0: zarządzał sekretarz Urzędu Miasta Antoni Fryczek. Nowy prezydent Krakowa zostanie wybrany najpóźniej we wrześniu. A teraz przenosimy się do Warszawy, przygotowującej się do wprowadzenia nocnej prohibicji w całym mieście. Od 1 czerwca w sklepach i na stacjach benzynowych nie będzie można sprzedawać alkoholu od 22 do 6. Od 1 listopada ubiegłego roku taki zakaz obowiązuje już w Śródmieściu i na Pradze Północ.
1: Pani Aneta, właścicielka sklepu całodobowego na Starym Mokotowie, nie zamierza w nocy zasłaniać półki z wysokoprocentowymi trunkami. Niemniej od 1 czerwca w sklepie zajdą istotne zmiany.
2: U nas będą zamykane lodówki. Będzie jedna lodówka tylko z piwem 0%. A tak wszystko będzie pozamykane.
1: Po wprowadzeniu nocnej prohibicji na Pradze Północ i w Śródmieściu minionej zimy dzienna liczba policyjnych interwencji spadła o 8%. Młodszy aspirant Jakub Pacyniak ze Śródmiejskiej Komendy dodaje, że po zmianie przepisów policja nie odnotowała przypadków nielegalnego obrotu alkoholem.
3: Nie potwierdziły się te doniesienia o powstaniu jakichś miejsc, gdzie był sprzedawany, nazwijmy to, lewy alkohol bez akcyzy.
1: Za złamanie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu będzie grozić do 5000 zł grzywny, utrata koncesji i zakaz ubiegania się o nową koncesję przez 3 lata. Warszawa, Michał Makowski, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: Kasia Linz, artystkę roku na gali muzyki rozrywkowej Fryderyki 2026. Nagrodzono ją za muzykę, która łączy pokolenia. Album Obywatelka KL wygrał w kategorii pop alternatywny. Kasia Linz wykonywała na nim własne interpretacje utworów Grzegorza Ciechowskiego i zespołu Republika.
5: Dziękuję Grzegorzowi Ciechowskiemu, że istniał, i Republice, że pozostawili po sobie wspaniałe rzeczy, z którymi ja mogę wchodzić w jakąś rozmowę, oraz rodzinie Grzegorza za ogromne wsparcie przy tym projekcie. I myślę, że zawsze stawka było to, żeby grać według własnego sumienia, według własnej wrażliwości i nie zaprzedać duszy diabłu, jakim jest bezwzględny rynek. Przyświecało nam to, żeby zachować w tym siebie i jeśli to się udało, to cieszę się. A może się udało, bo dostaliśmy Fryderyka.
0: Złotego Fryderyka za całokształt twórczości i wybitny wkład w rozwój polskiej kultury muzycznej otrzymał zespół Lady Punk. Podczas gali przyznano statuetki w 14 kategoriach, od popu i hip-hopu po rock, metal i muzykę alternatywną. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. Kuban, Błażej Król, Zalia, Daria ze Śląska i grupa Koma. A na koniec Austria. Policja szuka złodziei mundurów hitlerowskich formacji. Kostiumy wykorzystywane w sztuce zginęły z teatru Modling.
6: Straty są szacowane na 500 euro, ale kradzież w miejskim teatrze wzbudziła emocje, bo chodzi o mundury SS i Wehrmachtu. W Modling prezentowany jest obecnie spektakl Rzeźnik o przetwórcy mięsnym, który żyje w Austrii po aneksji tego kraju przez wojska Hitlera i humorystycznie krytykuje okupanta. Klimat tragikomedii jest porównywany do przygód dobrego wojaka Szwejka. W przedstawieniu są postaci żołnierzy SS i Wehrmachtu, stąd mundury w teatralnej garderobie. Wiadomo, że złodzieje weszli drogą ewakuacyjną. Teatr w Modling podał, że budynek został już dodatkowo zabezpieczony, a poszukiwanie kostiumów i elementów scenografii oraz włamywaczy trwa. Ich ujęcie powinny ułatwić liczne ślady biologiczne, które dostarczyły dużo materiału do ustalenia DNA. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Temperatura minimalna w nocy od 9 do 14 stopni. W ciągu dnia będzie ciepło, a nawet gorąco. Na termometrach od 19 stopni na wybrzeżu, ale w centrum już 25 stopni i aż 30 na krańcach zachodnich. Przelotne opady deszczu i towarzyszące im burze możliwe na północnym zachodzie.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
7: Z okazji Dnia Matki porozmawiamy o macierzyństwie, które nie zawsze wygląda tak, jak sobie wyobrażamy. O niepłodności bez tabu, o drodze pełnej nadziei, pytań i emocji oraz o wsparciu, którego w takich chwilach najbardziej potrzeba. Zajrzymy też do świata zwierząt, gdzie matczyna troska potrafi zaskakiwać. A na koniec sprawdzimy, czy także matka natura może liczyć dziś na szczególną ochronę.
8: Czekamy na Państwa od 9:00, dziś w czterech porach roku, Sława Bieńczycka.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
9: Polskie Radio Warszawa, program pierwszy. 7 minut po drugiej.

0: Noc z reportażem.
1: Tomasz Cieślak, Bartosz Panek, witamy ponownie. Dobry wieczór, środek nocy. Proszę z nami zostać, przynajmniej do godziny trzeciej.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Bohater reportażu, którego będziemy słuchać w tej godzinie, Piotr Glądała, który jest

0: jest działaczem Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, przekonuje, że jeśli poznajemy swoich przodków, to lepiej możemy poznać samych siebie.
1: Teraz jest nazwisko Armatys, ale wcześniej było Hermatys, a jak zajrzę do ksiąg metrykalnych tych sprzed okresu napoleońskiego, to tam jest nawet napisane Muszyński vel Hermatys. Zatem te zmiany cały czas gdzieś zachodziły, no i my musimy się z tym głowić jakoś, jak to wszystko połączyć.
0: Bohater reportażu, którego będziemy słuchać w tej godzinie, Piotr Glądała, który jest działaczem Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, przekonuje, że jeśli poznajemy swoich przodków, to lepiej możemy poznać samych siebie. Portret w czapce. Reportaż Moniki Malec. Już niebawem, ale to będzie takie dłuższe niebawem. Potrwa około 9,5 minuty. Rozpocznie je nagranie zespołu Fleetwood Mac i fenomenalna Stevie Nicks w piosence Landslide.

0: 20 lat działa już Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne. Jego współzałożyciel to Piotr Glondała, bohater reportażu Moniki Malec Portret w czapce. Genealogia uczy go pokory i zrozumienia, przede wszystkim dla dziejów własnej rodziny, ale też szerzej dla przeszłości. Dzięki genealogii Piotr Glondała zdobywa coraz więcej wiedzy, a archiwa to dla niego skarbce. Skarbce właśnie tejże wiedzy, nośniki informacji. Piotr Glondała działa w Lubelskim Towarzystwie Genealogicznym. To jest taka działalność na 150%. Współpracuje też z Archiwum Państwowym w Lublinie i przekonuje, że poznając swoich przodków, poznaje również samego siebie. Jak jest w Państwa przypadku? Posłuchajmy wspólnie teraz portretu w czapce Moniki Malec z Polskiego Radia Lublin.
1: Chciałbym więcej wiedzieć o tych ludziach, jak oni żyli, kim byli. To jest bardzo ciekawe zainteresowanie i na pewno genealogia też uczy pokory i że ci nasi przodkowie też jakieś decyzje podejmowali, próba ich zrozumienia i myślę też trochę zrozumienia siebie.
2: Piotr Glondała jest pasjonatem genealogii. Po raz pierwszy spotkałam go na wystawie w Archiwum Państwowym w Lublinie. Wśród prezentowanych zdjęć można było zobaczyć te z jego rodzinnych zbiorów.
3: To jest dziadek. Znaczy po oczach i to.
4: To pradziadek.
3: Podobieństwo się panosi też.
4: Oczy mam po nich.
5: No, naprawdę.
1: Tak, pamiętam takie spotkanie w Archiwum Państwowym w Lublinie i był portret czapce. Ja często chodzę w czapkach i był mój pradziadek, który miał właśnie tą czapkę wojskową, mundur, ale te oczy brązowe i ta taka twarz pociągła i mówią, ale pan jest podobny do swojego pradziadka. I faktycznie podbródek, oczy, to jest takie typowo armatysowe. My tam wszyscy od armatysów mamy brązowe oczy. I kiedyś pamiętam, jeszcze taki dzieciak byłem, jakiś kuzyn, którego ja, on mnie nigdy nie widział na oczy, ja jego, i tak się patrzy na mnie. A, ty to armatys jesteś. No to są takie cechy. Ja to już coraz częściej zaczynam widzieć, że na przykład moja siostra ma cechy Glondałów, czyli wygląd, pewne takie względy z charakterem związane, typowa Glondałowa, a ja widzę, że jednak w tą poszedłem w stronę rodziny mojej mamy.
4: Archiwum takie rzeczy.
2: Archiwum Państwowe w Lublinie. Otwarcie wystawy Lubelskie Archiwa Rodzinne Niepodległej.
6: Akcja Archiwa Rodzinne cieszy się dużą popularnością i zainteresowaniem. My jako archiwum pragniemy Państwa z najbliższych zachęcić, aby dzielić się swoim archiwum rodzinnym. Aby ta dokumentacja, którą gromadzimy jako rodziny, nie była zamykana na strychach, piwnicach, ale żyła, a przynajmniej żebyśmy my jej pozwolili żyć i pozwolili jej trafić w obieg naukowy. Możemy pokazać zupełnie nowe archiwalia, niektóre nawet takie, które właściwie po raz pierwszy ujrzą światło dzienne. Dziękuję panu Darkowi Wolaninowi, który dostarczył materiały, pan Piotr Glondała, jak również pan Marcin Zamojski.
7: Panie Piotrze, co pan przekazał?
4: To są dokumenty o rodzinie Rudnickich, to są dokumenty o rodzinie armatysów, troszeczkę o Glondałach. O Glondałach oczywiście mniej, bo no, zawierucha wojenna, rodzina mieszkała pod Wieluniem. Tam była taka sytuacja, że dom się spalił, także niewiele tego zostało, ale znacznie więcej jest o rodzinie Rudnickich. I tutaj to, co widzimy, zdjęcia, dyplomy, paszporty z lat 30., dowody osobiste, to są właśnie wszystkie materiały dotyczące rodziny Rudnickich. Pięknie zachowane, niektóre mają ponad 100 lat już.
2: Agnieszka Konstankiewicz, zastępczyni dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie.
8: Pierwsze nasze spotkanie dotyczyło zupełnie innej tematyki, nawet nie archiwów rodzinnych, bo my spotkaliśmy się lata temu, kiedy Piotrek Glondała z kolegą przyszli, ponieważ wymyślili taką grę genealogiczną. Pamiętam, że dokonywałam poprawek do pytań do tej gry genealogicznej.

0: mam nadzieję, że Piotrek dojrzeje do zmian i wyda tą grę, bo była dość ciekawa, a wykorzystywała jego właśnie te zainteresowania genealogiczne, wykorzystywania źródeł genealogicznych do budowania drzewa rodzinnego.
1: Zawodowo pan robi co innego?
2: Zupełnie co innego. Ja jestem z wykształcenia historykiem. Pisałem pracę magisterską właśnie o genealogii rodziny Glondałów. Ale zawodowo zupełnie coś innego robię. Mój tata z mamą prowadzili zakład. Później go przejąłem. Daje mi to utrzymanie, a dzięki temu mam też możliwość właśnie zajmowania się tutaj na naszym terenie genealogią, stowarzyszeniem. No i tak to idzie, jakoś się układa.
1: Co za zakład?
2: Produkuję artykuły gumowe do motoryzacji, do wodociągów, pod zamówienia różnego rodzaju. Także zupełnie inna jest tutaj przestrzeń działania. Ale wszystko się fajnie uzupełnia, zazębia. No i rodzice oczywiście dużo mi pomagają, bo gdyby nie to, że oni mi pomagają przy firmie, bo się na tym znają, to ja bym nie mógł działać tutaj na polu społecznym, regionalnym, historycznym, genealogicznym. Nie miałbym czasu na to, bo prowadzenie firmy bardzo dużo czasu pochłania. I to nie jest tak, że my sobie siedzimy, a pieniądze nam same płyną. Jak nie pracuję, to nie zarabiam. Jak nie zarabiam, nie mam pieniędzy. Proste. Ja prowadzę, no niestety jest to jednoosobowa działalność, formalnie jednoosobowa działalność gospodarcza, więc w większości jestem sam w zakładzie. Rodzice to oczywiście pomagają, ale są na emeryturze. Jak trzeba, to pomogą. Ale brakuje mi czasami tego, wie pani, kontaktu z drugim człowiekiem. Dlatego staram się jak najczęściej działać, gdzieś wyjść, spotkać się z ludźmi. No jeszcze oczywiście tutaj gramy w gry planszowe, bo kilka osób się zebrało i też lubimy się spotkać, pograć w coś. Także człowiek coś robi więcej jeszcze.
1: Piotr Glondała działa w Lubelskim Towarzystwie Genealogicznym wraz z ludźmi, którzy mają podobną pasję.
3: Każdy archiwum jest ważny, bo w każdym można coś znaleźć. Na zasadzie szukajcie, a znajdziecie.
4: Bardziej bym powiedział, że takie archiwum rodzinne, prawda?
3: Ja jeszcze działam w Lubgensie i spisuję. Parę miesięcy temu spisałem tych wszystkich aktów, to wyszło mi, że spisałem ponad 130 tysięcy aktów urodzenia, małżeństw i zgonów.
4: Tutaj za to w towarzystwie realizujemy projekty o rekrutach, którzy służyli w armii carskiej, ale teraz będzie też nowy projekt dotyczący uczniów lubelskich i zajmiemy się najpierw gimnazjum wojewódzkim, które się mieściło przy katedrze. Już mamy spisane 3,5 tysiąca uczniów od 1780 roku do 1837 roku i tam naprawdę można bardzo dużo ciekawych rzeczy znaleźć, bo mamy też księgi cenzur zachowane, czyli wiemy, jak się ci uczniowie uczyli, jakie osiągali wyniki. Także tych różnych działań można podjąć na wielu płaszczyznach, zarówno takich typowo genealogicznych, historycznych, jak i tutaj regionalnych, więc każdy znajdzie coś dla siebie, tak uważam.
1: Dariusz Weiss, historyk, regionalista.
5: Prowadzę archiwum społeczne Dawne Zakrzywiałe Okolice. Jestem też wiceprezesem Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego, stąd wiem z Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych o istnieniu Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego, ponieważ nasz dobry kolega Dominik Szulc był jednym z założycieli tego towarzystwa i państwo genealodzy zaprosili mnie na spotkanie, żeby tutaj opowiedzieć o archiwum społecznym, które od 6 lat prowadzę.
6: Dokładnie temat spotkania brzmi archiwum społeczne, Dawny Zakrzówek i okolice.
1: Anna Rafalska, kierowniczka filii numer 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie.
4: Ale już mamy informację, że będzie mniejsza ta nazwa, bo pan Darek sobie zdaje z tego sprawę, że jest to jednak bardzo długa nazwa, komplikuje się i na pewno wróci chyba do tej nazwy, że Dawny Zakrzówek. To byłoby najbardziej adekwatne.
7: Czyli dla jednego człowieka za dużo pracy te okolice.
4: No tak, zwłaszcza jak ma się już kilka tysięcy zdjęć i cały czas poszerza się to archiwum.
6: I innych gromadzonych dokumentów, w związku z tym rzeczywiście dla jednego człowieka, a z tego co wiem, pan Dariusz Weiss zaczynał od strony na Facebooku i tak pozyskiwał informacje od ludzi i rozsyłał wici, żeby mu udostępniać zdjęcia, wszelakie materiały archiwalne, które będzie mógł, tak jak pan Piotr wspomniał, skanować, gromadzić dla dobra. To zaczynamy punktualnie. Dzień dobry Państwu. W sobotę 30 września, w dniu świętego Hieronima

0: Ze Styrdonu, patrona archiwistów, będziemy obchodzić Dzień Archiwisty ustanowiony przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w 2019 roku. A my otwieramy jesienny cykl odbywających się od 2015 roku historycznych, genealogicznych spotkań z inicjatywy Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego w naszej bibliotece. Przedstawiam Państwu naszego gościa i prelegenta. Zapraszam.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Na zaproszenie Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego chciałem Państwu powiedzieć o instytucji, można powiedzieć, którą prowadzę, czyli o Archiwum Społecznym Dawne Zawsze w Lubelce. Nazwa trochę przydługa, ale być może będzie lepsza.
2: My musimy, że tak powiem, rzucić rękawicę i czekamy, kto ją podejmie. Ja bardzo mocno działam z regionalistami skupionymi wokół Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie. To są wspaniali ludzie, którzy historię tej swojej małej ojczyzny mają w małym paluszku. Darek Weiss czy Marek Bunia z Ostrowa to są właśnie tacy ludzie, którzy są specjalistami w swojej dziedzinie. Trzeba promować takie działania. I w pewnym momencie przyszło mi do głowy, że no, a czego by nie zaprosić ich na spotkanie? I właśnie efektem tego typu spotkań no są te piękne wystąpienia, na których Marek, czy pan Dariusz, czy ktoś jeszcze z naszych prelegentów opowiada o prowadzonych badaniach regionalnych, bo to nie zawsze są genealogiczne. Czasami to są takie badania, jakie prowadzi pan profesor Piotr Rachwał, gdzie opowiada, jak jeździł po parafiach diecezji lubelskiej, fotografował księgi przednapoleońskie, w jakim one są stanie, ile tych ksiąg jest, co się zachowało i jak je udostępnił, czy genealodzy z tego korzystają, co możemy tam znaleźć. Mnóstwo takich różnych ciekawych informacji.
3: Witam.
4: Nie byłam na...
3: No wiem, widziałam. No. A szkoda. No. Wykład profesora był fascynujący.
4: No ja właśnie jestem tym zainteresowana.
3: Zrobiłem nagranie, jest już na sieci.
4: Tak?
3: Tak.
4: I w towarzystwie?
3: Na naszej stronie, tak.
4: No to muszę ściągnąć.
3: Tak, dzisiaj chyba wstawię, bo na razie po Facebooku lata, ale będzie też u nas na stronie.
4: No to fajnie.
5: W momencie, kiedy uruchomiona została akcja Archiwa Rodzinne i tworzyłam program, tak sobie pomyślałam, że fajnie byłoby zaprosić osobę starszą i młodszą, która zajmuje się tematyką historii rodzinnej. I wówczas właśnie przyszedł mi na myśl oczywiście nasz wielki darczyńca, pan Marek Łoś, z którym od lat już współpracowaliśmy, który by powiedział swoje doświadczenia i współpracę z Archiwum Państwowym w Lublinie, jak również historię swojej rodziny. Natomiast stwierdziłam, że fajnie byłoby pokazać, że to nie tylko osoby starsze zajmują się i dbają o tą spuściznę rodzinną, ale także młode pokolenia mają świadomość wartości tej dokumentacji, która jest przechowywana w archiwach rodzinnych, dbają o nią, jak również wykorzystują. I tutaj Piotrek tak w sposób naturalny, że tak powiem, przyszedł mi do głowy, pamiętając nasze pierwsze spotkanie, że on był takim właśnie pasjonatem genealogii, a jednocześnie w momencie, kiedy zaproponowałam jemu wystąpienie na pierwszym spotkaniu inaugurującym w Archiwum Państwowym w Lublinie akcję Archiwa Rodzinne, no to stwierdził, że rzeczywiście to będzie fajny pomysł i wtedy przyniósł do nas wybrane materiały ze swojego archiwum rodzinnego. No ja byłam oczarowana ilością tych zachowanych i fotografii, i dokumentów, i tej wielości też rodzin, bo zebrał od kilku pokoleń, jak również kilku linii poszczególnych rodzin, którymi rodzina Glondał była spowinowacona lub spokrewniona. I to stworzyło piękne no, jednak archiwum właśnie rodziny takiej chłopsko-rzemieślniczej, archiwów, które w dużej mierze albo się zachowały bardzo szczątkowo do dzisiejszych czasów, a na pewno w archiwach państwowych były rzadziej reprezentowane i prawie że właściwie wcale nie gromadzone, ze względu na to, że nie było takiej tradycji wśród tych rodzin, że te materiały mają jakąś wartość, a jak każdy materiał, mają ogromną również wartość historyczną, mimo że to dotyczy, można powiedzieć, tylko albo dla mnie aż rodzin właśnie pochodzenia rzemieślniczego czy chłopskiego, bo one też pokazują pewną świadomość i można też na podstawie tych zachowanych materiałów zobaczyć, kiedy ta świadomość wartości posiadanej dokumentacji się pojawiała. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że na przestrzeni lat mieliśmy

dwie wojny co najmniej, powstania, które również powodowały, że dokumentacja była niszczona, ginęła, ludzie się przemieszczali, musieli uciekać i pozostawiać swoje domostwa, więc w wyniku tych przesiedleń, ale także takich represji, które ludzi spotykały, dokumenty były niszczone.

ci nasi przodkowie tak jakby pomagali. Czasami mam takie wrażenie. Opowiem pewną historię, jest to bardzo moje najnowsze odkrycie. Razem z kuzynem, który już niestety nie żyje, badaliśmy rodzinę Glondałów. Więc była taka sytuacja, że nie mogliśmy znaleźć potomków brata naszego dziada. Generalnie początek XIX wieku. Wiedzieliśmy, że się urodził, następnie, że poślubił Teodozję z Rolewiczów. Relewiczów to różnie zapisywano. Urodziło im się właśnie w tym Bolesławcu, który się znajduje w województwie łódzkim, dwóch synów. I w 1865 koniec. Nie ma po prostu człowieka. Znika cała rodzina. Nie wiadomo, co się stało. Przez 15 lat nie mogliśmy znaleźć informacji, co się z tym człowiekiem stało. Ja żyłem w takiej desperacji, bo czułem, że no nie mogli wyparować. Wtedy jeszcze ja nie miałem takiej wiedzy, że są takie księgi wojskowe i że może poszedł do wojska. No to brałem to pod uwagę, zwłaszcza, że jego teść, tego właśnie Marcelego, był związany ze Strażą Graniczną. Więc gdzieś mi to chodziło po głowie, że w tym XIX wieku teść i szwagier związani ze Strażą Graniczną, więc on pewnie też musiał mieć jakieś związki. Ale nie potrafiłem tego znaleźć. I powiem pani coś takiego. Po jakimś czasie, jak ten mój kuzyn umarł, i tak sobie mówię, Jezus, dzicho, pomógłbyś mi coś przy tych badaniach, bo no, zatrzymałem się. I akurat po jakimś czasie naszło mnie, że zacznę znowu przeszukiwać bazy genealogiczne różnego rodzaju. I proszę sobie wyobrazić, że tego właśnie Marcelego znalazłem pod Częstochową, pod zmienionym nazwiskiem, już nie Glondała, tylko Glondalski. I później oczywiście, jak to genealog, patrzę, Google wpisuje tam, Glondalski, nie, nazwisko. Wyskakuje mi Michał Glondalski, profesor z Uniwersytetu Łódzkiego. No to piszę do niego, czy byłby on zainteresowany coś powiedzieć o swoich przodkach, bo podejrzewam, że on jest po prostu ze mną spokrewniony. A on odpisał po jakimś czasie, świetnie się składa, bo mój brat się tym zajmuje. I jego brat Wojciech faktycznie skontaktował się ze mną. Ustaliliśmy, że faktycznie jesteśmy spokrewnieni właśnie na początku XIX wieku i się tutaj w Lublinie spotkaliśmy, przyjechali. Pokazałem im drzewo genealogiczne i proszę sobie wyobrazić takie ich szczęście, że osób po nazwisku Glondalski nie jest dużo w Polsce. To jest kilkanaście osób raptem. I oni, spotykając się w święta, to tak zastanawiali się, dlaczego jest ich tak mało. Bo oprócz tego, że jest te 16 osób, to oni jeszcze tak między sobą nie utrzymywali kontaktu, tak mam wrażenie. Potomkowie od jednego z tych synów Marcelego nie utrzymywali kontaktów z potomkami od drugiego syna. Więc jak ta rodzina się spotykała, to nagle się okazywało, że jest czterech potomków męskich, Glondalskich. I ja mówię, nie, spokojnie, was nie jest czterech. I pokazałem im to drzewo genealogiczne, gdzie jest już obecnie 2000 w sumie osób. I to jest, mówię, wszystko wasza rodzina, Glondałowie. Obecnie w Polsce żyje chyba 260 osób po nazwisku Glondałem. Wszyscy jesteśmy rodziną.

0: Dar, który zaprezentowaliśmy, jest dar pana Piotra Landawy, który współpracuje również z nami już od bardzo dawna, od początku akcji Archiwa Rodzinne. I w ramach tej akcji przekazał nam spuściznę rodzinną, którą sukcesywnie gromadził i pozyskiwał o poszczególnych linii swojej dość dużej rodziny. I co ciekawe, jest to spuścizna rodzinna osób zarówno pochodzenia włościańskiego, rzemieślniczego, ale także i tworzącej się właśnie inteligencji. Także mamy tutaj szereg dokumentów, które są właściwe dla tych, powiedzmy, warstw społecznych, a one pokazują nam pewną codzienność tych ludzi.
1: Panie Piotrze, a skąd ta zmiana nazwiska Glondała na Glondalski?
2: O, no właśnie, to jest bardzo ciekawy temat, który cały czas badam. No niestety nie jest to tak w genealogii, że na wszystko znajdziemy odpowiedź. Jest też dużo znaków zapytania. Ja mam pewne podejrzenie.

0: trafiłem na opis śmierci prawdopodobnie właśnie tego Marcelego, już Glondalskiego, tak nazwijmy, z 1909 roku. Jest to wspomnienie człowieka, który właśnie mieszkał w Herbach i opisywał, że nadleśniczy w Herbach o nazwisku Glondalski przez ON, bo dwie formy, ON albo on, to w wyniku rusyfikacji była ta zmiana. I właśnie ten nadleśniczy Glondalski miał dziada lub ojca powstańca styczniowego, pułkownika nawet. Jest opis tego pogrzebu. No podejrzewam, że była to jakaś taka forma uszlachetnienia. No lepiej brzmi Glondalski, jak Glondała. I tak mi się wydaje, że on jak, będąc takim urzędnikiem, bo on był faktycznie pogranicznikiem, był później, ten Marcali był też dzierżawcą młyna, czyli no miał pieniądze. I później był też nawet związany z nadleśnictwem w Herbach, także no taka bym powiedział dosyć postać wybitna. No my jesteśmy pochodzenia chłopskiego, więc na tle tych przodków chłopskich, no to on dosyć się wybił. Wszyscy jego synowie potrafili pisać po polsku i po rosyjsku, czyli kończyli szkołę. Synowie później zajmowali różne stanowiska, byli sekretarzami w urzędach gminy, w dyrekcji kolei warszawsko-wiedeńskiej. Zatem to była dosyć mocno usytuowana rodzina. Prawdopodobnie to pociągnęło za sobą taką pewną chęć wyodrębnienia się. Nie powinno to mieć miejsca, bo w XIX wieku było prawo, które zabraniało zmian. Ale genealodzy doskonale wiedzą, że to się zdarzało, były te zmiany. Z Armatysami podobnie. Teraz jest nazwisko Armatys, ale wcześniej było Hermatys, a jak zajrzę do ksiąg metrykalnych tych sprzed okresu napoleońskiego, to tam jest nawet napisane Muszyński vel Hermatys. Zatem te zmiany cały czas gdzieś zachodziły, no i my musimy się z tym głowić jakoś, jak to wszystko połączyć.
1: Ja staram się zachęcać osoby, które rzeczywiście mają w archiwach rodzinnych, żeby dbały o tą spuściznę, mimo że ona jest, tak jak mówią niektórzy, w szczątkowym sposób zachowana. Natomiast Piotrek Glondała miał tą świadomość i powiem, że też wykorzystał taki moment, że bardzo wiele osób starszych z jego rodziny jeszcze żyło i oddały jemu pod opiekę dokumenty, fotografie z archiwów rodzinnych i on zebrał tak jakby od kilku linii te materiały i dzięki temu stworzył przepiękne archiwum rodzinne. Myślę, że jest to ogromna wartość dla tych rodzin ze względu na fakt, że te materiały rzeczywiście przekazane przez Piotrka zostały do Zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie i dzisiaj my jako instytucja wykorzystujemy te materiały do różnych działań, które podejmujemy, zarówno wystawy, publikacje, ale także i przy lekcjach archiwalnych, wycieczkach prezentujemy te materiały, a przez naukowców one wchodzą w obieg już, że tak powiem, naukowy, trafiają do publikacji. W związku z tym, dzięki temu, że w odpowiednim momencie stwierdził, że te materiały w Archiwum Państwowym w Lublinie zdobędą właściwe miejsce zabezpieczenia na wieczyste przechowanie, tak zwane, jak my to określamy, weszły one w obieg, a te rodziny zyskały tak jakby drugie życie.
0: Pamiętniki przekazałem jeszcze na tą wystawę. Dokumenty, które mi się udało zebrać w obozach koncentracyjnych, bo dziadek był w czterech obozach koncentracyjnych. Mieczysław Armatys właśnie był w czterech obozach koncentracyjnych, dwóch siedzibach Gestapo, był przesłuchiwany i z tych kilku informacji, że dziadek był tylko w obozie, tyle było wiadomo. Nikt nie wiedział, w którym. Udało mi się uzbierać pokaźny materiał na książkę, bo to jest człowiek, który był partyzantem w Lasach Parczewskich. Tam walczył, mam jego ścieżkę, gdzie walczył, w którym miejscu i tak dalej. To wszystko zostało udokumentowane. No i później za to trafił do obozu. Także tutaj te dokumenty się znajdują. Właśnie tak patrzę, w którym miejscu.
2: W którym roku on trafił do obozu?
0: W 1944 roku, już w lipcu, kiedy już Lubelszczyzna była wyzwalana, to akurat Niemcy zorganizowali obławę w Lasach Parczewskich i chcieli tych partyzantów, którzy tam się gromadzili, to były BH, AK, ale i partyzantka radziecka, i AL-owcy też tam byli. Oni chcieli ich wszystkich po prostu zlikwidować. I właśnie w trakcie takiej próby wyjścia z tego pierścienia dziadek został złapany i niestety, ale jak tutaj się już skończyła wojna, to mojemu dziadkowi się jeszcze o rok wszystko przedłużyło. Dopiero do Lublina trafił we wrześniu 1945 roku, ponieważ no, tam w obozie zapał tyfusa, ważył 35 kilo już przy wyzwoleniu, a miał 1,76 m wzrostu. Proszę sobie wyobrazić, jaki to był człowiek. To były dramaty, naprawdę. My tutaj pokazujemy też dramaty. To nie są tylko piękne dokumenty, ale to są dramaty czasami.
3: Człowiek, który prawie cały miesiąc jechał w pociągu,

Był już kwiecień 1945 roku i chcieli ich przetransportować do Dachau, no i tam prawdopodobnie dokonać już zabójstwa. To był pociąg śmierci. Ci ludzie miesiąc jechali krótki odcinek z Buchenwaldu do Dachau. Kto przeżył, to przeżył. Dziadek tam naprawdę bardzo dużo różnych chorób doświadczył, które w zasadzie do samego końca

0: Szyńską Malec w Zamościu. To jest córka z pierwszego małżeństwa, bo dziadek z panią Szleszyńską nie mieli dzieci. Pani Barbara była z pierwszego małżeństwa. To właśnie opowiadała, że i jej mama, która była sybiraczką, i właśnie mój dziadek mieli ten sam rodzaj choroby, tylko...
1: Traumy.
0: Trauma. Chleb musiał być w kieszeni. O takich rzeczach się nie mówi, bo ach, to są jakieś takie hasła, mam wrażenie, że a, tam ktoś w obozie był, ale nie, to coś niesie ze sobą. Nie było prawa, głodowałeś, każdego dnia, każdej minuty mogłeś zginąć, chorowałeś, a później ci ludzie wyszli z tego obozu. Czy była jakaś pomoc psychologiczna? Nie było. Ci ludzie musieli sami to zwalczyć.
1: Tak sobie teraz myślę o tym, co pana babcia musiała przeżywać, będąc w związku małżeńskim.
0: Oj tak.
1: Pewnie się nie rozumieli, bo to, co pan powiedział teraz o tym, że druga żona była sybiraczką, więc oni jakby mieli tą wspólną traumę.
0: Babcia zupełnie inaczej odbierała wojnę. Babcia mieszkała w Będzinie. Ona opowiadała, że no, wjechali Niemcy jak do siebie, z czołgów rozrzucali czekolady. Później, jak już osiągnęła tam jakiś wiek pełnoletności, poszła do pracy, zatrudniła się w jakimś lokalu gastronomicznym, w jakiejś restauracji. Pracowała, jak sama opowiadała, że obierała ziemniaki gdzieś tam w piwnicy. Przyszedł Niemiec, babcia była ładna. No zobaczył ją i mówi, nie, ty nie będziesz obierać ziemniaków, będziesz obsługiwać Niemców. I wziął ją z tej piwnicy, tam na górę, gdzie ona obsługiwała. Tyle opowiadała o Niemcach. Zatem miała zupełnie inny obraz, jak jej przyszły mąż Armatys, Mieczysław, który walczył z nimi. No przeżył te obozy. Oni się nie dogadywali, dlatego po chyba 12 latach się rozwiedli. Ta trauma została, bo ciotka, czyli ich córka najstarsza, no przeżyła to. To widać nawet po świadectwach, kiedy ona widać, że się dobrze uczyła, a nagle w tym okresie, kiedy dziadek już odszedł, 2-3 jedynki się pojawiają. Moja mama była młodsza, więc ona to inaczej traktowała. Zresztą dziadek był surowy dla nich. Są takie opowieści, że dziadek trochę tak fizycznie się znęcał, bił. No, takie było kiedyś też wychowanie, że ten pasek gdzieś ciągle wisiał. No ale dziadek jeszcze mając to zakodowane, jak to w obozach wyglądało, myślę, że sobie pozwalał. To gdzieś ta bariera, ta granica została przesunięta. Tego wyczucia, czy to wolno, czy nie. My o takich rzeczach myślę, że zapominamy obecnie, bo już tych ludzi, którzy przeżyli obóz, lub taką traumę, już jest coraz mniej. A młodzi inaczej to odbierają. Dla młodych to myślę, że to są tylko hasła jakieś.

0: jest dziadek.
1: Znaczy po oczach i to.
0: To pradziadek.
1: Podobieństwo się panosi też w tego co.
0: Oczy ma koni.
2: No, naprawdę.
3: Portret w czapce. Ja często chodzę w czapkach. Nie wiem, jakoś tak mam. Jak się moja córka urodziła, jak była taka mała, to właśnie moi rodzice mówią, ona jest podobna do ciebie, ale z przeszłości armatysowie. Pradziadek, który miał właśnie tą czapkę wojskową, mundur, ale te oczy brązowe i ta taka twarz pociągła i podbródek, to jest takie typowo armatysowe. My tam wszyscy od armatysów mamy brązowe oczy.
2: Armatysowie, przodkowie ze strony pana mamy.
3: Tak, bardzo ciekawa rodzina, wojskowi, no tutaj mój dziadek zresztą, który przeżył kilka obozów koncentracyjnych, synowie tej rodziny często gęsto ginęli gdzieś na polach bitewnych. U mnie w rodzinie to jest taka ciekawa sytuacja, że my jesteśmy społecznikami. Jak ja ich tak badam, tych swoich przodków, każdy gdzieś coś robił dla społeczności i mam wrażenie, że to gdzieś we mnie też jest. Dziadek był społecznikiem, ten, który przeżył te obozy, później działał na rzecz upamiętnienia ofiar hitlerowskiego terroru. Pomniki budował, tutaj działał w klubie byłych więźniów politycznych Zamku Lubelskiego i pod zegarem. Drugi dziadek Glondała też był społecznikiem. Wiem, że się udzielał w jakichś komisjach, które pomagały w uzyskaniu mieszkań. Zresztą jest zachowany dyplom jego jako człowieka, który działał społecznie, nawet odznaka jest. Myślę, że ta pamięć genetyczna, to my to dziedziczymy. I to idzie za nami, czy chcemy, czy nie, w pewnym momencie to się odezwie. No, co nam w genach gra, to już trudno powiedzieć. To jest bardzo ciekawe zainteresowanie i na pewno genealogia też uczy pokory. Ci nasi przodkowie też jakieś decyzje podejmowali, próba ich zrozumienia i myślę też trochę zrozumienia siebie.

Monika Malec przygotowała ten reportaż Portret w czapce. To jego tytuł. Gdyby chcieli Państwo posłuchać jeszcze raz, polecam stronę Polskiego Radia Lublin, również z podcastami tej rozgłośni. Bardzo Państwu dziękujemy. Tomasz Cieślak, Bartosz Panek. To była Noc z reportażem. Oddalamy się, odmeldowujemy. Dobrej nocy i do usłyszenia.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja.
1: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
2: Przetestuj superhybrydę albo elektryka.
1: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
2: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
1: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
2: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
0: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie. Autopromocja.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. 16 krajów apeluje o zwiększenie unijnego budżetu na lata 2028-2034. W tej grupie jest Polska. Wspólne oświadczenie Grupy Przyjaciół Spójności sprzeciwia się cięciom w puli finansującej rozwój regionu w rolnictwie.
1: 16 krajów zwraca uwagę w deklaracji, że w projekcie budżetu autorstwa Komisji z lipca ubiegłego roku polityka spójności, czyli ta wyrównująca różnice w rozwoju unijnych regionów oraz polityka rolna i rybołówstwo są jedynymi, w których przewidziane są realne cięcia w porównaniu z obecnym budżetem. A te polityki, jak czytamy w oświadczeniu, w znacznym stopniu przyczyniają się do realizacji kluczowych celów Unii Europejskiej. To oświadczenie szesnastki, czyli Grupy Przyjaciół Spójności, należy czytać jako wyzwanie rzucone płatnikom netto, czyli krajom, które więcej wpłacają do unijnego budżetu niż z niego otrzymują. Ta grupa nazywana jest też grupą skąpców, bo domaga się przy każdej okazji jeszcze większych cięć w unijnym budżecie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Uwolniony przez reżim Łukaszenki Andrzej Poczobut wziął udział w serii spotkań z rodakami. Działacz polonijny był gościem sesji sejmiku województwa pomorskiego. Andrzej Poczobut podkreślał, że możliwość nauki języka polskiego to najważniejsze zadanie Związku Polaków na Białorusi.
2: Na Białorusi nadal mieszka, no według oficjalnych danych, ponad 300 tysięcy Polaków. To jest wielka społeczność, która teraz no, jest niejako zakładnikiem.
0: Andrzej Poczobut spędził ponad 5 lat w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze na Białorusi. Został uwolniony pod koniec kwietnia w ramach międzypaństwowej wymiany więźniów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza, Polka wśród aktywistów zatrzymanych w Libii to Laura Kwoczała.
3: 24-letnia działaczka na rzecz praw człowieka uczestniczyła w konwoju z pomocą humanitarną do strefy Gazy, jadącym drogą lądową przez Libię. Organizatorzy Global Summit nie mają z nią kontaktu. W mediach społecznościowych poinformowali, że Polka została zatrzymana w punkcie kontrolnym przez siły Libii Wschodniej, miejscową bojówkę kontrolującą część terytorium Libii. Jak podały włoskie media, aktywiści, wśród których znajdują

0: Znajduje się również dwoje Włochów, zostali przewiezieni do Bengazji, gdzie traktowani są jako potencjalni nielegalni imigranci. Zostali oskarżeni o wjazd na teren regionu bez przepustki wymaganej przez jego samozwańcze władze. Obecnie mają czekać na proces i grozi im deportacja. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid Shehab.
1: To są aktualności jedynki.
2: W nich teraz poszukamy odpowiedzi na pytanie, czy w wakacje wystarczy ratowników na kąpieliskach. W ubiegłym roku liczba utonięć nad polskimi kąpieliskami zauważalnie zmalała z 330 do 212 przypadków. Ten trend można utrzymać. Od kiedy stawka godzinowa poszła w górę, wzrosła liczba chętnych do pracy i na zdobywanie kwalifikacji. Mówi prezes zarządu oddziału powiatowego WOPR w Legnicy Roman Hołys.
3: Myślę, że nie zabraknie, bo odnawiają te swoje uprawnienia przy pracy całomiesięcznej, czyli 248 godzin. Młody człowiek zarabia prawie 8 tysięcy miesięcznie, zatrudniony na umowę zlecenie. To są bardzo duże pieniądze.
2: A na koniec życzenia na Dzień Mamy, który przecież dzisiaj nomen omen mamy od mieszkańców Olsztyna.
4: Wszystkiego najlepszego, żebyście były zdrowe, żeby nic się nie działo, żeby było wszystko spokojnie.
5: Dziękuję, że jesteś, kocham cię, życzę miłego dnia.
6: Kocham cię, mamo, najbardziej na całym świecie.
7: Szczęścia, żeby też dużo zarabiała i miała dobre życie.
8: Dużo miłości i podziękuję mamie za to, że mnie bardzo dobrze wychowuje.
2: Program Pierwszy Polskiego Radia oczywiście do tych życzeń dołącza. A to były oczywiście aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: Przed nami bardzo ciepły, przeważnie pogodny dzień. Przelotne opady deszczu tylko na północnym zachodzie. Termometry pokażą od 19 stopni na wybrzeżu przez 25 w centrum i aż do 30 na krańcach zachodnich.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
9: Z okazji Dnia Matki porozmawiamy o macierzyństwie, które nie zawsze wygląda tak, jak sobie wyobrażamy. O niepłodności bez tabu, o drodze pełnej nadziei, pytań i emocji oraz o wsparciu, którego w takich chwilach najbardziej potrzeba. Zajrzymy też do świata zwierząt, gdzie matczyna troska potrafi zaskakiwać. A na koniec sprawdzimy, czy także matka natura może liczyć dziś na szczególną ochronę.
10: Czekamy na Państwa od 9:00. Dziś w czterech porach roku Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
11: Płyta, o której nigdy nie powinniśmy zapomnieć i piosenki dla matek. Danuta Kryńska, dobry wieczór. Zapraszam do radiowej jedynki w nocy.
12: Panowie.

W Radiu Retro witam Państwa Jan Zagozda. Dziś dzień szczególny. Swoje święto obchodzą wszystkie mamy, matki i mateńki. Słowo jak dobro, przypominające obraz dzieciństwa i młodości. Posłuchajmy kilku starych piosenek dedykowanych mamom. Oto nasze głosy sprzed 13 lat. We fragmencie audycji Mijają lata, zostają piosenki.

0: Dzień dobry w kwiatach. Mówią Państwu Danuta Żelechowska
1: i Jan Zagozda.
0: Matka, matula, matyńka, mamuśka.

0: Matka, mamusia, to nie są słowa retro.
1: Pamiętam ciche, jasne, złote dnie. Wspomnienie dzieciństwa.
0: Tak, wspomnienie z dzieciństwa opisali muzyką i słowem Mieczysław Karłowicz i Kazimierz Przerwa-Tetmajer.
1: Śpiewa Andrzej Hiols.

0: poeta Tadeusz Kubiak napisał piosenkę W zielonych oczach matki. Śpiewał ją przed laty Zygmunt Kęstowicz i śpiewa dziś.
1: W zielonych oczach matki świeci wiosenna łąka. Słońce na drzewach śpiewa i budzi kwiaty w pąkach. W niebieskich oczach matki szepce kwitnący strumień. Tak opowiadać bajki to tylko matka umie. Tak opowiadać bajki to tylko

a w czarnych oczach matki noc do samego świtu okrywa cię skrzydłami ze srebra i błękitu. Okrywa cię skrzydłami.

teraz zaśpiewają Leokadia i Bernard Ładyszowie. Największy przebój tego śpiewającego małżeństwa.

smutno i źle, idę w leśną gęstwinę, szumie dębów i trąb.

Państwo czekacie na przedwojenne przeboje dla matki, chętnie słuchane do dziś. Mieczysław Fok już śpiewa piosenkę tę oczekiwaną.

kobiet cię kochalo i sto zdradzalo cię. Jedna została wierną matka. Ta nigdy cię nie rzuci, czy dobrze ci, czy źle, bo ona kocha w tobie dziecko swe.

I choćbyś nie wiem jaki, najbrzydszy był i zły, to dla niej najpiękniejszym będziesz ty. To tango jest dla mojej matki i dla niej śpiewam je zapiąc.

0: Za chwilę zabrzmi ostatnia piosenka w naszym spotkaniu dla matek.
1: Historia sprawiła, że wielu polskich artystów podzieliło losy emigrantów. Ci, co tworzyli w Londynie, śpiewali piosenki pełne tęsknoty. Zofia Terny śpiewa kołysankę Śpi Miglanc.
2: O tej porze mało kto tu u nas chodzi spać. Maniak Lwowski się zaczyna.

0: Jutro w Radiu Retro posłuchamy młodzieńczych nagrań śpiewaka operowego i aktora Jerzego Kuleszy. Baryton Jerzy Kulesza od 1952 roku występował na scenie Opery Warszawskiej.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Dziś rocznica wydania wyjątkowej płyty w historii muzyki rockowej, jednej z najważniejszych. 59 lat temu pod kierownictwem George'a Martina zespół The Beatles nagrał rewolucyjny album Klub Samotnych Serc Sierżanta Pieprza. Spójny artystyczny koncept, kamień milowy muzyki, płyta jak na tamte czasy bardzo kreatywna, album epokowy, przełamujący dotychczasowe schematy, ponadczasowe. Choć dziś widzimy i słyszymy nieliczne niedostatki produkcji, piosenek z płyty Klub Samotnych Serc Sierżanta Pieprza, szczególnie w rocznicę wydania, pominąć nie wypada.

0: Legendarna płyta zespołu The Beatles, Klub Samotnych Serc, Sierżanta Pieprza. Album epokowy. W latach 60. najważniejszy kamień milowy w historii całej muzyki rockowej. Płyta przełamująca wszystkie schematy tamtej epoki. Ponadczasowe wydawnictwo dziś obchodzi 50-lecie wydania.
1: Jedynka. To jest radio.

Jedno z najpiękniejszych wspomnień muzycznych lat 60. w pierwszej 30 płyt wszechczasów, kamień milowy w rozwoju muzyki rockowej i popowej, klasyka gatunku. Dziś klub samotnych serc sierżanta Pieprza Beatlesów.

0: Autopromocja.
1: Zaczęło się od tajemniczego zniknięcia dwóch dziennikarzy w radiowej windzie. Czym się skończy? Jeszcze nie wiemy. Wiadomo natomiast, że Radio Powieść Pociąg do Jedynki trzyma w napięciu niczym rasowy thriller. Autorami kolejnych odcinków są nasi słuchacze, którzy nawiązują do stuletniej historii polskiego radia, jednocześnie wplatając wątki współczesne, porwania, pościgi, truskawki, gołębie, tajemnicze nagrania ze szpiega z Polką Dziadek w tle. Ostatni rozdział tej historii w najbliższy piątek. To ty zdecydujesz, jaki będzie finał. Czekają atrakcyjne nagrody.
2: Pociąg do Jedynki. Od 26 do 29 maja w Sygnałach Dnia.
1: Szczegóły na jedynkapolskiradio.pl.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności Jedynki. Koalicja rządząca widzi bolesną porażkę opozycji, ostrzeżenie dla obecnego układu sił politycznych w Polsce. A chodzi o odwołanie prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Zdecydowali o tym mieszkańcy w referendum. Lato w Krakowie będzie pracowite dla Koalicji Obywatelskiej, uważa senator Gabriela Morawska-Stanecka.
4: Zawsze jak zostaje odwołany przed upływem kadencji prezydent, no to raczej jest to porażka. Obywatele w odpowiedniej ilości wybrali, dokonali tego wyboru. No i ten wynik trzeba przyjąć po prostu. Lato będzie bardzo pracowite.
3: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Wesoły powiedział, że wynik referendum to żółta kartka dla koalicji rządzącej.
5: W Krakowie oczywiście czerwona i zejście z boiska, jak mówimy w takiej kategorii sportowej. Tam były absolutnie merytoryczne przesłanki ku temu, żeby go odwołać. Tempo zadłużania Krakowa było mega zaskakujące w wykonaniu pana prezydenta Miszalskiego.
3: W niedzielnym referendum frekwencja okazała się zbyt niska, by odwołać Radę Miasta Krakowa. Sędzia Zbigniew Kapiński został powołany na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Kadencja obecnej pierwszej prezes Małgorzaty Manowskiej dziś dobiegnie końca. Jej następca rozpocznie swoją kadencję jutro. Zbigniew Kapiński był jednym z pięciu kandydatów na tę funkcję. Wszyscy są tak zwanymi neosędziami.
6: Jak mówił rzecznik prezydenta, Zbigniew Kapiński cieszył się największym poparciem wśród zgromadzenia ogólnego, które wskazało kandydatów na prezesa. Ma też duże, ponad 30-letnie doświadczenie, podkreślał Rafał Leśkiewicz.
7: Rozpoznawał sprawy karne o bardzo poważnym stopniu skomplikowania. Pełnił także funkcję wizytatora do spraw karnych.
6: Sędzia Zbigniew Kapiński przeszedł przez wszystkie szczeble sądownictwa. W 2022 roku został powołany do Sądu Najwyższego, w którym objął funkcję prezesa Izby Karnej.
7: To sędzia, który ma na swoim koncie setki, tysiące orzeczeń i wyroków, które wydał jako przewodniczący składu orzekającego, ale także jako członek składu orzekającego w sądach kilku instancji.
6: Sędzia Zbigniew Kapiński prowadził m.in. proces generała Czesława Kiszczaka, skazanego na 2 lata więzienia w zawieszeniu. W Izbie Karnej Sądu Najwyższego przewodniczył składowi, który podjął uchwałę o nielegalności zmian w prokuraturze krajowej. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: To nowa przestrzeń w działaniu dobroczynnym i charytatywnym. Tak o akcjach influencera Łatwoganga mówi socjolog profesor Grzegorz Piotrowski z Uniwersytetu Gdańskiego i dodaje, że Łatwogang to jeden z nielicznych youtuberów wykorzystujących swoje zasięgi i rozpoznawalność do czegoś jednoznacznie pozytywnego.
8: Ten człowiek mówi głosem młodszego pokolenia i przede wszystkim mówi w mediach, które ogląda młodsze pokolenie. To nie jest pokolenie, które będzie oglądać telewizję, słuchać radia czy czytać gazety. Oni głównie funkcjonują w mediach społecznościowych i ten człowiek wykorzystał to, próbując zrobić coś dobrego ze swoją rozpoznawalnością, z zasięgami.
3: Łatwogang w piątek rozpoczął charytatywny przejazd rowerowy z Zakopanego do Gdańska, gdzie dotarł w niedzielę wieczorem. W nieco ponad 52 godziny pokonał prawie 700 kilometrów i zebrał ponad 30 milionów złotych na leczenie chorych dzieci.
0: To są aktualności Jedynki.
3: Kuban, Błażej Król, Zalia, Daria ze Śląska, a także Kasia Lins, która zdobyła aż 3 statuetki, w tym jako artystka roku. W Warszawie wręczono Fryderyki Muzyki Rozrywkowej najbardziej prestiżowe nagrody w polskiej branży fonograficznej.

0: Złotego Fryderyka za całokształt twórczości i wybitny wkład w rozwój polskiej kultury muzycznej otrzymał zespół Lady Punk. Wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu grupy, dziękowali Jan Borysewicz i Janusz Panasewicz.
1: Przede wszystkim chciałbym podziękować muzykom, którzy grali z nami w różnych czasach, w dobrych, gorszych. Bardzo chciałbym podziękować Andrzejowi Mogielnickiemu, którego traktuję jako ojca tego zespołu. Nie zakładamy, ile będziemy grali, ale jesteśmy w bardzo dobrej formie. Zapraszamy na naszą trasę koncertową Lady Punk 45, którą w tej chwili przebywamy.
2: Ja chciałem podziękować wszystkim tym ludziom, którzy przez 45 lat chodzą na nasze koncerty. No i chciałem najbardziej życzyć wam wszystkim tutaj, żebyście mogli grać tak długo.
0: Płyta Pamiętam Twoje oczy warszawskiego kombo tanecznego wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia otrzymała Fryderyka w kategorii Muzyka Korzeni. Podczas gali przyznano łącznie statuetki w 14 kategoriach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Prawie w całym kraju dziś dużo słońca z przelotnymi opadami deszczu na północnym zachodzie. Termometry pokażą od 19 stopni na wybrzeżu, około 25 w centrum i aż do 30 na krańcach zachodnich.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
4: Z okazji Dnia Matki porozmawiamy o macierzyństwie, które nie zawsze wygląda tak, jak sobie wyobrażamy. O niepłodności bez tabu, o drodze pełnej nadziei, pytań i emocji oraz o wsparciu, którego w takich chwilach najbardziej potrzeba. Zajrzymy też do świata zwierząt, gdzie matczyna troska potrafi zaskakiwać. A na koniec sprawdzimy, czy także matka natura może liczyć dziś na szczególną ochronę.
5: Czekam na Państwa od 9:00, dziś w czterech porach roku, Sława Bieńczycka.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.

Dziś setna rocznica urodzin trębacza Milesa Davisa. Miles Davis grał m.in. standardy o świcie w radiowej jedynce w jego wykonaniu. Teraz My Funny Valentine.

Dziś także rocznica benefisu, który wydarzył się w warszawskim klubie Riviera Remont w roku 90. 26 maja wystąpił tam Jacek Kaczmarski. Jackowi Kaczmarskiemu na fortepianie partnerował Zbigniew Łapiński. Koncert Kaczmarskiego w Rivierze był szczególnym wydarzeniem w życiorysie naszego barda. Był częścią pierwszej po 9 latach emigracji trasy koncertowej Kaczmarskiego w Polsce.

Na brzegu stojąc, drżące plemię Boże, patrzymy w trwodze na czerwone morze. Za nami ściana świata tego ludów, stoi milcząca, czekająca cudu. A nam niedobrze to milczenie wróży. My się musimy w morze to zanurzyć.

drodze. Ja pójdę pierwszy, ja was poprowadzę. I nim ktokolwiek zdążył przetrzeć oczy, już jedną nogę w odmętach zamoczył.

Od ludu wrzawa, sprzeczne z naturą, więc na cud zakrawa. A onże człowiek pierwszy w wąwóz wkroczy, między sztandary purpurowych zboczy. A wszystko warczy, pieni się i pryska, lecz najmniejszego nie zamoczy listka. Więc nie pytając nawet o przyczyny, już wszyscy razem weszliśmy w szczelinę. Idziemy rzędem wzdłuż krwistych odchodów.

jakie są skutki żartów z żywiołami, a ci z ustami, oczami pod wodą, choć odpowiedzieć by chcieli, nie mogą.

Ojców dom pożegnał głupi Jasio. Szukać wody życia rad nie rad. Stopy ścisnął swym niedobrym braciom, którzy siłą go wysłali w świat. Schedę jego wezmą i zmarnują. Nic powiedzieć nie mógł.

Pijasiu, głupijasiu, śmiał się w lesie szczebiot ptasi. Prawda to, że ci rozumu brak. Woda życia nie istnieje, a w obczyźnie nam zmarniejesz. Ale on przed siebie szedł i tak. Ale on przed siebie szedł i tak. Szedł za słonkiem tam, gdzie zachodziło. Pod stopami chrzęściu złoty żwir. Ale złoto Jasia nie kusiło. Wsłuchał się w wieczorny ptaków ćwir. I ci ćwierkały, Jasiu, do stolicy.

i nie myślał o najsłodszym z ciał, bo by się miłością władzą upił, a on wodę życia znaleźć miał. Zawędrował w osypiska dzikie, gdzie się węże wiły mu u nóg. Uciekł, kto mądry

przestraszył, idź przed siebie ścieżką na sam szczyt. Lecz nie zważaj na uroki, nie oglądaj się na boki, bo cię wtedy nie ocali nikt. Bo cię wtedy nie ocali nikt. Pnie się w górę ścieżką.

rozumiałeś mowę ptasią, ale więcej już rozumiesz dziś. W baśniach śpią prawdziwe dzieje, woda życia nie istnieje.

To moja droga z piekła do piekła, w dół na złamanie karku gnam. Nikt mnie nie trzyma, nikt nie prześwietla, nie zrywa mostów, nie stawia bram. Po grani, nad przepaścią bez łańcuchów, bez wahania, tu na trzeźwo diabli wezmą, zdradzi mnie rozsądek drań, w wilczy dół.

To moja droga z piekła do piekła, wokół postaci bladych tłok. Koń mnie nad nimi unosi z lekka i w drugi krąg kieruje.

Wydarzenie z 26 maja 90 roku odbyło się w warszawskim klubie Riviera Remont z Jackiem Kaczmarskim. Wystąpił Zbigniew Łapiński. W przedporanku jeszcze raz Miles Davis. Dziś setna rocznica urodzin trębacza. Dobrego dnia, Danuta Kryńska.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Agnieszka Kozłowska-Łyską, dzień dobry o poranku. Mutter, mama, maminka, mother, czy po prostu mama. Dziś Dzień Matki. W wielu krajach obchodzony jest właśnie w maju z przyczyn religijnych, bo to miesiąc Maryi, Matki Jezusa. Skąd wywodzi się idea tego święta i kiedy obchodzone jest w innych częściach Europy? Otóż Dzień Matki na świecie znany jest pod nazwą Mother's Day czy Mothering Sunday. Anglojęzyczne nazwy nie bez powodu, bo to Wielka Brytania i Stany Zjednoczone dały początek obchodom Dnia Matki. Mothering Day lub Mothering Sunday, tak w religii chrześcijańskiej nazywamy czwartą niedzielę Wielkiego Postu przed Wielkanocą. W tę niedzielę Brytyjczycy obchodzą święto doskonale znane wszystkim jako Dzień Matki. Nie bez powodu nazwy te pokrywają się ze sobą, bowiem Dzień Matki, jaki znamy dziś, ma swoje źródło właśnie w tym religijnym dniu. W XVI-wiecznej Anglii Mothering Sunday, nazywany również Niedzielą Odkupienia, obchodzony był bardzo religijnie i wbrew skojarzeniom nie czczono w tym dniu matki jako rodzicielki, ale matkę jako kościół. Na początku XX wieku Constance Penswick Smith, religijna córka pastora, zniesmaczona zanikaniem kościoła w tradycji Mothering Sunday, postanowiła przypomnieć Anglikanom o prawdziwym znaczeniu tego święta. Zdobyła zainteresowanie ludzi, przedstawiając postać matki przy użyciu różnych metafor. Święto znów odżyło w Wielkiej Brytanii, jednak większy wpływ na sposób, w jakim zaczęto je celebrować, nie wywarła pobożna Angielka, lecz inna, również zawzięta aktywistka, pochodząca ze Stanów Zjednoczonych, Anna Jarvis. Po śmierci swej matki w 1908 roku zorganizowała memoriał Mother's Day na cześć jej dokonań w walce o pokój, solidarność i zjednoczenie. W 1914 roku prezydent Woodrow Wilson ustanowił dla Ameryki oficjalny Dzień Matki, Mother's Day, nadając mu datę śmierci Anny Jarvis, drugiej niedzieli maja. Po drugiej stronie Atlantyku, w Anglii, amerykański Mother's Day podbił serca Brytyjczyków ku niezadowoleniu Constance Penswick Smith, której idea tego

0: święta sięgała sfery religijnej i podobnie jak u jej przyjaciółki zza oceanu, duchowej. Obie bohaterki do końca życia walczyły z komercjalizacją święta, które spopularyzowały. Obie zmarły jako niespełnione, niezamężne i bezdzietne aktywistki, założycielki święta, jakie znamy dziś pod nazwą Dzień Matki. Dobrego dnia Państwu życzę, szczególnie mamom, i do usłyszenia.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa. A tam Iga Świątek, czterokrotna triumfatorka.
3: Iga już serwuje na backhand rywalki, wyrzuciła! Iga Świątek podskakuje! Znowu królową Paryża! Jak nie kochać tej dziewczyny?
2: Jak będzie w tym roku? Może wygrana, a może porażka? Na pewno będą ogromne emocje na ceglanej mączce. Wielkie gwiazdy i barwne opowieści. Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki, a zaczynamy od pierwszych ustaleń policji w sprawie tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Wielkopolsce. W miejscowości Garbatka pociąg osobowy uderzył w ciężarówkę. Według ustaleń policji kierowca prawdopodobnie zatrzymał się przed torami, ale po chwili ruszył tuż pod nadjeżdżający skład i zginął na miejscu. Śledczy badają sprawę i mają nadzieję, że w jej wyjaśnieniu pomoże zapis monitoringu z kabiny pociągu.
5: Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym bez rogatek, na którym okazjonalnie dochodziło już do niebezpiecznych sytuacji, mówi Łukasz Fedo.
6: Z jednej strony jest na łuku, czyli ta widoczność jest może troszeczkę gorsza. Pociągi mogą tu jechać z prędkością do 120 km na godzinę.
5: Zdaniem mieszkającego w Rogoźnie pracownika kolei na przejeździe w Garbatce zapory poprawiłyby bezpieczeństwo.
6: Ten przejazd jest pod tym kątem niebezpieczny, że ten znak stop oraz wysoka prędkość pociągów, jest tu kilka czynników, które usypia czujność kierowców.
5: Policja na bazie wstępnych zeznań maszynisty wskazuje prawdopodobny przebieg wypadku, mówi Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej.
7: Samochód ciężarowy zatrzymał się przed przejazdem kolejowym, ale niestety nie wiadomo dlaczego tuż przed tym pociągiem, który zbliżał się do tego miejsca, ciężarówka ruszyła i doszło do zdarzenia.
5: W wypadku zginął kierowca auta. 18 osób jadących pociągiem nie odniosło poważnych obrażeń. Maciej Szefer, Polskie Radio.
4: Szesnaście unijnych krajów, w tym Polska, apeluje o zwiększenie unijnych funduszy na wsparcie regionów i rolnictwo. Tak zwana Grupa Przyjaciół Spójności opublikowała deklarację w tej sprawie. Oprócz Polski podpisały się pod nią pozostałe państwa Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czechy, Słowacja i Węgry, kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa i Estonia, a także Bułgaria i Rumunia oraz Chorwacja, Grecja, Hiszpania, Malta, Portugalia, Słowenia i Włochy. O wspólnym stanowisku poinformował wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
8: Pokazać jedność dużej części państw członkowskich, spójność myślenia o wspólnym europejskim budżecie. Propozycja, którą przedstawiamy, jest propozycją nie tylko dla państw, które korzystają z wybranych polityk, ale jest propozycją całościową dobrego budżetu dla całej Unii Europejskiej.
4: Deklaracja to sygnał do płatników euro, krajów wpłacających do unijnej kasy więcej niż z niej otrzymują, a które zażądały cięć w wydatkach Unii w nowym budżecie. Grupa Przyjaciół Spójności się na to nie zgadza. Milion osób w całej Polsce skorzystało do tej pory z renty wdowiej. Świadczenie przyznawane jest od połowy ubiegłego roku po śmierci współmałżonka. Renta wdowia wynosi średnio 350 zł miesięcznie. Od przyszłego roku zmieni się sposób jej naliczania, przypomina minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
9: Już od 1 stycznia osoby korzystające, pobierające rentę wdowią będą otrzymywały średnio około 600 zł tego świadczenia. To już są znaczące sumy.
4: Wniosek o rentę wdowią można złożyć osobiście w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub przez internet w portalu EZUS.
1: To są aktualności jedynki.
4: W nich teraz najlepsze życzenia z okazji Dnia Matki. To wyjątkowy dzień, w którym dzieci chcą okazać swoją miłość. Pomysłów na prezenty nie brakuje. Co dla swoich mam przygotowali mieszkańcy Łodzi?
10: My się z siostrą

0: Rami złożyłyśmy na taki całoroczny prezent i po prostu wysłałyśmy rodziców na wakacje. I jest na wszystkie okazje po prostu.
1: Dostała kwiatki z klocków.
2: Zamówiłam kwiaty pocztą kwiatową, więc jutro dojdą. Mam nadzieję, że się ucieszy.
3: Perfumy.
1: Nie chciała kwiatków, bo powiedziała, że chce coś innego, ale to coś innego jeszcze nie przyjechało.
4: Dzień Matki obchodzony jest w Polsce od 1914 roku. Po raz pierwszy zorganizowano go w Krakowie. A dokładnie 100 lat temu urodził się jeden z najbardziej innowacyjnych i znaczących muzyków XX wieku. Amerykański trębacz, lider grupy i kompozytor Miles Davis był symbolem współczesnego jazzu, którego oblicze i rozwój inspirował przez prawie 50 lat.
5: Miles Davis stał na czele niemal każdego istotnego etapu rozwoju jazzu od czasów II wojny światowej po lata 90. W 1959 roku stworzył uznawany za najważniejszy i najpiękniejszy w całej historii jazzu album Kind of Blue. Jedynym Polakiem, który z nim zagrał, był skrzypek i saksofonista Michał Urbaniak, który był w składzie twórców płyty Tutu.
6: Podchodzi zmęczony życiem i mówi:
7: How did you play?
6: Jak grałeś? I think the way you want it. Ja wtedy dopiero zdałem sobie sprawę, że nagrałem płytę z nim. Mówi:
7: How does it feel?
6: Nic nie odpowiedział, tylko beczałem.
5: Miles Davis zmarł niespodziewanie w 1991 roku. Miał 65 lat. Witold Banach, Polskie Radio.

0: tym pięknym muzycznym akcentem kończymy aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Przelotne opady deszczu, lokalnie burze możliwe dziś na północnym zachodzie Polski. Będzie bardzo ciepło jednak w większości regionów. Wprawdzie tylko 19 stopni wskażą dziś termometry na wybrzeżu, ale już około 25 w centrum i aż do 30 na krańcach zachodnich.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
2: Z okazji Dnia Matki porozmawiamy o macierzyństwie, które nie zawsze wygląda tak, jak sobie wyobrażamy. O niepłodności bez tabu, o drodze pełnej nadziei, pytań i emocji oraz o wsparciu, którego w takich chwilach najbardziej potrzeba. Zajrzymy też do świata zwierząt, gdzie matczyna troska potrafi zaskakiwać. A na koniec sprawdzimy, czy także matka natura może liczyć dziś na szczególną ochronę.
3: Czekam na Państwa od 9:00. Dziś w czterech porach roku Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Agrofakty.
4: Przed mikrofonem Justyna Golonko, zapraszam na naszą poranną audycję, a zaczynamy od informacji o połączeniu sił unijnych krajów i mocnym sprzeciwie wobec ograniczeń funduszy unijnych na rolnictwo. Grupa 16 krajów, w tym Polska, zaapelowała o zwiększenie unijnego budżetu na lata 2028-2034. Jest wspólne oświadczenie Grupy Przyjaciół Spójności sprzeciwiające się cięciom w puli finansującej rozwój regionów w rolnictwie. Zwracają one uwagę, że w propozycji komisji z lipca ubiegłego roku polityka spójności oraz polityka rolna i rybołówstwo są jedynymi, w których przewidziane są realne cięcia w porównaniu z obecnym budżetem. A te polityki, jak czytamy w deklaracji, w znacznym stopniu przyczyniają się do realizacji kluczowych celów Unii Europejskiej. I zaglądamy na krajowy rynek młodych ziemniaków. Sezon dopiero ruszył, a ceny już mocno spadły. Rolnicy alarmują, że rynek zalewa import młodych ziemniaków z innych krajów. O tym wszystkim Tomasz Matusiak.
5: Na rynku młodych ziemniaków widać wyraźne załamanie cen. Jeszcze kilka dni temu producenci liczyli na utrzymanie wyższych stawek, ale duża ilość importowanego towaru szybko zmieniła sytuację. Cena młodych ziemniaków jest dużo niższa niż rok temu o tej porze, mówi Wiesław Grudzień, producent ziemniaków z województwa lubelskiego.
6: Szybsze zbiory, większa podaż na giełdach i automatycznie robi się niższa cena, bo każdy chce sprzedać. Z tym, że ziemniak młody to jest taka sytuacja. Rolnik, jeżeli ten ziemniak zawiezie na giełdę, on już z nim nie wróci, bo nie ma po co. Bo to jest trwało

0: praktycznie 1-2 dni i za wszelką cenę trzeba go sprzedać. Pojawia się większa podaż na giełdzie, automatycznie cena spada. I z tego, co słyszę na dzień dzisiejszy, nawet po 2 złote młody ziemniak w hurcie można kupić. To jest cena niższa jak rok temu. I tutaj jest poważny niepokój.
1: Dodatkowo sytuację utrudnia import młodych ziemniaków z Cypru, Egiptu czy Rumunii. Krajowy rynek został nasycony.
0: Od początku tego roku był duży napływ importu młodego ziemniaka z zagranicy, przez co nasz ziemniak po prostu sprzedawał się w mniejszych ilościach. Po ziemniaku egipskim przyszła pora na ziemniak cypryjski, włoski. W ostatnim miesiącu Polskę zalały ziemniaki z Rumunii. Na dzień dzisiejszy na giełdach jest sprzedawany ziemniak rumuński, przepakowywany w polskie woreczki, gdyż ziemniak rumuński często jest oferowany jako ziemniak polski na giełdach. W tym momencie pojawił się już praktycznie gdzieś od 2 tygodni nasz ziemniak pod osłon. W tym momencie to już praktycznie ten, który jest normalnie w uprawie na polu. Pojawiają się już pierwsze wykopki.
1: Na rynku hurtowym w Broniszach dostępne są obecnie ziemniaki m.in. z Egiptu, Cypru, Grecji, Majorki oraz Rumunii. Pojawiły się już także polskie odmiany. Najbardziej potaniały żółte odmiany młodych ziemniaków, mówi Maciej Kmera z biura prasowego rynku.
2: Mamy dwie grupy odmianowe, ziemniaki o białym miąższu, które są bardzo popularne tutaj w Warszawie i okolicach, to przede wszystkim Irga i Arrow. No i te są ciut droższe, kosztują około 4,5 do 5 zł za kilogram. Odmiany Riviera, które są typowo żółtymi ziemniakami, no to cena jest jeszcze niższa, bo poniżej 3 zł, nawet 2,50 za kilogram.
1: Według danych portalu warzywa.pl jeszcze w ubiegłym tygodniu największa odmiana Irga sięgała nawet 7 zł za kilogram. Jednak obecnie ceny dużych kalibrów najczęściej wynoszą około 5 zł za kilogram.
3: To powtórzmy apel naszych producentów. Patrzmy na kraj pochodzenia warzyw i wybierajmy polskie ziemniaczki. I jeszcze informacje o kontrolach, bo opryski są pod lupą inspektorów. Sprawdzają oni m.in. czy rolnicy stosują wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do użycia w danej uprawie. Dodatkowo kontrole dotyczą przestrzegania przez wykonujących opryski rolników okresów prewencji dla owadów zapylających. Takie kontrole, ja tylko przypomnę, przeprowadzane są w całym kraju. I to wszystko w tym wydaniu Agrofaktów. Na kolejne zapraszam jutro o stałej porze.
4: Jedynka.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 15 minut po godzinie 5.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: Mnie realizator zagadał Tomek, się nie zdążyłem zalogować. Wydrych, hasło 1, 2, 3, 4. Cały czas aktualne. Dobrze, zaczynamy, szanowni państwo. Wtorek, 26 dzień maja, 146 dzień roku. Do końca roku 219 dni. Znam takich, którzy mają hasło kocham prezesa. Wschód słońca o 4:27, zachód o 20:40. Dzień potrwa 16 godzin i 13 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 34 minuty, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 31 minut. Imieniny obchodzą Adalwin, Adalwina, Alwin, Alwina, Angelika, Eleuteria, Eleuteriusz, Emil, Ewelina, Filip, Filip. A, widzą państwo, bo to jest, bo jest Filip, ale jest też Filip Neriusz. Człowiek uczy się całe życie. Także Joanna, Karp, Kwadrat, Lambert, Lamberta, Paulina, Teodor, Więcemił i Zachariasz. Obchodzą dziś imieniny, zatem wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się państwu darzy. Wyjątkowo oryginalna ta dzisiejsza lista na 26 dzień maja, no ale kto obchodzi dziś przede wszystkim swoje święto, no to chyba nie muszę przypominać, ale przypominać tak czy inaczej będziemy. To już dziś w jedynkowym poranku, szanowni państwo, przedostatni odcinek naszej radiopowieści Pociąg do jedynki. W poprzednim odcinku akcja tak podążyła do przodu, że w takim tempie, że ledwo nadążyliśmy. Bo zaczęło się zupełnie niewinnie od zniknięcia dwóch redaktorów na radiowych korytarzach, a skończyło na porwaniu tego, którego można spotkać w słynnym pokoju 105. I to akurat stało się podczas Nocy Muzeów. To wszystko państwu podpowiada po prostu wyobraźnia, bo to państwo, nasi słuchacze, tworzą te kolejne odcinki naszej radiopowieści. No i w tym ostatnim odcinku okazało się, kto może stać na czele szajki porywaczy. No kto? Na antenę to ty już, kochany, nie wrócisz. Ty w ogóle nie wrócisz. Ty masz bilet w jedną stronę. Dodał złowieszczo trzeci, niby nieznajomy. Ale ten jego głos to nie było złudzenie. Wydrych znał go doskonale. Codziennie mijali się na radiowych korytarzach i w studiu. Tak, to przecież ten głos od lat zapowiada pierwszą Polkę Dziadek. Minęła dziewiąta. I to jest ta dziewiąta. No i państwo się domyślają, o kogo chodzi? Bo ja mam swoje podejrzenia. Jak się to zakończy, jaki będzie finał tej potwornej układanki, przekonamy się już w piątek, bo w piątek finał z nagrodami takimi, że ho, ho, ho, a dzisiaj przedostatni odcinek. Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam. 18 minut po godzinie 5. Oprócz błękitnego nieba.

0: Polskie Radio, program pierwszy i dzień dobry z jedynką, 22 minuty po godzinie 5, 22 139 22 02.
1: Co wam powiem, ale wam powiem ciepło. Pozdrawiam.
0: A jak się okazuje, to akurat pan nie był pierwszym, który to powiedział i wcale nie nawiązuje do Kwicoła.
2: Dzień dobry, z tej strony Maciej, okolice Bolesławca. Co wam powiem, ale ciepło. 16 stopni. Wczoraj była piękna pogoda, słońce świeciło. 26 stopni. No i zobaczymy, co dzisiaj. A ja co, w drodze do Belgii. Dzisiaj będzie ciężki dzień. Bo to znowu Niemcy święto mieli, nie wpuszczali w ogóle ciężarówek. Dopiero o godzinie 22. Także będzie się na pewno dzisiaj działo. Korki w Niemczech, korki, jeszcze raz korki. Pozdrawiam, miłego dnia życzę i miłej pracy. Do usłyszenia.
0: Pan Maciej w kierunku Belgii podąża. 25 maja w Niemczech to poniedziałek zielonoświątkowy. Pfingstmontag to ustawowy dzień wolny od pracy we wszystkich landach, co oznacza, że sklepy są tego dnia zamknięte. No jak słyszeliśmy, ciężarówki też jeździć nie mogły. Także kierunek Belgia, szerokości, panie Maćku, proszę na siebie uważać.

0: Zapytać u pana Waldka. No właśnie, coś się pojawiło, na kominie się pojawiło.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. W Płońsku 14 stopni na chwilę obecną, ma być 26, niebo bezchmurne. No i to tak zapowiada się dobry dzień, trochę wiecznie ma być podobno. Jutro już troszkę chłodniej. Ciekawostka ornitologiczna. 3 dni temu zaobserwowałem na pobliskiej kominie nieczynnej ciepłowni. Pustołki mi się osiedliły, czyli kolejne ptaszki do obserwacji. Dobrego dnia wszystkim życzę.
0: Pięknie wygląda taka pustułka. No te małe to takie nieopierzone, to takie brzydactwa, ale te dorosłe samce, no to wyglądają naprawdę wyjątkowo. To jest gatunek średniej wielkości ptaka drapieżnego. Rodzina sokołowatych. Sokoł pustułka. Pustułka zwyczajna. Ale taka zwyczajna to ona nie jest. Jak się rozpędzi i tym dziobem dziobnie, to może krzywdę zrobić. Pan Mati, Zigi Olkusz. Dawno pana nie było.
2: No, pogoda jest piękna, majowa. Nie wiem, czy chmury, czy nie, ale 15 stopni ponad. No, w domu 21, więc... Pies już dawno wyłączony. A dzisiaj Dzień Matki. A jak Dzień Matki, to krótka anegdota. A mianowicie matka woła: mama, mamusia, mamunia. Woła Jasia przez okno w blokowisku: Jasiu! Oczywiście wieczorem. Do domu! A co? Jasiu pyta: a co? Spać mi się chce? A mamusia: nie! Głodny jesteś. Wszystkiego dobrego. Pozdrowienia.
0: Bo każda matka zna doskonale swojego syna. Nie tylko syna, swoje dzieci. Szanowni państwo, jak to jest bardzo często, jak my próbowaliśmy oszukiwać swoich rodziców, tam się kłamało w żywe oczy i człowiek był przekonany, że oni dają się nabierać. A teraz człowiek z perspektywy czasu, jak na to wszystko patrzy i patrzy na swoje dzieci, kiedy one ciebie próbują oszukać, a ty znasz je od takiego, albo nosiłaś je pod sercem, no to jak oni tam próbują kombinować, no to i tak każdy rodzic się orientuje, bo przecież znamy ich doskonale, a nasi nas doskonale znali. No to raz jeszcze wszystkim mamom, no będziemy życzyć, będziemy też, to taka wyjątkowa sonda, szanowni państwo, dzisiaj w Radiowej Jedynce w Sygnałach Dnia będziemy rozmawiać o różnych etapach macierzyństwa, bo zupełnie macierzyństwo inaczej wygląda, kiedy się rodzi pierwsze dziecko, a zupełnie inaczej, kiedy drugie albo trzecie. Na to pierwsze się chucha i dmucha, a to trzecie to już niekoniecznie. Iza Kostyszyn rozmawiała właśnie z mamami świeżo upieczonymi. Ale to spokojnie, to jeszcze tak po godzinie 6:00. Jak na razie pan Przemek. Tak!
3: Dzień dobry! Raport pogodowy. Poznań, poranek. Dzisiaj cieplutki, 13 stopni. Na barometrze 1025 hektopaskali. Niebo jest czyściutkie, bezchmurne. No to już zapowiada się ładny, słoneczny, piękny dzień. Trzeba to wykorzystać i po pracy zaraz na działeczkę. Pozdrawiam. Przemek.
0: O, panie Przemku, no to trzeba będzie nawadniać, nawadniać i jeszcze raz nawadniać, bo sucho jak pieprz. Wczoraj ani jedna kropla deszczu nie spadła. W hodowie koło Siedlec u pana Zbycha także. Pan Zbyszek, kiedy na spacerze z Luśką jest, to tak kiedy on unosi nogę, albo Lusia, kiedy unosi łapkę, to zaraz taka warstewka kurzu także unosi się w powietrzu.
4: Dzień dobry. Raport pogodowy. Chodówka Osiedlec. Temperatura 14 stopni. Czyste, bezchmurne niebo. Delikatny północno-zachodni wiatr. Żadnych utrudnień dla kierowców. No i ponownie susza na polnych drogach, kurzy, aż strach, kurzy ten pył. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie, Lusia i Zbyszek.
0: I proszę na siebie uważać, panie Zbyszku, jak zawsze taki apel, 28 minut po godzinie 5:00, była pustułka, no to teraz szczegieł. Nie.

0: Znało się na pamięć ten utwór Roxette, Joyride w radiowej jedynce. 5:35. No, wczoraj ani jedna kropla deszczu nie spadła. Mnóstwo słońca i grzało, a momentami taki wietrzyk się pojawił. Ja nie mówię, że bryza, prawda? Nie bryza. Ale ten wietrzyk sprawiał, że tak było dość przyjemnie. Można powiedzieć, że on tak chodził, owiewał, smagał nasze twarze. Niekoniecznie na Pomorzu, bo tam u pana Janusza to ten wiatr się rozhulał.
1: No w Gdyni dzisiaj łeb urywa, można powiedzieć. Temperaturowo jest dobrze 16 stopni, chociaż ta temperatura odczuwalna jest chyba sporo niższa, ponieważ jest mocny wiatr. Niebo prawie bezchmurne, piękny wschód słońca. No tylko ten wiatr rzeczywiście nam zakłóca ten poranek. On jest rzeczywiście bardzo mocny.
0: Mocny i będzie jeszcze dawał się we znaki, zwłaszcza na Pomorzu, szczegółowe prognozy już niebawem, ale wcześniej pan Łuki. Jak Łuki, to wiadomo, że z Będzina.
2: 13 stopni dzisiaj, troszeczkę chłodniej jak wczoraj, ale dzień już wstał. Bardzo ładny widok za oknem, bo akurat przemieszczam się łąki. Gdzieś tam sobie dzika zwierzyna podjada zubie jakieś śniadanie. Delikatna mgiełka nad łąkami. A dziś piękny dzień mamy. Wszystkim mamom dużo zdrówka i uśmiechu na co dzień. A z takich nietypowych świąt jeszcze dziś mamy dzień Drakuli. Nie wiem, czy tam w studiu ktoś się w nocy zmienia w Drakule, nie wiadomo. I dzień samolotu papierowego. Powiem tak, no nie zna życia ten, kto nie rzucił z pół klasy takim samolotem i nie trafił facetki zza biurka. Pozdrawiam, miłego dnia.
0: Facetki zza biurka, powiada pan. No było tak się. Tak, każdy miał jakiś tam swój sposób, tak? Brawo, tak, tak. Później tak. Składało się jeden bok, tak. Później drugi bok, tak. No i tak, no i co? Jak człowiek był gotowy, to puszczał. No i pytanie było, który doleci najdalej. W zasadzie ten to do mnie wrócił, niczym bumerang, szanowni państwo. Pan Łukasz wspomniał o tych różnych świętach. No trudno nie wspomnieć o wyjątkowej rocznicy setnej. 100 lat temu urodził się Miles Davis.

wizjoner jazzu, trębacz znany z chrapliwego głosu. Nie wiem, czy państwo wiedzą, skąd się ten chrapliwy głos wziął. Otóż w 1956 roku Miles Davis przeszedł operację usunięcia polipów na krtani. No i lekarze po tej operacji kazali mu milczeć. Ale w pewnym momencie Miles wdał się w kłótnie, co trwale uszkodziło jego struny głosowe i nadało mu ten charakterystyczny szeptany głos. Pierwszą trąbkę otrzymał, kiedy miał lat 10 i o mało

o mało, a zostałby pięściarzem. Trenował rzeczywiście boks, bokserska dyscyplina, praca nóg wpływały na jego postawę sceniczną i podejście do muzyki. Miles Davis na świat przyszedł w 1926 roku, odszedł w 1991.

0: Polskie Radio, program pierwszy, za 18 minut, godzina 6. Dawno nie słyszeliśmy tego utworu, przyznaliśmy obaj z wydawcą T-Love, 1996 rok. Taki tytuł nosi ten utwór. Pan Maciej dzwonił do nas wcześniej w okolicach Bolesławca, czyli podejrzewam, że podąża pan w stronę Jędrzychowic, niedaleko z Gorzelca. Tam jest to drogowe przejście graniczne z Niemcami.
1: Dzisiaj będzie ciężki dzień, bo to znowu Niemcy święto mieli, nie wpuszczali w ogóle ciężarówek. Dopiero o godzinie 22. Także będzie się na pewno dzisiaj działo. Korki. W Niemczech korki, jeszcze raz korki.
0: I jeszcze raz korki. I na potwierdzenie, bardzo proszę.
2: Dzień dobry. Przejście graniczne w Świecku. 15 stopni ciepła. Bardzo, bardzo delikatny zachodni wiatr. Panie redaktorze, godzina 3:15. W Świecku już było ponad 10 km korka. Stania na ponad 1,5 godziny. Serdecznie pozdrawiam kolegów po fachu.
0: Kolegów po fachu, którzy stoją w tej chwili na, no właśnie w zasadzie, albo tak, albo w

0: Piecku, albo w Jędrzychowicach, albo na tych innych przejściach granicznych z Niemcami. Wczoraj było święto i Niemcy nie wpuszczali, tak jak informują nasi słuchacze, nie wpuszczali do siebie ciężarówek, więc dzisiaj swoje trzeba będzie odstać.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Polska, reszta świata 5-0. Najpierw dwie Magdy, Linette i Fręch w pierwszym dniu wielkoszlamowego turnieju French Open w Paryżu pokonały swoje rywalki. No i wczoraj troje tenisistów z Igą Świątek na czele spisało się na medal. Iga do przodu, Hubert Kurkacz też do przodu. No i no, trudno nie chwalić, bo to sensacja Maja Chwalińska. Prawda, panie Grzegorzu?
2: Maja Chwalińska. To jest coś niesamowitego. Nie mam zielonego pojęcia, na którym miejscu w rankingu jest Maja, ale to, co zrobiła wczoraj, to jest niesamowity wyczyn. Pokonała mistrzynię olimpijską.
3: Czuję się dobrze. Szczęśliwa na pewno. Pierwszy raz wygrałam mecz głównej drabince Roland Garrosa, także na pewno cieszę się z tej wygranej. Kinwen jest na pewno tenisistką z bardzo wysokiej półki. Jest jedną z najlepszych zawodniczek na świecie w tym momencie, szczególnie na mączce, także jest to na pewno dla mnie cenne zwycięstwo.
0: Maja Chwalińska, lat 24 i taki sukces we French Open. Będziemy trzymać kciuki i słyszeć się z Czarkiem Gurjewem po godzinie 8.30.

0: Polski Radio, program pierwszy i dzień dobry z jedynką. Nie zapomnij, młody człowieku, i ty starszy też nie zapomnij.
1: My się z siostrami złożyliśmy na taki całoroczny prezent i po prostu wysłałyśmy rodziców na wakacje. I jest na wszystkie okazje po prostu.
2: Dostała

0: toleruje wizyty. Aha. I chyba tych wizyt przez najbliższe miesiące trochę będzie musiał tolerować.
1: A wiesz, że w Barcelonie się teraz na przykład, bo znajomi byli na tym ostatnim meczu Lewandowskiego, tam się dużo więcej teraz płaci za to, że chcesz po prostu zwiedzać, tak? No bo Barcelona ma dość turystów.
0: To więc... w Krakowie trzeba będzie płacić tym, że będą tam politycy z Warszawy. Słuchaj, trzeba będzie ich znosić.
1: Mówiłeś o kartkach, że żółta, czy czerwona. W piłce ręcznej jest jeszcze niebieska. Niebieska kartka, która cię eliminuje na kilka meczów w ogóle.
0: A. To możesz mi teraz pokazać niebieską kartkę i mnie wyeliminować na 25 minut.
1: Nie, skądże znowu?
0: Poza 25 minut dopiero wrócę z naszym gościem. To na 25 minut ja dostaję niebieską kartkę, a potem wracam z naszym gościem. Będzie nim europoseł KO Michał Szczerba. Zapytam o te wszystkie tytuły i te wszystkie zapowiedzi.
1: Tą żółtą kartką?
0: O tę żółtą kartkę zapytam. Aha. Czy to będzie, czy obawia się Michał Szczerba czerwonej kartki w przyszłym roku?
1: Zapytam.
0: Tak jak to zapowiada Przemysław Czarnek?
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: To co, jeszcze raz wszystkim mamom? To
0: oczywiście.
1: Ja mam taki pomysł. Wpadnijcie teraz, Paweł z Radkiem. Wszyscy, nie? Chodźcie na moment tutaj. Powiemy tylko wszystkiego. Nie, no to Paweł puści piosenkę. Paweł, puść piosenkę. Dobrze? Nie, powiedział, że nie.
0: Ale... stresuje się, ale ja, bo ja rozumiem, no. Wydawca dba o to, żeby tam za sterami ktoś był.
1: No tak.
0: On nie chce, żeby to było na autopilocie.
1: No teraz Paweł mógłby wskoczyć na przykład i powiedzieć wszystkiego najlepszego mam.
0: No, ale byś... postarzał naszego wydawcę o kilka lat. Tak, tak by go to stresowało. A. To możemy my we dwójkę. Damy radę.
1: Kochamy was.
0: Tak, wszystkiego dobrego.

0: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po siódmej.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Piątek. Czterokrotna triumfatorka.
1: Iga już serwuje na backhand rywalki. Wyrzuciła! Iga Świątek podskakuje! Znowu królową Paryża! Jak nie kochać tej dziewczyny?
0: Jak będzie w tym roku? Może wygrana, a może porażka? Na pewno będą ogromne emocje na ceglanej mączce. Wielkie gwiazdy i barwne opowieści. Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
4: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
4: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
4: No.
5: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacji.
11: Ach, co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Reklama.
14: Ogłoszenie społeczne.
15: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
14: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
16: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. W związku z kontrolami granicznymi bardzo poważnie zakrokowana jest autostrada A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy Godzieszowem, Zgorzelcem a Jędrzychowicami w kierunku Drezna. Podobnie A2 w województwie lubuskim pomiędzy Rzepinem a Świeckiem w stronę Berlina. Ale sporo cierpliwości przyda się także na autostradzie A18 w pobliżu Olszyny oraz na A6 w zachodniopomorskim na wysokości Kołbaskowa. Poranne godziny szczytu obserwujemy w województwie mazowieckim już teraz dosyć poważne, bo zakorkowana jest i ekspresowa 8 w Warszawie pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, podobnie krajowa 7 przed Warszawą od strony Płońska, droga krajowa nr 61 na odcinku Zegrze Legionowo oraz krajowa 79 pomiędzy Piasecznem a Stolicą. Utrudnienia utrzymują się na A1 w województwie śląskim na wysokości Rybnika, gdzie kilka godzin temu na 16 kilometrze auto dostawcze uderzyło w samochód służby drogowej. Zablokowany jest tam jeden prawy pas w kierunku Łodzi. Wzmożony ruch w województwie pomorskim, zdecydowanie wolniej jedzie się chociażby na obwodnicy Gdańska na ekspresowej 7 pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port. Podobnie na drodze krajowej nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem oraz na krajowej 20 pomiędzy Kościerzyną a Żukowem. Jak zawsze czekamy na wieści z zakierownicy od Państwa.
17: Jest 7.

0: 7. Tu program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Anna Kowalczyk
1: i Paweł Zieliński. Błąd kierowcy ciężarówki prawdopodobną przyczyną wypadku na torach w Wielkopolsce. O pierwszych ustaleniach śledczych za chwilę opowie nasz reporter.
0: Zbigniew Kapiński, nowym pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, dziś odchodzi Małgorzata Manowska.
1: Z Curychu do Wrocławia na rowerach aktywiści ekologiczni uczcili pamięć Gabriela Narutowicza, pierwszego prezydenta Polski.
0: Są pierwsze ustalenia w sprawie przebiegu wypadku kolejowego w miejscowości Garbatka w Wielkopolsce.
1: Kierowca ciężarówki, w którą uderzył pociąg osobowy, prawdopodobnie zatrzymał się przed torami, ale po chwili ruszył tuż przed nadjeżdżający skład.
0: A śledczy wciąż badają sprawę, a w jej wyjaśnieniu kluczowy może być zapis monitoringu z kabiny pociągu.
2: Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym bez rogatek, na którym okazjonalnie dochodziło już do niebezpiecznych sytuacji, mówi Łukasz Fedo.
3: On z jednej strony jest na łuku, czyli ta widoczność jest może troszeczkę gorsza. Pociągi mogą tu jechać z prędkością do 120 km na godzinę.
2: Zdaniem mieszkającego w Rogoźnie pracownika kolei, zapory poprawiłyby bezpieczeństwo.
3: Ten przejazd jest pod tym kątem niebezpieczny, że ten znak stop oraz wysoka prędkość pociągów, jest tu kilka czynników, które usypia czujność kierowców.
2: Policja na bazie wstępnych zeznań maszynisty wskazuje prawdopodobny przebieg wypadku, mówi Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej.
4: Samochód ciężarowy zatrzymał się przed przejazdem kolejowym, ale niestety nie wiadomo dlaczego tuż przed tym pociągiem ciężarówka ruszyła i doszło do zdarzenia.
2: W wypadku zginął kierowca auta. 18 osób jadących pociągiem nie odniosło poważnych obrażeń. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: W najbliższych dniach premier wyznaczy komisarza, który będzie rządził Krakowem, do wyboru nowego prezydenta.
0: Z krakowskiego magistratu w połowie kadencji odchodzi Aleksander Miszalski. Mieszkańcy odwołali go w referendum.
1: Na razie Krakowem będzie zarządzał sekretarz Urzędu Miasta. Antoni Fryczek zapewnia, że mieszkańcy nie powinni napotkać nadmiernych komplikacji.
5: Urząd i miejskie jednostki organizacyjne działają w trybie normalnym. Wszelkie upoważnienia, wszelkie pełnomocnictwa, które zostały wydane, obowiązują. Każdy z mieszkańców, który będzie chciał uzyskać, nie wiem, odpis aktu stanu cywilnego, uzyska. Z tego punktu widzenia jakby nic się nie dzieje. Urząd działa, miejskie jednostki działają.
0: Nowego prezydenta mieszkańcy Krakowa wybiorą w sierpniu.
1: Koniec ery Małgorzaty Manowskiej w Sądzie Najwyższym. Sędzia Zbigniew Kapiński zastąpi ją na stanowisku pierwszego prezesa. Powołał go prezydent.
0: Sędzia Kapiński zdobył największe poparcie spośród kandydatów, tłumaczy rzecznik Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz.
6: Otrzymał także najwięcej głosów spośród wszystkich 5 kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Otrzymał 18 głosów.
1: Decyzją prezydenta o powołaniu sędziego Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego jest zaskoczony poseł Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, o czym mówił w radiowej jedynce.
7: Jestem zaskoczony, nie ukrywam, i to bardzo zaskoczone, i to negatywnie. Uważam, że powinny być wzięte pod uwagę wszystkie okoliczności. Kandydatów było 5 i można było wybrać być może osobę inną, ale to jest decyzja prezydenta.
0: Kadencja dotychczasowej pierwszej prezes Sądu Najwyższego dziś dobiega końca.
1: A za niecały kwadrans gościem Sygnałów Dnia będzie europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Na rozmowę zapraszamy w imieniu Karola Surówki.
8: To są aktualności jedynki.
0: 3 fryderyki dla Kasi Lins, statuetka dla płyty wydanej przez Polskie Radio.
1: Najważniejsze nagrody polskiej branży muzycznej rozdane podczas wieczornej gali, a była tam nasza reporterka Dorota Piotrowska.
9: Artystką roku została Kasia Lins. Nagrodzono ją za muzykę, która łączy pokolenia. Nagrany przez nią album Obywatelka KL zwyciężył w kategorii pop alternatywny.
10: Dziękuję Grzegorzowi Ciechowskiemu, że istniał, i Republice, że pozostawili po sobie wspaniałe rzeczy, z którymi ja mogę wchodzić w jakąś rozmowę.
9: Płyta Pamiętam Twoje oczy warszawskiego kombo tanecznego, wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia, otrzymała Fryderyka w kategorii Muzyka Korzeni, za co dziękuję. Dziękował lider zespołu Jan Emil Młynarski.
11: To jest dosyć ważny moment, ten Fryderyk, ponieważ w zeszłym roku obchodziliśmy 15-lecie istnienia.
9: Złote Fryderyki za całokształt twórczości otrzymali zespół Lady Punk i pośmiertnie wokalista i pianista Stanisław Sojka. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
0: Rowerowy rajd śladami pierwszego prezydenta II RP. Wyprawę zorganizował ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski.
1: Uczestnicy wyruszyli sprzed Politechniki w Curychu.
12: W ciągu 9 dni pokonaliśmy 5 państw, czyli państwa, gdzie Gabriel Narutowicz działał, Szwajcaria.

0: Ja przede wszystkim, później Austria, później Niemcy, Czechy i oczywiście Polska. W każdym z tych państw Gabriel Rutowicz pozostawił po sobie do teraz działające olbrzymie elektrownie wodne.
1: Dziś Dominik Dobrowolski opowie o wyprawie i przypomni o dokonaniach Gabriela Narutowicza we wrocławskim przedstawicielstwie Parlamentu Europejskiego. Początek spotkania o 17.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Przy mikrofonie Krzysztof Kuzak, pora na sportowe aktualności. Wczoraj w Warszawie odbyła się uroczysta gala podsumowująca zakończony w niedzielę sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Piłkarzem sezonu został pomocnik GKS-u Katowice Bartosz Nowak, najlepszym trenerem szkoleniowiec mistrza Polski Lecha Poznań Duńczyk Niels Frederiksen, najlepszym napastnikiem Karol Czubak z Motoru Lublin.
4: Jeśli mam być szczery, to się nie spodziewałem, ale na pewno fajnie. Cieszy to, że ktoś docenił moją ciężką pracę, bo naprawdę dużo pracy włożyłem w tym sezonie i jestem dumny, że mogłem stanąć na scenie i odebrać tą nagrodę.
3: A wśród uhonorowanych nagrodą dla legend Ekstraklasy znalazł się sportowy sprawozdawca, dziennikarz radiowej Jedynki Andrzej Janisz.
5: To jest wyróżnienie dla studia S13, które przez 56 lat towarzyszy piłkarskiej Ekstraklasie, bez względu na to, jak ona się kiedyś nazywała. I to jest wyróżnienie dla wszystkich ludzi radia, ludzi, którzy chociaż raz byli w tej najlepszej sportowej, piłkarskiej audycji.
3: Gratulujemy. A teraz przenosimy się do Paryża, gdzie trwa tenisowy wielkoszlemowy French Open. O występach reprezentantów Polski Cezary Gurjew.
6: Na razie same zwycięstwa biało-czerwonych. Iga Świątek pokonała Australijkę Emerson Jones 6-1, 6-2 i w drugiej rundzie zagra z Czeszką Sarą Bejlek. Sensację sprawiła Maja Chwalińska, która wygrała z mistrzynią olimpijską Chinką Qin Wenzhen 6-4 i 6-0.
7: Czuję się dobrze. Szczęśliwa na pewno. Pierwszy raz wygrałam mecz głównej drabince Roland Garrosa, także na pewno cieszę się z tej wygranej. Qin Wen jest na pewno tenisistką z bardzo wysokiej półki. Jest jedną z najlepszych zawodniczek na świecie w tym momencie, szczególnie na mączce. Także jest to na pewno dla mnie cenne zwycięstwo.
6: W drugiej rundzie Maja Chwalińska zmierzy się z Belgijką Elise Mertens. Hubert Hurkacz pokonał Hiszpana Jomę Munera 6-3, 6-3, 2-6 i 6-3 i w kolejnym meczu zmierzy się z Amerykaninem Francisem Tiafoe. Dziś Kamil Majszak zagra z Chiliczykiem Alejandro Tabilo.
3: A ponownie o sporcie już za godzinę.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
2: Pogoda. Pogodnie będzie dziś prawie w całym kraju, tylko na północy. Po południu pojawi się trochę więcej chmur. Niewykluczone są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni na Suwalszczyźnie, przez 25-27 w centrum, aż po 29 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silne, a ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie teraz 1010 hektopaskali.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Życie jak fortuna, kołem się toczy.
2: Po przeboju Bałkanica zespół Piersi wraca z nowym albumem Pigułka Szczęścia. 14 energetycznych utworów. Rock.

0: humor i dobra zabawa w najlepszym wydaniu. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
4: Polskie Radio, program pierwszy. Rozpoczynamy kolejną, drugą godzinę sygnału dnia. Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam. Powiedz mi, czy...

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 7.
1: Sygnały dnia.
0: Dwudziestego szóstego maja, śmiem twierdzić, że jedno z najważniejszych, jeśli nie najważniejsze święto w kalendarzu. Macierzyństwo, szanowni państwo, wygląda zupełnie inaczej przy pierwszym dziecku, przy drugim, trzecim, czy z każdym kolejnym dzieckiem jest mniej strachu, a więcej luzu, czy może każde dziecko przynosi zupełnie inną historię. Czekamy na państwa opowieści pod numerem 22 139 2202, bo dziś Dzień Matki, 26 maja, wtorek, 146 dzień roku, do końca roku 219 dni. Słońce wzeszło o 4:27, zajdzie o 20:40, dzień potrwa 16 godzin i 13 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 34 minuty, a dłuższy od najkrótszego.

0: o 8 godzin i 31 minut. Imieniny obchodzą Adalwin, Adalwina, Alwin, Alwina, Angelika, Eleuteria, Eleuteriusz, Emil, Ewelina, Filip, Filip, Neriusz, Joanna, Karp, Kwadrat, Lambert, Lamberta, Paulina, Teodor, Więcemił i Zachariasz. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. 15 po 7, Karol Surówka i nasz pierwszy gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Dzień dobry, w studiu Jedynki jest Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
3: Witam, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Czy po Krakowie Koalicja Obywatelska będzie musiała stoczyć kolejne bitwy o miasta?
3: Bitwa o miasta, chyba kiedyś taki teleturniej był, ale rzeczywiście Kraków powoduje to, że w przypadku tego konkretnego miasta będą musiały być podejmowane decyzje, głównie przez premiera. No po pierwsze wyznaczenie komisarza, po drugie wyznaczenie terminu wyborów. I oczywiście dla każdej partii politycznej taka sytuacja nie jest sytuacją najlepszą.
2: Pytanie właśnie, czy to będzie odosobniona sytuacja. Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że to jest początek wielkiej fali, która to przetoczy się przez Polskę. No i już mówi się o tym, że PiS może planować uczestniczenie w inicjatywach referendalnych na przykład we Wrocławiu, w Łodzi, w Warszawie nawet.
3: W Warszawie nie sądzę, no bo ponieśliby sromotną klęskę przy tak dobrych ocenach Rafała Trzaskowskiego jako gospodarza miasta stołecznego. Natomiast...
2: Tylko, że teraz okazuje się, że ten próg odwołania nie jest taki niski.
3: Ja bym chciał generalnie, panie redaktorze, jednak tutaj oburzyć się publicznie, znaczy, bo ja rozumiem, że jest sytuacja lokalna, gdzie pojawiło się niezadowolenie, mieszkańcy wyrazili to niezadowolenie, my szanujemy reguły demokratyczne. Pan prezydent Aleksander Miszalski został odwołany. Ja osobiście bardzo żałuję, że nie mógł dokończyć tej kadencji, bo na pewno by pokazał, że jest sprawnym samorządowcem, który ma wizję i determinację, żeby rozwijać Kraków na lepsze. Natomiast to traktowanie tego, i czytałem wczoraj te wpisy między innymi byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który pisze, że za chwilę będą kolejne miasta. Znaczy, zrobili z tego jakiś festiwal polityczny, czystą politykę w sytuacji, kiedy my niczym innym nie zajmujemy się w Parlamencie Europejskim, w rządzie, żeby zbudować nową, gigantyczną perspektywę finansową dla polskiego samorządu po 2028 roku, a oni traktują cały czas politykę im lepiej, tym gorzej dla nich. Tak było w przypadku Sejf, tak było w przypadku...
2: No ale tutaj w tym konkretnym oczywiście te inne tematy europejskie, one też przykuwają uwagę, no ale mamy tutaj do czynienia z drugim największym miastem w Polsce, z politykiem znanym przecież w Koalicji Obywatelskiej. To nie był jakiś luźno związany z KO polityk, który otrzymał wsparcie Donalda Tuska w kampanii wyborczej. To oczywiście generuje nagłówki. I to jest jasne.
3: Wielu polityków otrzymuje wsparcie. Myślę, że wszyscy, którzy kandydują z szyldem albo pod szyldem, albo wspierani przez szyld, są tacy. Natomiast no później przychodzi praktyka rządzenia i mieszkanki, mieszkańcy mają prawo do oceny. Wydaje mi się, że ocena po 2 latach jest bardzo trudna i miała raczej charakter polityczny. No tym bardziej, że zebrała się tam w Krakowie taka bardzo egzotyczna koalicja od partii Razem, czyli skrajnej lewicy, przez Berkowicza i Konfederację, przez mocno zideologizowaną kurator Barbarę Nowak.
2: No może to
3: wreszcie
2: była...
3: Łukasza Gibałę, który nie mógł się pogodzić z przegraną z 2024 roku i różnymi sztuczkami finansowymi, zakulisowymi, wystawiając różne osoby, które miały być malowanymi ptakami, no tak naprawdę sterował tą operacją.
2: Mówi pan poseł o egzotycznej koalicji, ale może to jest tak, że Aleksander Miszalski po prostu zdenerwował dwie strony, te skrajne sporu politycznego, bo z jednej strony mieliśmy strefę zielonego transportu, to zdenerwowało Konfederację, z drugiej podwyżkę cen biletów komunikacji miejskiej, a to był jeden z głównych argumentów partii Razem, która namawiała do udziału w referendum.
3: Jestem warszawiakiem, panie redaktorze, i trudno mi oceniać sytuację w Krakowie. W Warszawie, jeśli chodzi o komunikację miejską, ceny biletów, jakość usług, coraz szybsze, sprawniejsze.

0: mniejsze, bardziej terminowe metro, tramwaje, autobusy. No, nie możemy na nic narzekać. Natomiast mówię bardzo wprost, uważam, że tam jednak powstało jakieś porozumienie o charakterze ponadpolitycznym, których intencje były czyste polityczne, bo przecież ci ludzie nawet nie oferują w tej chwili jakiejś alternatywy. Jakby mam wrażenie, że sam wynik tego referendum ich wszystkich zaskoczył i w PiS-ie zaczął się chaos, pomimo tego, że wszyscy jakby wczoraj przyjechali na ten rynek krakowski i próbują się przy tym wyniku referendalnym jakoś ocieplić, przytulić.
1: A koalicja wystawi swojego kandydata? Kontrkandydata dla kandydata prawicy?
0: To jest oczywiste, panie redaktorze, i to jest oczywiście jeszcze jest za wcześnie, żeby rozmawiać o konkretnych nazwiskach. Natomiast po pierwsze, mieszkańcy miasta nie zgodzili się na odwołanie Rady Miasta z Krakowa, w której koalicja ma pozycję dominującą.
1: Ale było tak blisko, że bliżej się nie da. 29,99, 0,01% więcej i już nie byłoby Rady Miasta.
0: Czyli mieszkańcy zdecydowali, że Rada zostaje, co oznacza, że każdy prezydent czy każda prezydentka no, będzie współpracowała jeszcze przez 3 lata z tą Radą, którą ukształtowali mieszkańcy 2 lata temu. I oczywiście najłatwiejszą sytuacją i najlepszą z punktu widzenia miasta byłoby to, żeby i prezydent, i większość w Radzie by pochodziła z tego samego obozu politycznego. Tym bardziej, że Aleksander Miszalski rozpoczął...
1: Czyli nie odpuszczacie Krakowa?
0: Absolutnie nie. Myślę, że to będzie bardzo dobra kandydatura z dużym wsparciem, które zapewni sukces.
1: Wyciągając jeszcze wnioski dla całej polityki krajowej, czy zapaliła wam się czerwona lampka, patrząc na mobilizację? Bo wśród krakowskich wyborców byli ci, których napędzały tematy lokalne, ale byli też tacy, którzy rzeczywiście szli głosować trochę przeciwko całemu rządowi. Byli tacy wyborcy w Krakowie. Czy was to niepokoi, że ta skala mobilizacji była taka duża?
0: Tak, ale bardzo często ja też słucham socjologów, którzy próbują jakby z tą sytuację ogarnąć, która ma miejsce, czy miała miejsce w Krakowie. Dla wielu z nich jest to po prostu polaryzacja polityczna. Ci, którzy byli za PiS-em, za Konfederacją, za skrajną lewicą, poszli do tego referendum. Więc bardzo często był to wybór po prostu nie tylko bezpośrednio przeciwko prezydentowi Miszalskiemu, ale również swoisty plebiscyt polityczny. No są mnóstwo osób też, tak powiem, jest trochę osamotnionych po tych przegranych przez PiS wyborach, po których nie mogli stworzyć rządu. I są spragnieni takich połowicznych sukcesów. Natomiast jak powiedziałem, my wyciągamy wnioski, wyciągnie wnioski również
1: Krakowski. To jaki to jest wniosek? Jeden wniosek po Krakowie, zanim przejdziemy do kolejnego tematu.
0: To jest ten sam wniosek, który przekazał nam Peter Madziar. Znaczy, trzeba bardzo otwarcie przychodzić do ludzi, komunikować im swoje decyzje, konsultować te decyzje.
1: To był błąd Aleksandra Miszalskiego? Nie konsultował strefy zielonego transportu?
0: Ja nie jestem z Krakowa, więc wie pan, no jakby...
1: Ale stał się z tego temat ogólnopolski.
0: Ja bywam
1: i w Trójmieście też
0: Krakowie
1: o tym mówię.
0: Jedną rzeczą, którą już odczuwałem jako dziecko, to był smog. Nie ten smog wawelski, tylko ten smog, który polegał na tym, że po prostu tam nie dało się oddychać. Jeżeli prezydent Miszalski miał determinację, żeby w Krakowie oddychało się lepiej, żeby przynajmniej centrum miasta, które jest najbardziej oblegane, było chronione, żeby było czyste powietrze, to chciał dobrze. Znaczy, oczywiście lobby kierowców to spotkało się z jakimś protestem, natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, intencje były dobre, tylko trzeba te intencje lepiej komunikować, budować większość dla rozwiązań, które są potrzebne.
1: Znamy już następcę na stanowisku prezesa Sądu Najwyższego. Małgorzatę Manowską zastąpi Zbigniew Kapiński. I tu ciekawe, bo krytykujecie go razem z opozycją. I Koalicja Obywatelska jest krytyczna, i Prawo i Sprawiedliwość jest krytyczne. Nawet Sławomir Cenckiewicz, były szef BBN-u, jest krytyczny. Nietypowa sytuacja.
0: Ta sytuacja, panie redaktorze, nie pomaga. Po pierwsze dlatego, że jest ta grupa sędziów, która ma status neosędziów, czyli...
1: Dla was Zbigniew Kapiński jest neosędzią właśnie.
0: Ich wybór do Sądu Najwyższego pochodził jakby z przy udziale nielegalnego ciała, jakim było

0: KRS. W związku z powyższym, no, po pierwsze, problem polegał na tym, że pięcioro z kandydatów to wszyscy byli neosędziowie, więc jakby też prezydent nie miał zbyt łatwego wyboru. Po drugie też, ja oczywiście daję szansę temu prezesowi, pierwszemu prezesowi, który został wskazany, bo jest wieloletnim doświadczonym sędzią, ale też zauważyłem, że na przykład, nie wiem, czy pan redaktor też to zauważył, że od jakiegoś czasu po prostu brylował w prawicowych mediach. Wczoraj też po wyborze, po wskazaniu prezydenckim, też pojawił się w jednej z bardzo prawicowych telewizji i tłumaczył się ze swoich działań wobec Lecha Wałęsy i procesu lustracyjnego, który miał miejsce na początku lat 2000, więc nie uważam, że to jest właściwa metoda, żeby w tej chwili jeszcze jakoś tamtemu środowisku czynić jakieś koncesje.
1: Będziemy ten temat kontynuowali w drugiej części naszej rozmowy. Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej, jest naszym gościem, a więcej na portalu YouTube Polskiego Radia.
0: Dziękuję bardzo.
2: 26 po 7.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: I kolejna rozmowa dnia, szanowni państwo, już o godzinie 8.15. Naszym gościem będzie generał Mieczysław Bieniek, były dowódca zastępcy strategicznego NATO. Zapraszamy.

0: Ja to powiem panu szczerze. Jak gdybym, znaczy, ja to już dawno mam za sobą, bo to ćwierć wieku temu, ale gdybym dzisiaj brał ślub, to bym zadzwonił do pana Michaela i poprosił, żeby zaśpiewał na moim ślubie.
1: Proszę pana,

0: No tak, na pewno pan Michael. Myślę, że prędzej pan, no, na przykład Michael Bubble, taki coverowy, gdyby istniał, to czemu nie?
1: Michael Bubble, gdyby istniał, to pewnie tak.
0: Panie Michaelu, znacznie... jak pan nas słyszy, to w lipcu pan się zgłosi do mnie.
1: Tak, Michael Bubble znacznie wziąłby mniej niż Michael Bublé. Zdecydowanie. Pewnie byśmy się nie wypłacili, ale wyjątkowo się
0: słucha. A może Michael Bubel?
1: O to, nie,
0: to już w ogóle tak, byłoby
1: tego ciężko. Nie. Słuchaj, jaka piękna historia, bo historia... którą opowiada pani Małgosia, to jest pogłosie tego, bo najpierw jest... To nie zawsze tak musi być, prawda? No. Że musi być ślub, a potem...
0: No nie, ale dlaczego tak?
1: Tak, może ci piszę różne scenariusze, ale puenta będzie piękna.
0: O.
2: Dzień dobry, Małgorzata z Gdańska. Chciałam powiedzieć, że u mojego syna będą bliźnięta już na dniach, bo mama od wczoraj jest już w szpitalu na obserwacji. Być może, że dzisiaj się urodzą w Dzień Matki. Pozdrawiam, będzie parka. Małgorzata z Gdańska, dziękuję.
0: Ale to trzymamy kciuki.
1: Pani Małgosiu, to w takim razie proszę za synową trzymać kciuki i poinformować, jak już wszystko pójdzie zgodnie z planem. Nowi słuchacze radiowej jedynki. Lada moment. 7:31. Skrót aktualności, Paweł Zieliński.
3: Koalicja nie obawia się spełnienia zapowiedzi opozycji, a chodzi o kolejne wnioski o przeprowadzenie referendów odwołujących włodarzy miast z opcji rządzącej. O komentarz poprosiliśmy europosła KO Michała Szczerbę.
4: Robili z tego jakiś festiwal polityczny, czystą politykę w sytuacji, kiedy niczym innym nie zajmujemy się w Parlamencie Europejskim, w rządzie, żeby zbudować nową, gigantyczną perspektywę finansową.
3: Niedzielne referendum w Krakowie poskutkowało odwołaniem Aleksandra Miszalskiego. Premier w najbliższych dniach wyznaczy komisarza, który pokieruje tym miastem do wyborów. Koniec ery Małgorzaty Manowskiej w Sądzie Najwyższym. Sędzia Zbigniew Kapiński zastąpi ją na stanowisku pierwszego prezesa. Powołał go prezydent.
5: Otrzymał najwięcej głosów spośród wszystkich 5 kandydatów.
3: Ale ten wybór krytykuje Prawo i Sprawiedliwość.
6: Jestem zaskoczony, nie ukrywam, i to bardzo zaskoczone, i to negatywnie.
3: Ruch kolejowy na trasie Poznań-Piła sparaliżowany. Przewoźnicy uruchomili komunikację zastępczą. To po wczorajszym wypadku na przejeździe w Garbatce.
7: Zatrzymał się przed przejazdem kolejowym, ale niestety tuż przed tym pociągiem ciężarówka ruszyła.
3: Kierowca ciężarówki zginął. Sprawę wyjaśniają teraz służby. Stany Zjednoczone są zdeterminowane, by otworzyć cieśninę Ormus. W ten sposób przebywający w Indiach amerykański sekretarz stanu skomentował atak na cele w południowym Iranie. Według Amerykanów te działania były motywowane koniecznością samoobrony.
8: Marco Rubio stwierdził, że cieśnina Ormus zostanie otwarta w ten czy inny sposób.
3: 3 fryderyki dla Kasi Linz. Podczas wieczornej gali wręczono najważniejsze nagrody rodzimej branży muzycznej. Statuetkę otrzymało także warszawskie Kombo Taneczne za płytę wydaną przez Polskie Radio.
9: To jest dosyć ważny moment, ten fryderyk, ponieważ w zeszłym roku obchodziliśmy 15-lecie istnienia.
3: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 8:00.

0: Pogoda.
1: Jak się ta kategoria nazywa?
0: Ona, muzyka korzeni.
1: Muzyka korzeni. I to płyta wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia.
0: A i owszem.
1: Tak. Muzyka korzeni. Do tych korzeni nawiązuje specjalnie, bo nasi słuchacze, także w Radiu Powieści Pociąg do Jedynki, nawiązują do korzeni.
2: O, proszę.
1: Bo Wydrych znalazł to tajemnicze nagranie, czyli słynny komunikat Janiny Sztompkówny. Tego jeszcze nigdzie nie, bo on nigdy nie został zarejestrowany. On jakimś cudem znalazł to nagranie oryginalne z 1926.
2: Jemu się udało.
1: Tak,
2: dawaj,
1: jemu się udało. Go. Tak, z 26 roku. Tylko właśnie, pytanie, co ma ten komunikat 26 z Polką Dziadek wspólnego? Przecież Polka Dziadek to dopiero w latach 70. była na antenie radiowej jedynki. A?
2: Już wiemy, czy jeszcze nie?
1: Jeszcze nie, jeszcze ale ja nie. Wiem trochę więcej. Już niebawem, jeszcze w tej godzinie, przedostatni odcinek naszej radiopowieści. Pociąg do... Jedynki.
2: Do jedynki, do jedynki.
0: Tak, no
2: do
0: czekaliśmy
2: jedynki.
0: Aż to, to ty
2: ale
0: zrobisz.
2: Przecież
0: no.
2: Nie wiemy, no, jest już gospodarzem, tak nas przepytujesz, raz chcesz, raz nie.
0: Tak, już tutaj patrzy, łypiesz znowu jak karp.
1: Może pan coś...
2: Jak karp.
0: Może wanny.
1: Karp dzisiaj obchodzi akurat imieniny.
2: No. Dzisiaj tak?
1: Tak, wszystkiego dobrego.
0: Najlepszego karpie.
1: Niechże się panu darzy i panu także, panie Pawle, do usłyszenia w takim razie.
0: Spływam.
1: Paweł, tak, tak, proszę. W takim razie spoglądam na to, co tam za oknem, co tam za szybą i sporo słońca, szanowni państwo. To powinno wielu nas cieszyć. Gorzej, że tego deszczu za dużo nie ma i to powinno wielu nas smucić, bo potem się zacznie tak latem.
3: O panie, jakie to wszystko drogie.
1: Na bazarku. 20 stopni na Suwalszczyźnie tyle będzie dziś. 25 w centrum, 29 aż na Dolnym Śląsku. Prawie w całym kraju słonecznie.

0: Na północy, po południu więcej chmur i tam możliwe, że pojawią się przelotne opady deszczu. Wiatr dokuczliwy. Wieje tak, proszę pani, w Gdyni to łeb, głowę chciało urwać.
1: Aż tak?
0: Tak, tak, tak. Dzwonił nasz słuchacz pan Janusz. Ciśnienie wysokie, ale spada. Na barometrach w Warszawie 1010 hektopaskali.
1: Pijemy kawki?
0: Nie.
1: Herbatki?
0: Nie.
2: Autopromocja. Cztery pory roku.
3: Z okazji Dnia Matki porozmawiamy o macierzyństwie, które nie zawsze wygląda tak, jak sobie wyobrażamy. O niepłodności bez tabu, o drodze pełnej nadziei, pytań i emocji oraz o wsparciu, którego w takich chwilach najbardziej potrzeba. Zajrzymy też do świata zwierząt, gdzie matczyna troska potrafi zaskakiwać. A na koniec sprawdzimy, czy także matka natura może liczyć dziś na szczególną ochronę.
4: Czekamy na państwa od 9:00. Dziś w czterech porach roku Sława Bieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
0: 22 139 2202.
5: Dzień dobry. Mam 55 lat. Moja mama ma 79. Życzę jej wszystkiego dobrego z okazji Dnia Mamy. Jest osobą chorą i w tej chwili tak się trochę czuję, jakbym to była ja jej mamą. No ale taka kolej rzeczy. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego dla wszystkich mam.
0: I te życzenia zdrowia to absolutnie, chociaż to rzeczywiście powtarzane na każdym kroku, to brzmi wyjątkowo, bo bez zdrowia to, no to
1: życzymy
0: nic.
1: Życzymy zdrowia. No. Ja mogę teraz, w tym momencie? Mamusiu, bardzo cię kocham. Wszystkiego najlepszego. Bardzo, bardzo.
0: Poszło.
2: Po pierwsze, ekonomia.
0: 26 dzień maja, śmiem twierdzić, że to najważniejsze święto w kalendarzu. No i dziś Justyna Golonko, szanowni państwo, mamami się zajmie, mamami na rynku pracy, bo kiedyś rzeczywiście trzeba z tego macierzyńskiego wrócić.
1: Tak, no i sprawdziliśmy,
0: no jakie i dobrze są... byłoby, żeby było dokąd wracać, bo różnie z tym bywało,
1: właśnie,
0: prawda?
1: I różnie bywa nadal, niestety, bo mamy najnowsze badania. Ale tak, kobiety są w ogóle coraz bardziej aktywne zawodowo i z badań wynika, że tylko w ciągu ostatnich 5 lat liczba biernych zawodowo kobiet, czyli tych, które przede wszystkim z powodów obowiązków rodzinnych nie pracują, zmalała o ponad połowę i wynosi dziś tylko niespełna 550 tysięcy. Naprawdę mało. Te wyniki sugerują, że obowiązki rodzicielskie są dziś dla kobiet coraz mniejszą przeszkodą w podjęciu pracy i to nie tylko ze względu na spadek urodzeń, bo tak można byłoby przypuszczać, ale dane sugerują jednak inaczej. Pod kątem otwartości firm i pracodawców obecnie matkom na rynku pracy jest łatwiej, tak wynika z badań. Jednak pod kątem dostępności ofert już nie jest aż tak dobrze i o tym mówi Renata Rutana-Chlebosz z Randstad Polska.
6: Kobiety mogą liczyć na zatrudnienie w firmach, które wdrożyły nowoczesne modele zarządzania. Jednak profil tych stanowisk jest dość mocno ograniczony. Pracę w modelu hybrydowym, zdalnym na pewno łatwiej jest znaleźć w sektorze usług, administracji, IT, obsłudze klienta, w marketingu, gdzie ta obecność fizyczna pracownika w biurze nie jest wymagana każdego dnia. I to są sektory, gdzie matkom łatwiej jest znaleźć zatrudnienie.
1: No i niestety zjawisko kary za macierzyństwo, bo istnieje właśnie takie określenie, to jest wciąż...
0: Kary za macierzyństwo, tak?
1: Tak, to wygląda. To jest taka brutalna rzeczywistość polskiego rynku pracy.
0: Przepraszam, ale nazwę, to są kretyni tacy szefowie.
1: To są kretyni, ale posłuchaj dalej. Z najnowszego badania, innego badania wynika, że 70% Polaków widzi niechęć pracodawców do zatrudniania matek małych dzieci. 70%. A 70% dostrzega barierę w ich awansie.
0: Także, wiesz, ja muszę wyjaśnić, żeby nie było. Kretynami są kretynami, ponieważ później się rzeczywiście dziwimy, że dzieci się nie rodzą.
1: Absolutnie tak.
0: Że się ludzie nie decydują na bycie rodzicami.
1: Ciągle jest taka niepisana niechęć do mam wychowujących dzieci i o tym też mówi Piotr Wojciechowski, adwokat, ekspert prawa pracy, chociaż to się zmienia i to jest ważne.
7: One ogólnie przeszkadzają na rynku pracy, w cudzysłowie oczywiście grubym, bo one jednak tej pracy nie wykonują. Ta przerwa w wykonywaniu pracy trwa czasami rok, przy kilku porodach trwa czasami kilka lat, więc generalnie tutaj myślę sobie jest ważny moment, aby były ogólnodostępne społeczne programy adaptacyjne dla mam powracających. Bywa często tak, że te mamy dowiadują się, oczywiście to jest niezgodne z prawem, że na przykład nie mają już gdzie wracać, bo miejsc pracy, które te mamy zajmowały, już nie ma.
1: Ale tutaj powiedzmy, że też mamy te systemowe rozwiązania, takie jak rozbudowa sieci żłobków, świadczenia rodzinne, czy nawet przenoszenie urlopów dla ojców. One są coraz bardziej skuteczne, one działają, no ale potrzebne są jeszcze

0: większe właśnie takie wsparcie, pomoc właśnie w tym zakresie.
1: Ja się nie mogę doczekać.
0: Ja widzę już to po panu. Ten uśmieszek, żeby państwo to widzieli.
1: Ja już wiem, co się wydarzy w tym przedostatnim odcinku.
0: Ja będę słuchała za chwilę.
1: A wiesz, że kiedy wieść się rozeszła, że słuchacze piszą radiopowieść, to się odezwał sponsor? Aha. I będą nagrody.
0: Fajnie. To mnie nie dziwi właściwie. Świetna powieść.
1: Zapraszam panią tymczasem na kawkę.
0: Na kawkę?
1: Proszę.

0: Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia, no i pociąg do jedynki, czyli nasza radioopowieść pisana przez słuchaczy na stulecie programu pierwszego Polskiego Radia. Już za chwilę przedostatni odcinek i tak jak powiedziałem, kiedy tylko wieść się rozeszła, po Polsce się rozeszła wieść, że słuchacze piszą, odezwał się sponsor.
1: Sponsorem nagród jest InkBook, polski producent czytników e-booków z ekranem czytelnym w pełnym słońcu. Sprawdź inkbook.pl.
0: No i już teraz mogę powiedzieć, że na wielki finał, który w piątek, przygotowaliśmy nagrody, czytniki e-booków, vouchery, torby, poduszki, wszystko to, co każdy czytacz i pisarz powinien mieć. No to już za chwilę ten przedostatni rozdział naszej historii, ale przypomnijmy, co wydarzyło się w poprzednich odcinkach. Wiemy, że Wydrych i Golonko, korzystając z zaszyfrowanej wiadomości przymocowanej do gołębiej nóżki, ruszają w pościg za tajemnicą. Wydrych trafia na tajemnicze nagranie na szpiegu, które zapisuje na pendrive'ie. W chaosie nocy muzeów wpadają w pułapkę. Wydrych zostaje porwany. W aucie porywacze siedzą Zieliński i Prośniewski. Podobno zaginęli. Tymczasem w piwnicy na Mokotowie Wydrych trafia na oprawców. Wśród oprawców rozpoznaje dobrze znany radiowy głos. Ten sam, który od lat zapowiada pierwszą Polkę Dziadek. W studiu montażowym Golonko i Czarnecki w radiu odsłuchują szokujące nagranie z pendrive'a. To jest tajemniczy zapis 26 roku, w którym komunikat Janiny Sztompkówny, to jest wszystko bardzo ważne. Halo, halo, tu Polskie Radio miesza się z Polką Dziadek, nie wiedzieć czemu. No i chwilę później Justyna traci przytomność po zjedzeniu truskawek, prawdopodobnie odwozi ją karetka do szpitala, tyle że do szpitala nigdy nie trafia. Czas zatem na kolejny odcinek radiopowieści Pociąg do jedynki, autorstwa pani Natalii z Milanówka.
2: Lektury jedynki.
0: Serce Czarneckiego uderzyło z siłą.

0: Kowadła. Kolejny raz zapętlił nagranie z pendrive'a. Z głośników dobiegały rytmiczne, zniekształcone takty Polki Dziadek. Nagle z letargu wyrwała go ostra jak brzytwa myśl. Polka Dziadek? Lato z radiem? Minęła dziewiąta? Przecież tylko jedna osoba może mi teraz pomóc. Drżącą dłonią chwycił za telefon, wystukał numer. Sygnał. Jeden. Drugi. Trzeci. Głucha cisza. Nie odbiera, może znów nagrywa podcast, pomyślał Czarnecki. Nie było czasu na czekanie. Wybiegł za drzwi, pędził labiryntem radiowych korytarzy, aż nagle kątem oka wyłowił znajomą sylwetkę. Mężczyzna szedł szybkim krokiem w stronę redakcji muzycznej. Roman! Roman! Wrzasnął Czarnecki, aż echo odbiło się od ścian. Zamyślony Czajarek drgnął i zatrzymał się w pół kroku. Był dziwnie blady, wyglądał zupełnie inaczej niż zwykle. Wzrok Czarneckiego natychmiast przykuła jaskrawo-czerwona stróżka wsiąkająca w szarą bluzę kolegi. Czy to... wykrztusił przerażony Czarnecki. Bingo! Odparł Czajarek, uśmiechając się blado. Pierwsze truskawki! Dziewczyny przyniosły do redakcji. Zapraszamy! Czarnecki nie słuchał. Dopadł do Czajarka i chwycił go za ramię. Roman, Roman, musisz mi pomóc, musisz tego posłuchać. Mam zaskakujące nagranie ze szpiega, tam jest Polka Dziadek. Najpierw wspaga, potem normalnie, posłuchaj.
1: Nosiliśmy śladzyleczka las. A Warszawa wójdarych, co? Hola, hola. Halo, halo, Polskie Radio Warszawa. Fala 480.
0: Roman, rozumiesz? Wydrych to rozpracował. Dostał cynk od tego cholernego gołębia, znaczy od Mietka z Chorwacji. Gołąb przyleciał prosto do radia, Golonko go przejęła, potem porwali wydrycha. Golonko chyba zatruła się tymi truskawkami, zabrała ją karetka, ale nie dotarła do szpitala. Słowa wylewały się z Czarneckiego jak potok, urywane, chaotyczne, pełne paniki. Czajarek momentalnie spoważniał, jego oczy rozbłysły. Nagranie? Polka Dziadek? Janina Sztompkówna? Strzelał hasłami z prędkością karabinu maszynowego. Tak, dokładnie. Pomożesz, Roman? W głosie Czarneckiego brzmiała desperacka nadzieja. Chyba nie mam wyjścia, odparł cicho, ale stanowczo Czajarek. Rozejrzał się nerwowo po korytarzu. Chodzi o Mietka. Mieczysław Baltazar z Puli. W Chorwacji. Jego imię to nie przypadek. On pisał też do mnie. Mało tego, na spotkaniu w sprawie Heweliusza coś mi przekazał. I rozwiązania wcale nie trzeba szukać bardzo daleko, nie w Chorwacji. Chodzi o akwen, który mamy tuż pod nosem. Pod nosem, czyli gdzie? Dopytywał Czarnecki. Paskuda. Mówi to coś panu, panie redaktorze? Zalew Zegrzyński. Poszukiwania paskudy. Lato z radiem sprzed lat. Wtedy wydawało się, że to wakacyjna zabawa, a jednak... Paskuda, prawdziwa historia. Mam coś dla ciebie, szepnął Roman. Tylko chodźmy już stąd, bo... Nagle z kieszeni Czarneckiego dobiegł charakterystyczny dźwięk. Redaktor odruchowo wyciągnął telefon. Na ekranie zobaczył SMS z służbowego numeru Justyny Golonko. Czarny, ratuj, przyjeżdżaj, jesteśmy w... Czarnecki zauważył początek wiadomości i zamarł. Podniósł wzrok z nad ekranu i spojrzał prosto na Czajarka. Dopiero teraz, z bliska, w ostrym świetle jarzeniówek dostrzegł przerażający szczegół. Roman zaczął powoli, a krew ścięła mu się w żyłach. Roman, a tak właściwie to czemu masz przedziurawioną koszulę? To chyba jednak nie od truskawek. Gdy zszokowany Czarnecki wypowiadał te słowa, nie zauważył, że w tym samym momencie... Ciąg dalszy nastąpi.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Ula, no nie, w takim momencie pana, tak się nie robi.
0: A właśnie tak się robi, żeby podbić. Och, ja się spociłem aż.
3: Jak ja teraz się skupię na kolejnej rozmowie politycznej? Będę się tylko zastanawiał, co się wydarzyło dalej.
0: To za chwilę, Karolu, bo trzeba powiedzieć, to jest to...
3: Wczułeś się.
0: Tak, tak, to co najważniejsze. Szanowni Państwo, to był przedostatni

odcinek. Na ostatni czekamy do czwartku, do godziny 9.00. Do tego czwartku, do godziny 9.00. I adres podaje, nowy adres.

0: Tak, no będzie wyjątkowe, powiem panu szczerze. Nie wiem, jak się to zakończy.
1: Czyli do piątku musimy wytrzymać.
0: Tak, musimy, tak, tak. A my czekamy, szanowni państwo, na te kolejne rozdziały, na ostatni, rozdział. Do czwartku, do godziny 9:00. Sygnały @polskieradio.pl. Jak ty byś to zakończył?
1: Ja bardzo liczę na to, że ktoś jednak mi to przedstawi. Ja nie mam pomysłu.
0: Nasi słuchacze są niezawodni. Tak czy inaczej, to oni piszą ten ostatni rozdział naszej radiopowieści Pociąg do Jedynki. Wyjątkowa rzecz na stulecie programu pierwszego Polskiego Radia. I zobacz, i bez polityki. Tam nie ma żadnych wątków politycznych. Można?
1: Nawet trzeba czasami od tej polityki odejść. Trochę od polityki też odejdziemy w naszej rozmowie o 8:15, bo naszym gościem nie będzie polityk, tylko generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO.
0: O bezpieczeństwie.
1: O amerykańskich wojskach, o tym, kto jest naszym najwierniejszym sojusznikiem, po której stronie oceanu on się znajduje. To będą pytania, które zadam o 8:15.
0: Zaprasza Karol Surówka.

0: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po ósmej.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid. Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
11: Ogłoszenie społeczne.
10: Radio Kierowców.
13: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na trasie ekspresowej S19 pomiędzy węzłami Rzeszów Południe a Świlcza na kilometrze 473 doszło do dachowania samochodu osobowego. Zablokowany jest tam prawy pas w kierunku autostrady A4 i już teraz obserwujemy na tym fragmencie spory korek. A teraz wieści od Państwa słuchamy.
14: Dzwonię z odcinka autostrady A4 na Dolnym Śląsku, dojazd do granicy w Jędrzychowicach, kierunek Zgorzelec i Drezno. Stoimy na dwóch pasach, które są zablokowane poprzez korek, duże natężenie ruchu plus kontrola graniczna. 15 km korka, dużo cierpliwości potrzebujemy. Dobrego dnia, pozdrawiam serdecznie.
13: Dziękuję za ten raport, również pozdrawiam i oczywiście życzę jak najwięcej wspomnianej cierpliwości, tym bardziej, że poważnie zakorkowane są także inne trasy w pobliżu granicy polsko-niemieckiej. I A2 pomiędzy Rzepinem a Świeckiem i autostrada A18 na wysokości Olszyny i A6 w pobliżu Kołbaskowa. Poranne godziny szczytu w województwach małopolskim i śląskim. Zakorkowana jest obwodnica Krakowa, autostrada A4, pomiędzy Łagiewnikami a Bielanami w kierunku Balic. Podobnie droga krajowa nr 28, niedaleko Wadowic, Mszany Dolnej, Limanowej, Nowego Sącza i Gorlic. Trasa ekspresowa S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami, a także droga krajowa nr 1 pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska Białej. Jeszcze województwo pomorskie, tutaj wspomnę o dwóch trasach. Droga krajowa nr 91 jest zakorkowana niedaleko Pruszcza Gdańskiego, a ekspresowa 7 pomiędzy węzłami Gdańsk Południe a Gdańsk Port.
15: Jest 8. Tu program pierwszy Polskiego Radia.
16: Zapraszamy na aktualności jedynki.
15: Anna Kowalczyk
16: i Paweł Zieliński. Polska zabiera głos po groźbach Rosji. Wobec Kijowa jest też reakcja Stanów Zjednoczonych.
15: Rzeszów może pójść w ślady Krakowa, jest zapowiedź wniosku o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta.
16: Wraca temat zdrowia Donalda Trumpa dziś prezydent.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy

0: Prezydent Stanów Zjednoczonych ma przejść badania.
1: Polski MSZ odpowiada na ostrzeżenie rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych dla cudzoziemców, by jak najszybciej opuścili Kijów.
2: Moskwa zagroziła, że w odwecie za ukraiński atak w Starobielsku przeprowadzi uderzenie na obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie ukraińskiej stolicy.
1: Resort polskiej dyplomacji ostrzega, że jakiekolwiek ataki na nasze przedstawicielstwa dyplomatyczne będą traktowane jako akty nieprzyjazne i celowe. Na rosyjskie groźby zareagowały też Stany Zjednoczone. Sekretarz stanu USA Marco Rubio rozmawiał z Siergiejem Ławrowem.
2: Stany Zjednoczone są gotowe pomóc, robiąc wszystko, co w ich mocy, by ułatwić zakończenie tej wojny i miejmy nadzieję, że w pewnym momencie nadarzy się okazja, byśmy mogli odegrać tę rolę.
1: W ataku w Starobielsku zginęło według władz rosyjskich 21 osób, a 42 zostały ranne. Ukraina zaprzecza oskarżeniom Kremla, że celowo zaatakowała cywilne budynki. Zapewnia, że celem była jednostka kierująca atakami dronowymi.
2: Koalicja Obywatelska nie odpuszcza Krakowa. W wyborach nowego prezydenta wystawi swojego kandydata. Zapowiedział to w radiowej jedynce europoseł koalicji Michał Szczerba.
3: Jeszcze jest za wcześnie, żeby rozmawiać o konkretnych nazwiskach. Z punktu widzenia miasta byłoby to, żeby i prezydent, i większość w Radzie by pochodziła z tego samego obozu politycznego.
1: W niedzielnym referendum w połowie kadencji mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego. W najbliższych dniach premier wyznaczy komisarza, który będzie rządził Krakowem do wyborów nowego prezydenta.
2: Na referendum w Krakowie może nie być jedynym. Jest zapowiedź wniosku o takie głosowanie w sprawie odwołania prezydenta Rzeszowa.
1: Jacek Strojny z Miejskiego Ruchu Razem dla Rzeszowa i wiceprzewodniczący Rady Miasta mówi, że są wystarczające argumenty za odsunięciem od władzy Konrada Fijałka.
4: Ukrywano przed radnymi rzeczywistą sytuację finansów miasta. Druga kwestia, zwracaliśmy uwagę, że wycena realizacji inwestycji, chociażby dotyczącej akwaparku, jest przedstawiana nieprawidłowo. Sam pisałem o tym, że koszt powinien być uzupełniony o koszty finansowe, których nam nie pokazywano.
2: Konrad Fijołek odpowiada, że miasto rozwija się dobrze, jest zadbane, przybywa nowych firm i miejsc pracy, a inwestycje są rekordowe w historii. Tłumaczy, że chodzi tylko i wyłącznie o ogromne ego Strojnego, które przegrał wybory i chce teraz koniecznie się zemścić.
1: Jacek Strojny w wyborach w 2024 roku był kandydatem na prezydenta Rzeszowa.
5: To są aktualności jedynki.
2: Donald Trump wybiera się do lekarza. Dziś prezydent Stanów Zjednoczonych, który wkrótce skończy 80 lat, ma przejść badania.
1: Biały Dom zapewnia, że jest w znakomitej formie, a sam Trump mówi, że czuje się tak jak 50 lat temu.
2: Nie przekonuje to części jego krytyków. Demokraci wielokrotnie wzywali do przeprowadzenia niezależnego badania lekarskiego prezydenta. Niedawno analizowali też możliwość odsunięcia go od władzy na podstawie 25. poprawki do Konstytucji.
1: Określa ona procedury dotyczące zastępowania prezydenta i zawiera scenariusze dotyczące niezdolności szefa państwa do sprawowania urzędu.
2: We Włoszech jeszcze kalendarzowa wiosna, ale na ulicach upalne lato. Temperatury sięgają tam ponad 35 stopni Celsjusza i przypominają te z połowy lipca.
1: To pierwsza taka fala upałów tego roku.
6: Lazurowe niebo i tylko od czasu do czasu chmura. Tak wyglądają prognozy pogody na najbliższe dni we Włoszech. Temperatury znacznie przekraczają średnie sezonowe i są najwyższe nie na południu, a na północy Włoch. Szczyt upałów spodziewany jest w środę, kiedy na nizinie padańskiej można spodziewać się 37-38 stopni. W tych dniach we Włoszech spodziewane są pierwsze tego roku tropikalne noce, takie podczas których temperatura nie spada poniżej 20 stopni. W miastach w godzinach południowych i popołudniowych trudno wytrzymać bez butelki wody i nakrycia głowy. Ale to tereny nadmorskie cieszą się teraz największym powodzeniem, zwłaszcza, że Włochów czeka długi weekend związany ze Świętem Republiki obchodzonym 2 czerwca. Urszula Rzepczak, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Bardzo udany początek polskich tenisistów na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. W pierwszej rundzie singla na razie wszyscy odnieśli zwycięstwo. O szczegółach Cezary Gurjew.
8: Iga Świątek, czterokrotna triumfatorka paryskiej imprezy, w pierwszym meczu pokonała Australijkę Emerson Jones 6-1, 6-2. Rywalką w drugiej rundzie będzie Czeszka Sara Bejlek.
9: Na pewno te kolejne mecze będą wyzwaniem, na pewno pojawi się stres i będzie ciężko, bo to jest wielki szlam, ale po prostu chciałabym właśnie się cieszyć tym, że tu jestem, bo bardzo lubię te korty i lubię te wszystkie miejsca.
8: Maja Chwalińska wygrała z Chinką Qin Wen.

0: Gen 6-4-6 do 0, a teraz czeka na nią Belgijka Elise Mertens. Hubert Hurkacz pokonał Hiszpana Jaume Munara 6-3, 6-3, 2-6 i 6-3.
1: Był dobry mecz z mojej strony, dobrze grałem, miałem trochę i lekki zjazd w trzecim secie, natomiast później się odbudowałem i cieszę się z tego zwycięstwa, bo było mega ważne dla mnie.
0: W drugiej rundzie popularny Hubi zmierzy się z Amerykaninem Francisem Tiafoe. Dziś Kamil Majchrzak będzie grał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.
2: A przypomnę, że w niedzielę do drugiej rundy awansowały Magdalinet i Magdalena Fręch. Koszykarze New York Knicks po raz czwarty wygrali z Cleveland Cavaliers, tym razem na wyjeździe 130-93 i awansowali do finału ligi NBA.
3: Pierwszy raz od blisko trzech dekad koszykarze New York Knicks meldują się w finale ligi NBA. Wymarzony dla nich sezon wciąż trwa, podsumował zaraz po końcowej syrenie amerykański komentator telewizyjny. MVP rywalizacji z Cavaliers został Jalen Brunson. To wszystko bardzo dużo dla mnie znaczy, ale trzeba pamiętać, że koszykówka to dyscyplina zespołowa. Zaufali mi prezesi, trenerzy, koledzy zespołu. Bez tego byłoby to niemożliwe, podsumował Brunson. Niestety kolejny raz w finale konferencji wschodniej. Szanse gry od trenera Knicks Mike'a Browna nie dostał nasz Jeremy Sochan. Polak był jedynym graczem wśród 15 desygnowanych na ten mecz, który nie pojawił się na parkiecie. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Knicks czekają teraz na finałowego rywala. W zachodniej strefie o awans do wielkiego finału walczą obrońcy tytułu Oklahoma City Thunder i San Antonio Spurs. Po czterech meczach jest remis, a ponownie o sporcie o 10.30 w czterech porach roku.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
5: Pogoda. To będzie pogodny i słoneczny dzień prawie w całym kraju. Tylko na północy, po południu pojawi się trochę więcej chmur. Niewykluczone, że miejscami spadnie z nich deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum i na przeważającym obszarze 25-27, najcieplej na Dolnym Śląsku, miejscami nawet 29. Wiatr będzie umiarkowany i dość silne, a ciśnienie powoli, ale spada. Na barometrach w Warszawie 1010 hektopaskali.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o.o.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid. Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
16: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
15: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
16: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
15: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
16: No.
17: Dzień mamy.

0: Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media
1: Expert taniej masz. Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
2: Polskie Radio, program pierwszy. Rozpoczynamy trzecią godzinę sygnałów dnia. Daniel Wydrych. Kłaniam się.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: Wtorkowe sygnały i to w takim dniu, 26 maja. Przypominamy o tym, żeby złożyć życzenia. Ten 26 dzień maja to jest jednocześnie 146 dzień roku. Do końca roku 219 dni. Słońce świeci, wzeszło o 4:27, zajdzie dopiero o 20:40. Dzień potrwa 16 godzin i 13 minut i będzie krótszy od najdłuższego 34 minuty, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 31 minut. Imieniny obchodzą Adalwin, Adalwina, Alwin, Alwina, Angelika, Eleuteria, Eleuteriusz, Emil, Ewelina, Filip, Filip Neriusz, Joanna, Karp, Kwadrat, Lambert, Lamberta, Paulina, Teodor, Więce, Mił i Zachariasz. Wszystkiego dobrego i tradycyjne życzenia, niechże się Państwu darzy. Zbliża się 15 minut po godzinie 8, czas na kolejne pytania w sygnałach. Zaprasza Karol Surówka.
1: Rozmowa dnia.
2: Dzień dobry ponownie. My łączymy się z Krakowem, ale nie, nie będzie o referendum. W Krakowie jest nasz kolejny gość, generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO. Dzień dobry, panie generale.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Panie generale, gdzie Polska ma swojego najważniejszego sojusznika?
3: No wiem, więc jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to my jesteśmy dla siebie najważniejsi jako Polska, jako nasze siły zbrojne, ale oczywiście bez wiarygodnego sojuszu i bez

0: sojuszników, jesteśmy bardziej osłabieni. I więc myślę, że sojusz NATO daje nam gwarancję naszego bezpieczeństwa większą, niż byśmy byli sami. To jest po pierwsze. Po drugie, liczba obecność żołnierzy amerykańskich na ziemi polskiej w tej chwili było, bo w tej sprawie lekkie zamieszanie, jest stała w tej chwili 10-11 tysięcy i będzie jeszcze w przyszłości wzmocniona po reorganizacji planów rozmieszczenia wojsk amerykańskich w Europie. To samo za siebie mówi, że sprzęt amerykański, żołnierze amerykańscy, którzy są żołnierzami NATO oczywiście, ale również inni sojusznicy europejscy, którzy są na naszej granicy rotacyjnie, tacy jak Niemcy, Duńczycy, Brytyjczycy, Holendrzy, Francuzi swoimi samolotami. To wszystko daje poczucie, że my na tej flance wschodniej, będącą barierą przeciwko temu naporowi ewentualnemu ze wschodu, nie jesteśmy sami. Państwa bałtyckie, Polska, Rumunia to przedmurze NATO i Unii Europejskiej. I tutaj mamy gwarancję, ale również potwierdzone taką fizyczną obecnością zarówno instalacji, jak i żołnierzy NATO, w tym amerykańskich, na terenie Polski.
1: Czyli pan generał tutaj jednak widzi cały sojusz. Nie wyróżnia pan generał żadnej konkretnej grupy państw. Pytam dlatego, że dziś na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej to pytanie też padło w sondażu SW Research dla DGP. Z którymi państwami, grupami państw współpraca wojskowa jest dla Polski najważniejsza? I zaskakujący wynik, 45,3% respondentów mówi, że to europejscy członkowie NATO, a tylko 25,3% wskazuje Stany Zjednoczone. Zwątpiliśmy jako kraj w naszych amerykańskich sojuszników?
0: Może nie, tylko zależy, jaka grupa respondentów na to odpowiadała, ale twarde fakty są takie, że wszyscy sojusznicy są zaangażowani. Amerykanie w tej chwili swoją obecnością i swoimi bazami, pamiętajmy, że mamy stałe bazy amerykańskie na terenie Polski, takie jak Rędzikowo, jak dowództwo w Poznaniu wysuniętego korpusu, magazyny i składy największe w Europie budowane w Powidzu na sprzęt, który Amerykanie tam będą trzymali i trzymają już. To wszystko świadczy o tym, że obecność jest bardzo duża. Nie możemy o tym mówić, ale istnieją plany regionalne, plany wzmocnienia na wypadek tutaj jakiegoś zagrożenia konkretnego, plany sojuszu flanki wschodniej, i tam obecność wojsk amerykańskich jest bardzo mocna. I nie zapominajmy o tym trzeba się nie mówi, ale ja tu muszę to zaznaczyć, że parasol jądrowy amerykańskiego odstraszania jądrowego dla NATO wciąż istnieje i o tym nie możemy zapominać. Oczywiście być może
1: on rzeczywiście, na wyniki tego sondażu. Pan generał wierzy, że Amerykanie te wszystkie zobowiązania traktują tak samo poważnie jak 10-15 lat temu? Nie zaniepokoiły pana te wszystkie informacje, które płynęły z Waszyngtonu w ostatnich miesiącach? To wstrzymanie rotacji, to całe zamieszanie. Nie stresuje pana generała ten ciąg informacji płynący zza oceanu?
0: No tak, ten chaos informacyjny i decyzyjny na pewno ma wpływ na te wyniki sondażu, ale chciałem zauważyć, jak państwo zauważyliście, że wyniki działania i zarówno polityków strony amerykańskiej i polskiej, obydwu stron scen politycznych, bo tam demokraci i republikanie bardzo mocno byli zdziwieni tymi ruchami i natychmiast została decyzja zamieniona, ale również nie wolno zapominać o tym, że Stany Zjednoczone są bardzo mocno zaangażowane dzisiaj na Bliskim Wschodzie, na wojnie, którą rozpoczął Izrael, a Stany się do tego dołączyły, ale również są, zresztą to mówi o tym strategia bezpieczeństwa narodowego, Stanów Zjednoczonych na pierwszym miejscu wyrazili swoje zainteresowanie hemisferą zachodnią, czyli Amerykami obydwoma, następnie Dalekim Wschodem Indo-Pacyfik, później Bliski Wschód, a na czwartym miejscu dopiero jest Europa, w której to strategii powiedzieli, że Europa musi wziąć większe odpowiedzialność za bezpieczeństwo konwencjonalne i odporność społeczeństw przeciwko ewentualnemu agresorowi. I tak to Europa robi. To jest dobry sygnał, bo ten letarg, w który wpadły państwa europejskie, niektóre natowskie, on trwał już za długo i demilitaryzacja poszła za daleko. Ja nie jestem jakimś jastrzębiem, ale wiem, że bezpieczeństwo i obronność jest bardzo ważne, właściwie najważniejsze, bez niego nie ma nic, bo widzieliśmy państwa, które dobrze się rozwijały w wyniku wojny, prawie że są na krawędzi upadku. Dlatego też PKB państw zachodnich znacznie wzrosło na bezpieczeństwo i obronność. I to chyba dzięki Trumpowi w pierwszej jego kadencji, kiedy on zmusił niejako przywódców atrybutów państw do większych nakładów w zakresie broni konwencjonalnej.
1: Podobno na ważną rzecz pan generał zwrócił uwagę, podobno już Barack Obama powiedział Bronisławowi Komorowskiemu, że Europa musi wziąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.

0: państwo we własne ręce. Kolejni prezydenci to mówili. Europa trochę ten moment przespała, ale biorąc pod uwagę, że Amerykanie od lat już nam mówią, że musimy dbać o własne bezpieczeństwo sami. Czy ta obecność wojsk amerykańskich na naszym terenie to jest na lata, czy tylko na najbliższy czas? Czy my musimy pogodzić się z tym, że w końcu tych Amerykanów u nas nie będzie?
1: Jak wspomniałem o strategii bezpieczeństwa narodowego, tam oni wspominali, że muszą dokonać gruntownego i dokładnego przeglądu obecności wojsk amerykańskich na kontynencie europejskim. Ich jest około 100 tysięcy w różnych bazach, od baz niemieckich przez ten Rammstein, znany, prawda, przez inne instalacje we Włoszech, w Sigonelli, czy w Neapolu, w Hiszpanii, prawda, w Holandii. I oni robią teraz taki dokładny, no oczywiście w Polsce, w Rumunii, robią taki dokładny przegląd strategiczny obecności tych wojsk i ich stałego pobytu bądź rotacyjnego. I w wyniku tego za jakieś, no myślę, kilku tygodni będziemy wiedzieli dokładnie, ile już zostanie. Myślę, że żeby zapewnić wykonanie zobowiązań, jak również dopilnowanie swoich interesów w Europie, ale na Bliskim Wschodzie, ta obecność będzie liczyła około 80 do 85 tysięcy.
0: Czyli pan generał spodziewa się redukcji około 20 tysięcy żołnierzy w Europie, ale niekoniecznie w Polsce, jeżeli to dobrze rozumiem.
1: Tak, niekoniecznie w Polsce, ale to jest etapowo, to jest długoterminowo. I pamiętajmy o tym, że Amerykanie mają swoje interesy w Europie, nie tylko militarne, ale polityczne, ekonomiczne, a poza tym strategiczne, bo widzimy, że na przykład niektóre bazy służą do przemieszczania szybkiego i przerzutu wojsk w rejony zagrożenia na Bliskim Wschodzie. I to jest niebagatelne. Dużo interesów gospodarczych jest przez Amerykanów prowadzonych na terenie Europy. Olbrzymia wymiana handlowa, między innymi te wojny celne, które obserwowaliśmy na początku, okładanie się słami z jednej i z drugiej strony, niczego dobrego nie przyniosły, a wręcz przeciwnie, niektóre państwa zostały wzmocnione, na przykład Chiny sobie nie robiły z tego, grożąc swoimi słami albo za zaprzestaniem eksportu swoich minerałów ziem rzadkich, bo to też jest kolejny etap jakiegoś tam, jakiejś wojny
0: hybrydowej prowadzonej przez Chiny. Widzimy też cały czas za naszą wschodnią granicą, panie generale, prawdziwą wojnę. Szef rosyjskiego MSZ-u Sergiej Ławrow przekazał amerykańskiemu swojemu odpowiednikowi Marco Rubio decyzję o tym, że Rosja zamierza przeprowadzać uderzenia na cele w Kijowie. Kolejne fale uderzeń na Kijów. Widzieliśmy w weekend, że do zniszczeń nie doszło w większości kijowskich dzielnic. O czym to świadczy? Na jakim etapie wojny jest Rosja, jeżeli już po prostu wprost informuje o tym, że będzie uderzała w stolicę, będzie uderzała w cele cywilne?
1: Ale cóż on takiego nowego powiedział? Robią to od 4,5 roku. To jest wojna brutalna, wojna na wyniszczenie, wojna z połamaniem wszystkich praw międzynarodowego, wojna, która czyni z Rosjan przestępców wojennych, a szczególnie z przywódców, którzy wydają takie rozkazy i mam nadzieję, że kiedyś będą osądzeni. Ale Ukraińcy nie pozostają dłużni, z tym, że różnica między Ukraińcami a Rosjanami jest taka, że Ukraińcy bardzo celnie wybierają swoje obiekty do uderzeń. Są to rafinerie, są to składy paliw, są to magazyny, są to fabryki produkujące różnego rodzaju uzbrojenie i elementy do tego uzbrojenia. No, oczywiście jak wysyła się dużą ilość dronów, no nie każdy trafi w cel, ale nawet może dla pokazania, że my mamy takie możliwości, jak mówią Ukraińcy, produkcji takich dronów, takich pocisków rakietowych, które dosięgną również wasze obiekty w pobliżu Kremla, to pokazuje, że Ukraina w pewnym sensie odzyska jakąś autonomię strategiczną w zakresie używania i produkcji swojej broni. Oczywiście przy pomocy technologii zachodnich.
0: Rosja pokazuje, panie generale, na koniec tej części słabość, bo skupia się w tej chwili na tych atakach dronowych. Uderza w Kijów, ale na froncie nie widzimy znaczących zmian już od dawna. Czy Rosja osłabła?
1: Wie pan, to jest zadziwiające, bo widzimy nowoczesną technologię XXI wieku, już czwartej dekady prawie XXI wieku. Mamy rozpoznanie satelitarne, kosmiczne, wskazywanie celów, drony odrzutowe, drony naprowadzone światłowodem, drony naprowadzone GPS-ami i laserami, bomby szybujące, ale również mamy okopy i mamy ogień artyleryjski, mamy żołnierzy, mamy głód, mamy tam błoto i mamy śmierć przede wszystkim. I to są aspekty wojny pierwszej. również pierwszej wojny światowej, ale i również wojny takiej nowoczesnej, ale bez żadnego manewru, tylko wojny pozycyjnej, bo żołnierze raczej używają w tej chwili dronów do dekapitacji sił przeciwnika. I to robi jedna i druga strona.

0: tym, że Ukraińcy robią to bardziej zręcznie, do tego jeszcze wykorzystując całą tą otoczkę, ten ekosystem, a ekosystemem jest logistyka, jest ewakuacja rannych z pol walki, obsługa tych rannych na miejscu, jak również wskazywanie celów, rozpoznanie ich i masowa produkcja dronów rozczłonkowana, nie tylko w jednym miejscu, aby było trudno to zniszczyć. Widzimy cały ten ekosystem, który wspiera właśnie działania wojsk ukraińskich. Oczywiście jedna, druga strona ponosi olbrzymie straty, Rosjanie większe i dobrze im tak, bo oni to zaczęli. I widzę, że Rosja w tej chwili chce to jakoś zakończyć. Może tymi zmasowanymi atakami chce zmusić prezydenta Żołyńskiego do tego, aby usiadł do stołu na warunkach rosyjskich.
1: Ale to jest bardzo ciekawy wątek, że to mogą być oznaki próby zakończenia tego konfliktu. To musimy zgłębić, ale już w drugiej części naszej rozmowy generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO, jest gościem Jedynki, a my przechodzimy do portalu YouTube Polskiego Radia.
2: Dwadzieścia sześć po ósmej.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: A my już teraz polecamy kolejną rozmowę dnia w ekspresie Jedynki. Naszym gościem będzie Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia. Ten dzień, to przypomnijmy, redaktorze.
1: Proszę pana, dzień mamy.
0: Oczywiście. No. Panu Łukaszowi się tak na wspomnienia zebrało.
1: Mm-hmm.
0: Takie widocznie ma wspomnienia z dzieciństwa.
1: Jakie?
0: Takie.
2: Chodź szybko na zupkę. Zupka najważniejsza. A co ty taki czerwony jesteś? Pokaż na plecki.

0: ale mamo! Nie wyjdziesz już na dwór, zobaczysz, jak tata przyjdzie z pracy, zobaczysz!
1: No a teraz jest problem taki, że dziecko trudno wygonić na dwór.
2: Ale ja cały czas jestem pod wrażeniem pana Łukasza, jako własnej mamy.
1: To pan Łukasz z Będzina, nasz cały słuchacz.
2: No i bardzo dobrze.
1: Tak jest, no. 8:31. Skrót aktualności, Paweł Zieliński.
3: Polski resort dyplomacji odpowiada na ostrzeżenie rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
4: Rosyjskie MSZ zaapelowało do zachodnich dyplomatów pracujących w Kijowie, żeby ze względów bezpieczeństwa opuścili miasto.
3: Warszawa podkreśla, że jakiekolwiek ataki na nasze przedstawicielstwa dyplomatyczne będą traktowane jako akty nieprzyjazne i celowe, a działania Rosji wobec Ukrainy to akty nieuzasadnionej agresji. Koalicja Obywatelska wystawi swojego kandydata w wyborach na prezydenta Krakowa. Zapowiedział to w radiowej Jedynce europoseł tej formacji Michał Szczerba.
5: Jeszcze jest za wcześnie, żeby rozmawiać o konkretnych nazwiskach.
3: W niedzielnym referendum mieszkańcy Grodu Kraka odwołali prezydenta Aleksandra Miszalskiego. W najbliższych dniach premier wyznaczy komisarza, który będzie rządził miastem do wyborów nowego włodarza. A referendum w Krakowie może nie być jedynym. Jest zapowiedź wniosku o takie głosowanie w sprawie odwołania prezydenta Rzeszowa.
6: Ukrywano przed radnymi rzeczywistą sytuację finansów miasta.
3: Tak mówi wiceprzewodniczący Rady Miasta Jacek Strojny. Prezydent Konrad Fiołek odpowiada, że to nieprawda, a zarzuty są polityczne. Europa zmaga się z pierwszą w tym roku falą upałów. We Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii temperatura w ciągu dnia przekracza 30 stopni Celsjusza. Podobnie jest w Italii.
7: Temperatury znacznie przekraczają średnie sezonowe i są najwyższe nie na południu, a na północy Włoch.
3: Badamy, nie tylko mamy. Akcje pod takim hasłem w Dniu Matki organizują Amazonki. Kobiety będą zachęcać do regularnych badań i dbania o zdrowie.
8: Będziemy pokazywać na fantomii, jak się badać, nie bać się tego przede wszystkim.
3: Punkty informacyjne staną dziś w kilkudziesięciu miastach w całym kraju. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 9:00.

0: Pogoda.
1: Słyszeliśmy ile we Włoszech, no ale te ostatnie dni pokazały, że nawet na Wyspach Brytyjskich, w Londynie nawet ma być 30, tak? Nawet 34 stopnie. To w związku z tym powietrzem, które płynie z nad Afryki. No, u nas od jutra nieco chłodniej, więc to należy mieć na uwadze, no, ale dziś jeszcze tego chłodu nie odczuwamy, bo dziś nawet 29, prawie 30 stopni pokażą termometry. Będą takie miejsca, na przykład na Dolnym Śląsku tyle, prawie 30 stopni. 25-27 w centrum, na Suwalszczyźnie najchłodniej, ale też powyżej 20, na jakieś tam 20 stopni. W całym kraju sporo słońca, na północy może się chmurzyć, to dopiero po południu. Niewykluczone, że miejscami tam pojawią się przelotne opady deszczu, zazdrościmy. Wiatr umiarkowany, dość silny, a ciśnienie w dół, teraz na barometrach w Warszawie 1010 hektopaskali. Jeszcze pan Darek.
2: Trasa Skwierzyna Gorzów, pierwszy raport pogodowy po urlopie. Plus 14, piękne słoneczko, cieplutko, fajnie. A pytał pan, panie redaktorze, kiedy rozmawialiśmy z mamą. No ja ostatnio rozmawiałem z mamą 2 lata temu, od tamtej pory już nie i nigdy w życiu nie będę z nią rozmawiał, czego naprawdę brakuje. Pamiętajcie, dopóki mamy macie, szanujcie je, odwiedzajcie. Może nie zawsze jest najlepiej, może nie zawsze się z nią zgadzacie, ale kiedyś tego wam może zabraknąć. Nie dopuśćcie do tego. Szanujcie i kochajcie.
1: Dzięki wielkie, panie Dariuszu. Jeśli jest tylko taka możliwość, wybieramy numer, dzwonimy i mówimy: kocham.
0: Autopromocja.
3: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
4: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
3: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
4: A plug-in to tak naprawdę 2 samochody w jednym. Po co to komu?
3: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
4: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
5: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie. Autopromocja.
1: Ja powiedziałem, że można wybrać numer i zadzwonić do mamy, jeśli jest taka możliwość. Można też wybrać taki numer: 22 139 2202.

0: Dzień dobry. Dzisiaj jest taki dzień w kalendarzu, że każdy z nas myśli ciepło o swojej mamie. Ja mam swoją mamę jeszcze przy sobie, z czego jestem bardzo szczęśliwa i myślę sobie, że dzisiaj powiem jej wiele ciepłych słów, a nawet na to, że ją kocham. Wszystkim mamom życzę dużo, dużo ciepła, radości, uśmiechu, miłości ze strony dzieci, bo wszyscy jesteśmy dziećmi swoich rodziców. Dzisiaj święto mamy. Niebawem też będzie święto taty. Wszystkim jeszcze raz dużo, dużo miłości, radości i szczęścia. Kochajmy swoich rodziców, pomożemy, póki są wśród nas. Miłego dnia, Marzena z Torunia.
1: No i z pewnością każda mama spędza ten dzień inaczej. I to od nas, od dzieci zależy to, jak go zapamięta. Jest jednak co roku też specjalna grupa mam, ta, dla której to jest pierwsze takie święto w życiu.
2: Tak, jest to mój pierwszy dzień mamy. Myślę, że będzie wyjątkowym dniem, z racji tego, że jest właśnie pierwszy. No, Antoś jest moim wymarzonym dzieckiem. Zawsze chciałam mieć też syna, więc fajnie się złożyło, że pierwszym dzieckiem okazał się właśnie syn. Będę raczej starała się go w jakiś sposób uczcić. To patrzenie na to, jak się rozwija. I jak z każdym kolejnym dniem możemy patrzeć na to, jak zaczyna wstawać, coraz bardziej uśmiechać się do nas, gdzieś tam reagować na nasz widok. Najważniejsze jest właśnie to, taka reakcja po prostu na tą mamę, że jednak no, my jesteśmy numerem jeden dla nich, przynajmniej w tym momencie.
3: Dla mnie będzie pierwszym dniem w nowej roli i pretekstem do dania sobie jakiegoś prezentu, który się kojarzy z dzieckiem. Tak jak wcześniej miałam problemy ze wstawaniem rano i po prostu mi się nie chciało i trochę myślałam, że nie ma po co, tak teraz się nad tym nie zastanawiam, bo nie mam czasu. Jak się patrzy na cudze dzieci, to jest radość z tego, że się na przykład dziecko uśmiecha, ale u swojego dziecka jest to jednak tak biologicznie chyba wymyślone, że to się zupełnie inaczej odczuwa i to jest inny rodzaj satysfakcji i szczęścia. No, tego się nie da opisać i nie da się nawet... Ja zawsze lubiłam dzieci, byłam nianią, pracowałam w przedszkolach, a jednak jak ma się swoje dziecko, to jest zupełnie co innego. No. Bo bardzo lubiłam być nianią i lubiłam wracanie do mieszkania, gdzie miałam spokój i mogłam się wysypiać. A teraz się okazuje, że to wysypianie się potrafi być zrekompensowane.
4: Na pewno ważne, ale chyba jednak najważniejsze, żeby skupić się na dziecku. I jak spędzam, jeszcze nie wiem. Zobaczymy. Ale pewnie gdzieś pójdziemy na plac zabaw po prostu i no tak jak zawsze spędzimy czas razem. Ale też trochę na tą chwilę każdy inny, bo nie ma czasu na to, żeby spędzić go w jakiś taki szczególny sposób.
5: Jak to jest być mamą?
4: Chyba najlepsze uczucie na świecie. Po prostu. No nie wiedziałam, że będzie tak fajnie. Wszystko jest fajne. Każdy poranek, to jak się dziecko budzi obok i od razu idzie do mamy. Tak, właśnie wszystko dosłownie, oprócz tego, że teraz płacze, tak, ale wszystkie takie małe kroczki, które robi, teraz się nauczyła też chodzić, więc jakby obserwacja tego, że ona tak poznaje świat i to, że mogę ją po prostu wszystkiego nauczyć, to jest chyba najfajniejsze. Także nie było żadnego przerażenia i jest i tak lepiej niż oczekiwałam, także znajomi zawsze mówili, że będzie trudno, ciężko, ale nie jest. Więc jest fajnie. Ja mam podobno taki łatwiejszy model, jak oni to mówią, także...
5: Jak pani spędzi pierwszy dzień mamy?
6: Liczę na to, że tata stanie na wysokości zadania i wyręczy Jasia w tym dniu, no bo Jasiu ma dopiero niecały roczek, no i niestety jeszcze nie będzie w stanie nic sam przygotować.
5: To co ten tata mógłby przygotować?
6: Kolację może przygotować, po której posprząta i kwiaty i przygotować mi kąpiel. To... taka satysfakcja właśnie, jak ten maluszek tak popatrzy się tymi oczkami. No i jest się właśnie takim numerem jeden u takiego dzieciątka. Nikt inny się nie liczy tak jak mama.
1: Z młodymi mamami rozmawiała Weronika Puczker. No właśnie, jak ten maluszek spojrzy na mamę, to pierwsze spojrzenie, potem jak łapie swoimi łapkami za paluch, ten wskazujący albo za kciuk. To są te wyjątkowe chwile w życiu mam, no ale również ojców. PTSK, szanowni państwo, PTSK, poranny trening szarych komórek z mamą w roli głównej. Proszę wymienić, proszę wymienić co najmniej 3 piosenki z mamą w tytule. Ale żeby zawęzić, bo tego jest naprawdę dużo, to ograniczamy się jedynie do polskich tytułów. Proszę wymienić co najmniej 3 polskie piosenki z mamą w tytule. +22 139 22 02. Za 20 minut godzina 9:00.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 8:43. Na moment oddajmy głos jeszcze młodej mamie.
1: Czy to pani pierwszy dzień matki?
2: Tak.
1: I jak się pani czuje? Jak?
2: Bardzo dobrze. Jestem podekscytowana, że zbliża się ten wyjątkowy dzień, który no, będzie na pewno cudowny, jako pierwszy w moim życiu.
0: Pierwszy w życiu. Dzień matki. No, szanowni państwo, teraz przenosimy się na korty w Paryżu. Cezary Guriew, witaj Czarku.
3: Dzień dobry, witam państwa, witam ciebie Daniel.
0: No nie sposób nie zapytać, bo przecież historia tenisa zna takie przypadki, zna historię tenisistek, które urodziły, wróciły na kort i odnosiły sukcesy.
3: Tak, oczywiście Yvonne Goolagong-Cowley to przecież była słynna tenisistka, która wygrywała Wimbledon jeszcze przed macierzyństwem i potem jak została mamą. Ale mamy bardzo dużo tutaj takich przypadków. No chociażby Tatiana Maryja, reprezentantka Niemiec z domu Małek. Henryk Małek to był były reprezentant Polski w piłce ręcznej. No ona ma dwie córeczki. Jedna się urodziła w 2013 roku, druga w 2021. No, przegrała z Elis Mertens w pierwszej rundzie. No ale oczywiście Elina Świtolina, która mimo tych obowiązków macierzyńskich wczoraj wygrała mecz, męczyła się bardzo, a potem wieczorem oglądała, jak żegnano jej męża Gala Monfisa. No, ale też ja pamiętam takie przypadki, no jak Claudia Jans urodziła i z 7-miesięcznym dzieckiem leciała najpierw do Nowej Zelandii, a potem brała udział w Australian Open. No, Alicja Rosolska, mama dwójki dzieci, wróci na kort. Jeszcze w tym roku będzie grać na kortach Wimbledonu, może z tego korzystać. Także tych przypadków, no oczywiście Naomi Osaka, no niezwykle prowadzona przez Tomasza Wiktorowskiego. Także tych przypadków jest dużo, a tak a propos o 10:30 wysłuchają państwo to, co mówi Maja Chwalińska, zaprosiła rodziców, no i szczególnie będzie mówić o swojej mamie, że się cieszy, że mamę zaprosiła, z drugiej strony jest przerażona, jak mama się denerwuje, gdy Maja rozgrywa mecze, bo to były i kwalifikacje, i to spotkanie wczoraj pierwszej rundy z Qin Wenchen.
0: O właśnie, no to myślę, że mama pani Mai denerwowała się pewnie nad miar. Chociaż w pewnym momencie to było tak, tak zaskakująco dobrze, że myślę, że przecierała oczy ze zdumienia, bo Maja jest sprawczynią no niemałej niespodzianki. No mówi się o sensacji, prawda?
3: Tak, no są jakby dwie sprawy. Jedna, no to

0: ta wygrana nad Kinmen Jen była załamana. Na konferencji prasowej drżał głos mistrzyni olimpijskiej, nie mogła się pogodzić z tą porażką. No te top spiny Mai ją rzeczywiście powstrzymały. Z drugiej strony musimy też pamiętać, że oczywiście mama Mai Chwalińskiej w 90% poza kortem ogląda mecz, bo nie wytrzymuje tej presji. Jak to Maja zacytuje, powiedziała, mama zwraca, mama ma sensacje żołądkowe, jak patrzy, jak się denerwuje. No ale z drugiej strony wczoraj widziałem kilka przypadków, kiedy ratownicy medyczni udzielali pomocy. Niestety warunki są takie, że ten najmniejszy wielkoszlemowy turniej świata jest mocno betonowy, mało jest zieleni. Ta temperatura ponad 30 stopni w cieniu rzeczywiście paraliżuje, no bo te emocje kibice ulegają, ale też zapominają, że są wystawieni przez tyle godzin na słońcu. No ale tak jak powiedziałeś, dzisiaj święto, oby to święto było jak najlepsze dla wszystkich mam, no, a dla nas kolejny dzień rywalizacji, no ale radość na razie, no bo pięcioro reprezentantów Polski awansowało do drugiej rundy.
1: Tak, rzeczywiście Polska, reszta świata 5-0. Dzisiaj Kamil Majchrzak.
0: Tak, Kamil Majchrzak, Alejandro Tabilo. Pamiętamy, jak Kamil pięknie wracał po tej przerwie, niestety wymuszonej, był rewelacją ubiegłorocznego Wimbledonu. Także mam nadzieję, chociaż Czyliczek na ceglanej mączce czuje się dobrze, ale Kamil jak wrócił, no jest takim terminatorem tenisowym. Myślę, że temperatura też nie będzie robić na nim wrażenia. A tak zabawnie to wyglądało, jak Iga Świątek była wczoraj zdziwiona, że każdy mówi o temperaturze. No ale tak, Iga grała na korcie Filipa Chatrier, gdzie trochę zawieje. Iga spędziła na korcie tylko 60 minut, także promienie słoneczne rzeczywiście nie zrobiły na niej wrażenia.
1: Relacje Cezarego Gurjewa z wielkoszlemowego turnieju French Open. Gorące relacje oczywiście na antenie programu pierwszego Polskiego Radia.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnał dnia. Jeszcze przez najbliższe 10 minut w porannym treningu szarych komórek. Myślę, że tak, że to dobrze poszło. Że to bardzo dobrze poszło. Pani chciała wziąć udział, Sława Bieńczyska?
1: No, kilka tytułów mam w głowie.
0: Tak,
1: no, myślę, ciekawe... Jeden nawet przygotowałam na początek naszego spotkania dzisiaj.
0: To świetnie się składa. To można weryfikować, szanowni państwo. Proszę

0: sprawdzić, czy państwo stawiali na te same tytuły, co nasi słuchacze. Co najmniej 3 tytuły polskie z mamą w roli głównej.
1: To nie ma jak u mamy Wojciecha Młynarskiego. Piosenka dla mojej matki Ireny Santor i Serce matki mi trwa Boga. Sama klasyka.
2: Nie ma jak u mamy, a ja wolę moją mamę. Mamo, nasza mamo.
3: List do matki Wiole.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem. Czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna. Ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Życie jak fortuna, kołem się toczy.
7: Po przeboju Bałkanica zespół Piersi wraca z nowym albumem Pigułka Szczęścia. 14 energetycznych utworów, rock, humor i dobra zabawa w najlepszym wydaniu. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie.

0: Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Reklama.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
5: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
6: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
3: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
7: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Częstochowa-Jasna Góra a Częstochowa-Blachownia doszło do wypadku ciężarówki i busa na kilometrze 435. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic i obserwujemy tam spory kilkukilometrowy korek. Bardzo poważnie zakorkowana jest także ekspresowa 8 pomiędzy Wyszkowem a Radzyminem w kierunku Warszawy. Tutaj na wysokości miejscowości i węzła Trojany zderzyły się 3 samochody osobowe i trasa jest zablokowana w kierunku Warszawy. Ruch kierowany jest na objazd. A teraz województwo dolnośląskie i wieści z trasy. Słuchamy.
8: Chcę poinformować, że wjazd do Zgorzelca od strony Lubania jest całkowicie praktycznie zablokowany przez ciąg ciężarówek, praktycznie od miejscowości Trójca do Ronda i dalej w kierunku na autostradę.
7: A bardzo poważnie zakorkowana jest także autostrada A4 pomiędzy Godzieszowem, Zgorzelcem a Jędrzychowicami w kierunku Drezna i także zakorkowana jest Stara Czwórka, a zatem Krajowa 94, także w tym samym kierunku. Na ekspresowej 7 na Pomorzu, na obwodnicy Trójmiasta, doszło do zderzenia 3 ciężarówek pomiędzy węzłami Gdynia Port a Gdynia Chylonia. Trasa S7 jest tam częściowo zablokowana w kierunku Rumi i także tam obserwujemy spory kilkukilometrowy zator. Jeszcze droga krajowa nr 25, Bydgoszcz i Inowrocław. Na kilometrze 157, niedaleko miejscowości Brzoza, doszło do karambolu 5 pojazdów. Na miejscu ruch jest możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę.
2: Minęła 10:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, dzień dobry Państwu. Jest kandydat na komisarza Krakowa. To były wiceprezydent miasta Stanisław Kracik.
9: Trzeba kapitana, który na tych falach sobie poradzi.
2: Policja swoją pracę już skończyła, ale nie kończą się utrudnienia w ruchu pociągów po wypadku w wielkopolskiej Garbatce. Przybywa Polek, które odkładają plany zostania mamą. Powody są różne, w tym obawy związane z codziennością.
10: Ograniczenia, że nie można pójść gdzie się chce.
2: Wszystko wskazuje na to, że to były zastępca odwołanego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Stanisław Kracik zostanie kandydatem na komisarza w Grodzie Kraka. Wniosek o jego powołanie może być gotowy jeszcze dziś, mówi w rozmowie z Polskim Radiem wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar.
9: Zawsze po referendum w takiej sytuacji, mówiąc metaforycznie, okręt jest rozchwiany i trzeba kapitana, który na tych falach sobie poradzi. I w mojej opinii takim człowiekiem jest doświadczony samorządowiec, jakim jest pan Stanisław Kracik.
2: Jeśli jego kandydatura zostanie zatwierdzona przez premiera, będzie zarządzał Krakowem do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. A porażka Aleksandra Miszalskiego napędza polityczną karuzelę. Opozycja wieszczy, że po Krakowie będą kolejne miasta, w których włodarze z rządzącej koalicji mogą drżeć o stanowiska. Nie obawia się tego poranny gość radiowej jedynki, europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
11: Dla każdej partii politycznej taka sytuacja nie jest sytuacją najlepszą. Wydaje mi się, że ocena po 2 latach jest bardzo trudna i miała raczej charakter polityczny.
2: Aleksander Miszalski został odwołany ze stanowiska prezydenta Krakowa w niedzielę.

0: Celnym referendum za jego odwołaniem opowiedziało się prawie 98% głosujących. Przeciwko było ponad 2%. Kursują zastępcze autobusy, a część pociągów jeździ objazdami. I te utrudnienia na szlaku kolejowym między Obornikami a Rogoźnym w Wielkopolsce jeszcze potrwają. Zakończyły się już natomiast działania policji, która bierze udział w wyjaśnianiu okoliczności wczorajszego wypadku w Garbatce, w którym po zderzeniu pociągu pasażerskiego z ciężarówką zginął jej kierowca, a skład wykoleił się.
1: Zakończyliśmy przede wszystkim szczegółowe oględziny pociągu oraz ciężarówki biorącej udział w tym wypadku. Mamy też informację, że służby techniczne PKP przygotowują plan postawienia tego wykolejonego pociągu na torach.
0: Wyjaśnia rzecznik wielkopolskich strażaków Andrzej Borowiak. Teren został już przekazany Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, która będzie zajmować się tą sprawą, a w Garbatce trwa już akcja podnoszenia wykolejonego pociągu na tory. Co czwarta bezrobotna Polka zarejestrowana w Urzędzie Pracy to mama. To setki tysięcy pań, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia. W dniu mamy teraz o sytuacji Polek na rynku pracy, mówił Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
2: Najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych kobiet stanowiły osoby w wieku od 35 do 44 lat. Było ich 124 tysiące. Kolejną dużą grupą były kobiety w wieku 25-34 lata. Ponad 118 tysięcy.
0: Ale są też młode Polki, które z uwagi na aktywność zawodową odkładają macierzyństwo, choć powodów, by plany powiększenia rodziny przesuwać, jest więcej. Sprawą zajęła się Martyna Szymczakowska.
3: Statystyczna kobieta w Polsce zostaje mamą w wieku 31 lat, a ze względu na spadek liczby urodzeń, Dzień Mamy to święto, które dotyczy rekordowo małej liczby Polek. I są ku temu powody, uważa psycholog społeczna i demografka profesor Monika Młynarska.
4: Mają bardzo dużo obaw, czy ja sobie poradzę, czy będę w stanie zapewnić dziecku odpowiednie warunki.
3: Trudności w macierzyństwie nie brakuje.
5: Chyba ograniczenia. Takie codzienne, że nie można pójść gdzie się chce.
3: Poza trudami warto pamiętać o radości, jaką dają dzieci i chwilach, które zostają w pamięci i dzieci, i ich mam na całe życie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
0: A dodam tylko, że Polska należy do krajów o najniższej dzietności w Europie.
6: To są aktualności jedynki.
0: Koniec zagrożenia lawinowego w Tatrach, ale to nie znaczy, że na szlakach, zwłaszcza tych położonych wyżej, jest zupełnie bezpiecznie. Tatrzański Park Narodowy informuje, że na wielu trasach zalegają płaty śniegu i lodu. Jest ślisko, zwłaszcza w zacienionych miejscach i na północnych stokach gór. Tak jest m.in. w Hali Gąsienicowej i w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Na takich odcinkach nadal konieczne jest wyposażenie, raki, czekan i kask, no i umiejętność posługiwania się nimi. Gdyby żył, dziś kończyłby 100 lat. Miles Davis, jazzowa ikona, prekursor, który namaścił całą armię muzyków jazzowych, mówi dziennikarz muzyczny Radiowej Dwójki, Roch Siciński.
7: Miles Davis był wizjonerem, był liderem i w ciągu tych 40 kilku lat przeprowadził co najmniej 4 muzyczne rewolucje. Doprowadził fanów jazzu od bebopu do hip-hopu. On się starzał, jego publiczność młodniała. Mało jest takich artystów na scenie.
0: Z okazji rocznicy urodzin Radiowa Dwójka przypomni 2 koncerty z udziałem Milesa Davisa. Pierwszy z 1983 pochodzi z Jazz Jamboree, drugi to zapis występu z 1964 roku w Nowym Jorku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Dzień pod znakiem słońca niemal wszędzie i prawie przez cały dzień. Tylko na północy, po południu chmur ma być więcej i niewykluczone, że tu pojawią się przelotne opady deszczu. Upalnie są nawet wydane w związku z tym alerty, bo na termometrach dziś od 20 stopni na północnym wschodzie przez 25-27 w centrum, a aż do 29 na południowym zachodzie.
6: Jedynka. Polskie Radio.

0: Godzina 10:09 dokładnie. Możemy pić razem kawę. To taka kawa wyjątkowa, bo dzisiaj Dzień Matki. Drodzy Państwo, nie może być inaczej, bo sporo wzruszeń i sporo też od Państwa wpisów, ale też nawiązanie do poprzedniej godziny muzyki pani Krystyna Ależ. Ten Cortez umie w emocje, tak, to prawda. Mamy sporo tych piosenek, które powstały kiedyś tam, a tych piosenek o mamach współczesnych jest mniej, dlatego ta piosenka Corteza taka ważna. Drodzy Państwo, rozpoczynamy drugą godzinę w programie pierwszym Polskiego Radia. Sława Bieńczycka, uśmiecham się do Państwa nieustająco w tym, no, takim wyjątkowym dniu pełnym emocji.
1: Cztery pory roku.
0: Pani Anna na Facebooku, macierzyństwa można się często uczyć od zwierzęcych mam i właśnie o tym będziemy rozmawiać w tej godzinie. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, już od dłuższego czasu, od kilku lat, mówi się o nurogęsiach, które z warszawskich łazienek przechodzą właśnie w tym okresie, kiedy się już małe wyklują, do Wisły. No i wtedy naprawdę jest cały ruch zatrzymywany. Tam jest sporo wolontariuszy, którzy pilotują te nurogęsi, żeby się im krzywda nie stała. I tak się ostatnio zdarzyło, niestety, że jedna mama nurogęś została zjedzona przez suma w łazienkach. No i zostało 10 małych nurogęsi. Co się stało i jaki to ma związek z macierzyństwem zastępczym? O tym wszystkim już opowiemy Państwu niebawem, bo teraz czas najwyższy na drugą podpowiedź w naszej zagadce Odkrywcy Przyszłości. Wydawało mi się, że pierwsza zagadka, podpowiedź była trudna. No to ta to już taka zdecydowanie łatwiejsza.
2: Ocean wolnego czasu. Kraków, Kraków, Kraków.
3: Pierwszy występ odbył się w Bochni. Recenzent lwowskiego tygodnika literackiego zachwycał się jej talentem.
4: Warszawa jest smutna bez ciebie. Warszawa jest smutna bez ciebie. Idę przez deszcz i w kałuży.
5: Była miła, uprzejma, uderzającej piękności i głos miała tak dźwięczny, tak pełen harmonii, że samym podbijała serca. Na każdym kroku robiła ona wrażenie niepospolitej artystki o wielkiej ambicji.

0: I ta Kalifornia w tej opowieści jest bardzo ważna. To duża podpowiedź. Mam nadzieję, że już teraz będzie zdecydowanie prościej. 72 151 to jest nasz numer SMS-owy, a nagroda to taki inteligentny, dużo mogący zegarek Cardio Watch o wartości ponad 420 zł.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Watchmark, producent zegarków smartwatch www.watchmark.pl.
0: A w tej godzinie, drodzy Państwo, porozmawiamy jeszcze o tych kobietach, które tak bardzo są potrzebne, gdy mama zostaje mamą, o położnych, bo to też ważny temat.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Dzisiaj sporo o byciu matką. Nie może być inaczej, prawda? Sporo życzeń, sporo pięknych Państwa wpisów, ale także porozmawiamy teraz o macierzyństwie wśród zwierząt, a jak wiemy, to potrafi zaskakiwać nasz gość, dr Łukasz Bożyk.

0: Kowalski, doktor nauk przyrodniczych, fotograf, dziennikarz, autor programów przyrodniczych, scenarzysta. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry.
0: Nie ukrywam, że ten temat wymyśliłam sobie już jakiś czas temu, bo naprawdę zrobiła na mnie ogromne wrażenie ta sytuacja z nurogęsiami. Mieszkańcy Warszawy pewnie wiedzą, mieszkańcy Polski niekoniecznie. To przypomnę, że te nurogęsi od kilku lat wędrują z łazienek do Wisły. Wtedy cały tam patrol ekologiczny jest, który pilnuje, żeby się im krzywda nie stała. Samochody stają, one sobie spokojnie przechodzą. No i tak się ostatnio niestety zdarzyło, chyba po raz pierwszy, że jedna mama nurogęsi została zjedzona przez suma i te 10 zostało malutkich, samych, biednych i zostały szybko wyłapane właśnie przez ekopatrol, a następnego dnia, one tam zostały oczywiście nakarmione i tak dalej, następnego dnia pilnowali, aż przyjdzie kolejna mama ze swoją 10 dzieci i to na filmiku pięknie widać, jak te malutkie nurogęsi z tego kartonu wypadają, wchodzą do wody i ta mama już ma nie 10, ale 20, jest cała szczęśliwa i szybko ta adopcja nastąpiła.
1: Tak, to prawda. A to z dwóch powodów. Po pierwsze, ta matka ma niesamowity instynkt macierzyński, więc przyciąga do siebie wszystkie młode, a po drugie działa jak magnes na te młode, ponieważ w tym przypadku u tego gatunku jest tak, że jak mama woła dzieci, to one przychodzą, nawet jeśli są to obce dzieci i z nią zostają. Więc ona działa po prostu jak magnes. Ale tam jest jeszcze jedna piękna historia, poza tą tragiczną historią związaną z sumem, tak jak pani powiedziała, to to, że te dzieciaki ufają tej matce w sposób bezgraniczny. Tej czy każdej innej. I już tłumaczę, dlaczego tak mówię. Ponieważ nurogęsi rozmnażają się w dziuplach, co może być zupełnie zaskakujące dla osób, które wyobrażają sobie, że kaczki zakładają gniazda na ziemi. Te zakładają w dziupli. I młode to są zagniazdowniki, co oznacza, że dzieciństwo spędzają za gniazdem. Rodzą się już lekko opierzone, mają otwarte oczy i po 24-48 godzinach opuszczają gniazdo, ale nie potrafią jeszcze latać. Wychowują się za gniazdem, dlatego za gniazdowniki. I ta dziupla jest kilka metrów nad ziemią, na przykład 6. I to wygląda w ten sposób, że samica stoi na ziemi, woła młode, one podskakują w dziupli na krawędź tej dziupli, pomimo że nie potrafią latać
0: jeszcze,
1: skaczą. Bo mama woła, trzeba przyjść. I uderzają o ziemię. Nic im się nie dzieje, wygląda to dramatycznie. Matka woła kolejne młode i one bardzo karnie wyskakują z dziupli. I potem ta cała gromadka jest prowadzona do wody, gdzie jest wychowywana. I dlatego też ta matka jest w stanie wychować 10, czy nawet 20, czy jeszcze więcej młodych, bo czasem adoptuje jeszcze więcej, dlatego że one są aktywne, te młode, i one podążają za rodzicami i szukają pokarmu. A bardzo wiele ptaków zostaje w gnieździe. To gniazdowniki. Dzieciństwo spędzają w gnieździe. Są niewidome, są nagie i muszą być karmione. Pokarm do dzioba. I wtedy tak dużo ich nie może być.
0: Piękna historia, piękny gatunek, no ale nie wszędzie jest tak, jeśli chodzi o świat zwierząt, prawda? To może przez moment zatrzymajmy się przy ptakach. Czy każdy ptak przyjąłby taką dodatkową gromadkę?
1: Nie każdy. Możemy tu podać jako przykład uwielbiane przez nas bociany. Tak. Kochamy je, po prostu uwielbiamy. Ale ich macierzyństwo jest, raczej bym powiedział, spartańskie. Czyli jak coś z tym młodym jest nie tak, to zrzucamy go ze skarpy, w tym przypadku wyrzucamy go z gniazda. I jeśli będą się deszcze...
0: Czyli jeśli matka bocian i tata bocian widzą, że ich potomstwo jest w jakimś sensie ułomne, albo może, nie wiem, nie dolecieć tych kolejnych iluś tysięcy kilometrów.
1: Albo pogoda się załamała i są przedłużające się deszcze i nie
0: nawet
1: będzie dostatecznie dużo pokarmu, to najmłodsze młode jest wyrzucane z gniazda. A z racji tego, że bociany wysiadują jaja po złożeniu pierwszego jaja, już matka wysiaduje, za 2 dni kolejne jajo, ona nadal wysiaduje, kolejne może być 5, co oznacza, że może być 10 dni różnicy między najmłodszym a najstarszym pisklakiem, więc w wielkości to jest ogromna różnica. I jak będzie zła pogoda, to młode niestety są zabijane przez rodziców, jakby wyrzucane z gniazda.
0: A może się zdarzyć, że w drugą stronę, że przyjmą, czy raczej u bocianów nie jest to,
1: jeżeli człowiek nie podłoży, to nie ma takiej możliwości, ponieważ te młode są nagie, ślepe i bardzo nieporadne. One muszą być w gnieździe, one nie są w stanie się przemieścić z gniazda na gniazdo. To jest tak, jak widzimy kurczaki, widzimy kaczki małe, widzimy małe gęsi, to pisklaki bardzo szybko, aktywnie podążają za rodzicami, więc tu może dojść do zmiany rodziców, ale w przypadku bocianów te młode to są sieroty. To
0: po prostu, takie. Niestety.
1: Tak, jak już wypadną z gniazda, to już pozostaje.
0: A jak sytuacja wygląda z kukułkami?
1: One mają bardzo lekkie podejście do macierzyństwa, czyli w ogóle się nie zajmują wychowywaniem potomstwa. Są bardzo, bardzo wyspecjalizowane.

0: tym, żeby rozpoznać gniazda, no chyba trzeba to tak nazwać, swoich ofiar, podrzucić im jaja, w tym czasie zabierają jedno jajo gospodarza, a taka młoda kukułka jak się wykluje, to natychmiast wyrzuca jaja gospodarza albo pisklęta. Potrafi być jeszcze niewidoma i wyrzuca, już morduje przybrane rodzeństwo po to, żeby zostać samemu w gnieździe. Jeżeli kukułka wybierze na swoją ofiarę małego ptaka, wielokrotnie mniejszego od siebie, to potem możemy zobaczyć takie obrazki w naturze, gdzie na gałęzi siedzi ogromna kukułka względem rodziców, którzy są wielkości wróbla. Na przykład ta kukułka, no powiedzmy, takiego smukłego gołębia. I rodzice już wpadają w ten problem, że nie są w stanie się uwolnić z tego macierzyństwa i karmią tego pasożyta lęgowego. A kukułka dorosła? No, można mu powiedzieć kolokwialnie bailando. Jej macierzyństwo nie jest znane.
1: No nieprawdopodobne, prawda? Ptaki i takie różne zachowania, trzy różne, o których wspomniałyśmy. Pamiętam, kiedyś rozmawiałam też z ekspertką na temat kur, jak to jest tam. To, te kury potrafią podobno tylko do kilku liczyć, czyli do tylu.
0: Mówi się, że do 16. Nie wiem, jak to zostało dobrze sprawdzone naukowo. Mówi się, że do 16. I tyle mogą mieć przyjaciółek, więc jak jakaś kura już ją wkurze albo pojawi się więcej, to tylko tyle.
1: A 16. Ja słyszałam właśnie, że do kilku, właśnie do tylu, do ilu ma, ma potomstwa. Tak? Ile tam tych małych... Policzył. Małych pisklaczków. Zostawmy ptaki, przejdźmy do innych gatunków. Może przenieśmy się do Australii najpierw.
0: Coś czuję, że tutaj będzie kłoka brana na tapet, bo to niezwykły torbacz. Piękna, uśmiechnięta, niezbyt duża Australia Zachodnia, tam musimy pojechać, żeby ją zobaczyć. Mnóstwo ludzi robi sobie z nią selfie i zdjęcia, bo ona wygląda, jakby była non-stop uśmiechnięta. To jest po prostu piękne, piękne, uśmiechnięte zwierzę, ale o czarnej duszy i na pewno smolistym sercu. A dlaczego tak mówię? Ano dlatego, że jeżeli drapieżnik goni samicę, a ona ma w torbie, bo jest torbaczem, młode, to wyjmuje te młode z torby, rzuca drapieżnikowi, sama ucieka, młode krzyczy, mamo, mamo, no nie mamo, bo one tak nie krzyczą, ale jakby wydaje dźwięki, rodzice ratujcie, a matka ucieka, drapieżnik oczywiście skupia uwagę na swoim dziecku. Więc kłoka, pomimo tego pięknego uśmiechu, ma niewątpliwie coś za uszami.
1: A często się rozmnaża?
0: Tak, tak. Jakby
1: czyli jakoś się wyrównuje, tak?
0: Ma jakieś problemy, ale, ale...
1: Bo tak się zastanawiam, jak z przedłużaniem gatunku.
0: No jeśli... trwa.
1: Czyli
0: no
1: jednak sporo tam, czyli nie wszystkie
0: działać.
1: Wyrzuca, tak jak rozumiem. A które jeszcze zwierzęta mogą nas zachwycić, jeśli chodzi o taki piękny przykład macierzyństwa?
0: W obrazku z pewnością mogą nas zachwycić na przykład dydelfy, które bardzo często mylimy z oposami, ponieważ na wiosnę pojawiają się obrazki samicy, która obwieszona jest młodymi. Tych młodych może być maksymalnie 13. Już tłumaczę, dlaczego tak jest. Ponieważ samica też jest torbaczem i ma 13 sutków, co jest zupełnie zaskakujące. To jest nieparzysta liczba. 12 jest ustawione w okręgu i jeden jest w środku. Ona rodzi zwykle więcej młodych, ale z racji tylko 13 miejsc, gdzie można napić się mleka, przeżywa tylko tyle młodych. One wychodzą potem z torby i wchodzą na samicę. I ona jest obwieszona tymi młodymi jak drzewko bożonarodzeniowe bombkami, tylko że z każdej strony. One są na głowie, na plecach, na boku, a samica próbuje szukać pokarmu, poruszać się, przemieszczać. No i młode rosną i coraz większe i to wygląda bardzo komicznie. Bardzo komicznie. A sam dydelf nieco przypomina szczura, tak bym powiedział. Taki długi, nagi ogon i taki mocno, mocno powiększony.
1: Zaczęliśmy od nurogęsi, to skończmy też na troszeczkę temacie zbliżonym. To na zakończenie przykład takiego gatunku, który podobnie jak i ten nurogęsi potrafi zaadoptować cudze, jeśli rodzice zginą.
0: Jeszcze jeden taki przykład. To dzieje się, u słoni się to dzieje się u delfinów niektórych. Ogólnie rzecz ujmując, u tych wyższych zwierzaków, lepiej rozwiniętych, które żyją stadnie. Słonie często ciotki wychowują, babcie wychowują, tam pozostaje dużo samic. Zajmują się dziećmi, jak gdzieś samica chce pójść. U delfinów jest tak, że na przykład samice zostawiają swoje dziecko pod opieką albo koleżanek, albo sióstr, a same płyną w głębsze partie wody, żeby polować.
1: Bardzo ciekawy ten świat zwierząt, a do tego wszystkiego pan tak pięknie opowiada. Można słuchać i słuchać. Jeszcze zaprosimy.
0: Dziękuję. Doktor... to jako komplement. Oczywiście. I składam życzenia mojej mamie. Mamo, wszystkiego najlepszego.
1: O, jak miło,
0: jesteś
1: że
0: najlepsza
1: to...
0: na całym świecie.
1: Jak miło, że można to było wykorzystać. Doktor Łukasz Bożycki, doktor nauk przyrodniczych.

0: cztery pory roku.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Wiem, Barbara. Smartfon z dużym ekranem.
9: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
8: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
9: Tak. I patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej. Na dzień mamy mają.
8: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
9: No.
10: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.

0: Reklama. Autopromocja.
1: Zaczęło się od tajemniczego zniknięcia dwóch dziennikarzy w radiowej windzie. Czym się skończy? Jeszcze nie wiemy. Wiadomo natomiast, że radio powieść Pociąg do Jedynki trzyma w napięciu niczym rasowy thriller. Autorami kolejnych odcinków są nasi słuchacze, którzy nawiązują do stuletniej historii polskiego radia, jednocześnie wplatając wątki współczesne. Porwania, pościgi, truskawki, gołębie, tajemnicze nagrania ze szpiega z Polką Dziadek w tle. Ostatni rozdział tej historii w najbliższy piątek. To ty zdecydujesz, jaki będzie finał. Czekają atrakcyjne nagrody.
2: Pociąg do Jedynki. Od 26 do 29 maja w Sygnałach Dnia.
1: Szczegóły na jedynkapolskiradio.pl.
3: Jedynka. To jest radio.
4: Sponsorem nagród jest InkBook, polski producent czytników e-booków z ekranem czytelnym w pełnym słońcu. Sprawdź inkbook.pl.
0: Autopromocja.
5: Krzysztof Kuzak w studium. Krzysiu, dzień dobry. No już chyba dzisiaj to codziennie będziemy mówić o tym, co tenisowo w Paryżu.
6: Oczywiście zaczynamy od tenisa. Wielki szlem w stolicy Francji, korty Rolanda Garrosa. A o dobrym początku biało-czerwonych opowie Cezary Gurjew.
7: Iga Świątek potrzebowała tylko 60 minut, aby w pierwszym meczu pokonać Australijkę Emerson Jones 6-1 i 6-2. Kolejną rywalką będzie Czeszka Sara Bejlek. Maja Chwalińska sprawiła sensację, bo wygrała z mistrzynią olimpijską Chinką Qin Wenzhen 6-4, 6-0 i w drugiej rundzie zagra z Belgijką Lise Mertens. Dziś dzień matki, a Maja do Paryża zaprosiła rodziców.
8: Moi rodzice są tutaj ze mną. Jest moja mama. Jej chyba nie ma na 90% meczów. To znaczy ona jest i wychodzi. Jak jest możliwość, on po prostu się nie nadaje do sportu. Ja jej powiedziałam, że po prostu mamo, ja cię tutaj przywiozłam po to, żeby ci sprawić przyjemność, a ona po prostu chce jej się wymiotować z nerwów, ale się cieszy po przynajmniej. A tata jest, wytrzymuje, słońce mu chyba nie przygrzało jakoś za bardzo. Tata jest bardziej taki zrelaksowany, oczywiście chce, żebym wygrała, ale on się do tego nadaje. A mama nie, już chyba nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby ją tutaj zabrać.
7: Hubert Hurkacz pokonał wczoraj Hiszpana Jaume Munara 6-3, 6-3, 2-6, 6-3, a jego kolejnym rywalem będzie Amerykanin Francis Tiafoe. Dziś w meczu pierwszej rundy Kamil Majchrzak zagra z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.
6: Na to spotkanie już o 11:00 oczywiście składamy też najlepsze życzenia wszystkim mamom, nie tylko mamom sportowców. I ja też przy okazji pozwolę sobie mojej mamie złożyć wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki. Ale jeszcze teraz o gali piłkarskiej Ekstraklasy, która odbyła się wczoraj w Warszawie. Najlepszym zawodnikiem sezonu został pomocnik GKS-u Katowice Bartosz Nowak, szkoleniowcem Duńczyk Niels Frederiksen, to trener mistrza Polski Lecha Poznań. A do galerii legend Ekstraklasy trafili zmarły w tym roku Jacek Magiera, Tomasz Wieszczycki, Marek Chojnacki, Krzysztof Dowchań oraz dziennikarz Polskiego Radia, sprawozdawca sportowy Andrzej Janisz, który odbierając pamiątkową statuetkę powiedział, że to nagroda dla wszystkich osób, które od 56 lat pracowały i pracują przy naszej kultowej audycji Studio S13 i dodał.
9: A dedykacja jest specjalna dla Ewy Kurzy, zmarłej w ubiegłym roku wybitnej realizatorki Polskiego Radia, z którą pracowałem bodaj 20 parę lat przy Studiu S13 i bez niej ono na pewno nie byłoby takie dobre.
6: Andrzejowi gratulujemy.
5: I Andrzejowi dziękujemy za te słowa. Tak, Ewa, pamiętamy.
6: Ponownie o sporcie w audycji w samo południe, wtedy o tenisie w Paryżu i powołaniach selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski Jana Urbana na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią.
10: Cztery pory roku.

0: Drodzy Państwo, dzisiaj sporo o byciu mamą, ale wiemy, że jest taki moment, moment najważniejszy dla mamy, kiedy to dziecko przychodzi na świat i wtedy oczywiście oprócz lekarzy bardzo ważne są położne. No i teraz właśnie ukłon w kierunku tych pań, które zastanawiam się, czy są mężczyźni, ale zaraz może nasz gość na to pytanie odpowie, bo jest z nami Alicja Głów, autorka reportażu o położnych, który właśnie dziś na naszej antenie. Dzień dobry, Alicjo.
1: Dzień dobry.
0: Jeszcze dodam, studio reportażu Polskiego Radia. Polecamy Państwu zresztą wszystkie reportaże naszego studia, bo to są wybitne, wybitne prace. Dzień dobry, Alicjo.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Też polecam, w podcastach są dostępne.
0: Właśnie, czy są mężczyźni, którzy pełnią rolę położnych? Zdarzają się?
1: Pytałam o to moje bohaterki. Akurat w reportażu mam tylko panie, ale są.
0: Zdarzają się.
1: Zdarzają się.
0: Powiedzmy jeszcze o bardzo ważnej rzeczy, bo nie wszyscy, którzy nie są ze służbą zdrowia blisko, nie zawsze wiedzą, że położna to inny zawód niż pielęgniarka. To nie jest to samo, prawda? A czasem tak się myśli, że to są pielęgniarki, które są bardziej wyspecjalizowane. Nie.
1: To są dwa oddzielne zawody, dwa oddzielne też kierunki studiów i położna może pracować w szpitalach, jeśli mówimy o szpitalach, na oddziale położniczym i na oddziale ginekologicznym.
0: Jak wiemy, w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. To jest trend, który się utrzymuje od dłuższego czasu. No i w związku z tym, jak się rodzi mniej dzieci, to jest potrzebnych i mniej lekarzy położników, i mniej oddziałów, no i także i mniej położnych. I ty udałaś się, no właśnie, dokąd i z kim rozmawiałaś?
1: Ja udałam się do województwa świętokrzyskiego, dokładniej Błyska-Zdroju i rozmawiałam z dwiema położnymi, Anią i Magdą, które pracowały w szpitalu w Błysku-Zdroju, w którym właśnie oddział położniczy i ginekologiczno-położniczy został zamknięty.
0: Dlaczego w ogóle one wybrały ten zawód? No i teraz jak wygląda ich perspektywa w momencie, kiedy ten oddział został zamknięty? A jak wiemy, już wspomniałyśmy, tych oddziałów też jest coraz mniej, bo coraz mniej dzieci.
1: Jedna z bohaterek, Magda, właściwie po maturze od razu wybrała położnictwo. Jej siostra bliźniaczka pielęgniarstwo. To akurat informacja, która w reportażu się nie pojawia. A Ania, to jest druga bohaterka, właściwie położnictwo w jej życiu pojawiło się z przypadku. Dzięki mamie i siostrze, które złożyły podanie za nią na te studia. Ale pokochały ten zawód absolutnie.

0: i mówią o tym, że jest trudny, ale jednocześnie piękny, bo są pierwszą osobą, która wita tego maluszka na świecie i też towarzyszy mamie w takim, no, jednym z ważniejszych, nawet nie momentów, ale całym etapie życia, bo położna zajmuje się kobietą od momentu urodzenia aż do śmierci. Taką ma wiedzę.
1: Taką ma wiedzę, ale mimo wszystko jednak większość z nas, gdy myśli położna, to myśli poród, ewentualnie ten czas w połogu, najbliższe 3-4 tygodnie po, a później o położnych zapominamy, a też przy okazji powiedzmy, że położne mogą, czy wręcz zajmują się, ale niewiele kobiet starszych o tym wie, kobietami w okresie menopauzy.
0: Dokładnie tak, wszystko się zgadza. Ania właśnie obecnie pracuje jako położna środowiskowa, więc tam także ma takie pacjentki.
1: Czego doświadczyły w trakcie tego momentu, gdy ten oddział został zamknięty? Czy to jest właśnie tak, że wtedy zaczyna się myśleć o tym dalszym etapie, że może te kobiety, które są w okresie menopauzalnym albo zbliżają się do niego, potrzebują mojej pomocy. To jest właśnie ten moment, kiedy można tę wiedzę wykorzystać i trochę te położne, które no, zostaną w pewnym momencie bez pracy, właśnie tak no, zmienić ten trend?
0: To jest trudne pytanie, bo właściwie o to, gdzie szukać tej pracy, trochę też zależy od tego, gdzie dana położna mieszka, czy może sobie pozwolić na dojazdy do pracy, tak? Bo moje bohaterki mają, jedna z nich ma małe dziecko, więc to absolutnie eliminuje jej dojazd do dalszych miejscowości. One szukały pracy i na oddziałach położniczych, bo gdzieś tam no, to jest najsilniej związane jednak z tą istotą ich zawodu, ale też w innych instytucjach, placówkach, no niestety z tą pracą, przynajmniej w tamtej okolicy, gdzie mieszkają, jest trudno.
1: Jest trudno. Łatwo nam się mówi takie rzeczy z perspektywy mieszkania w Warszawie, w Krakowie czy w Gdańsku, gdzie szpitali jest dużo, gdzie jest bardzo dużo kobiet, gdzie ta ofert pracy jest więcej. Dużo trudniej jest w tych mniejszych miejscowościach, prawda?
0: Tak, też położne właściwie z jednej strony to jest ich los, ale z drugiej jest los przyszłych mam, które też jednocześnie mają dalej do tego najbliższego szpitala, więc nie dość, że prawdopodobnie będą się stresować już porodem, skurczami, tym co się dzieje, no to jeszcze tym, że więcej czasu potrzebują na to, żeby do tego szpitala dotrzeć.
1: No i to kształcenie też przecież wymagało sporo wysiłku, więc wiedza jest, dzieci coraz mniej, oddziałów coraz mniej, no jest problem. Jaką decyzję podjęły bohaterki twojego reportażu, co robią dziś, za co kochają swój zawód? No tego już teraz nie powiemy, muszą państwo wysłuchać reportażu. My, położne, przypomnijmy Alicję, o której godzinie?
0: Dziś o 23.10, audycja Wieczór z reportażem, bardzo zapraszam.
1: Zapraszała Alicja Głów, autorka tego reportażu o położnych, a to oczywiście jedna z kilku osób, która pracuje w studiu reportażu Polskiego Radia. Nie kilku, więcej was jest, prawda?
0: Tak, więcej.
1: Polecamy państwu, bo to są naprawdę świetne materiały. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

0: to oczywiście Ania Jurksztowicz, a teraz przed Państwem kolejna podpowiedź, to już będzie trzecia podpowiedź w naszej zagadce Odkrywcy Przyszłości. No chyba już nikt nie ma wątpliwości, że tym razem ukryta tam jest postać.
1: Często wchodzę w konflikt z reżyserami. Jeżeli coś mi się nie podoba, nie wytrzymam, żeby tego nie powiedzieć.
2: Jezus Maria, co się stało? Ja wiem, o co panu chodzi? Niech się pan nic nie boi. Przepraszam. Ja tylko zabiłam męża. Ale pan się nie przejmuje, później mnie syn zabił, wszystko jest w porządku.
3: Ja sobie patrzę na widownię i pomyślę sobie, że może trzeba coś zmienić w tej scenie.

które jest ukryte dokładnie w tej podpowiedzi, to to miejsce bardzo wiąże się z, no już powiedzmy, że to jest kobieta, z bohaterką naszej dzisiejszej zagadki, odkrywcy przyszłości.

To jest taki naprawdę dużo mogący zegarek Cardio Watch o wartości ponad 420 zł. A ja zerkam na Państwa wpisy, bo Państwo się rozpisali nie tylko o Dniu Mamy, ale także i o tych matkach w świecie zwierząt. Pani Alicja, oglądałam wzruszający film przyrodniczy opowiadający o Grindwalach. Są to zwierzęta z rodziny delfinowatych, żyją w wodach Oceanu Atlantyckiego. Żyją wśród ogromnych ilości śmieci pływających toreb foliowych. I w takich warunkach pływała mama zwierzęcia ze swoim maleństwem, które niestety już było martwe. No to tak, drodzy Państwo, przechodzimy w ten sposób do Matki Ziemi i o tym wszystkim porozmawiamy po 11:00.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
2: Przetestuj superhybrydę albo elektryka.
1: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
2: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
1: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
2: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
3: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety.

0: Rola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Reklama. Radio Kierowców.
4: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Autostrada A1 jest częściowo zablokowana w kierunku Katowic pomiędzy węzłami Częstochowa-Jasna Góra a Częstochowa-Blachownia. Na kilometrze 435 doszło do wypadku ciężarówki i busa i w tym zdarzeniu jedna osoba została poszkodowana. Autostrada jest w tym miejscu dosyć poważnie zakorkowana. Kilkukilometrowy korek utrzymuje się na ekspresowej ósemce pomiędzy Wyszkowem a Warszawą, niedaleko węzła Trojany, gdzie na kilometrze 493 zderzyły się trzy samochody osobowe. Trasa S8 jest tam zablokowana, a ruch kierowany jest na objazdy przez węzeł Trojany. Ale w związku z tym poważnym korkiem najlepiej chyba omijać to miejsce już na wysokości Wyszkowa i kierować się na drogę krajową numer 62, albo na Łochów, albo na Serok. A teraz województwo lubuskie i wieści od państwa. Słuchamy.
5: Dzień dobry. Droga pomiędzy Zieloną Górą a Krosnem Odrzeńskim, ruch wahadłowy w miejscowości Łagów. Trzeba czekać około 15-20 minut.
4: Trwają tam prace remontowe, a chodzi o drogę krajową numer 32. Uwaga na krajowej 57 pomiędzy Makowem Mazowieckim a Przesnyszem, niedaleko miejscowości Węgrzynowo. Na kilometrze 164 zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Droga jest zablokowana i ruch kierowany jest na objazd na pobliskie trasy lokalne. Jeszcze krajowa 22 na Pomorzu w pobliżu Czarlina, a zatem pomiędzy Malborkiem a Swarożynem. Na kilometrze 339 doszło do wypadku dwóch aut osobowych i samochodu dostawczego. Na miejscu to ruch jest możliwy, ale tylko jednym pasem na przemian.
3: Jest 11:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. Rząd dziś o nowych regulacjach w Krajowej Sieci Onkologicznej i na farmach wiatrowych. O tym, co się zmieni, opowie za chwilę nasza reporterka. Koniec 6 lat Małgorzaty Manowskiej na stanowisku pierwszej prezes Sądu Najwyższego, ale jej następca budzi kontrowersje.
6: Politycy zawsze powinni się trzymać z daleka od wymiaru sprawiedliwości.
3: Dziś pogodowy alert dla części Polski z powodu upału, a fala gorąca na zachodzie Europy już zbiera śmiertelne żniwo. Nowości ważne dla pacjentów. Chodzi o regulacje dotyczące Krajowej Sieci Onkologicznej. Poza tym zmiany w działaniu Komisji Nadzoru Finansowego oraz przepisy, które mają zwiększyć wydajność farm wiatrowych, a starym wiatrakom dać drugie życie. To tematy, którymi zajmie się dzisiaj rząd, a rękę na pulsie trzyma Sylwia Białek, z którą się łączymy. Dzień dobry. Powiedz coś więcej o tych zmianach.
7: Zmiany dotyczące repoweringu, czyli zwiększenia mocy wiatraków, które już działają, to odpowiedź rządu na weto prezydenta do ustawy wiatrakowej. Nowe przepisy pozwolą na rozwój lądowej energetyki wiatrowej. Według wyliczeń modernizacja istniejących wiatraków poprzez zwiększenie mocy o 30% przy współczynniku wykorzystania mocy na poziomie 35% może spowodować, że roczna produkcja energii z takich źródeł wzrośnie nawet blisko dwukrotnie. Proponowane rozwiązania pozwalają również na zmianę lokalizacji turbin wiatrowych w promieniu 150 metrów od osi obecnie istniejących instalacji, ale według autorów zmian nie będzie to miało jednak wpływu na obowiązujące przepisy związane z odległością elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych. W porządku obrad jest także projekt nowelizacji prawa bankowego. Ustawa wprowadza 14-letni limit czasu pełnienia funkcji przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i jego zastępców, ale co ważne, po zakończeniu pracy na stanowisku urzędnicy nie będą mogli być zatrudniani przez określony czas w podmiotach nadzorowanych przez KNF. Ministrowie zajmą się także nowelizacją ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Zmiany mają na celu zweryfikowanie i przesunięcie niektórych terminów, dzięki czemu część szpitali uniknie wykluczenia z sieci. Ale niewykluczone, że ministrowie będą rozmawiać także o tym, co wydarzyło się w Krakowie.

0: Wie prezydent miasta Aleksander Miszalski został w referendum odwołany. Ruszyła giełda nazwisk, kto w wyborach wystartuje, ale premier najpierw musi wskazać komisarza, który będzie rządził miastem do wyborów. Kandydatem na to stanowisko jest Stanisław Kracik. Taką informację przekazał dziś wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. Zaznaczył jednak, że jego opinia nie jest dla premiera w żaden sposób wiążąca.
1: Z tymi wszystkimi zapowiedziami dla państwa Sylwia Białek. Dziękuję bardzo za te szczegóły. Dziś kończy się 6-letnia kadencja pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. Przestaje ona także przewodniczyć pracom Trybunału Stanu. Komentując jej prezesurę, prokurator krajowy Dariusz Korneluk zwraca uwagę na szkody, jakie wyrządziła obecność w wymiarze sprawiedliwości tzw. neosędziów.
2: Są podważane wyroki, są prowadzone testy. Te testy kończą się pozytywnie, czyli negatywnie dla neosędziów. I to pokazuje, jak wymiar sprawiedliwości jest dzisiaj mocno zniszczony.
1: Małgorzatę Manowską zastąpi Zbigniew Kapiński, prezes Izby Karnej w Sądzie Najwyższym. Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego, który właśnie Kapińskiego wybrał z piątki kandydatów, wzbudza kontrowersje. Wybór krytykuje m.in. Jarosław Kaczyński, a były szef BBN Sławomir Cenckiewicz przypomina na przykład, że podczas procesu lustracyjnego Lecha Wałęsy sędzia Kapiński był w składzie, który oczyścił byłego prezydenta z zarzutu kłamstwa lustracyjnego. Wyboru Karola Nawrockiego bronił jednak w radiowej Trójce minister z jego kancelarii Marcin Przydacz.
3: Rozumiem, że można też krytykować niektóre orzeczenia, w ramach których podejmował decyzję pan sędzia Kapiński. Takie jakby żelazne prawo wolności słowa w demokracji.
1: Sędzia Igor Tuleja nie widzi natomiast szans na uzdrowienie Sądu Najwyższego po zmianie na stanowisku pierwszego prezesa.
4: Kolejne decyzje, które podejmują, tylko pogłębiają chaos. Jeśli politycy biorą się za sądy i trybunały, to efekt jest fatalny. Obojętnie, czy to jest partia białych, fioletowych czy innych, politycy zawsze powinni się trzymać z daleka od wymiaru sprawiedliwości.
1: Nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego powinien zwołać posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa, której nowych 15 członków Sejm wybrał w połowie miesiąca. Kolejne ułatwienia, które pozwolą nam załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu. Przygotowywane są zmiany w aplikacji mObywatel. Ułatwień możemy spodziewać się jesienią, a w nowym roku znowu kolejna nowość. Możliwość zbierania podpisów pod listami poparcia w wyborach. Zapowiada w rozmowie z Polskim Radiem dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki Radosław Maćkiewicz.
5: Pracujemy nad umieszczeniem list poparcia komitetów wyborczych w wyborach powszechnych. Ta usługa będzie dostępna w pierwszym kwartale przyszłego roku.
1: Dotychczas aplikacja mObywatel pobrało na swoje telefony ponad 11 milionów Polaków.
6: To są aktualności jedynki.
1: A w nich przypominamy jeszcze o alercie pogodowym. Pierwszy raz w tym sezonie dotyczy upału. Bardzo wysoka temperatura utrzyma się dziś w zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim i w Wielkopolsce. Miejscami to 30 stopni w cieniu. Do Polski dotarło skwarne powietrze, które jest sporym wyzwaniem i zagrożeniem także w innych krajach Europy. We Francji są już też ofiary śmiertelne.
7: Według francuskich mediów liczba ofiar wzrosła już co najmniej do 8, choć władze nie potwierdzają jeszcze tego bilansu. Do tragedii doszło m.in. w Paryżu i Lyonie. W stolicy, gdzie temperatura sięgnęła wczoraj 32 stopni Celsjusza, zmarł 53-letni uczestnik biegu na 10 km, a podczas innej podobnej imprezy 10 biegaczy trafiło do szpitala w ciężkim stanie. W Lyonie zmarła 28-letnia uczestniczka wyścigu fitness. Władze nie wykluczają odwołania części wydarzeń sportowych w tym tygodniu, tym bardziej, że fala upałów ma utrzymać się do niej. Niedzieli. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Pogoda.
1: Najchłodniej teraz nad samym morzem, miejscami od 15 do 17 stopni, niewiele więcej na Suwalszczyźnie, poza tym wszędzie już powyżej 20 stopni, a ma być goręcej, bo nawet do 29-30 na południowym zachodzie i zachodzie od Dolnego Śląska przez Lubuskie po nizinę szczecińską. Trochę ochłody przyniesie chwilami mocniejszy wiatr.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Jedynka. Polskie Radio.

0: To Mrozu na dobry początek trzeciej godziny, oczywiście w programie Pierwszym Polskiego Radia. Jest godzina, za 10 sekund będą 4 jedynki na zegarze. To jest ta godzina, którą ja osobiście bardzo, bardzo lubię, pracując oczywiście w jedynce. Sława Bieńczycka, nieustająco się do Państwa uśmiecham, no i czekam na te kolejne wspomnienia związane z mamami, z życzeniami, ale także i wątek macierzyństwa w świecie zwierząt. Dzisiaj omawialiśmy godzinę temu i sporo wpisów. Pan Dariusz, obserwacja z własnego podwórka. Dla mnie bardzo dobrymi i oddanymi dzikimi matkami są lisice. W czasie wychowywania dzieci są tak wychudzone, że można spokojnie powiedzieć sama skóra i kości. Same wychowują kilkoro rozbrykanych młodych, ciągle polując, same często nie jedząc i nie śpiąc. Potrafią ścigać większe od siebie drapieżniki, które porywają jej dzieci, na przykład rysie, niesamowicie przy tym zawodząc, co słuchającemu naprawdę łamie serce. Osobiście to widziałem. Potrafią też zaadoptować i przynieść do własnej nory inne porzucone obce liski, które wychowują się z jej własnym potomstwem. Piękna opowieść, panie Darku, zwłaszcza dziś. Dziękuję bardzo.
1: Cztery pory roku.
0: Oj, fopa małe, bo pan Darek tutaj jeszcze wszystkim mamom, ale także i swojej szczególnie Alicji też życzy wszystkiego naj z okazji dzisiejszego dnia. Oczywiście podpisujemy się pod tym. No i drodzy państwo, hasło matka też w tej godzinie się pojawi. Nie tylko dzięki państwa wpisom, ale będziemy opowiadać o matce ziemi. Będziemy rozmawiać o tym i też sporo państwa refleksji i wpisów na temat tego, jak niestety tę matkę ziemię czasem źle traktujemy. O tym wszystkim już dosłownie za kilka minut, a teraz już będzie ostatnia odpowiedź w naszym konkursie Odkrywcy Przyszłości.

Dziś jest ukryta, to już Państwo wiedzą, kobieta, artystka, która ma no, spore znaczenie, jeśli chodzi o historię. Czego? No proszę posłuchać.

0: Nowy Sącz, Rzeszów, Przemyśl, Lwów, Stanisławów, Czerniowce. To pierwsze etapy aktorskiej wędrówki i pierwsze, nie zawsze miłe kontakty ze środowiskiem teatralnym. Aniela w Ślubach Panieńskich, księżna Eboli w Don Carlosie, Ofelia, Maria Stuart to tylko parę ról z okresu krakowskiego, który biografowie aktorki nazwali uniwersytetem aktorskim.
1: On mnie wybrał i zmierzył podług swych kanonów i rzekł, że w całym świecie drugiej takiej nie ma.
0: Nim zdobyła wręcz legendarne powodzenie, musiała pokonać wiele trudności. Dzieje jej życia to jednocześnie niezwykle ciekawy fragment historii teatru polskiego i światowego.

I to miasto też odegrało ważną rolę w historii tej postaci, o którą dzisiaj Państwa pytam. Jeśli chodzi o powiązanie z matką, to powiem tak, też była matką, ale w pewnym momencie swojego syna przedstawiała jako swojego brata po to, żeby się trochę odmłodzić. 72 151, proszę wysyłać dobre odpowiedzi z komentarzem.

0: Polskie Radio.
1: Jedynka. Oj, ale się wtrąciłam. Oj, dobrze, to już przepraszam bardzo, już się będę poprawiać. A miał być cytat. Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci. Te słowa przypisuje się komu? Powiedział je podobno Antoine de Saint-Exupéry. No właśnie, bardzo ważna postać, która przecież wiele dobrego zrobiła dla literatury, jak się okazuje, także i w kwestii ochrony środowiska też bardzo dużo. Drodzy Państwo, Matka Natura, Matka Ziemia, tak pięknie o niej mówimy, ale czy my ją szanujemy? W studiu w Olsztynie jest nasz kolejny gość, Izabela Sałamacha, Operacja Czysta Rzeka, projekt, który od lat działa na rzecz ochrony rzek w Polsce. Dzień dobry Pani Izabelo.
2: Dzień dobry.
1: To zacznijmy od pierwszego prostego pytania. Jak tam się nasze rzeki w Polsce mają? Jak ich sytuacja wygląda? Dobrze, źle, średnio, bardzo źle?
2: Jak mnie ta pani pyta w pierwszym momencie, to myślę sobie, że pierwsze co przebija to to, że dzisiaj mamy do czynienia z suszą, więc z tymi rzekami nie jest dobrze, bo po prostu one nam znikają, czy mamy niski poziom tych wód, a drugi problem to jest to właśnie zanieczyszczenie, gdzie w Polsce te rzeki mają zły stan ekologiczny lub bardzo zły i to jest 90, nawet 98% rzek, także to jest no, bardzo słaba informacja, jeśli chodzi o rzeki, które są naszym krwiobiegiem naszej planety tak naprawdę.
1: Czyli... Powtórzmy, ile procent?
2: 90 i nawet 98% mówi się o tym, że to jest zły stan albo bardzo zły stan ekologiczny wód.
1: Czyli jeśli sobie uświadomimy, że według niektórych badań tylko 1 czy 2% polskich rzek jest w dobrym stanie, według innych kilka procent, to i tak jest bardzo, bardzo zły wynik. No i niestety świadczy to o nas. Ale no właśnie, pytanie, czy świadczy to o na przykład przedsiębiorstwach, fabrykach, które te rzeki zanieczyszczają, czy także świadczy też to no niestety o, może nie każdym z nas, bo oczywiście jest dużo osób, które dbają o to, ale jednak mimo wszystko tak na co dzień, jak to wygląda?
2: No oczywiście to największe zanieczyszczenie, jeśli chodzi o polskie rzeki, to oczywiście przemysł, tak? Tu mamy do czynienia z zanieczyszczeniem chemicznym i jakby katastrofa na Odrze chociażby uświadomiła nam to, że no to mamy do czynienia z ogromnymi brakami, jeśli chodzi o rozwiązania prawne, co jest dzisiaj już dopuszczalne, co nie jest dopuszczalne, co można robić, że zmienia nam się klimat, że pewne rozwiązania już nie przystają do anomaliów pogodowych, które gdzieś tam się dzieją w naszym świecie, więc tutaj rzeczywiście i przemysł, i rolnictwo, które jest bardzo rozwinięte i też mamy do czynienia z tym, że co jest stosowane w tym rolnictwie, że to są znowu wody, że to wszystko spływa do naszych rzek, jest odprowadzane i tak naprawdę nikt nad tym za bardzo nie panuje, stąd ekolodzy czy osoby wrażliwe właśnie na te tematy, na Matkę Ziemię właśnie, która jest dla wielu bardzo istotna jako ta dająca życie całej planecie, wszystkim organizmom żyjącym, jest istotne, więc ten pomysł na to, żeby rzeki miały osobowość prawną, nie bierze się znikąd. Po prostu ktoś chciałby wystąpić w imieniu rzeki, która jakby nie ma tej inteligencji. My sobie tutaj stworzyliśmy świat, w którym funkcjonujemy, bronimy siebie, rozwijamy i robimy wszystko tak, żeby było nam lepiej. Natomiast zapominamy o wszystkim innym żyjącym wokół. No może wszystkim innym to może jest jakby zbyt dużo powiedziane, ale tak naprawdę uzurpujemy sobie prawo do panowania nad wszystkim, co jest problemem.
1: Co jest problemem, co jest błędnym w ogóle nastawieniem. To jest tak, jak czasem mówimy o lesie i o zwierzętach, że to my wchodząc do lasu jesteśmy tam gośćmi, a zwierzęta są u siebie. Ja też często się o tym zapomina, także oczywiście zanieczyszczając lasy, ale dzisiaj mówimy o rzekach. No właśnie tak pięknie się często szumnie mówi Matka Natura, Matka Ziemia. Tyle nam dobrego dała, tyle nam nadal dobrego daje, a my niestety tego, my jako człowiek, tak, jako ludzkość niestety tego nie szanujemy. No to dzisiaj już w pierwszej godzinie był bardzo ciekawy materiał naszego kolegi, który opowiadał o tym, które to rzeki na świecie otrzymały już taki specjalny status, który bardzo chroni, mówimy o statusie osoby prawnej. Zaczęło się wszystko od Nowej Zelandii i od rzeki, mam nadzieję, że dobrze wymawiam, Whanganui, a to jest jedna z najdłuższych rzek właśnie tam, mierzy 300 kilometrów, no i właśnie Nowozelandcy Maorysi postarali się o to, żeby ta rzeka otrzymała wyjątkowy status, uznając ją za żywą istotę i za swojego przodka. No brzmi dla niektórych trochę to

0: właśnie tak powiązane to wszystko z mitologią, a jednak mimo wszystko, gdy spojrzymy na tę Matkę Ziemię, no to to nie jest głupi pomysł. Później kolejne rzeki, między innymi Ganges w Indiach, też otrzymały taki status. A w Polsce? Jaka jest szansa?
1: No w Polsce walczymy o Odrę w tym momencie, ale już pojawił się też pomysł troski o Wisłę, królową naszych rzek, więc Odra jest tą rzeką w związku z katastrofą, która się tam wydarzyła, tak, i tym wszystkim, nad którym po prostu nie możemy przejść do porządku dziennego, gdzieś chcemy ludzie, którzy i tam żyją, którzy troszczą się o wodę, ale też przyszłość czy naszej w ogóle planety, ale też tego najbliższej nam ojczyzny, jaką jest Polska, i ta rzeka rzeczywiście przepływa w pięknych miejscach przyrodniczych, i to, w jakim stanie jest rzeka, ma bardzo duży wpływ na to, jak funkcjonuje ta przyroda i wszystko wokół niej. Więc jakby tutaj, jeśli chodzi o Polskę, no to najbliżej do tego momentu ma Odra. Mhm. Tutaj mieliśmy inicjatywę obywatelską. Mimo zgromadzenia ogromnej liczby podpisów, tutaj też się po naszej stronie i Operacji Czysta Rzeka, i Fundacji Czysta Rzeka zaangażowaliśmy w zbieranie takich podpisów. Mimo dużej tam niewiele zabrakło, ale potem ta inicjatywa dostała możliwość bycia inicjatywą poselską i w tej chwili jest po czytaniach, i ona gdzieś tam są prace w Sejmie, nad tą ustawą się toczą. Natomiast ja się przysłuchiwałam tym dyskusjom, które tam się toczą w Sejmie, i naprawdę to jest zadziwiające, jak dzisiaj ludzie podchodzą do tego, że ta rzeka jest przedmiotem, po prostu przedmiotem, który wciąż powinien być eksploatowany, to my powinniśmy wykorzystywać, że my jesteśmy wciąż najważniejsi jako ludzie, że ta natura no jest w drugiej kolejności zawsze. To my się musimy rozwijać, to my musimy mieć przemysły, to my musimy mieć turystykę i wszystko inne. Ja, pani wspomniała wcześniej o Nowej Zelandii, ja miałam tę przyjemność
0: w styczniu tego roku. Tak,
1: tak. Mm-hmm. To było moje marzenie, żeby pojechać do Nowej Zelandii, ale właśnie też, żeby właśnie stanąć nad brzegiem tej rzeki i popłynąć nią. I popłynęłam też łodzią motorową, więc to nie oznacza, że jeżeli rzeka ma osobowość prawną, nagle tam turyści nie mogą przebywać, że tam się nagle wszystko zatrzymuje i nic się nie dzieje. Człowiek tam nie ma wstępu.
0: Pani Izo, ja muszę panią dopytać. Skoro ta rzeka ma ten specjalny status i wiemy to już, że to była pierwsza taka rzeka na świecie, to jak pani spogląda na to? Jakie są różnice? Czy oni też tam na miejscu mówią, że rzeczywiście ona przez to jest lepiej traktowana, że no, nie ma pomysłów na przykład na to, żeby tak bardzo zanieczyszczać tę rzekę. Plus oczywiście ten wątek turystyczny, o którym pani powiedziała. Turyści nadal mają tam wstęp.
1: Tak, jak najbardziej. Ja bym powiedziała, że jakby ta dyskusja o prawach natury i prawach rzeki w ogóle nie istnieje w takiej dyskusji publicznej. To jest dla nich jakieś takie naturalne, że to jest po prostu przyznane. Tak funkcjonuje tam to społeczeństwo. I cudowne jest to, że właściwie gdziekolwiek tam się stąpa, że tak powiem, to ten duch natury, duch przyrody jest taki bardzo obecny. I ten szacunek do tego, gdzie jestem, w jakim miejscu, że dbam o nie, że nie śmiecę, to wszystko jest w takim poszanowaniu, że to po prostu, jakby ja nie umiem sobie tylko wyobrazić, inne miejsce. Na Islandii jest bardzo podobnie, też może pod kątem takim, że rzeczywiście ta natura jest w takim ogromie tam wobec człowieka, przeważa, że po prostu człowiek czuje się taki mały i że za wiele nic nie może. Ja właśnie doświadczyłam tego na tej ogromnej rzece, gdzie był ogromny wiatr i był prąd, i taki człowiek w kajaku na takiej rzece właściwie nic nie może, jeśli chodzi o siłę, więc po raz pierwszy doświadczyłam takiego ogromu władzy przyrody na rzece właśnie, kiedy po prostu te nasze siły nie wystarczają i właściwie tutaj musimy się poddać tym siłom, i cokolwiek byśmy nie wymyślili, to różne rzeczy mogą się wydarzyć dlatego, że tak działa natura, że tak funkcjonuje natura, a my jesteśmy jakimś małym elementem i musimy współgrać, musimy się szanować, musimy się dopasowywać, żeby to wszystko gdzieś tam zaistniało. Maorysi uważają właśnie człowieka jako wywodzącego się z natury, że my wszystkie, jako wszystkie te elementy musimy współgrać i współdziałać ze sobą. I tam właściwie gdziekolwiek się wejdzie, to jest ten szacunek dla przyrody i troski o bioróżnorodność. To też jest fantastyczne w Nowej Zelandii, że właściwie tam nie można wjechać z butem, z kawałkiem błota na bucie, bo nikt nie przypuści na lotnisku na przykład, żeby nie było gatunków inwazyjnych.
0: I to jest przykład rzeki, to jest przykład kraju, z którego rzeczywiście warto brać przykład, a jak to u nas się rozwinie, czy Odra otrzyma taki status, no będziemy jak zwykle państwa na antenie radiowej Jedynki informować. A dzisiaj tak pięknie o rzekach i naszych, tych zanieczyszczonych i tych innych opowiadała Izabela Sałamacha, Operacja Czysta Rzeka, projekt, który od lat działa na rzecz ochrony rzek w Polsce. Pani Izo, bardzo dziękuję. Pozdrawiamy Olsztyn.
1: Dziękuję bardzo.

0: cztery pory roku.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
10: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
11: Game over.
12: O nie! Dla ludzi Ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 000 w

0: Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa. A tam Iga Świątek, czterokrotna triumfatorka.
3: Iga już serwuje na backhand rywalki, wyrzuciła! Iga Świątek podskakuje! Znowu królową Paryża! Jak nie kochać tej dziewczyny!
2: Jak będzie w tym roku? Może wygrana, a może porażka? Na pewno będą ogromne emocje na ceglanej mączce. Wielkie gwiazdy i barwne opowieści. Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
4: Pan Przemek na Facebooku. Dzień dobry spod Śniżki. Kolejny upalny dzień w Jeleniej Górze. No, wszystko się zgadza. Drodzy Państwo, mamy ostrzeżenia przed upałami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tak, to końcówka maja, a już taka wysoka temperatura. Te ostrzeżenia z tym upałem dotyczą Lubuskiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego i Dolnośląskiego. To zacznijmy od tego, że dzisiaj wszędzie piękne słońce, bardzo dużo, idealna pogoda na spacer z mamą. Jakieś chmury, jakiś niewielki deszcz na Suwalszczyźnie, ale to tylko i wyłącznie tam. Na wiatr dzisiaj nie będziemy narzekać, tylko na wybrzeżu i może chwilami mocniej wiać. No a ta temperatura to tak, najniższa w tej chwili w Ustce, najwyższa już w Legnicy 25 stopni, a za jakieś 2-3 godziny powinno być tak. W Suwałkach 20 stopni, Olsztyn, Koszalin 22, Zakopane, Białystok 23, Gdańsk 24, Lublin 25, Warszawa, Kielce, Toruń i Bydgoszcz 26, Rzeszów, Kraków, Katowice 27, Opole i Poznań 28, Szczecin 29, a 30 stopni dzisiaj może być w Legnicy, we Wrocławiu i w Zielonej Górze. Uff, drodzy Państwo, chronimy się przed tym słońcem i przed tym upałem. Teraz kierunek dolnośląski, Wałbrzych, a konkretnie słynny Zamek Książ, a tam jest pan Mateusz Mykytyszyn.
5: Pogoda jest u nas dzisiaj zachwycająca, 23 stopnie i to już trzeci taki dzień, a podobno ma się utrzymać jeszcze do końca tygodnia. W Zamku Książ jak zwykle bardzo dużo się dzieje. Zapraszamy do naszego gabinetu osobliwości, gdzie można podziwiać samurajskie miecze, najstarszy pochodzący z XIV wieku. Ale to nie koniec atrakcji. Szykujemy się wielkimi krokami do letniego festiwalu tajemnic, który w tym roku upłynie pod hasłem Barokko. Oprócz tego trwa w zamku największy remont w Książu. Już w czerwcu otworzymy salon włoski po renowacji. Zapraszamy do Zamku Książ. Pogoda przepiękna, trzeba przyjechać na Dolny Śląsk.
4: Jeśli chodzi o to utrzymanie się pogody tam na Dolnym Śląsku, to nie do końca tak będzie. Będzie owszem pogodnie do prawie końca tygodnia, ale z temperatura jutro tam niższa o 10 stopni. Tak, tak, na zachodzie jutro 20, a najwyższa jutro 25 stopni i tyle będzie w Małopolsce, a w czwartek, jak właśnie sprawdzam, jeszcze niższa temperatura, max 21.
1: Cztery pory roku.

0: kawa jest, nawet jeśli nie ma, to i tak warto posłuchać.
1: Lektury jedynki.
0: Wtorek dziś, to będzie drugi wybrany fragment powieści Wiolety Sawickiej pod tytułem Zanim zapłonął świat. To przypomnijmy, jest rok 1937. Pani Stefania za wszelką cenę chce wydać swoją córkę Helenę za mąż. No, niestety nie jest to takie proste. Czyta Barbara Liberek.

Heleny od dziecka wszędzie było pełno i nigdy nie usiedziała na miejscu. Stefania łudziła się, że córka z wiekiem złagodnieje. Lecz im stawała się starsza, tym bardziej wymykała się spod czyjejkolwiek kontroli. Jej szkolne koleżanki zdążyły już pozakładać rodziny, a Helena świeżo po dyplomie Politechniki Lwowskiej wciąż chodziła własnymi ścieżkami. W Krzemieńcu mówiono o niej różne rzeczy. Że zadziera nosa, że ma męski rozum, że zadaje się z Ukraińcami i Żydami. Stefania nie mogła tego słuchać. Próbowała też wszystkich sposobów, żeby zainteresować Heleną przyzwoitego i najlepiej dobrze sytuowanego młodzieńca pochodzącego z szanowanej rodziny. Zapraszała kawalerów z Łódzka, Dubna, nawet z Krakowa, gdy ci bawili w Krzemieńcu na letniskach. Organizowała wieczorki przy muzyce i skromnym poczęstunku. Wszystko na nic. Czasem starszy syn Maurycy, piastujący ważną posadę sekretarza przy wojewodzie w Łódzku, przyjeżdżał w odwiedziny do domu z jakimś swoim kolegą na stanowisku, o co także dyskretnie prosiła Stefania. Młodszy syn Seweryn, który służył w 12. Pułku Ułanów Podolskich i stacjonował w pobliskiej Białokrynicy, także często wpadał do domu wespół z kompanami, nawet starszymi od siebie wiekiem i stopniem. A Helena? Albo się nudziła, albo kpiła. Pani Krzemieniecka z rezygnacją obserwowała, jak kandydaci do ręki jej córki, jeden po drugim, kierują spojrzenia ku innym pannom. Mniej krnąbrnym i bardziej kobiecym. W końcu miejscowi kawalerowie przestali się pojawiać. Coraz mniej też ich było do wzięcia pośród porządnych polskich rodzin. W tej okolicy znaczną większość stanowili Ukraińcy. Wszakże ukraińskiego i prawosławnego zięcia pani Krzemieniecka absolutnie nie brała pod uwagę. Prędzej czeskiego czy niemieckiego, gdyż trochę Czechów i Niemców tutaj mieszkało. Gdyby tylko Helena wreszcie zainteresowała się którymś na poważnie. Niestety, na nic takiego się nie zanosiło.

0: jak ta historia się dalej potoczy, a to muszą być Państwo jutro z nami o tej porze. Barbara Liberek przeczytała drugi fragment powieści Violetty Sawickiej Zanim zapłonął świat, a książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Pruszyński i Spółka.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Sporo Państwa wpisów na temat macierzyństwa wśród zwierząt. Piękne także i zdjęcia, i opowieści. To jeszcze jedną pozwolę sobie na zakończenie naszego dzisiejszego wtorkowego spotkania zacytować. Pani Małgorzata napisała: moja psinka koniecznie chciała adoptować małe kocie wbrew woli mamy, a z kolei inna znajoma suczka karmiła osierocone kocięta i to była suczka kocięta, choć wcale nie miała wtedy swoich szczeniaków. Także różne cuda się w tym świecie zwierząt zdarzają, podobnie jak i zresztą w świecie naszym, ludzkim, i życzę, żeby taka każda historia, gdy ktoś chce zostać mamą, zakończyła się bardzo dobrze. Na moment zmieniamy temat, dlatego że będziemy teraz rozwiązywać naszą zagadkę z panią Jagodą z Warszawy. Dzień dobry, pani Jagodo.
1: A dzień dobry, witam.
0: Na pewno nie była to Violetta Villa, Skora Jackowska, Aretha Franklin, Urszula Dudziak. Nie był to też Grzegorz Turnał, ani Madonna, ani Anna Polonny, ani Anna Dymna, ani Krystyna Janda. Kto dzisiaj był ukryty?
1: No dzisiaj była wspaniała nasza aktorka Helena Modrzejewska.
0: Tak jest. A co pani napisała w komentarzu?
1: No napisałam, że oprócz tego, że była piękną kobietą, wspaniałą aktorką i cudownym człowiekiem, to skupiała wokół siebie różnych wspaniałych ludzi, Sienkiewicza, Chmielowskiego, Gierumskiego. No cały świat artystyczny wokół się niej skupiał.
0: Stanisława Witkiewicza, ojca.
1: Tak. Stanisława Witkiewicza. I była, zawsze podkreślała, że jest Polką, a ponieważ to były czasy zaborów, więc Polski jeszcze nie było na mapie i ona była naszą taką
0: ambasadorką naszą była, tak. A Anna Dymna i Anna Polony, dlatego drogie panie, ponieważ to Teatr Stary w Krakowie, a właśnie patronką
1: tak
0: tego
1: jest,
0: teatru jest
1: tak
0: właśnie Helena Modrzejewska. Gratuluję pani Jagodo, Cardio Watch należy do pani, ja już za dziś dziękuję. Sława Bieńczycka, wszystkim mamom pięknego dnia, kochamy was i cieszymy się, że jesteście.

0: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
2: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
5: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
7: Jeszcze to.
8: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
5: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
9: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
8: Dajcie wszyscy święto.
5: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
6: Ogłoszenie społeczne.
5: Radio Kierowców.
10: Zapraszam, Monika Gniewaszewska, dzień dobry. Dużo utrudnień mamy na naszych drogach, też zdarzenie tragiczne na szóstce na trasie między Słupskiem a Lęborkiem w pobliżu miejscowości Żochowo. Doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, jedna osoba straciła życie. W tym wypadku droga jest numer 6 zupełnie zablokowana w miejscowości Żochowo, jeśli chodzi o objazdy. To te trasami lokalnymi. Dużo dzieje się też na głównych trasach, autostradach, m.in. na A2 na Mazowszu. Trasa między węzłami Groszki Kałuszyn w pobliżu miejscowości Szymony na Mazowszu, 529 km. Tu mamy samochód osobowy, który uderzył w bariery. Jedna osoba została poszkodowana. Mamy zwężenie na jezdni prowadzącej w stronę Warszawy. Na A1 jedne utrudnienia się zakończyły, drugie zaczęły. I tak też kłopotów z przejazdem na A1 nie ma na Śląsku, między węzłami Częstochowa Południe Woźniki na wysokości miejscowości Wąsosz. Tutaj mamy kłopoty z przejazdem, bo zupełnie jest zablokowana jezdnia w stronę Katowic. To jest odcinek między Katowicami a Częstochową. Trwa akcja gaszenia pożaru samochodu ciężarowego, a więc dobrym wyjściem chyba jest ucieczka za jedynki węzłem Częstochowa Południe. Natomiast utrudnień nie ma już między węzłami Częstochowa Blachownia, Częstochowa Jasna Góra, więc też na Śląsku na 435 kilometrze mieliśmy zderzenie samochodu ciężarowego i busa. Jedna osoba została poszkodowana i tutaj był korek, bo było zwężenie na wysokości miejscowości Łojki na jezdni w stronę Katowic. Teraz już tych utrudnień nie ma.
11: Południe tuż, tuż, a to oznacza, że za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12, a po sygnale tradycyjnie Kraków i hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe, czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. Tory są zniszczone i to znacznie, przyznają kolejarze, którzy usiłują w Garbatce w Wielkopolsce usunąć wykolejony wczoraj pociąg, który zderzył się z ciężarówką. To oznacza, że przywrócenie ruchu z Poznania do Piły nie będzie ani proste, ani szybkie, przyznaje prezes Kolei Wielkopolskich Marek Nitkowski i przypomina, że do wypadku doszło w miejscu bez rogatek, tylko ze znakiem stop i krzyżem Świętego Andrzeja.
1: Apel do wszystkich kierowców. Zachowajmy się tak, jakbyśmy na każdym skrzyżowaniu się zachowali, czyli naprawdę sprawdźmy, czy z jednej, czy z drugiej strony nie nadjeżdża pociąg.
0: Wiadomo już, że uszkodzony skład nie wróci do wożenia pasażerów. Mamy natomiast informację sprzed chwili o bardzo groźnym wypadku kolejowym w Belgii. Skład pasażerski uderzył w busa, którym wieziono dzieci, i korespondentka Polskiego Radia ma już pierwsze szczegóły.
2: Okoliczności zdarzenia są nadal badane, ale wstępne raporty wskazują, że przejazd kolejowy był zamknięty w momencie wypadku. Szlabany opuszczone, a światła czerwone. Autobusem jechali uczniowie ze szkół specjalnych. Są informacje, że zginęło dwóch nastolatków, także kierowca autobusu i opiekun. Dwóch uczniów zostało poważnie rannych. Nie ma informacji o ofiarach wśród podróżujących pociągiem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Z pociągu ewakuowano około 100 osób. Na miejscu wciąż pracują ratownicy. Torowisko jest zniszczone, ruch pociągów na tej trasie wstrzymano. Miejskie lampy pomogą bronić się przed nadlatującymi dronami. W Rzeszowie na Kongresie Bezpieczeństwo Polski odbyła się premiera systemu wczesnego ostrzegania przed bezzałogowcami.

0: Urządzenia wykrywają nie tylko samą maszynę, ale też jej wielkość i trasę przelotu. A to dzięki detektorom dźwięku na lampach miejskich, wyjaśnia Grzegorz Butler z Asseco Poland.
1: Ponieważ nasza koncepcja opiera się o instalację sensorów dźwiękowych na lampach miejskich, tych lamp w Polsce jest 3,5 miliona, jest bardzo gęsta siatka lamp, to budujemy bardzo dokładną matrycę miejsc, w których nasłuchujemy, czy coś nam leci nad głowami, czy nie.
0: Projekt jest kandydatem do wzmocnienia Tarczy Wschód. On sam zapewnia, że jest w świetnej formie, ale pytań o jego zdrowie przybywa. Prezydent Donald Trump poddaje się corocznym badaniom w wojskowym szpitalu Walter Reed pod Waszyngtonem.
2: 79-letni prezydent, który w czerwcu skończy 80 lat, jest jednak najstarszym człowiekiem, który kiedykolwiek złożył przysięgę prezydencką w Stanach Zjednoczonych. Jego zdrowie od miesięcy budzi pytania. W zeszłym roku zdiagnozowano u niego przewlekłą niewydolność żylną. Lekarze niezwiązani z administracją zwracają jednak uwagę, że częstotliwość wizyt w szpitalu Walter Reed, 3 w ciągu 13 miesięcy, sama w sobie jest zastanawiająca. Poprzednie badania lekarz prezydenta kwitował stwierdzeniem, że Trump jest w doskonałym zdrowiu. Szczegółowe wyniki badań nie były jednak w pełni ujawniane publicznie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
0: W nich wracamy jeszcze do tego, co w kalendarzu. Dzień mamy. No i życzenie od tych, którzy bez mam życia sobie nie wyobrażają i doskonale wiedzą, co mamom potrzebne jest najbardziej.
4: Życzę dużo pieniędzy i zdrowia.
5: Spełnionych marzeń.
6: Wszystkiego najlepszego.
7: Zdrowia, szczęścia i pomyślności.
8: Dużo zdrowia i szczęścia.
0: Lista życzeń kompletna i trafiona w punkt. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Tylko nad samym morzem i miejscami na Mazurach temperatura nieznacznie poniżej 20 stopni, poza tym od 20 do 25, a na zachodzie i południowym zachodzie dziś nawet do 30. Przewaga słońca we wszystkich regionach, po południu jedynie na północy więcej chmur, ale popadać może przelotnie tylko na północnym wschodzie.
3: Klimat.
0: W całej Polsce oddychamy teraz z czystym powietrzem, jego jakość jest dobra, jedynie w Grudziądzu umiarkowana. 2/3 prądu w sieci generują teraz źródła odnawialne. Warto to, zwłaszcza do godziny 17, wykorzystać. Duże zagrożenie pożarowe utrzymuje się w lasach ziemi lubuskiej.
3: Jedynka. Polskie Radio.
9: 9 po 12.
3: W samo południe.
9: Wszystkiego najlepszego wszystkim mamom. Choć kobiet o wiek się nie pyta, to naszej reporterce i tak udało się ustalić, w jakim wieku Polki dziś stają się mamami.
10: Statystyczna kobieta, która została matką w Polsce w 2025 roku, miała ponad 31 lat i była o 5 lat starsza od statystycznej matki rodzącej dziecko 25 lat temu.
9: W programie również, jak Bruksela zareaguje na rosyjskie prowokacje w krajach bałtyckich.
11: To nie jest czas pokoju, ale nie jest to także czas wojny.
9: A także Prawo i Sprawiedliwość i były współpracownik prezydenta krytykują Karola Nawrockiego. To po tym, jak Zbigniew Kapiński został prezesem Sądu Najwyższego.
12: W składzie Sądu Apelacyjnego, który decydował w sprawie Lecha Wałęsy, zasiadał nie kto inny, tylko pan sędzia Kapiński.
13: Takie jakby żelazne prawo wolności słowa w demokracji.
9: Karol Surówka, to jest W samo południe. Jak Bruksela zareaguje na rosyjskie prowokacje? Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen spotyka się w Wilnie z przywódcami krajów bałtyckich. Wśród głównych tematów ma być agresywne zachowanie Rosji wobec Litwy, Łotwy i Estonii. Moskwa regularnie narusza przestrzeń powietrzną państw na flance NATO. Ostatnio przez wtargnięcie rosyjskiego drona w Wilnie ogłoszony został czerwony alarm. Łączymy się z naszą brukselską korespondentką Beatą Płomecką. Dzień dobry, Beato.
14: Dzień dobry.
9: Czekamy jeszcze na konferencję szefowej komisji w Wilnie, ale czy już teraz wiemy, jakie mogą być tutaj kolejne kroki komisji?
14: Tak, ta konferencja mniej więcej o 13 w Wilnie. Dyskusja na pewno będzie dotyczyła większej koordynacji działań w reakcji na te zagrożenia. Na pewno będzie mowa o wzmocnieniu zdolności obronnych.

0: Na pewno będzie mowa o wzmocnieniu ochrony infrastruktury krytycznej, także o rozwoju systemów antydronowych na wschodniej flance NATO i Unii Europejskiej także. I jak rozumiem, to także będzie głos w dyskusji o nowym unijnym budżecie, że nie sposób nie dostrzegać tych zagrożeń i tej sytuacji. I w nowym unijnym budżecie już po tym 2027 roku muszą być pieniądze właśnie na realizację tych wojskowych, obronnych projektów. Oczywiście mamy Fundusz SAFE, to jest fundusz, Unia Europejska ma, to jest fundusz opiewający na 150 miliardów euro, Polska największym beneficjentem i tam część tych projektów jest właśnie, dotyczy systemów antydronowych, produkcji też bezzałogowców i to ma być sfinansowane z funduszu SAFE, no ale to są niskooprocentowane pożyczki, fakt, że na korzystnych warunkach, ale jednak pożyczki, no i ograniczone 150 miliardów euro sama Polska, 44, z czego także będą realizowane inne projekty wojskowe, więc podejrzewam, że to także będzie głos w dyskusji, że wschodnia flanka i w ogóle cały wschód Unii Europejskiej musi być chroniony i na to muszą być pieniądze w unijnym budżecie.
1: Bezpieczeństwo nierozerwalnie wiąże się z pieniędzmi, to jest jasne i w Brukseli właśnie toczy się ta wielka dyskusja o pieniądzach i znów wyłaniają się te tradycyjne grupy państw. Nasza nazywa się Przyjaciele Spójności, ta druga to Skąpcy.
0: Tak, to dwie grupy, które zawsze walczą przy okazji kolejnych negocjacji nad budżetami unijnymi i okopują się na swoich pozycjach zawsze przed wejściem w tę kluczową fazę negocjacji. I tak jak mówisz, Grupa Przyjaciół Spójności i Polityka Spójności, czyli ta polityka, która ma wyrównywać różnice w rozwoju unijnych regionów, czyli de facto ma przekazywać, ma finansować przede wszystkim rozwój tych regionów z Europy Środkowo-Wschodniej, bo one są jeszcze biedniejsze niż te na zachodzie Europy. Ta Grupa Przyjaciół Spójności uderzyła w wysokie tony i przed dzisiejszym spotkaniem, bo dzisiaj w Brukseli na temat budżetu rozmawiają ministrowie do spraw europejskich. Wczoraj wieczorem opublikowana została deklaracja Grupy Przyjaciół Spójności. Polska i 15 krajów, różne, bo to są kraje Europy Środkowo-Wschodniej, bałtyckie, Bułgaria, Rumunia, Czechy, Słowacja, Węgry, Chorwacja i z państw zachodnich takie jak Hiszpania czy Włochy. I to jest kluczowe, bo to pokazuje, że to nie tylko jest walka o pieniądze z polityki spójności, ale to jest także walka o przyszły ambitny unijny budżet. Kraje skąpcy, czyli Niemcy, chociażby Holandia czy Szwecja mają inne zdanie. Ale przed tym dzisiejszym spotkaniem wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki mówił, że to jest bardzo ważny sygnał wysłany właśnie w stronę płatników netto.
2: To jest oczywiście bardzo dobry sygnał jedności ze strony tych państw, ale to też jest dobry sygnał dla nas, dla Polski w trakcie tych negocjacji budżetowych. Prawie 2/3 unijnych państw przedstawia wizję unijnego budżetu dla całej Europy. To nie jest wizja budżetu tylko i wyłącznie dla tych państw, które korzystają ze wspólnej polityki rolnej czy z polityki spójności. I najpewniej wywoła to reakcję. Natomiast będąc po stronie płatników netto, byłbym dzisiaj zaskoczony, że tak dużo państw zgodziło się na podpisanie tego wspólnego oświadczenia.
0: A żądania Grupy Przyjaciół Spójności są takie. Pieniądze, zwiększenie puli pieniędzy na rozwój regionów, na rolnictwo, czyli sprzeciw wobec tej propozycji Komisji Europejskiej z lipca ubiegłego roku. W tej propozycji i tak Polska nadal ma być największym beneficjentem, ale ta szesnastka patrzy szerzej i mówi, że nie należy obcinać funduszy, a kraje, te płatnicy netto, czyli kraje, które więcej wpłacają do unijnego budżetu niż z niego otrzymują, czyli ci popularni skąpcy, chcą jeszcze bardziej ciąć niż ta propozycja Komisji Europejskiej, więc ta szesnastka mówi zdecydowanie nie. No a oprócz tych wizji, jeśli chodzi o politykę spójności czy rolnictwo, też jest mowa między innymi o funduszu konkurencyjności, żeby małe i średnie firmy mogły otrzymywać wsparcie, a nie, i to z krajów biedniejszych, a nie tylko te największe z najbogatszych, bo to jest obecnie preferowane. Jest tam wiele różnych zapisów co do w ogóle kształtu unijnego budżetu, dlatego ta szesnastka mówi, nie walczymy tylko o swoje pieniądze, ale wychodzimy z propozycjami, które miałyby zreformować unijny budżet całościowo.
1: Ta walka skąpców z przyjaciółmi spójności zawsze jest fascynująca, więc na pewno do Brukseli i do tego tematu będziemy wracali. Beata Płomecka, dziękuję bardzo. MSZ próbuje ustalić, co dzieje się z Polką, która mogła zostać zatrzymana w Libii. Kobieta była częścią globalnego konwoju lądowego Sumut, który niósł pomoc humanitarną. Rzecznik flotylli poinformował o jej możliwym zatrzymaniu.

0: przekazał, że od pewnego czasu nie ma z nią kontaktu. Magdalena Skajewska obserwuje tę sprawę. Dzień dobry, Magdo.
1: Dzień dobry.
0: Czy coś więcej wiemy na ten temat?
1: No wiemy, że Polka była częścią takiej 10-osobowej grupy, która miała dołączyć do ponad 200 uczestników takiego globalnego konwoju lądowego Sumut. W ostatnich dniach mówiliśmy o flotylii, która płynęła w kierunku Strefy Gazy właśnie z pomocą humanitarną Morzem Śródziemnym. Natomiast teraz mówimy o konwoju, który z pomocą humanitarną poruszał się lądem z Algierii przez Libię i Egipt, jak rozumiem, chcieli dostać się do Izraela, a następnie do Strefy Gazy. Wśród tych zatrzymanych, tej 10-osobowej grupy zatrzymanych oprócz Polki jest także Hiszpan, Amerykanin, Argentyńczyk, Urugwajczyk, Portugalczyk, Tunezyjczyk i Włoch. To są lekarze i obrońcy praw człowieka, jak mówi o nich sama globalna flotylla Sumut. I oni mieli właśnie dostarczyć pomoc humanitarną, wyrazić solidarność z narodem palestyńskim, czyli to, czego teraz Palestyńczykom bardzo brakuje. I oni zostali zatrzymani przez siły bezpieczeństwa powiązane z libijskimi siłami zbrojnymi. Nadal mają być przetrzymywani przez władze wschodniej Libii. Posłuchajmy, co na ten temat dokładnie mówi rzecznik globalnej flotyli Sumut, Rafał Piotrowski.
2: Konwój wyruszył na początku maja z Algierii. 9 maja dołączyła do nich polska delegacja w postaci Laury Kwoczały. I stamtąd ruszyli dalej w drogę, by zostać zatrzymanymi 17 maja 9 km od Sirty na checkpoincie przez siły wschodniej Libii. Tam rozbito obóz i przez kolejne 7 dni negocjowano z władzami przejazd dla pomocy humanitarnej. Przy czym także jakby wiemy, jakie były plany negocjacyjne i żaden plan nie zakładał eskalacji.
1: Ostatni kontakt, jak informuje flotylla, był o 15:22 czasu lokalnego w Libii, który jest taki sam jak w Polsce. I od tamtej pory flotylla nie ma z tymi ludźmi żadnego kontaktu. Posłuchajmy ponownie Rafała Piotrowskiego.
2: Od tego komitetu negocjacyjnego, w którym także była Polka Laura Kwoczała, no nie mamy kontaktu od około godziny 16 w niedzielę. Wiemy, że prawdopodobnie po tym pobycie w obozie przez tydzień jest osłabiona, ponieważ zgłaszała nam, że musiała w pewnym momencie trafić pod kroplówkę. Tam były jakby ciężkie warunki, ale też w ostatnich słowach podkreślała, że jest zdeterminowana przełamać blokadę, że nie może być zgody na militaryzację pomocy humanitarnej.
1: Jednocześnie miejmy na uwadze, że sytuacja bezpieczeństwa w Libii jest cały czas bardzo trudna. Ja przypomnę, że po obaleniu Muammara Kaddafiego w 2011 roku niemal natychmiast doszło do walk frakcyjnych, do chaosu. Dziś trwa wojna domowa właśnie między tą libijską Armią Narodową i marszałkiem Khalifą Haftarem, który rządzi wschodnią i południową częścią kraju, a armią rządu w Trypolisie, który rządzi Libią Zachodnią, który jest uznawany przez Organizację Narodów Zjednoczonych za legalny rząd w Libii. Sytuacja jest niby stabilna, ale cały czas bardzo niebezpieczna i nic nie wskazuje na to, żeby ktokolwiek tę wojnę mógł wygrać, ale i tak jest ona kontynuowana. W związku z tą wysoce nieprzewidywalną sytuacją bezpieczeństwa i możliwością jej destabilizacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza już od dawna wszelkie podróże do Libii i wskazuje, że obywatele polscy, którzy przebywają w tym kraju, powinni go niezwłocznie opuścić.
0: Magdalena Skajewska, dziękuję bardzo.
3: Polskie Radio. Jedynka.
0: Takiej sytuacji za prezydentury Karola Nawrockiego jeszcze nie było. Prezydent spotkał się z silną krytyką ze strony swojego politycznego zaplecza, ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Do krytyki przyłączył się także dawny, bliski współpracownik prezydenta, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz. Napisał: Karolu, popełniłeś straszny błąd. Wszystko po tym, jak prezydent powołał Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Prawica uważa, że Kapiński niesłusznie orzekł w przeszłości, że Lech Wałęsa nie był agentem SB. Grzegorz Krakowski śledzi ten temat. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Grzegorzu, co na ten temat mówi otoczenie prezydenta?
4: No może przypomnijmy, że Zbigniew Kapiński był jednym z 5 kandydatów na to stanowisko. W lutym wyłoniło ich Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. No i spośród tych 5 kandydatów prezydent dokonał wyboru, wskazując, że to właśnie Zbigniew Kapiński będzie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślał wczoraj, że Zbigniew Kapiński to doświadczony sędzia, który zajmował się skomplikowanymi sprawami karnymi. Dodał też, że spośród wszystkich kandydatów uzyskał on w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego najwyższe poparcie. Z kolei Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta dziś w Polskim Radiu.

0: I podkreślał, że prezydent dokonał suwerennego wyboru, do którego miał pełne prawo.
1: Prezydent miał do wyboru 5 sędziów wskazanych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego i wybrał spośród tej piątki takiego sędziego, co do którego miał największe przekonanie o jego walorach i merytorycznych, i moralnych. Natomiast rozumiem, że można też krytykować niektóre orzeczenia, w ramach których podejmował decyzję pan sędzia Kapiński. Takie jakby żelazne prawo wolności słowa w demokracji.
0: I to jest odpowiedź na ostrą krytykę ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Wszystko poszło o jedno orzeczenie, jakie ma na swoim koncie sędzia Kapiński. Jak tłumaczył na naszej antenie poseł Michał Wójcik, przed laty sąd orzekł, że Lech Wałęsa nie był agentem SB.
2: W składzie sądu apelacyjnego, który decydował w sprawie Lecha Wałęsy, zasiadał nie kto inny, tylko pan sędzia Kapiński, wówczas w sądzie apelacyjnym. Co prawda są tacy, którzy mówią, że nie miał dostępu do dokumentów wówczas na tym etapie postępowania, natomiast wiemy już dzisiaj, to wynika i z pewnych badań IPN-u, badań historyków, że miał dostęp, konkretnie dostęp do konkretnych dokumentów.
0: Zatem to właśnie Zbigniew Kapiński, zdaniem Prawa i Sprawiedliwości, niesłusznie oczyścił Lecha Wałęsę z zarzutów agenturalnej współpracy.
3: Koalicja również w przeszłości była krytyczna wobec Zbigniewa Kapińskiego, ale to z zupełnie innych powodów.
0: No i tu dochodzimy do tematu kryzysu w sądownictwie związanego z Krajową Radą Sądownictwa przez polityków koalicji nazywaną Neo-KRS. Wszyscy kandydaci przedstawieni prezydentowi w związku z tym, że w ostatnich latach awansowali, awans ten zawdzięczają rekomendacji Neo-KRS i są w związku z tym określani mianem neosędziów. Prawnik Michał Wawrykiewicz, europoseł startujący z list Koalicji Obywatelskiej, wskazywał wczoraj, że wybór neosędziego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego pogłębi tylko chaos w sądownictwie. Z drugiej jednak strony zaciekła krytyka sędziego Kapińskiego ze strony PiS zdaje się tonować krytykę ze strony koalicji. I tak Michał Szczerba w Sygnałach Dnia przyznał, że daje szansę nowemu prezesowi.
4: Jest wieloletnim sędzią, czyli jest tak zwanym paleosędzią, ale jednocześnie jego sam wybór do Sądu Najwyższego był przy udziale ciała, które powszechnie uważane jest za ciało.
3: A to nie czyni go neosędzią? Awans za czasów, który uznajecie za niekonstytucyjny?
4: Czyni go za neosędziego, natomiast sytuacja jest też taka, jaka jest. Nie mamy na to wpływu, bo politycy nie powinni mieć wpływu. Jak wiemy, i to jest chyba patologia największa w tej sprawie, że Jarosław Kaczyński chciał wybierać presję na prezydenta Rzeczpospolitej.
0: I presji tej nie udało się wywrzeć. Mówi się, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Zdaje się, że wielu polityków koalicji zaczyna brać sobie do serca treść tej maksymy. Jedno jest pewne, wybór, jakiego dokonał Karol Nawrocki, po raz pierwszy w czasie jego kadencji wzbudził tak dużą falę krytyki ze strony Prawa i Sprawiedliwości.
3: Grzegorz Krakowski, dziękuję bardzo. Sztuczna inteligencja coraz częściej wykorzystywana do tworzenia nielegalnych treści w sieci. NASK opublikował dziś raport w tej sprawie. Do portalu dyżurnet.pl przyszło w ubiegłym roku 17 tysięcy zgłoszeń o treściach, które potencjalnie naruszają prawo. Coraz częściej te zgłoszenia, jak czytamy w raporcie, obejmują materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci generowane lub przetwarzane z użyciem sztucznej inteligencji. Z nami połączona jest Martyna Różycka, kierowniczka zespołu dyżurnet.pl. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Jak duża część tych zgłoszeń to są materiały generowane przez sztuczną inteligencję?
5: I rzeczywiście to jest taka liczba, której nie wiemy, ponieważ sztuczna inteligencja już jest na tyle doskonała, że bardzo trudno jest odróżnić materiał wygenerowany przez sztuczną inteligencję od takiego zrobionego realnie. My widzimy taki bardzo duży przyrost i o tym właściwie powinniśmy mówić jako o tendencji. Porównując te dane, widzimy taki wzrost o 300%, natomiast pewnie jest to jeszcze tego więcej.
3: Są takie części raportu, które trudno się czyta, na przykład o tym, że pojawiają się narzędzia do, w cudzysłowie, rozbierania dzieci w internecie, do przetwarzania zdjęć dzieci w taki sposób, że przedstawiane są jako rozebrane.
5: Tak, i z tego korzystają najczęściej nastolatki. Są to aplikacje nudyfikujące, aplikacje, które powstały tylko i wyłącznie po to, aby rozbierać osoby przedstawione na zdjęciach czy filmach. I mamy do czynienia z jednej strony z szantażami, cyberprzemocą, wszystkimi tymi kontekstami, kiedy takie treści powstają. Jeżeli mówimy o nastolatkach, to zwracamy uwagę, że nie są świadome skutków, które za tym

0: tym stoją, a jeżeli mówimy o przestępcach, to mówimy, że dokładnie chcieli wytworzyć tego rodzaju treści.
1: Jak to możliwe, że takie narzędzia są dostępne? No bo to znaczy, że gdzieś w sieci są narzędzia, osoba profesjonalna, zespół profesjonalny stworzył takie narzędzie i udostępnia. Jak to możliwe, że można z nich skorzystać?
0: Też zadajemy sobie to pytanie, tym bardziej, że one są do pobrania przez duże platformy z aplikacjami. Są po prostu dostępne i tych narzędzi jest bardzo dużo. Dlatego zwracamy uwagę na to, że ta odpowiedzialność dzisiaj za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie jest położona w różnych miejscach. Jedna bardzo duża rola to jest rola rodziców, ale druga rola to jest rola właśnie branży po to, aby te produkty, które wypuszczają na rynek, były bezpieczne, żeby one nie miały na celu i żeby one były przetestowane po to, aby nie powodowały wzrostu zagrożeń, ale też samych użytkowników, ponieważ zachęcamy do tego, aby reagowali i widząc, czy narzędzie, czy treści, które służą tym nielegalnym procederom, zgłaszali je chociażby do naszego zespołu.
1: A co dzieje się, gdy takie zespoły jak dyżurnet.pl zgłaszają się do tych dużych platform, do tych stron, które umożliwiają pobieranie aplikacji i informują, są tam narzędzia wykorzystywane do przestępstw? Reagują?
0: Platformy w ogóle, platformy różnie reagują. Ja bym tutaj rozciągnęła, że nie tylko o aplikacjach, tylko w ogóle różnie. Z jednej strony mają narzędzia do tego, aby wykrywać te treści, przekazywać je do organów ścigania i robią to, ponieważ są odpowiedzialne, ale będą małe serwisy, które lub małe platformy, które kompletnie nie wiedzą, co zrobić w danym przypadku, nie mają wypracowanych mechanizmów zgłaszania, nie mają mechanizmów reagowania, nie wiedzą, jakiego rodzaju informacje powinny zachować po to, żeby pomóc potem w śledztwie. Więc jest naprawdę bardzo różnie, dlatego zwracamy uwagę, aby ta świadomość i chęć pomocy była po prostu jak największa.
1: Zapytam panią też o treści, które są całkowicie generowane przez sztuczną inteligencję, nie przerabiane. Niektórzy uważali być może, że to jest jakaś szara strefa, no bo nikt realny nie jest krzywdzony, no ale trzeba pamiętać, że sztuczna inteligencja na czymś się wzoruje. No i wzoruje się na treściach, na zdjęciach prawdziwych, istniejących dzieci.
0: Tak, jedna rzecz to jest to, że rzeczywiście, żeby powstał wizerunek dziecka, sztuczna inteligencja musiała korzystać z wizerunków wielu dzieci, aby te treści wytworzyć, ale niebezpieczeństwo jest związane z tym, że takie treści unormalniają całą sytuację wykorzystania seksualnego dzieci i sprawcy wykorzystują te materiały jako takie materiały edukacyjne w procederze uwodzenia, czyli pokazują, to jest normalne, tego rodzaju zdjęcia intymne chcę, żebyś mi wysłała. I dziecko nie ma jak odróżnić materiału prawdziwego od nieprawdziwego, nie ma całego kontekstu, ponieważ jest dzieckiem. I w sytuacji, kiedy sprawca unormalnia tą sytuację, jest w stanie mu łatwiej zawierzyć, szybciej podlega tym mechanizmom manipulacji i tworzy swoje intymne zdjęcia i wysyła je przez internet do sprawcy.
1: Już na koniec zapytam, to niestety brzmi, jakby ten problem znacznie się pogarszał w ostatnich latach, z roku na rok.
0: Niestety tak, dlatego tak ważne jest budowanie świadomości na wszystkich po prostu polach. Powiem jeszcze o materiałach przedstawiających seksualne wykorzystywanie osób małoletnich. Internet jest z nami ponad 30 lat. W internecie krążą materiały, które powstały na samym jego początku, takie, które powstały 10 lat temu i takie, które powstają dzisiaj i dzisiaj dotyczą realnych dzieci. Natomiast no, jest to bardzo duża pula po prostu zdjęć, które krążą, a my nie chcemy, żeby one były dalej dystrybuowane i dalej rozpowszechniane.
1: Martyna Różycka, kierowniczka zespołu dyżurnet.pl. Bardzo dziękuję za wszystkie te informacje, a raport NASK dostępny jest od dziś w sieci również.
0: Dziękuję.
2: Polskie Radio. Jedynka.

W radiowej jedynce dziś oczywiście składamy życzenia wszystkim mamom. W programie W Samo Południe dodatkowo zadajemy pytanie, kim jest współczesna polska mama? Statystycznie ma ponad 31 lat, wyższe wykształcenie i najczęściej mieszka w dużym mieście. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. O tym, jak dziś wygląda macierzyństwo w liczbach, Izabela Kostyszyn.

0: Mimo obserwowanego od wielu lat wzrostu średniego wieku urodzenia dziecka, Polki wciąż są jednymi z młodszych matek w Europie. W 2024 roku najmłodszymi matkami były mieszkanki Bułgarii, które w momencie narodzin dziecka miały średnio nieco ponad 28 lat. Najstarszymi zaś mieszkanki Irlandii, rodzące w wieku blisko 33 lat. Jak podkreśla ekspertka Głównego Urzędu Statystycznego Katarzyna Góral-Radziszewska, Polki, choć nadal należą do młodszych mam w Europie, rodzą później niż jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu.
1: Statystyczna kobieta, która została matką w Polsce w 2025 roku, miała ponad 31 lat i była o 5 lat starsza od statystycznej matki rodzącej dziecko 25 lat temu. Rodząc pierwsze dziecko, statystyczna kobieta w Polsce w 2025 roku miała niespełna 30 lat. A jeśli decydowała się na urodzenie drugiego dziecka, następowało to zazwyczaj 2 lata po poprzednim porodzie.
0: Najwięcej kobiet urodziło dzieci w miastach województwa mazowieckiego. Najczęściej były to kobiety z wyższym wykształceniem. Jak to jest zostać mamą?
2: Dla mnie to jest niesamowite uczucie. To jest coś najpiękniejszego na świecie. Ja czekałam na ten moment 10 lat i jak się w końcu doczekałam, to po prostu poczułam te motylki w brzuchu. To jest cudowne patrzeć, jak to dziecko rozwija się każdego dnia. A moment przyjścia na świat i zobaczenia go pierwszy raz, to jest po prostu fala niesamowita. Pozytywnych emocji. Ja jestem zachwycona.
3: Czy myśląc o macierzyństwie, zwracała Pani uwagę na takie rzeczy jak to, czy mam mieszkanie, czy nie mam mieszkania, czy mam warunki, żeby mieć dziecko?
2: Na pewno poniekąd tak, bo to jest bardzo ważny aspekt. Uważam, że dziecko to nie jest tylko życie, które przychodzi, tylko po prostu trzeba je wychować, trzeba coś mu przekazać, trzeba coś mu dać.
0: Jak pokazują dane Głównego Urzędu Statystycznego, dzieci najczęściej przychodzą na świat we wtorki, a statystycznym noworodkiem częściej jest chłopiec niż dziewczynka.
1: Statystyczna kobieta była mężatką, która urodziła dziecko w pierwszym roku trwania małżeństwa. Najczęściej urodziła swoje dziecko we wtorek, w lipcu i był to chłopiec. Jej ciąża zazwyczaj trwała 39 tygodni, a poród na ogół był pojedynczy. W 2025 roku jedynie 37 kobiet zostało matkami trojaczków, a niespełna 3000 bliźniąt.
0: Statystyczna kobieta, która została matką w Polsce w 2025 roku, z reguły posiadała obywatelstwo polskie.
4: A my, niezależnie od wieku, obywatelstwa, miejsca zamieszkania czy miejsca pracy, dziś w jedynce wszystkim mamom życzymy wszystkiego najlepszego. A teraz na chwilę pozostaniemy przy miejscach pracy.
5: Rozmowa dnia.
4: Protestują, bo, jak mówią, są przeciążeni, pracują w złych warunkach, zarabiają za mało i nikt z nimi na ten temat nie chce rozmawiać. OPZZ Konfederacja Pracy prowadzi 3-dniową akcję przed centralą Dino Polska w Krotoszynie. Dziś drugi dzień protestu. W tle jest głośna sprawa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w sklepach Dino. Po tym, jak pracownicy zgłosili m.in., że zimą w niektórych sklepach temperatura wynosiła zaledwie 12 stopni. Zarzutów i problemów jest jednak znacznie więcej. Z nami połączony jest Michał Lewandowski, przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: A dziś ktoś rozmawia?
6: Nie mam informacji, żebyśmy dziś mieli po drugiej stronie chęć rozmowy, niestety. Ten protest już jest takim troszkę wyrazem pewnej niemocy. Od wielu, wielu miesięcy chcemy usiąść z pracodawcą do rozmów. Tej chęci nie ma. W tym momencie jesteśmy już w drugim sporze zbiorowym z firmą Dino i też w tym drugim przypadku nie widzimy chęci do tego, żeby w dialogu rozwiązać pewne kwestie, które zgłasza strona społeczna.
4: Jeśli dziś i jutro nikt nie wyjdzie, nikt nie zaprosi na głęboką, długą rozmowę, to wtedy jaki będzie kolejny krok?
6: Ciężko teraz wyrokować, ponieważ ustawa, która reguluje możliwość strajku w Polsce, jest ustawą sprzed bardzo wielu lat. W tym momencie de facto uniemożliwiającą taki strajk generalny w tak rozproszonej firmie, jaką jest spółka Dino. Od wielu miesięcy też mówimy o tym, że warto usiąść do zmian w tym zakresie, ponieważ strajk jest pewnym przywilejem wynikającym bezpośrednio z Konstytucji Rzeczypospolitej. W tym momencie ta ustawa nam go w pewnych sytuacjach bardzo ogranicza czy uniemożliwia.
4: Ale to nie jest na pewno tak, że to

0: oznacza, że sprawę porzucicie. Na pewno znajdziecie sposób.
1: Na pewno nie. No, na pewno od miesięcy nagłośniamy sytuację pracownic, bo to głównie pracownice. Blisko 90% wszystkich pracowników spółki Linos to są kobiety. Od wielu miesięcy mówimy o tym, w jakich ciężkich warunkach pracują, często za bardzo niskie pieniądze. Często też niestety systemowo, co potwierdzała Państwowa Inspekcja Pracy, przy oszczędnościach tych w kontekście ogrzewania, które przekładają się bezpośrednio na bezpieczeństwo, higienę pracy tych pracowników. Także na pewno tematu nie porzucimy, na pewno widzimy, że coraz więcej pracownic i pracowników sektora handlu, szczególnie handlu wielkopowierzchniowego, mówi głośno o tym, w jak złych warunkach pracy pracuje. I to niezależnie od firmy, od spółki.
0: No właśnie, no bo wy dzisiaj jesteście przed...
1: Czy polski, czy niemiecki, czy francuski.
0: Tak. Wy dzisiaj jesteście przed centralą Dino, ale tak jak pan powiedział, ten problem dotyczy też innych sieci i dotyczy nie tylko temperatury. Jakie są najczęściej pojawiające się zarzuty ze strony pracowników? O czym najczęściej was informują?
1: Od miesięcy domagamy się po pierwsze wyższych wynagrodzeń, natomiast po drugie, co nie mniej ważne, domagamy się zdecydowanie większego doetatowania marketów. Sami widzimy jako klienci sklepów, wchodząc do nich, że pracowników na marketach jest coraz mniej. Ci pracownicy wykonują już praktycznie wszystkie prace przez kasę, magazyn, dotowarowanie i całą resztę, którą na markecie trzeba wykonać.
0: No tak, często myślę, że nasi słuchacze spotykają się z taką sytuacją, że ktoś musi przybiec z zaplecza, żeby coś skasować, dlatego że po prostu ma kilka obowiązków równocześnie.
1: Dokładnie. To jest problematyczne dla pracowników. To jest oczywiście obciążanie ich dodatkowymi obowiązkami bez dodatkowego wynagrodzenia, ale to też ma wpływ na nas jako klientów, jeśli chodzi o realizowanie swoich zakupów w sposób w miarę sensowny. No, albo czekamy w długich kolejkach, albo stoimy przy automatycznych kasach, które bardzo często potrafią się zacinać, psuć, co też wymaga znowu interwencji tej osoby, która w markecie jest zatrudniona. I znowu dorzucanie jej na głowę kolejnych obowiązków, kiedy ona w międzyczasie musi obsługiwać standardową kasę, dorzucać towaru, czy jeszcze ewentualnie sprawdzać, co się dzieje na magazynie.
0: Właściciele sieci odpowiedzą tu pewnie, że są chude lata w handlu, że te wyniki ostatnich lat są problematyczne, ale rozumiem, że mocno sprzeciwiacie się temu, żeby oszczędności szukać na... Oszczędności, słuchajcie, w sklepach wśród pracowników najniższego szczebla.
1: No, akurat patrząc na spółkę Dino, nie wydaje mi się, żeby jej właściciel miał jakieś problemy finansowe i musiał poszukiwać tych oszczędności, szczególnie na pracownikach. Myślę, że w XXI wieku no już doszliśmy do takich standardów zatrudnienia, że powinniśmy się ich trzymać. Nie chciałbym, żebyśmy wracali do lat 90. i takiej wolnej Amerykanki, która wtedy panowała. Jesteśmy już na zupełnie innym etapie i staramy się trzymać tych standardów europejskich.
0: Na koniec bardzo krótko jeszcze zapytam. Zmiana systemu, zmiana standardów to też często zmiana prawa. Czy ze strony Ministerstwa Pracy jest wola rozmowy o waszych problemach?
1: Myślę, że tak, natomiast ten wachlarz problemów jest bardzo, bardzo szeroki. No, też funkcjonujemy w wielu miejscach na ustawach, które mają już swoje lata. Myślę, że to jest dobry czas, żeby usiąść na pewno do rozmowy na temat ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, żeby pewne sytuacje uprościć, ułatwić je pracownikom i dać faktyczną możliwość tego dialogu oddolnego, bo na tą chwilę okazuje się, że pracodawca może skutecznie zahamować realizację sporu przy obowiązujących przepisach.
0: Protest przed siedzibą Dino do jutra, a naszym gościem był Michał Lewandowski, przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również. Do widzenia.
0: My wracamy do tematu dzisiejszego święta. Anna Stępniak dzisiaj w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Z propozycjami, co dziś można zrobić, gdzie mamę dzisiaj można zaprosić.
2: No ja tylko myślę sobie, uwielbiam ten film, państwo niektórzy pewnie też pamiętają, Wojna domowa, i tam jest taki odcinek poświęcony Dniu Matki, kiedy prawda ojciec z synem próbują Irenie Kwiatkowskiej zrobić Dzień Matki i to kończy się totalną katastrofą, więc tak

nie róbmy. Za to wieczorem w Toruniu, w arenie, koncert Nie ma jak u mamy. I tam wystąpią takie gwiazdy jak Doda, Michał Wiśniewski, Alicja Szemplińska, Halina Młynkowa ze swoimi mamami. Posłuchajmy fragmentu piosenki Pektusa, bo ten zespół też w arenie wystąpi.

0: No i kto może zostać ze mną? No tylko mama, bo mama zostaje zawsze z nami, jest wtedy, kiedy jest nam bardzo potrzebna, a my powinniśmy być mamie potrzebni zawsze i też pomagać jej w każdej chwili. Teraz zaproszę Państwa do Kina Iluzjon w Warszawie. To jest kino Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Tam specjalny wieczór i tutaj dwa filmy, w obydwóch, właściwie chciałam powiedzieć, że gra Joan Crawford, taka słynna gwiazda hollywoodzka, ale jeden to jest z jej udziałem, a drugi to jest o niej. Pierwszy film to Mildred Pierce, taki film, który rozsadza gatunki, taki film noir, jednocześnie melodramat. Joan Crawford przeszła wtedy z MGM do Warner Bros. I od razu dostała Oscara.
1: Mildred. Mildred. A name gasped in the night. The one last word of a dying man. But one word that tells a thousand stories of a woman.
0: To były trailery, to były, proszę Państwa, trailery, bo to był rok 1945. To jest taka historia o matce niedźwiedzicy. No i właśnie, i potem powstał film w 1981 roku. Ten film reżyserował Michael Curtis, a ten następny film, polski tytuł Najdroższa mamusia, jest właśnie o tej Joan Crawford, która chyba taką najdroższą mamusią nie była. Grają tutaj Faye Dunaway i reżyserował ten film Frank Perry.
2: To a truly great lady, Miss Joan Crawford.
3: You know what's missing in my life?
4: Come on, you've got everything you want.
3: No, I don't. I want a baby.
4: Out of the question.
3: Don't you dare judge.
0: Czyli taki wieczór sentymentalny na koncercie albo wieczór taki do myślenia w kinie i co oczywiście, bądźmy z mamami dzisiaj, bo to jest chyba dla nich najważniejsze.
5: To już wiemy, gdzie pójść, jeżeli jeszcze żadnych biletów nie kupiliśmy. Anna Stępniak, bardzo dziękuję. Jego nazwisko dla wielu jest synonimem jazzu, a jego albumy traktowane jak kamienie milowe muzyki. Miles Davis dziś obchodziłby swoje 100 lat, a w studiu radiowej jedynki jest Andrzej Zieliński z radiowej dwójki.
6: Dzień dobry,
5: miłośnik jazzu. A który pewnie będzie wiedział, dlaczego właśnie Miles Davis stał się tym takim synonimem. Stał się tą osobą, którą jest w stanie wymówić i zapamiętać nawet osoba, która jazzem się nie interesuje.
6: No właśnie, dlatego, że Miles Davis zdecydowanie wyszedł poza swój gatunek, wyszedł poza jazz. Ale pytasz dlaczego? Dlatego, że Miles Davis miał tą wielką umiejętność wychwytywania nurtów, które mają się pojawić przed tym, kiedy one się pojawią. Był takim papierkiem lakmusowym, takim odczynem tego, co teraz się w świecie dzieje. Czuł to przed tym, kiedy to się zadzieje, no wtłaczał to do swojej muzyki i potem osiągał wielki sukces tak naprawdę. No to jest właśnie ta jego umiejętność, którą posiadał i...
5: I też potrafił się zmieniać. To nie jest tak, że miał jedno właśnie rozwiązanie, jeden sposób na album i z niego korzystał kilkanaście razy.
6: Tak, właśnie mam takie ostatnie przemyślenie, że muzycy często wchodzą teraz w taką swoją niszę, mają swoje brzmienie i kontynuują je przez kolejne tam dwie dekady. Nie, Miles Davis co 5 lat zmieniał całe życie, całą przestrzeń muzyczną. Nie tylko dlatego, że on tak bardzo poszukiwał, ale on miał też nosa do muzyków, ale młodych muzyków. Więc on nie zatrzymywał się w tym swoim stałym sosie przyjaciół, w którym grał od 20-30 lat. Nie, on cały czas szukał nowych muzyków. Tak odkrył Herbiego Hancocka, tak odkrył Johna McLaughlina. Zawsze szukał czegoś nowego i znajdował to poprzez właśnie tych młodych muzyków, którzy przychodzili i zmieniali świat muzyki właśnie u boku Milesa Davisa.
5: To granie u jego boku też było początkiem wielkiej kariery innych wielkich osób. Wspomniałeś o Herbie Hancocku, ale też John Coltrane, Wayne Shorter i tak dalej.
6: Tak,
5: i tak dalej.
6: Oni wszyscy. Wayne Shorter to nadworny kompozytor Milesa Davisa, któremu

0: No tak naprawdę oddał tą przestrzeń do tego, żeby tworzyć muzykę, ale każdy, kto pojawił się u boku Milesa Davisa, był taki naznaczony. Jego kariera potem rozbłyskała, nawet jeżeli to było 10 sekund na scenie. Chociażby Michał Urbaniak, który pojawił się na jednej płycie Milesa Davisa, nawet nie grając obok niego, ale po prostu w studiu z nim zaproszony do płyty. Już potem miał ustawione życie do końca swoich dni, kariera, Stany Zjednoczone, wszyscy.
1: No widzimy teraz często nawet na plakatach, że grał jako opis. Gwiazda grał z Milesem Davisem.
0: To na wdechu się mówi, na wdechu się to mówi.
1: Tak jest, dokładnie.
0: Ale chciałem tylko jeszcze powiedzieć na sam koniec, że no setne urodziny Milesa Davisa dziś jednak przechodzą pod znakiem też pożegnania innego wielkiego muzyka, który grał z Milesem Davisem, czyli Sonny'ego Rollinsa. To jest taka ostatnia wielka postać, taki kolos saksofonu, który zaczynał właśnie w tym garniturowym okresie Milesa Davisa. Zmarł w wieku 95 lat. No jeden z najstarszych muzyków pamiętających te czasy pionierskie.
1: Andrzej Zieliński z Radiowej Dwójki. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: W programie Czas na Sport. Krzysztof Kuzak jest ze mną w studiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Też
1: przechodzimy
3: o wielkim graniu,
1: graniu
3: na kortach tenisowych.
1: Rozgrzanych, rozpalonych.
3: Tak jest. Trwają nadal mecze pierwszej rundy, a to już trzeci dzień tenisowego French Open w Paryżu. Na korcie numer 8 gra właśnie Kamil Majszak. Rywalem Polaka jest Alejandro Tabilo z Chile. A na miejscu, być może pod parasolem, nasz specjalny wysłannik Cezary Gurjew. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Państwa w kabinie komentatorskiej przy korcie Filipa Chatrier, ale oczywiście mam podgląd i te efekty, które Państwo słyszą, to z kortu numer 8, bo tam walczy Kamil Majszak, jego rywalem jest Alejandro Tabilo, Chilijczyk, który do 2016 roku reprezentował Kanadę, bo urodził się w Toronto i rywal Kamila wygrał dwa pierwsze sety 6-1, 6-3, a w trzecim secie prowadzi 4-2. Kamil tylko raz grał w drugiej rundzie na kortach imienia Rolanda Garrosa, było to 5 lat temu, a tak raczej ten obiekt nigdy dla niego nie był łaskawy. Przypomnę, w ubiegłym sezonie największy sukces Kamila, czwarta runda Wimbledonu. No a jutro znowu pojawią się nasze panie Iga Świątek, Magdalinet, Magdalena Fręch, a pojutrze kolejne mecze. Miejmy nadzieję, że jeszcze tutaj podedwie się Kamil i pojutrze będą grać także w drugiej rundzie Hubert Hurkacz i Maja Kwalińska.
3: Bardzo dziękuję, Cezary Gurjew, prosto z Paryża. I jeszcze piłka nożna. Selekcjoner Jan Urban ogłosił powołania na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. Wśród napastników można znaleźć obok Roberta Lewandowskiego i Karola Świderskiego Karola Czubaka z Motoru Lublin, który wczoraj na gali Ekstraklasy został wybrany najlepszym napastnikiem zakończonego w sobotę sezonu. W gronie 26 powołanych zawodników jest 5 debiutantów. Oprócz Czubaka także Mateusz Żukowski z Magdeburga, Kacper Potulski z Mainz, Oskar Wójcik z Krakowi i Norbert Wojtuszek z Jagiellonii. Jan Urban tak mówił o powołaniach.
5: Nowe twarze, natomiast niezbyt wiele. Nie chcemy robić nie wiadomo jakiego przeglądu. Ci zawodnicy, którzy grali mniej na przykład w eliminacjach do Mistrzostw Świata, też chcą mieć swoją szansę. Zbyt wielka rewolucja, próbowanie zbyt wielu zawodników, to wszystko powoduje, że nie ma płynności gry, że nie ma zrozumienia i tak dalej, a my chcielibyśmy jednak no, zgrywać tą drużynę, robić taką atmosferę, która pozwoli nam na jak najlepsze przygotowanie się do meczów najpierw w Ligi Narodów na jesień, a później eliminacji do Mistrzostw Europy.
3: Na spotkanie z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, natomiast mecz z Nigerią 3 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie.
1: Słyszeliśmy wypowiedź Karola Czubaki, tak?
3: Nie, to był Jan Urban.
1: Dobrze.
3: Bo mówiliśmy o Karolu Czubaku.
1: Właśnie, jak ta postać z Gwiezdnych Wojen, dlatego mi się skojarzyło. Krzysztof Kuzak, dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Czas na gospodarkę. Błażej Prośniewski jest ze mną.
6: Dzień dobry.
1: O rekordzie pewnie mu opowiemy. Rekordzie w pobranych aplikacjach.
6: Dokładnie tak, bowiem zgodnie z najnowszymi danymi resortu cyfryzacji z mObywatela korzysta już 12 milionów dorosłych Polaków. Najwięcej użytkowników, rzeczone 12 milionów, ma mDowód. Później są mPrawo jazdy 6 milionów 800 tysięcy osób, czy mPojazd 4,5 miliona. O skali tego sukcesu mObywatela mówił dziś na konferencji prasowej wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który mówił o tym, że ten sukces to nie tylko liczba pobranych

0: aplikacji, ale także liczba logowań do aplikacji każdego dnia, a to jest średnio 1,5 miliona.
1: Te 1,5 miliona logowań dziennie to świadectwo tego, jak często korzystamy z aplikacji, jak ją polubiliśmy i jak w aplikacji się zakochaliśmy, bo śmiało można powiedzieć, że Polacy nie tylko polubili, ale zakochali się w aplikacji mObywatel, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia je i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu załatwić masę spraw, szybko i skutecznie połączyć się z administracją, a jednocześnie liczyć na szybkie załatwienie sprawy.
0: A co możemy załatwić przez mObywatela? Na przykład zarejestrować nowonarodzone dziecko, założyć firmę czy zgłosić stłuczkę. Możemy też zastrzec swój PESEL, co swoją drogą zrobiło już ponad 8 milionów osób, a także na przykład zweryfikować liczbę punktów karnych. I właśnie ta ostatnia usługa jest najbardziej popularna. Do tej pory skorzystano z niej już ponad 30 milionów razy.
2: I ta aplikacja także była pomocna przy rozliczaniu deklaracji podatkowej.
0: Tak, bowiem mObywatel to jest ta brama, za pomocą której mogliśmy się zalogować do usługi Twój e-PIT i rozliczyć się z fiskusem za 2025. Ministerstwo Finansów właśnie podsumowało tegoroczną kampanię PIT i to podsumowanie dostarcza nam wielu ciekawych liczb. Te najważniejsze dotyczą oczywiście tego, ile osób rozliczyło się online, a ile w formie tradycyjnej, papierowej. No i tu zaskoczenia nie będzie. Zdecydowana większość z nas wybrała elektroniczną możliwość rozliczenia się

0: 300. Tyle osób w 2025 przekroczyło drugi próg podatkowy. To niecałe 10% wszystkich podatników.
1: To gratulujemy. Błażej Prośniewski, bardzo dziękuję. Dziękuję. Krzysztof Grzybowski ze mną w studiu już jest. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I o 13:00 bardzo, ale to bardzo ważne pytanie.
2: Ale bardzo
1: prosto
2: proste.
1: Od serca.
2: Znaczy proste. Odpowiedzi mogą być bardzo różne, ale pytanie wydaje się jak najbardziej oczywiste, zważywszy na kalendarz, datę
1: no,
2: i
1: tak
2: to,
1: myślałem,
2: co widnieje
1: że będziesz
2: na tym
1: dzisiaj na kalendarz.
2: Mhm. Dzień Matki. Będziemy pytać o najlepszy prezent na Dzień Matki. I to zarówno tych, którzy wręczają, jak i te, którym ten prezent jest wręczany. Albo przynajmniej powinien być wręczany.
1: Żeby odwiedzić, a nie tylko zadzwonić z samochodu.
2: Na przykład. Ja żadnych odpowiedzi nie sugeruję.
1: To oczywiście. Słuchamy odpowiedzi za to naszych słuchaczy po 13:00 w programie Tylko Szczerze. A to było w samo południe. Karol Surówka, do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
0: Reklama. Radio Kierowców.
9: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Śmiertelny wypadek na Szóstce. Wciąż zablokowana jest trasa między Słupskiem a Lęborkiem w pobliżu miejscowości Żochowo na Pomorzu. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba niestety straciła życie w tym zdarzeniu drogowym. No i wciąż tutaj trwa praca służb, a kierowcy muszą jechać trasami lokalnymi, by ominąć się blokadę w miejscowości Żochowo na krajowej drodze numer 6. Mamy potężne korki na zachodnich granicach. Największe są w Jędrzychowicach i w Świecku. Jędrzychowice to 15 km korka do wyjazdu z Polski w kierunku Niemiec. Świecko to prawie 20. I telefon od Państwa.
10: W Słowicach na przejściu granicznym z Niemcami jest gigantyczny korek. Pomyślałem, że można by było dzięki Państwu poprosić policję, aby pomogła w kierowaniu ruchem na niekoniecznie autostradzie, ale również tutaj na strefie przemysłowej, która jest właśnie przy granicy. Od 4 rano, już jest godzina 11, przejechaliśmy niecały kilometr. Przez te święto, które było wczoraj w Niemczech, niby tylko jeden dzień, ale to powoduje po prostu totalne zablokowanie granicy w kierunku Niemiec.
9: Dziękujemy za tę informację. Rzeczywiście korki są potężne. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców. Jeśli mają Państwo jakąś informację dla podróżujących, no to oczywiście prosimy o sygnał. Autostrada A2, tutaj wciąż na trasie między węzłami Groszki-Kałuszyn na Mazowszu w pobliżu miejscowości Szymony, 529 km. Mamy samochód osobowy, który uderzył w bariery. Jedna osoba została poszkodowana i tu cały czas jest zwężenie na jezdni prowadzącej w stronę Warszawy. Do

0: Informacje z A1. Tutaj bez utrudnień między Częstochową a Katowicami była zupełna blokada jezdni w stronę Katowic. Teraz utrudnień nie ma, ale korek jeszcze mały pozostał.
1: Jest 13. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz. Premier Donald Tusk potwierdza, co dalej z Krakowem po odwołaniu prezydenta miasta.
2: Późnym latem odbędą się wybory na nowego prezydenta. Do tego czasu rolę komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik.
1: Nie 60, a nawet 120 dni płatnego zasiłku opiekuńczego dla rodziców przewlekle chorych dzieci. To nowa propozycja resortu rodziny. Podziękowania dla strażaków, którzy walczyli z pożarem Puszczy Solskiej.
3: No dzieci nie widziałem i rodziny przez tydzień czasu, nie?
1: Potwierdzają się informacje, które przekazywaliśmy w aktualnościach jedynki. To dotychczasowy wiceprezydent Krakowa Stanisław Kracik będzie pełnił funkcję komisarza do czasu wyboru nowego prezydenta. Taką decyzję podjął premier Donald Tusk, a my łączymy się z Sylwią Białek, która jest przy kancelarii premiera. Powiedz, jak szef rządu uzasadnia swoją decyzję?
4: Stanisław Kracik to były wojewoda Małopolski, od 2 lat wiceprezydent Krakowa i rzeczywiście to on przez najbliższe tygodnie będzie pełnił funkcję komisarza. Taką informację przekazał premier. Podziękował jednocześnie Aleksandrowi Miszalskiemu, któremu mieszkańcy Krakowa pokazali w referendum czerwoną kartkę. Taka jest demokracja, mówił szef rządu.
2: Czasami podejmuje się decyzje nietrafione, czasami się podejmuje decyzje niepopularne. Na tym polega urok i oczywiście ryzyko związane z zasadą bezpośredniego wyboru prezydenta, wójta i burmistrza. Takie jest życie.
4: Premier zaznaczył, że wybory w Krakowie odbędą się późnym latem. Tłumaczył, że jeszcze w tej chwili nie można podać precyzyjnej daty. Przedterminowe wybory powinny się odbyć w ciągu 90 dni. Za odwołanie Miszalskiego opowiedziało się prawie 98% tych, którzy wzięli udział w referendum. Pojawiły się już pierwsze deklaracje dotyczące startu w przedterminowych wyborach. Wśród nich jest były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Nazwisko przyszłego kandydata podała też Konfederacja. Jest nim Bartosz Bocheńczak, przedsiębiorca, sekretarz Nowej Nadziei. I wicepremier szef Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz opowiada się za bezpartyjnym kandydatem, a Nowa Lewica zapowiedziała, że wystawi własnego kandydata lub kandydatkę.
1: O tym wszystkim Sylwia Białek, dziękuję za te szczegóły. Rodzice przewlekle chorych dzieci mają zyskać dodatkowe dni płatnego zasiłku opiekuńczego, zapowiada Ministerstwo Rodziny. Szefowa resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk potwierdza, że projektem zmian niebawem zajmie się rząd, bo teraz płatny zasiłek opiekuńczy obowiązuje do 60 dni.
5: W przypadku poważnych, przewlekłych chorób, takich jak choroby onkologiczne, to zdecydowanie za mało.
1: Dlatego okres ten ma się zwiększyć do 120 dni. To ważne, by uniknąć dramatycznych dylematów, mówi Olga Kwiecińska, której córka walczyła z rakiem.
6: Po wykorzystaniu tego czasu, tych 60 dni, wielu rodziców staje przed wyborem, czy zostać przy swoim chorym dziecku i stracić stabilność finansową, albo wrócić do pracy kosztem opieki nad własnym dzieckiem.
1: Ministerstwo Rodziny liczy, że nowelizacja wejdzie w życie już w przyszłym roku, a jej uchwalenie odbędzie się ponad podziałami partyjnymi. Koszt nowelizacji według szacunków resortu wyniesie około 100 milionów złotych rocznie. Rosja nas nie wystraszy. Słychać z Kijowa, pod którego adresem Kreml wysyła groźby. Moskwa zapowiada systematyczne uderzenie na ukraińską stolicę i wzywa cudzoziemców do opuszczenia miasta. A są tam teraz uczestnicy międzynarodowej konferencji poświęconej m.in. powojennej odbudowie Ukrainy. Uczestnicząca w rozmowach minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz tak komentowała groźby Kremla.
7: Polska delegacja została, niemiecka delegacja została, francuska delegacja została, wszystkie delegacje zostały. Nie będą nas Rosjanie straszyć w taki sposób.
1: A Kreml wezwał także dyplomatów do jak najszybszego opuszczenia Kijowa. Ukraińcom zaleca unikanie obiektów wojskowych i rządowych, które mają być celem ataków.
8: To są aktualności jedynki.
1: Pożar już opanowany, zapewniają strażacy, którzy gasili składowisko opon i halę pełną zużytego oleju koło Wolsztyna w Wielkopolsce, co nie znaczy, że akcja w ogóle się skończyła, zastrzega Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
9: Na miejscu pracuje jednak wciąż około 15 zastępów Straży Pożarnej, tak by przelać pogorzelisko, no i zająć się dalszym zabezpieczeniem zbiorników z olejem, z przepracowanym olejem napędowym.

0: Wycieki substancji, które ewentualnie występowały, są zabezpieczone przed przenikaniem do gruntu i przed dalszym rozprzestrzenianiem się.
1: Dodał Hubert Pukacki z Wolsztyńskiej Straży Pożarnej. Akcja może potrwać jeszcze wiele godzin. Tymczasem strażacy, którzy brali udział w gaszeniu płonącej Puszczy Solskiej, odbierają dziś włókowej podziękowania i wyróżnienia. Jednym z nagrodzonych jest Marcin Malinowski, który z ogniem walczył prawie tydzień.
2: No jakie uczucie? No jest syrena, zawyje, trzeba rzucić wszystko, zostawić dzieci, zostawić rodzinę i pojechać na pożar, nie? No dzieci nie widziałem i rodziny przez tydzień czasu, nie? Córka po 5 dniach mnie nie widziała, mam 3-letnie dziecko. Obudziła się rano, zapytała o godzinie 6, tata jest? Jest i poszła spać dalej. I to są też bardzo duże straty i materialne, i przyrodnicze, i wszystko.
1: W trwającej tydzień akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej wzięło udział łącznie ponad 3000 osób. Teraz jeszcze informacja ze świata sportu o powołaniach do piłkarskiej kadry Polski na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią. W składzie jest Robert Lewandowski, który rozstał się z Barceloną, ale nie z orzełkiem na piersi. Są też debiutanci. Jerzy Urban powołał Karola Czubaka z Motoru Lublin, Mateusza Żukowskiego z Magdeburga i Kacpra Potulskiego z Mainz. Z Ukrainą gramy w niedzielę, we Wrocławiu z Nigerią 3 dni 3 czerwca w Warszawie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Tylko na Wybrzeżu na termometrach nieco poniżej 20 stopni, poza tym bardzo ciepło od 23 na wschodzie, przez 25 w centrum do 29 na zachodzie. Do końca dnia słonecznie, pogodnie, tylko na północy zbierze się więcej chmur, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu możliwy przelotny deszcz. Ciśnienie spada, wynosi w Warszawie 1009 hektopaskali. A teraz komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 102 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 7. W Szczucinie 113, także ubyło 7. W Zawichoście 216, ubyło 5. W Puławach 125, ubyło 17. W Warszawie 164, ubyło 10. W Kępie Polskiej 213, ubyło 7. We Włocławku 144, ubyło 2. W Toruniu 155, ubyło 9. W Tczewie 302, przybyło 5. Na stanie w Przemyślu 87, ubyło 2. Na Narwi w Ostrołęce 56, także ubyło 2. Na Bugu we Włodawie 89 i tu także ubyło 2. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedonii 129, ubyło 3, u ujścia Nysy Kłodzkiej 275, bez zmian, w Malczycach 152, przybyło 1, w Połęcku 68, ubyło 10. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 142, ubyło 1, w Gorzowie Wielkopolskim 185, ubyło 3. Aktualne prognozy dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowiaję.
6: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: Ogłoszenie społeczne.
3: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid. Reklama.

0: Autopromocja.
1: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
2: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
1: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
2: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
1: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
2: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
3: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
0: Autopromocja.

0: tylko szczerze.
1: Piętnaście minut po godzinie 13:00, to jest Tylko Szczerze na antenie jedynki. Krzysztof Grzybowski, witam wszystkich bardzo serdecznie. Numer telefonu niezmiennie ten sam, 22 645 22 66. No a dziś temat może być chyba tylko jeden. Wystarczy spojrzeć, co dziś widnieje w kalendarzu, oprócz daty, czyli tego, że dziś 26 maja, no to jeszcze jedna bardzo informacja. To się też nie zmienia co roku dokładnie tego samego dnia. Dzień Matki. No i z tej okazji bardzo proste pytanie. Najlepszy prezent, jaki możemy sprawić naszym mamom z tej okazji, to... No i tu sobie robimy trzy kropeczki i te trzy kropeczki podczas dzisiejszej audycji postaramy się na różne sposoby zapełnić. A to jest oczywiście zadanie dla Państwa. 22 645 22 66. Na dobry początek, na rozgrzewkę, no być może też, żeby niektórych zainspirować, te głosy, te propozycje, które zebraliśmy podczas ulicznej sondy.
2: Myślę, że spędzenie z nią czasu, przytulenie, pokazanie, że jest najważniejszą osobą na świecie mimo wszystko.
3: Ale widzę dwie bomboniery pod pachą.
2: No dla teściowej też musi być.
3: Bo to też mama, prawda?
2: Bo to też druga mama.
4: Może jakieś kwiaty, coś takiego?
3: Tak standardowo?
4: Od siebie takiego, taki drobny gest od siebie.
3: Na przykład?
4: Załóżka jakaś, coś takiego.
3: A ty jak sądzisz?
4: No, jakaś biżuteria może, to jest takie fajne na przykład, albo coś takiego...
3: Jakimś grawerem na przykład?
4: Na przykład, coś własnoręcznego, robionego.
3: A co, zrobisz coś takiego swojej mamie?
4: No nie, ale kupię coś takiego, albo coś ogarnę.
5: Kwiaty i laurka.
3: Może coś, nie wiem, od siebie byś dał?
5: No może czekoladki i też posprzątać trochę.
3: No właśnie, no bo chyba to sprzątanie chłopaków to jest częsty motyw, co?
4: No ja tam bym dał na przykład jakieś kwiaty, laurkę, którą sam bym zrobił, może jakiś obraz.
3: Obraz, rozwiń, jaki obraz?
4: Nie wiem, na przykład kwiatów lub...
3: To sam malujesz, czy raczej myślałbyś, żeby...
4: Ja maluję.
3: A mogę pana dopytać, jaki najlepszy prezent na Dzień Matki? Kwiaty, bo tutaj widzę, przy stoisku pan stoi.
6: Na pewno kwiaty, które każda kobieta lubi. No i poświęcenie jej czasu i chwilę chociaż na rozmowę, żeby znaleźć w tym pędzącym dzisiaj świecie.
3: Może rzeczywiście mało jest takich przestrzeni do po prostu zwykłej rozmowy, dowiedzenia się, co u mamy, prawda? Takie mam wrażenie.
6: Dokładnie tak, niestety. Zapominamy trochę.
1: No i proszę bardzo, mamy kwiaty, mamy bomboniery, mamy biżuterię, mamy również własnoręcznie namalowany obraz, ale mamy również spotkanie, czyli chwilę rozmowy twarzą w twarz przy filiżance kawy, przy filiżance herbaty, a może jakieś inne pomysły, może jakieś inne propozycje, może trochę mniej, przepraszam za to określenie, mniej oklepane. 22 645 22 66. Czekam na Państwa głosy, czekam na Państwa propozycje i myślę sobie, że dziś warto by było wysłuchać zarówno tych, którzy takie prezenty już zdążyli dać, albo dopiero dadzą, albo kombinują, co by to mogło być, ale jestem również ciekaw drugiej strony, czyli tych, które dziś są obdarowywane. Jakie prezenty, jakie upominki, co zrobiło na nich największe wrażenie, albo na co najbardziej dziś czekają, bo to mogą być całkiem nieoczywiste wskazania. 22 645 22 66. Pani Maria, dzień dobry.
7: Dzień dobry. No, ja bardzo bym chciała i myślę, że to otrzymam, to telefon od mojego syna, który jest po prostu poza Warszawą i do mnie wtedy dzwoni.
1: No i chodzi po prostu o to, żeby się odezwał, tak? Pamiętał.
7: Żeby się odezwał i wtedy, nie, on pamięta, tylko żebyśmy mogli dłużej trochę porozmawiać, bo ponieważ on pracuje, no to nieraz po prostu zadzwoni bardzo późno. No ale to sprawia mi ogromną przyjemność, bo jego głos mnie energetyzuje na resztę tygodnia, tak bym powiedziała.
1: Ale rozumiem, że pani jest spokojna, ten telefon na pewno będzie.
7: Będzie, Boże, to niczego nie jestem tak pewna jak tego telefonu, o tak bym powiedziała. Także żadne prezenty mnie nie interesują, bo wszystko mam i też od niego poza tymi świętami różnych rzeczy dostaję, więc jego... O głos i jego życzenia to jest dla mnie największy prezent.
1: No i w takim razie życzymy, żeby ta rozmowa rzeczywiście trwała bardzo, bardzo, bardzo długo. Pani Mario, dziękuję.

0: Dziękuję uprzejmie. 22 645 22 66. Jako kolejny pan Marcin. Dzień dobry.
1: Ale dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Chciałbym się tylko odnieść tego tematu, po prostu, że cieszyć się każdą chwilą, po prostu, którą pana z nami jest, bo przychodzi taki czas, że tutaj brakuje mi. I teraz po prostu trzeba zamienić każdą chwilę, żeby oddałbym wszystko, żeby z powrotem była, bo już moja mama po prostu od 2 lat nie żyje i człowiek dopiero docenia ten czas.
0: I dopiero wtedy czujemy, jak wiele chwil zmarnowaliśmy?
1: Dokładnie tak, panie doktorze. Właśnie o to chodzi. Jest taki przykry dzień, jak to się mówi, ale no, szczęśliwy dla mam, ale...
0: No to myślę, panie Marcinie, że to, co pan powiedział, to jest niezwykle istotne, bo być może nie chodzi wcale o jakieś wyszukane prezenty, zaskakujące pomysły, tylko chodzi właśnie o rzecz, wydawałoby się, najbardziej banalną, najbardziej prostą, czyli pamięć. No i być może o to, o czym mówiła również pani Maria, o to, żeby znaleźć dłuższą chwilę na to, żeby sobie spokojnie porozmawiać. I to będzie idealny prezent. Panie Marcinie, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Czekam na kolejne głosy. Obu stron zaznaczam. To jest bardzo ważne, żeby obie strony dziś zabrały głos i obie strony powiedziały o tym, co planują, albo z drugiej strony, na co czekają i co sprawiłoby im największą radość, największą przyjemność. 22 645 22 66. Oczywiście nasza dyskusja, ten temat jest również żywy na naszym profilu facebookowym. Tam też można komentować, tam też można dopisywać swoje propozycje, do czego oczywiście zachęcam. A już teraz pan Piotr, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dla mojej mamy najlepszą informacją było to, że zostanie babcią. To była dla niej najlepsza informacja.
0: I przepraszam, muszę spytać, i ta informacja pojawiła się właśnie w Dniu Matki?
2: Tak.
0: No to, panie Piotrze, to przyznaję, wysoko zawiesił pan teraz poprzeczkę.
2: No udało się. Mam 3 tury wspaniałe, także...
0: A jaka była reakcja?
2: Akurat to była pierwsza tura, także reakcja była, mamy duże oczy. Mówi, nic więcej nie chciałam usłyszeć, tylko to.
0: No i to się nazywa prezent, ale taki stuprocentowy, naprawdę. Panie Piotrze, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Nie chcę oczywiście nikogo zniechęcać, ale myślę, że po tym, co powiedział pan Piotr, to oj, ciężko będzie taki prezent i taki telefon przebić, ale próbujmy, starajmy się, bo ja lubię być zaskakiwany podczas naszego programu. Czekam na kolejne głosy, czekam na kolejne telefony, a już teraz nasz gość, pani Agata Dominik, psycholożka, psychoterapeutka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
0: Pani Agato, można powiedzieć, że już wystarczyła sama sonda, żeby ten worek z pomysłami naprawdę bardzo szeroko się otworzył.
3: Absolutnie, jestem taka otulona i uśmiecham się serdecznie do telefonu obecnie. Jakie to piękne prezenty i pana Piotra i wszystkich, czyli ten wspólny czas w głównej mierze. Bo drodzy państwo, najlepszy prezent dla mamy to taki, w którym mama czuje się naprawdę taka zauważona, a nie tylko obsłużona z okazji jej święta. Bo drodzy państwo, w wielu rodzinach mama jest taka kojarzona z funkcją i taką troszczącą się i taką pamiętającą o tych wszystkich aspektach organizacyjnie i pomaga w różnych aspektach. Dobry prezent może na chwilę odwrócić ten układ. Mamo, my cię teraz widzimy. I często tutaj państwo wspomnieli, czy pan Marcin o tym czasie, który trzeba doceniać, czy pani Maria, o tym, że ten telefon, to wspólne bycie wydaje mi się takim najlepszym, najprzyjemniejszym i najbardziej uczuciowym prezentem.
0: Czyli być może zamiast bombonierki, zamiast kwiatów, albo inaczej, przepraszam, nie zamiast, bo właściwie cóż złego jest w kwiatach i bombonierce, ale być może niech to będzie tylko dodatkiem do wspólnej kawy na przykład?
3: Tak, przynieść tą bombonierkę wspólnie i usiąść i przy tej kawie, jedząc tą bombonierkę, porozmawiać. Lub wziąć mamę na spacer i powiedzieć, mamo, to teraz wybierz sobie może kwiaty. Lub po prostu pamiętać, że jej ukochanym kwiatem są piwonie, które w tej chwili się pojawiają. I to jest taki gest bardzo miły i bardzo czuły, mówiący o tym indywidualizmie i o tym, że pamiętamy, a nie, że tak powiem kolokwialnie, odhaczamy ten dzień mamy.
0: No to właśnie, o tej różnicy między obchodzeniem a odhaczaniem, myślę, że o tym też warto będzie porozmawiać. Pani Agato, proszę z nami pozostać. 22 645 22 66. Pani Katarzyna, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Trochę wzruszenie odbiera mi głos, bo ja jestem zarówno mamą, jak i córką. Ale chciałam powiedzieć, jaki piękny prezent otrzymałam od swojej córki, bo jej szczęście

0: czy jest moim szczęściem. Po wielu latach nauki moja córka obroniła, zdała egzamin adwokacki. To jest po prostu dla mnie coś niesamowitego. Jestem tak dumna i tak szczęśliwa i to jest dla mnie najpiękniejszy prezent od niej.
1: Ale pani Katarzyno, to ja rozumiem, że to jest potężna satysfakcja i potężna zapewne ulga, ale możemy coś takiego traktować w kategoriach prezentu?
0: Dla mnie tak. Mhm. Dla mnie tak, bo to jest jej szczęście, jest moim szczęściem.
1: No dobrze, to ja nie zamierzam się z tym spierać ani z tym dyskutować. Naprawdę, pani Katarzyno.
0: Ale również jestem córką.
1: No właśnie, no to jeszcze w takim razie w tej roli proszę się odnaleźć.
0: I dla mojej mamy, i wiem, że ona już tam za mną czeka, ja nawet dzisiaj wychodzę wcześniej z pracy, bo dla niej się najbardziej liczy moja obecność. Ona, moja mama to mówi, że jak ja wchodzę do niej do mieszkania, to jakby zaświeciło drugie słońce.
1: Czyli będzie wspólna kawa, wspólna herbata, wspólne
0: tak,
1: pogaduchy?
0: Tak, w ciacho, pogaduchy i później oczywiście wyjście na jakieś lody. I to jest po prostu, to jest dla mnie coś niesamowitego.
1: No dobrze, to ja w takim razie życzę tylko miłych chwil podczas tego
0: trochę
1: spotkania.
0: Trochę wzruszenie odbiera mi głos.
1: Ale no też temat wyjątkowy, takie mam wrażenie, ten dzisiejszy, który zaproponowaliśmy. Pani Katarzyno, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66, to pani Janina. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich. No, ja dziękuję dzieciom, że je mam, bo dzięki nim jestem mamą. I dzięki nim też jestem babcią.
1: No, nie, ale pani Janina, przepraszam, stop. Nie, tak nie możemy działać, że pani dziękuje swoim dzieciom za to, że jest ich mamą. Ja myślę, że to jednak te podziękowania powinny iść z drugiej strony.
2: No z drugiej strony, no to jest jak dzień dziecka. Ale właśnie dostałam piękny prezent, który się nie spodziewałam, od dzieci, od córki, zmywak. Bo jak się worek rozwiązał z AGD... To i zmywarka. I dali mi, i sprezentowali nam zmywarkę.
1: No to bardzo praktyczne podejście, muszę powiedzieć.
2: No bo powiedzieli tak, żebym sobie miała czas siąść z nimi, a nie stać przy zlewie.
1: No dobrze, to ten argument rzeczywiście brzmi dobrze, tak.
2: No i jestem tak, jestem dumna z tego, że mogę mieć, bo mam i wnuki, i dzieci, że nawiązuję normalny kontakt z nimi, że zwierzają się wnukiem, bo najmłodszy ma 10 lat, najstarsza 26 i przychodzą zawsze do mnie z problemami, ale mam ich na co dzień, więc nie tęsknię aż tak bardzo jak niektórzy, bo mam ich na co dzień wokół podwórka, ale jestem dumna i z dzieci, no i z siebie jako mamy, że potrafiłam ich tak wychować.
1: No i jako babci, choć wiem, dziś nie dzień babci. Ale warto tak o tym wspomnieć.
2: No,
1: pani
2: no dziękuję
1: Janino,
2: bardzo.
1: Bardzo, bardzo dziękujemy za ten telefon i czeka jeszcze pan Jerzy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam pana i wszystkich słuchaczy. Krótka historia, a mianowicie 5 lat temu o godzinie 21:30, ponieważ prowadzę własną działalność, w związku z tym nie mogłem wcześniej matki odwiedzić. Po drodze jadąc kupiłem kwiaty, złożyłem matce życzenia. Matka mówi: synu, usiądź ze mną, zwiedź coś. Ja mówię: mamo, ja nie mam czasu, ja się spieszę, coś ty się tak uparła, żebym usiadł. Ja przyjdę innego dnia do ciebie. A matka na to się do mnie odzywa, mówi: synu, bo ja cię kocham. I to rok potem matka umarła, a to do dzisiaj w mojej piersi tkwi, że nigdy nie miałem czasu dla własnej matki.
1: No i przyznaję, że ta krótka odpowiedź, bo ja cię kocham, no to... No, w innych okolicznościach powiedziałbym, że pozamiatane, że właściwie nie ma czego dodać, ale no tak, tutaj mamy dosyć inną sytuację, taką, która no, nie pozwala na takie kolokwializmy. Ale pani Jerzy, bardzo dziękuję za ten głos, bardzo dziękuję za ten telefon i bardzo dziękuję za to...
3: Ja również serdecznie dziękuję tak. I wszystkim matkom życzę zdrowia i oby najdłużej każdy mógł cieszyć się obecnością z własnej matki.
1: No tak, no i rozmawiajmy, dzwońmy, to nie musi być nawet wizyta osobista, ale zadzwonić to naprawdę nie wymaga wielkich ceregieli, nie wymaga wielkiego nakładu sił, środków i myślę, że każdy z nas tych 10-15 minut na spokojną rozmowę powinien chyba znaleźć, tak mi się wydaje. 22 645 22 66, wracamy do naszego gościa, pani Agata Dominik. Zastanawiam się, czy ten wątek nie będzie jednak trochę dominować, albo nie zacznie za chwilę dominować w tej naszej rozmowie. Czyli właśnie nie prezenty, nie upominki, tylko taka zupełnie zwyczajna pamięć i zupełnie...

0: pełni zwyczajna rozmowa.
1: Absolutnie. Ja się wcale nie dziwię, że on dominuje i wybrzmiewa bardzo mocno, dlatego że ten czas jest czymś, czego my nie kupimy, nie zdobędziemy. Ten czas jest, tak jak tutaj wiele telefonów mówiło, wiele osób z Państwa mówiło, ten czas jest czymś niewspółmiernym, niewyznaczalnym, nie można się tego później
0: Ale my tego bardzo często nie czujemy. No właśnie, myślimy sobie, że to jest coś tak oczywistego, w każdej chwili możemy zadzwonić, w każdej chwili możemy porozmawiać, więc teraz szybki telefonik, życzenia, dużo zdrowia, dużo szczęścia, pomyślności. I to pa, zdzwonimy się za jakiś czas.
1: No właśnie, dlatego warto przy takich dniach jak dzień mamy zatrzymać się na chwilę i powiedzieć, to jest jej dzień, to jest ten moment, w którym ja, tak jak pan redaktor powiedział, poświęcę te 15 minut albo i więcej oczywiście i docenię ją i dostrzegę ją, jak bardzo ważną jest dla mnie osobą. Tu jedna z pań powiedziała, pani Katarzyna, o egzaminie adwokackim, zwróćcie państwo uwagę, te gesty, te drobne rzeczy, to nie są rzeczy materialne. To nie są rzeczy, które się kupuje.
0: To są emocje.
1: To są emocje. Notabene wielokrotnie się tu wzruszałam, jak słyszę o tym. Ja na przykład, drodzy państwo, podzielę się z państwem taką informacją, że ja mojej mamie śpiewam zawsze na Dzień Matki piosenkę z przedszkola. No, jestem kobietą po 40 i śpiewam Twoje święto dziś, mamo.
0: No dobrze, to pani Agato, to przyznaję, to jest druga wysoko zawieszona poprzeczka.
1: Nie chciałam zawieszyć wysoko, tylko chodzi
0: Ale
1: o
0: Ale to
1: ten
0: bardzo
1: gest,
0: pozytywne prawda? Zawieszenie, tak, jak najbardziej. Równamy do ciekawych rzeczy, tak to ujmę.
1: No to bardzo się cieszę, to tak się chciałam, więc czasem mówię, to 5, 10, 15 zatrzymać się, żeby właśnie to poczucie traconego czasu nie było, bo trzeba doceniać to, co mamy. A Dzień Matki jest idealnym dniem do tego, żeby to doceniać.
0: No i jest raz w roku, o tym też warto pamiętać. Pani Agato, to ponowna prośba o to, aby pozostała pani z nami, aby uważnie wsłuchiwała się pani w kolejne głosy, a kolejna słuchaczka to pani Anna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja może z innej strony troszeczkę. Moja mama pracuje za granicą i akurat w tym dniu jej nie będzie, w tym dniu dzisiejszym, ale ona uwielbia ciasto drożdżowe, więc myślę, że jak tylko wróci, przyjedzie do mnie, to zrobi taką piękną chałkę z kruszonką, taką jak ona uwielbia i wypijemy razem pyszną kawę.
0: Czyli taki lekko spóźniony, ale bardzo szczery i bardzo smaczny prezent.
2: Tak, tym bardziej, że ona kocha ciasto drożdżowe i po prostu no, jak przyjeżdża, to zawsze mi mówi, że jak mam małe dzieci, wiadomo, to przy dzieciach, ale stwierdziłam, że w tym roku, jeżeli tylko wróci szczęśliwie do domu, przyjedzie do mnie, to będę specjalnie dla niej piekła tą chałkę.
0: To nie ukrywam, że bardzo jestem ciekaw jej smaku, ale no, to już niestety tylko pani mama będzie mogła tego smaku skosztować. Pani Anno, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66, 26 dzień maja, czyli Dzień Matki. No i właśnie o tym święcie, o prezentach, o pamięci rozmawiamy. Wracamy do państwa za chwilę.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Za 25 minut godzina 14, tylko szczerze na antenie jedynki. Dziś Dzień Matki, no i z okazji tego święta, przy okazji tego święta pytamy o najlepszy prezent, jaki możemy sprawić z okazji Dnia Matki. Pytamy obie strony, to znaczy tych, którzy wręczali, będą wręczać albo kombinują, co by tu wymyślić i właśnie jeszcze zdążyć przed końcem dnia, ale być może jeszcze ciekawsze głosy, jeszcze ciekawsze opinie to będą te wypowiedzi pochodzące od mam. I mówiące o tym, czego oczekują, na co czekają, co sprawia im największą radość, no i co sprawiłoby im dzisiaj największą przyjemność. Pojawiło się kilka nieoczywistych pomysłów, czy też nieoczywistych tropów, i to sprezentowanych przez obie strony, więc ja czekam na kolejne. Są takie dwie kwestie, co do których mówiłem, że ta poprzeczka została bardzo wysoko zawieszona. No nic, tylko rywalizować i sprawdzić, kto zaproponuje coś ciekawszego, bardziej zaskakującego, innego, nieoczywistego. 22 645 22 66. Pani Floriana, dzień dobry.
2: Dzień dobry panu. Proszę pana, muszę panu powiedzieć, że prezent na dzień mamy to ja sobie sprawiłam sama dawno, dawno temu. Urodziłam syna. Drugi prezent na dzień babci sobie sprawiłam też, bo urodziłam drugiego syna, żeby się nie musieli kłócić między sobą, że któryś lepszy. A jaki prezent dla mamy? No moja mama nie żyje, ma smicza zapalonego. A syn, złożyli mi obydwaj synowie życzenia z samego rana i to było bardzo miłe. Jeden mieszka w Irlandii, drugi w Poznaniu. Zjawi się ten młodszy w sobotę.
1: Dobrze, czyli to będzie takie lekko spóźnione spotkanie z okazji Dnia Matki. No to życzymy bardzo miłych, bardzo sympatycznych rozmów, bardzo miłego wspólnego picia kawy, herbaty, czy też jakichś innych kwestii kulinarnych, bo myślę, że to też bardzo, bardzo do takich spotkań pasuje. 22 645 22 66. Pani Jolanta, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Pani Jolanto, słuchamy.
3: Ja urodziłam również syna w Dzień Matki. Jestem bardzo szczęśliwa z tej okazji. Ma syn obecnie 49 lat i jadę do niego na kawę i na ciasteczko.
1: Nie, ale zaraz. To pani jedzie?
3: Ja jadę. On ma urodziny.
1: No tak, to jest też poważny argument. I teraz pytanie, które święto jest ważniejsze?
3: No właśnie, to jest taka dyskusyjna sprawa. No dla mnie to, że ja go urodziłam, a dla niego jego urodziny, i on mi też zawsze najwcześniej, jak tylko może, składa życzenia.
1: Ale to z drugiej strony dwa powody do tego, żeby się spotkać, dwa różne powody, choć tak, tak bardzo blisko siebie. Pani Jolanto, bardzo dziękuję za ten głos. No i rzeczywiście sytuacja, myślę, że rzadko spotykana. No to pani Teresa, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ja dzwonię z Zamościa, z pięknego Zamościa, i chciałam powiedzieć, że jedną córkę mam ze sobą, mieszka ze mną, a druga córka specjalnie z wnukiem przyleciała z Anglii, bo wczoraj miałam urodziny, dzisiaj Dzień Matki. Także no, chciałam się pochwalić, że taką mi niespodziankę zrobili.
1: No to proszę bardzo, czyli będzie osobiste spotkanie, mimo tej odległości, mimo tych kilometrów.
4: Tak, tak, specjalnie przylecieli.
1: Super. Pani Tereso, gratulujemy w takim razie. No i nie będę się powtarzać, że tam życzymy miłych chwil, miłych rozmów, bo to już padło na antenie dziś w programie, tylko szczerze, wiele, wiele razy, ale dokładnie tak właśnie jest. 22 645 22 66. Pani Mirosława, dzień dobry.
5: Dzień dobry. Ja nie jestem małżeńczycznie, ale chciałam powiedzieć, z początku mojej, ja jestem starą rybą. Jak byłam młodą, zaczynającą, przyszedł mnie mocno starszy pan, ja go traktowałam naturalnie.

0: panie. A on się wdzięczył mi, które pamiętam, to ta ja to płaczę jak dumne, proszę pan. Było dla mnie bardzo czające. I pewnie nazwa imię niedługo będzie, ale dla wszystkich, które chciały być mi, a nie są, serce słabo zdrowie.
1: Pani Mirosławo, bardzo, bardzo dziękujemy. 22 645 22 66. Przypomnę, bo być może ktoś dopiero przed chwilą dołączył do naszej dyskusji. Dziś Dzień Matki, chociaż chyba tego faktu chyba przypominać nie trzeba. Natomiast na antenie jedynki w Tylko Szczerze rozmawiamy o prezentach, o najlepszych upominkach, najlepszych chwilach, najlepszych sposobach, żeby ten dzień uczcić. I czekamy zarówno na głosy tych, którzy myślą o tych prezentach, którzy kombinują, którzy już być może te prezenty wręczyli, czy też będą wręczać, jak również czekamy na głosy samych mam. No i właśnie, no i te zwierzenia dotyczące tego, co dostarcza im w takim dniu największej radości, największej przyjemności. 22 645 22 66. Jak na razie te głosy, te propozycje naprawdę są bardzo, bardzo różne. No to wracamy do naszego gościa. Przypomnę, że od początku tym wszystkim głosom przysłuchuje się pani Agata Dominik, psycholożka i psychoterapeutka. Pani Agato, jak na razie ta kolejna poprzeczka chyba się nie pojawiła. Te dwie bezpiecznie sobie wiszą na naprawdę wysokiej wysokości, ale głosy bardzo różne, komentarze bardzo różne i bardzo różne emocje, które im towarzyszą.
2: Prawda, bo każdy z nas ma swoją własną, indywidualną relację z mamą. W związku z tym każdy inaczej dopasowuje pod tą mamę to, co potrzeba lub to, czego ta mama potrzebuje. Bo jak rozmawiamy z dwóch stron, ja jako mama potrzebuję uścisku małych rączek, a jako córka mojej mamy potrzebuję zadzwonić i zaśpiewać, prawda? Więc to jest właśnie to, czy mama czego potrzebuje, żeby docenić to. I tutaj bardzo mocno to wybrzmiało. Swoją drogą przepiękne słowa tutaj państwo mówią o tej mamie, o tych relacjach, o urodzeniu syna i w ogóle ja przysłuchuję się z tej całej audycji z ogromnym wzruszeniem, jak bardzo te mamy są ważne w naszym życiu i jak bardzo my jako mamy jesteśmy ważne w życiu naszych dzieci.
1: No ale to jeszcze jedna kwestia, bo na samym początku, nie wiem czy to była sonda, czy inny głos, ale chyba w sądzie, tam się pojawiła taka chyba dosyć młoda dziewczyna, sądząc po głosie, która powiedziała, że pędzi również z prezentem dla teściowej, no bo to w sumie też matka.
2: Tak, to taka napływowa matka, taka adopcyjna, niektórzy mówią o tym. I absolutnie, jeżeli macie państwo dobre relacje, czy z teściowymi, czy nawet z macochami, bo tak się też zdarza, to też warto by było powiedzieć, jesteś dla mnie ważna, widzę, dostrzegam cię i to, co robisz dla mnie lub to, co zrobiłaś dla mnie, było i jest dla mnie ważne.
1: No to w takim razie do tych bardzo różnych relacji będziemy powracać. No, jeżeli chodzi o Dzień Matki, to pojęcie przed chwilą troszkę rozszerzyliśmy, ale to jest chyba jak najbardziej uprawnione. 22 645 22 66. Kolejni słuchacze, kolejne słuchaczki. Najpierw pani Anna, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja jestem mamą dwóch synów i co do zasady generalnie nie robią mi jakichś prezentów materialnych. Jestem zwolennikiem... Jako mama jestem zwolenniczką właściwie podarowania sobie jakiegoś dobrego słowa, pamięci przede wszystkim o mamie, o tym, że kochamy tą mamę. Uważam, że takie prezenty materialne nie są takie istotne w życiu i nie przywiązuję do tego zupełnie wagi. I dla mnie ważne jest, że dzieci o mnie pamiętają i ja o swojej mamie pamiętam po prostu w tym dniu.
1: Czyli niekoniecznie prezenty, niekoniecznie kwiaty, niekoniecznie bombonierki. Wracamy do takich zupełnie międzyludzkich emocji. To jest najważniejsze.
3: Dokładnie tak. To jest dla mnie bardzo ważne, że w tym dniu dzieci się ze mną skontaktują, złożą mi życzenia, czy odwiedzą mnie. I to jest dla mnie najważniejsze.
1: Ale rozumiem, że jeden kwiatek nikomu nie zaszkodzi.
3: Czasami zdarza się, że przyniosą kwiatki, ale w sumie zawsze czekam na ten telefon, na ten kontakt i... Każdego dnia zresztą, ale szczególnie w tym dniu mamy i na tą pamięć po prostu.
1: Pani Anno, bardzo, bardzo dziękuję. Kolejni słuchacze, kolejne słuchaczki, teraz pan Bartłomiej. Dzień dobry.
4: Witam serdecznie. A propos, nawiązując tutaj do wcześniejszych relacji, chciałbym powiedzieć, że u nas na przykład to wygląda jak wyścig. O. Bo ja również urodziłem się w Dzień Matki, tak samo jak moja siostra 9 lat później.
1: I u nas zaraz. Tak. I pan i siostra urodziliście się dokładnie tego samego dnia w Dzień Matki?
4: Tak, 9 lat.

0: później. Powiem
1: nie wierzę,
0: więcej,
1: nawet, nie.
0: Powiem więcej, nawet moja córka miała się urodzić w ten sam dzień, ale przeciągnęła do 3 czerwca. No, no ale akurat wypada rocznica nasza, ślubu.
1: Ale to szczerze mówiąc... Aha, czyli to też nieprzypadkowa data. Jak też to się robi?
0: Bo to, nie wiem, pytałem.
1: Bo to nie sposób w to uwierzyć.
0: Nie chcę powiedzieć.
1: Rozumiem, jakiś dobrze, to nie wnikajmy w takim razie, ale to chyba naprawdę jakaś tajemna sprawa musi być. Ale wyobrażam sobie, że gdyby córka się urodziła też w dniu matki, no to to by była dopiero impreza rodzinna.
0: Tak, tak, wielkie święto. Ale wracając, u nas to wygląda jak wyścig, nie? Kto pierwszy stanie, ten pierwszy daje prezent, załóżmy. Jeżeli ktoś jeszcze śpi, to podkłada mu pod łóżko, przy drzwiach coś takiego, nie?
1: Mhm.
0: Tak. Przeważnie słodkości, takie rzeczy.
1: Czyli drobne gesty.
0: Tak, tak, tak. Liczy się pamięć przede wszystkim. Nie?
1: No, no tak, to właściwie większość słuchaczy podkreśla, że w tych emocjach to jest najważniejsze i o tym szczególnie powinniśmy pamiętać. Panie Bartłomieju, to no, gratuluję tych, no właśnie, przypadkowych czy nieprzypadkowych zbiegów okoliczności, ale inaczej, zbiegów dat, bo w przypadkowość tym się naprawdę do końca nie chcę wierzyć, no bo raz rozumiem, dwa razy rozumiem, ale za trzecim razem też w ten sposób? Nie, no tak się nie da. No to pani Monika, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja jestem właśnie w drodze do psychologa. To jest właśnie prezent od mojej córki, który w obliczu różnych takich emocji życiowych i zmian, które w ostatnim czasie mamy, ta wizyta była potrzebna. I moja córka, dostrzegając to, że powinnam iść z kimś porozmawiać, z kimś takim, kto zupełnie inaczej spojrzy na moje problemy, wykupiła mi taką wizytę. I to jest dla mnie coś bardzo nowego, coś potrzebnego, coś, czym się nigdy nie spotkałam i jako, że ja coraz więcej, bardziej doceniam różne zwykłe rzeczy, relacje właśnie, takie wartości, no to jest dla mnie bardzo duży prezent, chociaż powiem też, że w tym roku pierwszy raz od syna dostałam duży bukiet, no on raczej tak nie miał nigdy potrzeby, kupił czekoladę, czy raczej z pomocą taty, ale w tym roku ogromny bukiet, więc wspaniały Dzień Matki.
1: Ale przyznaję, że ten prezent, od którego pani rozpoczęła, brzmi trochę zaskakująco, bo tak, to nie jest typowy prezent na Dzień Matki.
2: No właśnie, ja myślę, że to jest taki prezent troszkę tych czasów, taki prezent, który mamy różne kłopoty, każdy z nas jest inny, różne rzeczy nas spotykają, no i życie jest trudne, nie ukrywajmy. Mhm. Więc to jest taki prezent tych
1: ale
2: czasów.
1: Ale przemyślany, tak. Nieprzypadkowy, ewidentnie.
2: No tak, tak, tak, tak, tak. Oczywiście.
1: Pani Moniko,
2: się zgodzę.
1: Pani, bardzo pani dziękuję, no bo to rzeczywiście jest jak gdyby zupełnie nowy, trochę zaskakujący trop, ale bardzo, bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o to, co nas może spotkać w Dniu Matki. No to jeszcze pani Małgorzata. Dzień dobry.
3: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Małgorzata z tej strony. Jestem jednocześnie mamą i córką. Od córki może zacznę. Dostałam laurkę własnoręcznie wykonaną, która mnie najbardziej cieszy jako prezent. Są tam różne takie karteczki z zadaniami dla mnie do wykonania. Również takie podziękowania w formie chipsów to córka zrobiła, córka 12 lat ma. I na przykład, mamo, kocham cię za to, że mnie wspierasz, że jesteś przy mnie w trudnych chwilach. Takie różne swoje myśli, sentencje. A ja dla swojej mamy, 80-letniej, dzisiaj właśnie jestem w drodze, jadę po mamę i wieczorem idziemy rodzinnie już, ja ze swoją córką i ze swoją mamą, na koncert Ewy Wem. Przy okazji zabieram również męża, ponieważ mąż już nie ma swoich rodziców, mamy także, ma teściową jako mamę, także idziemy wspólnie świętować.
1: No to tak, poważna rodzinna celebracja, można by było powiedzieć.
3: Tak, także bardzo kocham swoją mamę, kocham swoją córkę. I wszyscy razem będziemy świętować.
1: Pani Małgorzato, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Choć patrzę na zegar, będziemy chyba pomału zmierzać już do brzegu. No to w takim razie pani Agata Dominik, psycholożka, psychoterapeutka. Pani Agato, przed nami podsumowanie tej prawie godzinnej rozmowy. No i zastanawiam się, czy jednak wrócimy do punktu wyjścia, czyli do tego, od czego zaczęliśmy, że nie bombonierki, nie kwiaty, nie biżuteria, albo inaczej, nie tylko bombonierki, nie tylko kwiaty, nie tylko biżuteria. Najważniejsze jest coś zupełnie innego.
4: Mhm. Ja bym chyba to tak zebrała w takim zdaniu, że dobry prezent nie odpowiada na pytanie, co kupuje się mamom. On odpowiada

0: odpowiada na pytanie, czego potrzebuje ta konkretna mama w tym danym konkretnie momencie życia, tak? Czy to jest wspólny czas, czy wizyta u psychologa, czy też zabranie na koncert Ewy Bem. Więc myślę, że właśnie zastanówmy się, czego ta nasza mama potrzebuje w tym danym momencie.
1: No a jeżeli nie mamy żadnych pomysłów, kompletnie żadnych pomysłów, albo żyjemy no, w tak szczęśliwej rodzinie, że rzeczywiście mama nie ma jakichś takich bardzo konkretnych, sprecyzowanych potrzeb, no to wtedy wystarczy tych kilkanaście, kilkadziesiąt minut na dłuższą rozmowę, albo, i to jest szczebelek wyżej, no na przykład wspólna kawa, wspólna herbata.
0: Absolutnie. Wspólny czas, drodzy Państwo, to jest najważniejsze, co możemy dać mamom. Wspólnie być i wspólnie rozmawiać. I tego Państwu życzę jak najwięcej z mamami, nie tylko z mamami.
1: To szanowni Państwo, nie ma jeszcze godziny 14, jest jeszcze wystarczająco dużo czasu, żeby coś wymyślić, coś wykombinować, no i rzeczywiście ten dzień fajnie wypełnić. Pani Agata Dominik, psycholożka, psychoterapeutka, bardzo Pani dziękuję.
0: Dziękuję Państwu.
1: Dziękuję. Ja również bardzo Państwu dziękuję za udział w dyskusji. Jeżeli ktoś miałby jeszcze ochotę pokomentować ten temat, to bardzo, bardzo zapraszamy do tego, żeby skorzystać z naszego folderu, z naszego profilu na Facebooku. Tam nadal te kwestie można komentować, można się dopisywać. A ja już teraz z wielką uwagą spoglądam na folder ulubione. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A właściwie na prowadzących.
3: Już
1: może tak.
3: Sięgnęły łapy do folderu.
2: Tak, już to już widzę, tak, że się tak. Tutaj czai.
1: Zaraz, bo nie rozumiem. Znaczy skąd te głosy?
2: I powiedziałeś folderu,
1: No bo ale to dobrze, patrzę na folder, myślę co innego i mówię folder, trochę się to pomieszało, ale wiemy o co chodzi.
2: Dobre audycje zapadają w pamięci.
1: A, że w ten sposób.
3: Dzięki Krzysiu, wiedzieliśmy, że doceniasz, ale nie wiesz jak o tym powiedzieć.
1: Lekka zazdrość przeze mnie przemawia, że mam już tak zakodowane to w swojej głowie.
3: W życiu.
1: Ale zazdrość pozytywna, żeby nie było.
3: Dobra.
1: Tak.
3: To wchodzimy.
2: O Fryderykach będziemy mówić między innymi. Jest jedna pani, którą można uznać za mocno wygraną tego wczorajszego, tej uroczystości. O tym powiemy. Oprócz tego odwiedzi nas Reni Jusi z zupełnie nową piosenką, którą wydała nieprzypadkowo dzisiaj.
3: Tak, to jest piosenka. Ja myślę sobie, że wiele mam zrozumie tekst tego utworu.
1: Czyli ona by się wpisała też w to, o czym rozmawialiśmy.
3: Tak? Oczywiście, że tak.
2: Tak, i to nie przypadek, że Reni ją dzisiaj będzie u nas, Reni, w studiu za chwilę. Proszę zostać, posłuchać.
3: I proszę koniecznie zostać, żeby przekonać się, co Ania Dąbrowska ma wspólnego z piłką nożną.
2: A, tak, to dobre
3: a okazuje się, że fani kochają jej, fani piłki nożnej kochają jej muzykę. A właściwie jedną piosenkę. I o tym wszystkim
2: zapraszamy od 14.
1: Zagadkowo.
2: Tak będzie.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz? Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
8: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Trawisto.
9: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i Trawisto. Aflofarm.
0: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Nie ja tu jestem bohaterem. Jestem tylko czajnikiem. I widzę wszystko. Kolejną nieprzespaną noc, walkę przegraną ze zmęczeniem tych, którzy czuwają razem i tych, którzy ze strachem muszą mierzyć się sami. W trudnych chwilach znaczenie nabierają drobne rzeczy. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu. W sprawdzonej bazie informacji szpitaledladzieci.pl.
10: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
12: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Poprawiła się sytuacja na krajowej drodze numer 6. Nie ma już utrudnień na trasie Słupsk-Lęborg w pobliżu miejscowości Żochowo. Szóstka była zupełnie zablokowana. Tu przez kilka godzin pracowały służby. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych też jedna osoba niestety straciła życie w tym wypadku i stąd tak długie utrudnienia. Teraz szóstką jedziemy bez problemów. 57. Tutaj też były kłopoty z przejazdem. Trasa Maków-Mazowiecki-Przasnysz w pobliżu miejscowości Węgrzynowo na Mazowszu. 164 kilometr. Droga była zablokowana po zderzeniu dwóch aut osobowych. Tutaj mieliśmy poważnie poszkodowaną jedną osobę. Obwodnica Wrocławia A8 korkowała się na jezdni prowadzącej w stronę Kudowy, a to za sprawą ciężarowego samochodu, który zepsuł się na 10 kilometrze. Auto stało między węzłami Wrocław Zachód, Wrocław Lotnisko. Teraz już pojazdu nie ma, korek zniknął. Jedziemy bez problemów A8 obwodnicą Wrocławia. Kłopoty z przejazdem mamy natomiast na S7. Podobna sytuacja. Trasa Warszawa-Kraków między węzłami Suchedniów-Skarżysko-Kamienny na południe. 5 kilometr. Tu zepsuł się samochód ciężarowy. Auto blokuje przejazd, stojąc na jednym pasie jezdni w stronę Warszawy. 45. Tutaj bez zmian. Kolejna godzina utrudnień na odcinku Opole-Racibórz w pobliżu obwodnicy Poboroszowa. Zderzyły się dwa auta osobowe. Droga jest nieprzejezdna. Na drugim kilometrze doszło do tego zdarzenia. Kierowcy muszą korzystać z ulic Poboroszowa. Natężenie ruchu coraz większe. Obwodnica Krakowa chociażby korkuje się w okolicach węzła Kraków Południe na jezdni w stronę Katowic.
13: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia.
14: Zapraszamy na aktualności Jedynki.
13: Marzena Godon
14: i Andrzej Kocjan. Służby szukają sprawców fałszywych alarmów. Rząd zapowiada, że użyje w tym celu wszystkich dostępnych metod.
13: Odwołany przez Krakowian prezydent Miszalski bije się w piersi. Wylicza, co zawiodło na linii samorząd-mieszkańcy.
15: Zawiodła komunikacja.
14: Przez upał rośnie zagrożenie suszą w zachodniej Polsce. Do tego wieje silny wiatr.
16: A to wszystko sprawia, że gleba też nam się znacznie szybciej wysusza.

0: To prawdopodobnie zorganizowana akcja i próba destabilizacji sytuacji w kraju.
1: Tak, serię fałszywych alarmów w ostatnich dniach komentują przedstawiciele rządu.
0: Jeden z takich alarmów dotyczył mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Sprawę wyjaśniają policjanci i prokuratura.
1: A rząd zapowiada, że użyje wszystkich dostępnych metod do wykrycia sprawców. Łączymy się teraz z Sylwią Białek, która jest przed kancelarią premiera. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, co w tej sprawie wiadomo.
2: Rzecznik rządu Adam Szłapka mówił po posiedzeniu rządu, że tego typu prowokacje to próba destabilizacji sytuacji w kraju. Podkreślał, że służby zadziałały prawidłowo, a prokuratura w Gdańsku wszczęła postępowanie w tej sprawie.
3: Wszyscy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że sprawa jest ważna i poważna i na pewno tutaj wszystkie organy państwa w tej sprawie będą w pełni skoncentrowane i zaangażowane.
2: O kwestię fałszywych alarmów był też pytany na konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Od razu zastrzegł, że ze względu na dobro śledztwa nie wszystkie informacje mogą być ujawnione.
4: Tego typu proceder, te fałszywe alarmy, to najczęściej jest zorganizowana akcja, w tym sensie, że wiele osób za nią stoi, więc też dla dobra śledztwa nie wszystkie rzeczy, nawet wtedy, gdy będziemy informować o tym, co się dzieje w śledztwie, będziemy mogli powiedzieć od razu.
2: W ubiegłym tygodniu kilkanaście fałszywych zgłoszeń otrzymała policja w Warszawie. W sobotę na numer 112 wpłynęły dwa zgłoszenia dotyczące tego samego adresu w Gdańsku mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. O pożarze i o zagrożeniu życia dzieci zawiadomienia okazały się fikcyjne.
1: Sylwia Białek, dziękujemy za tę informację.
0: Małgorzata Manowska pożegnała się z pracownikami Sądu Najwyższego po zakończonej kadencji pierwszej prezes.
1: Jej miejsce zajmie od jutra Zbigniew Kapiński, który tłumaczył się dziś ze sprawy lustracji Lecha Wałęsy.
5: To jest jedyna sprawa, w której tak się wydarzyło, że zasadnicze dowody zostały znalezione po 16 latach, bo były celowo ukryte, schowane. Sąd lustracyjny orzekający w składzie trzech sędziów nie dysponował żadnym oryginalnym dokumentem. Były to kserokopie z kserokopii.
0: Przypomnijmy, w 2000 roku sąd lustracyjny rozpatrywał oświadczenie lustracyjne Wałęsy i orzekł, że nie skłamał, twierdząc, iż nie współpracował świadomie i tajnie z organami bezpieczeństwa PRL.
1: Wyrok ten przez wiele lat był uznawany za formalne zamknięcie sprawy, ale debata publiczna wokół dokumentów SB i wiarygodności archiwów wciąż trwała.
0: Jeszcze przed decyzją prezydenta w tej sprawie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński napisał w internecie, że nie wyobraża sobie, aby sędzia biorący udział w lustracji Lecha Wałęsy został pierwszym prezesem Sądu Najwyższego.
1: To był trudny i piękny czas, mówi odwołany prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.
0: Dotychczasowy włodarz stracił funkcję w niedzielnym referendum.
1: Dziś podkreślał, że zdaje sobie sprawę z tego, iż popełniał błędy.
6: Zawiodła komunikacja, począwszy od wprowadzenia strefy czystego transportu, przez wytłumaczenie krakowianom, skąd się wziął dług miasta i jak funkcjonują jego finanse.
0: Tymczasem wyznaczony przez premiera na komisarza Krakowa Stanisław Kracik chce kontynuować inwestycje i dalej pracować nad budżetem miasta.
7: Chodzi po prostu o to, żeby miasto funkcjonowało nie gorzej i żebyśmy po prostu tego kwartału nie stracili na tak zwane trwanie.
1: Rada Miasta Krakowa nie została odwołana z powodu zbyt niskiej frekwencji w referendum.
8: To są aktualności jedynki.
0: Uwaga, upał w zachodniej Polsce.
1: Termometry mogą pokazać tego popołudnia nawet 30 stopni.
0: Są ostrzeżenia synoptyków dla kilku województw w pasie od Szczecina po Wrocław. Mówi dr Kamila Harenda z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
9: Mamy bardzo wysoką temperaturę, ale okazuje się, że też mamy dosyć silny wiatr. A to wszystko w połączeniu niestety sprawia, że gleba też nam się znacznie szybciej wysusza. No i ta sytuacja hydrologiczna i susza nam się po prostu pogłębia.
1: Alerty przed upałem dla zachodniej Polski obowiązują do 19.
0: I jeszcze się pochwalimy.
1: Polskie Radio będzie uczestniczyć w międzynarodowym konkursie Prix Italia 2026.
0: Jury wyłoniło reprezentantów w trzech kategoriach.
1: A w kategorii reportaż polską radiofonię publiczną będzie reprezentował Roman Czajarek z podcastem Heweliusz. Historia prawdziwa.
0: W kategorii słuchowisko nominowano Himalaje w reżyserii Roberta Talarczyka i autorstwa Dariusza Korytki z Polskiego Radia Katowice.
1: Ewa Szkurłat, autorka audycji Chwost z Polskiego Radia Kraków, będzie reprezentantką w kategorii audycja o muzyce.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.

0: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Pogoda.
2: Prawie w całym kraju ciepło, pogodniej słonecznie, więcej chmur jedynie na Suwalszczyźnie. Najchłodniej na Pomorzu, miejscami 17 stopni, przez 25 stopni na dominującym obszarze Polski, do 28-30 stopni na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1008 hektopaskali.
0: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Klimat.
3: Jakość powietrza dobra w większości kraju, miejscami nawet bardzo dobra, tylko w Gdyni i Grudziądzu powietrze jest zaledwie dostateczne. Do godziny 17 zaleca się wykorzystanie nadwyżki wyprodukowanej energii. Trwają zielone godziny. Ponad 60% prądu w krajowej sieci produkują teraz odnawialne źródła, w większości słońce. Na zachodzie ostrzeżenia przed upałem, w wielu miejscach susza hydrologiczna. Duże zagrożenie pożarowe w lasach w województwie lubuskim.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style. Drugi tańszy produkt, 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Cześć, siostrzyczko.
12: Gratulacje.
11: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
12: Ania.
11: Po mamie byłaby z siebie dumna.
12: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
11: Obiecuję.
13: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
15: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
14: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
16: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
14: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
16: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
17: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
18: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
17: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
19: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
11: Zielony weekend wraca na parking Polskiego Radia.
5: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
11: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
5: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
11: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
5: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
2: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
1: Autopromocja.

0: Bo jak nie my, to kto spędzi z państwem to popołudnie? 14 minut po 15.
1: Ula, no my.
0: No właśnie, Ula Kaczyńska.
1: I Marcin Wojciechowski.
0: Tak, to ja. Zapraszamy państwa na drugą godzinę naszej audycji.
2: Folder ulubione.
0: Powiedz mi, Uleńka, ty przywiązujesz się do logotypów różnych znaków?
1: No, myślę, że tak.
0: Ma to dla ciebie znaczenie? Zostaje ci to w głowie?
1: Nie wiem, czy to chodzi o jakieś głębokie przywiązanie, ale są takie znaki, które towarzyszą mi od dzieciństwa. Pamiętasz, jak przyniosłam taką śliczną kopertkę z Mody Polskiej?
0: Tak, oczywiście.
1: Z jaskółką, z czerwoną kuleczką.
0: Pamiętam tę jaskółkę.
1: I to są takie rzeczy, które, takie znaki, które zdefiniowały moje i nie tylko moje dzieciństwo.
0: A pamiętają państwo na przykład logo wydawnictw szkolnych i pedagogicznych, czyli charakterystyczny motyw orła zamknięty w obrysie otwartej książki? Tak, są takie dzieła i dzisiaj będziemy o nich rozmawiać w pierwszej części naszej audycji, bo to dzieła jednego człowieka, te popularne logotypy, o których dzisiaj będziemy mówić, a dokładnie Karol Śliwka je tworzył i będziemy o nich rozmawiać za chwilę. Jungle Drum już teraz w Radiowej Jedynce. Emiliana Torini, dziękuję, że wykopałaś tę piosenkę.
1: Jest świetna.
0: Tak, w ogóle kompletnie o niej zapomniałem i właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Mam nadzieję, że państwu również to będzie sprawi przyjemność.

0: to Emiliana Torini w programie Pierwszym Polskiego Radia, a my teraz wracamy do wspomnianych przez Marcina logotypów, które towarzyszyły nam od dzieciństwa. No przynajmniej jeden jest taki znak, który wdrukował się w naszą pamięć, chociażby logo Instytutu Matki i Dziecka, ale także słynna skarbonka Banku PKO, czy tak. Tak jak już Marcin mówił, symbol wydawnictw szkolnych i pedagogicznych. To już raczej takie wspomnienie z okładek szkolnych podręczników, czy może niekoniecznie miłe dla...
1: Ja zawsze taki, jak, jakaś profanacja może, ale ja tak długopisem poprawiałem czasami te logotypy. No. Nie powinienem się przyznać, bo to ingerencja w dzieło, proszę państwa, wystawy całe są tych logotypów.
0: W dzieło Karola Śliwki. A kim był człowiek, który przez ponad 60 lat projektował wizualnie Polskę? O tym porozmawiamy teraz z Patrykiem Hardziejem, kuratorem, ilustratorem, grafikiem i wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, współtwórcą Fundacji Karola Śliwki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
0: No to kim był Karol Śliwka?
2: Już było przed chwilą wspomniane, że był autorem znaków graficznych i zaprojektował ich bardzo, bardzo dużo. W archiwum Fundacji Karola Śliwki mamy ponad 400 przykładów, w tym takie, które funkcjonują do dzisiaj. Na przykład Biblioteka Narodowa, Instytut Matki i Dziecka wspomniane, czy PKO. Więc Karol Śliwka od końca lat 50. projektował znaki, ale nie tylko. Natomiast wydaje mi się, że wiele pokoleń Polaków, przynajmniej dwa pokolenia, no, wychowały się na tym.
0: A proszę powiedzieć, miał swój ulubiony logotyp? Jakaś jego praca szczególnie sprawiała mu dużo przyjemności, lubił do niej wracać, albo był z niej szczególnie dumny?
2: Tak, był taki znak. Zadałem to pytanie, kiedy jeszcze żył. Niestety zmarł w 2018 roku. Natomiast na takich spotkaniach z nim dopytywałem o różne szczegóły projektowania, o jego projekty, właśnie też o ten ulubiony. I to był znak fabryki mydła i kosmetyków Uroda.
0: O, właśnie.
2: Warszawska fabryka. Ten znaczek był widoczny na przykład na kosmetykach Wars.
1: To nie może być przypadek, że jeden człowiek zrobił tak wiele genialnych logotypów. Na czym polegały te logotypy, które robił? Czy były tak wyjątkowo, trafiały dokładnie w sedno, pokazywały to, o co chodzi, oddawały nazwę tej instytucji? Co pana zdaniem było w tych logotypach?
2: Myślę, że Karol Śliwka bardzo długo się przygotowywał do stworzenia znaku graficznego. Przede wszystkim przygotowywał się merytorycznie. Poszukiwał informacji na temat zamawiającego, na temat produktu, na temat dziedziny, w którą ma wejść. I przez to, że w tamtych czasach, czyli mówimy o projektach sprzed 40, 50, 60 lat, nie istniało pojęcie brandingu, czyli tworzenia wielu elementów, które mają współpracować w promocji marki, ten znak musiał

0: być bardzo mocny i musiał być tym jedynym elementem, który charakteryzuje danego zamawiającego. Więc w nim wszystko musiało się krystalizować. I jego sposobem na dobry znak było połączenie przynajmniej dwóch symboli w jednym znaku, żeby one stworzyły coś, co wcześniej nie funkcjonowało wizualnie, a w nowych warunkach mogło być po prostu czymś bardzo charakterystycznym, co możemy umieścić na produkcie, na opakowaniu, na etykiecie. No i się wielokrotnie to udało.
1: Proszę powiedzieć, jak wyglądał warsztat pracy Karola Śliwki, bo teraz myśląc o projektowaniu, no wiadomo, moja myśl i nie tylko moja biegnie w stronę aplikacji, komputerów i programów graficznych. A jak to robił pan Karol?
0: No, Karol Śliwka nigdy w komputer nie wszedł pod kątem projektowym. Zresztą one dopiero się pojawiły, jak już on był blisko 60-tki. Więc wyglądało to tak, że warsztat był zupełnie, całkowicie manualny, oparty o takie bardzo podstawowe narzędzia. Linijki, krzywiki, czyli takie specjalne, wykrzywione z różnymi łukami narzędzia. Różnego rodzaju pędzelki, tusze. Mhm. Grafiony to też jest takie narzędzie, którym w tamtych czasach rysowano. No i papiery różnego rodzaju, kalki. I za każdym razem, jak projektował znak, najpierw szkicował sobie wiele jego wersji. Później, jak już coś mu się spodobało, pracował, aż wypracowywał tą idealną formę. I to jest tak idealna forma, że kiedy obcujemy z tymi projektami, nie wierzymy, że to było narysowane ludzką ręką.
2: Po pierwsze ludzką ręką, a po drugie patrząc na to, chciałoby się powiedzieć, dlaczego ja na to nie wpadłem. To takie proste. Właśnie o to chodzi w tym, że jest w tym prostota, bezpośredni przekaz i połączenie bardzo niezwykłych talentów. Proszę powiedzieć, gdzie można oglądać te wszystkie prace?
0: Prace Karola Śliwki teraz aktualnie pokazujemy na różnego rodzaju wystawach, które towarzyszą filmowi Znaki Pana Śliwki. Akurat film trafił do szerszej dystrybucji kinowej, z czego się bardzo, bardzo cieszymy. Z tego względu, że rzadko kiedy film dokumentalny jest wyświetlany w 100 kinach w Polsce, więc... Aby to uczcić, zorganizowaliśmy wystawy. Mhm. Więc jedną z tych wystaw niestety zamknęliśmy już, bo ona była bardzo, bardzo szybka, ale w bardzo znaczącym miejscu. W rotundzie PKO Banku Polskiego można było przez ostatnie kilka dni oglądać dzieła Karola Śliwki. Natomiast następną wystawę otwieramy podczas Gdynia Design Days już 20 czerwca.
2: Świetnie się składa.
1: Wspaniale się składa. Tego czerwca nie dojedziemy, ale będziemy wcześniej w Gdyni, już w najbliższy piątek będziemy świętować urodziny miasta. Zachęcamy, żeby zostać z nami. I pięknie panu dziękujemy za tę opowieść o Karolu Śliwce.
2: Pan Patryk Hardziej, kurator, ilustrator, grafik, wykładowca ASP w Gdańsku i współtwórca wystawy Karola Śliwki, opowiadał o tym w radiowej jedynce. Bardzo panu dziękujemy. Wpadniemy. Wszystkiego dobrego.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia kończy YouTube Desire. Czas na skrót aktualności, a ten skrót przedstawi Andrzej Kocjan.
1: Służby szukają sprawców serii fałszywych alarmów, w tym w domu rodzinnym prezydenta Nawrockiego w Gdańsku. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapowiada, że państwo użyje w tym celu wszystkich dostępnych metod.
2: Tutaj wszystkie organy państwa w tej sprawie będą w pełni skoncentrowane.

0: zaangażowane.
1: Odwołany przez krakowian prezydent Aleksander Miszalski bije się w pierś, wylicza, co zawiodło na linii samorząd-mieszkańcy.
2: Zawiodła komunikacja, począwszy od wprowadzenia strefy czystego transportu.
1: Małgorzata Manowska pożegnała się z pracownikami Sądu Najwyższego po zakończeniu kadencji pierwszej prezes. Jej miejsce zajmie od jutra wskazany przez prezydenta Zbigniew Kapiński. Trwa operacja podnoszenia wykolejonego pociągu kolei wielkopolskich.
3: Ludzie pracują tu bez wytchnienia w palącym słońcu, rozgrzany metal parzy w dłonie.
1: Relacjonuje Grzegorz Ługawiak z Radia Poznań. Wczoraj po południu pociąg zderzył się na niestrzeżonym przejeździe w Garbatce z ciężarówką. Zginął jej kierowca. Przez upał rośnie zagrożenie suszą w zachodniej Polsce. Dzisiaj na termometrach nawet 30 stopni, do tego wieje silny wiatr.
4: A to wszystko sprawia, że gleba też nam się znacznie szybciej wysusza.
1: Pełne wydanie aktualności o 16:00.

0: zwykłe te spotkanie. On z Wielkiej Brytanii, one ze Stanów i stworzyli numer, nie wiem, klubowo country.
1: Tak, ale brzmiący świetnie. Miley Cyrus miała też w dorobku piosenkę dla mamy, ale ta piosenka jest Mother's Milk, tak się nazywa. Tak, jeden z moich ulubionych utworów, ale jest dość ostry. No,
0: tam jest kilka takich słów.

0: szczegółów, które antena na pewno nie radziłaby sobie z nimi. A z nami Marta Zinkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Marta, zaskoczyłaś mnie, to znaczy pewnie zaskoczysz wielu naszych słuchaczy, którzy może ominęła ich ta informacja w mediach społecznościowych, że wielkie sławy amerykańskie do nas przyjeżdżają i to w konkretnym celu.
1: Tak, i oczywiście, że to nie chodzi o jedną osobę. Tych sław ostatnio możemy gościć naprawdę sporo, ale dzisiaj o konkretnym przypadku. Historia zaczęła się 2 lata temu. Lato, rok 2024, było bardzo gorąco i nagle na ulicach Warszawy coraz częściej zaczęła być spotykana Charlie XCX.
0: To to.
1: Czyli absolutnie światowej sławy gwiazda muzyki pop. I to, jak ona zaczęła się przechadzać warszawskimi chodnikami, bywać w niektórych miejscach, to od razu w internecie oczywiście wszystkie ręce na pokład i były wielkie analizy. A która to ulica? Dlaczego tutaj jest? A o co chodzi? Wtedy to było wiane taką tajemnicą. Jest jakiś tajemniczy projekt, nad którym pracuje. Dziś oczywiście, że wiemy, o co chodzi. Jest to film Erupcja, który możemy oglądać w kinach już od 22 maja. Kilka dni pokazów za nami. Historia, w której właśnie Charlie XCX odgrywa główną rolę, to historia Brytyjki Bethany, która przyjeżdża do Warszawy ze swoim chłopakiem. Ma to być taki romantyczny wyjazd, no ale Bethany trochę zaczyna się obawiać. Coś przeczuwa, że ten chłopak jej się może oświadczy, może jutro, a może pojutrze. No, w jej mniemaniu to była bardzo poważna decyzja, dorosłość,
2: ja,
1: a ona na to nie była gotowa. Wpadła na swoją koleżankę sprzed lat, Nell, którą zagrała Lena Gura. No i razem stworzyły niesamowicie wybuchową mieszankę. Razem chciały uciekać w ogóle od dorosłości, od poważnych decyzji. One chodziły po tej Warszawie w nocy, za dnia robiły naprawdę szalone rzeczy. Czasem popełniały błędy. Przede wszystkim to była ta jedna wielka ucieczka. Relacja ich zdecydowanie pochłonęła, ale w filmie, jako że oczywiście wszystko dzieje się w Warszawie, to możemy na przykład usłyszeć, jak Charlie XCX, wspomniana gwiazda, mówi po polsku.
3: Dziękuję.
4: Dziękuję. And how do you say you're welcome?
3: Nie ma za co.
4: Nie ma za co.
3: Mhm.
0: Dokładnie.
1: No i to taka właśnie szybka lekcja polskiego, która w tym filmie oczywiście występuje. Taką trzecią bohaterką tego filmu jest zdecydowanie Warszawa.
2: To, jaka jest ta Warszawa?
1: No właśnie, niektórzy mówią, że melancholijna, filmowa, jest na pewno upalna, zielona, taka ściągająca artystyczne, kreatywne dusze, momentami hipsterska, szalona. Niektórzy mówią, że jest to list miłosny do Warszawy, albo co najmniej pocztówka z naszej stolicy. No bo możemy zobaczyć tam kilka naprawdę ciekawych miejsc. Niektóre z nich typowo turystyczne, no bo przecież wspomniana Bethany razem ze swoim chłopakiem przyjechali zwiedzić trochę tej Warszawy, a więc pojawia się Stare Miasto, Kolumna Zygmunta, Muzeum Narodowe, w którym toczą się między bohaterami debaty, czy Warszawa to miasto romantyczne, czy może jednak zupełnie nie. Ale też jest Praga. Właśnie ta lekcja polskiego, którą państwo mogliście przed chwilą usłyszeć, odbywa się w Parku Praskim, na ławce. W tle było słychać te śpiewające ptaki, taki delikatny szum miasta. I tej Pragi faktycznie w tym filmie jest dosyć sporo. Są blokowiska, jest jedna z takich kultowych kwiaciarni i ogólnie takich lokali, czy to dziennych, nocnych, jest naprawdę sporo. Również Most Poniatowskiego. Tam taka scena poimprezowa, środek nocy.
2: Pod mostem odbywają się imprezy.
1: Odbywają się imprezy i taka też strona tej Warszawy w filmie jest ukazana, ale też między innymi Warszawa Wschodnia, Dworzec, też główna bohaterka bardzo dużo podróżuje po Warszawie komunikacją miejską, także z perspektywy tramwajów, z perspektywy metra można też oglądać Warszawę i tą nadziemną i podziemną.
2: Dobra, najważniejsze pytanie. A Pałac Kultury jest?
1: O, oczywiście, że Pałac Kultury też musi się tam pojawić. Całość to jest właśnie, proszę państwa, to, co w tym momencie dzieje się właśnie w polskich miastach, czyli słońce, jest zielono, jest tak lekko, jest po prostu filmowo.
2: No to może to będzie zaproszenie dla turystów. Bo powiedzmy wprost, Charlie XCX to jest artystka, która ma ogromne grono fanów na całym świecie. To jest gwiazda. I myślę sobie, że jeżeli tylko jej fani pójdą obejrzeć ten film, to być może zechcą przyjechać też i zostać na dłużej w Warszawie, ale nie tylko w Warszawie, zwiedzić po prostu Polskę.
1: Jeśli taki będzie ruch turystyczny, jeśli tych osób zwiedzających Warszawę pojawi się więcej ze względu na ten film czy na Charlie XCX, na pewno zwrócę na to uwagę i zdam relację po wakacjach.
2: Bardzo dziękuję.

0: Marta Zięgiewicz była
1: Dziękuję
0: w naszym studiu,
1: Dziękuję.
0: A my teraz na chwilę przeniesiemy się do Krakowa, gdzie w wyjątkowych okolicznościach Zamku Krakowskiego, Zamku Królewskiego, wystąpi pod koniec maja Igo. I w związku z tym wyjątkowym koncertem, właściwie dwoma koncertami, Igo dziś zaprezentował swoją najnowszą piosenkę zatytułowaną Stumilowy Las. Posłuchajmy.

0: Helena? To Helena przecież. A skąd wiem, jak córka Igo ma na imię? No przecież była piosenka jej dedykowana, Helena, to najnowszy singiel, Stumilowy las. No i domyślam się 90%, że to jest Helena. Nie sprawdziłem, ale zakładam, że tak.
1: Jeśli chodzi o chórki, wydaje mi się, że Odet, ale to też sprawdzimy, ustalimy i opowiemy Państwu. A teraz chcemy Państwa zaproszyć do Warszawy na Międzynarodowe Targi Książki, które rozpoczną się w czwartek, potrwają do niedzieli. No i oczywiście jak zwykle będą okazją do tego, żeby po pierwsze zobaczyć i sprawdzić, co się czyta, co się wydaje.
0: Kupić książki.

0: W atrakcyjnych cenach.
1: W atrakcyjnych cenach. Spotkać prowadzących z Polskiego Radia. Spaliłem, czy miałaś nie mówić?
0: Tak, oczywiście. Zapraszamy na targi książki, zapraszamy też na spotkania, które będziemy prowadzić. Ja będę miała przyjemność porozmawiać z panem Maciejem Orłosiem i z panią Pauliną Orłoś, którzy napisali razem książkę W związku i radzą, jak żyć szczęśliwie w związku. Więc mam nadzieję... Słuchaj, zapytam...
1: Zapytasz i przekażesz później,
0: i
1: tak?
0: Ewentualnie podpowiem, tak, ja ci wszystko poradzę. Dobra. Natomiast dla państwa mamy zaproszenia na to wydarzenie. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie od czwartku do niedzieli. Czekamy na państwa maile, folder@polskieradio.pl.
1: Proszę wpisać, jak się państwo nazywają, podać numer telefonu, to będzie szybciej. folder@polskieradio.pl. Mamy zaproszenie na Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. My też tam będziemy już najbliższy czwartek. Będzie stamtąd właśnie audycja. A teraz...
0: Ach, no ja lubię. A ty lubisz?
1: Uwielbiam.
0: A państwo?
1: Proszę sprawdzić.

0: for my lover. Śpiewała Tracy Chapman w programie pierwszym Polskiego Radia. Powoli się będziemy zbierać z Ulą, ale...
1: W drogę?
0: Komu w drogę, temu w czas.
1: Ruszajmy dalej.
0: Ale na szczęście w Jedynce jest ciągłość. Właśnie weszła do studia Karolina Rożej, która przywita się z państwem teraz, a od 16 przejmie antenę. Ekspres.
2: Ekspres Jedynki, w którym dzisiaj w roli głównej będą mamy.
1: No oczywiście.
2: Oczywiście. Będziemy pytać naszych słuchaczy o to, co to znaczy być dobrą mamą, ale też ile to kosztuje. Ja wiem, że takie ekonomiczne podejście do takiej wartości, jaką jest macierzyństwo, może wydawać się trochę nie na miejscu, ale to wszystko, co mamy robią każdego dnia, ma realną wartość, którą można liczyć w tysiącach, jeśli nie kilkunastu tysiącach złotych.
1: Ale która nigdy miesięcznie nie jest realnie wyceniana.
2: To prawda, a czasem i doceniana, jeśli o to chodzi. Na pewno o tym sobie powiemy, ale też powiemy, no to kolejne...
0: Zobaczycie, ja w dniu faceta też tak będę mówił.
2: A bardzo proszę, zapraszam.

0: Że nie jesteś doceniany.
1: Tak.
0: Oj, jaki jesteś biedny, naprawdę.
2: Bardzo jest nam cię żal.
1: Od razu lepiej. Dzięki. To co tam jeszcze?
2: Dla nas. Bardzo, bardzo.
1: O, wspaniale, bo się dobrze czuję od razu.
0: No
1: tak.
0: Więc co właśnie, jeszcze? Trzeba ojojać i wtedy od razu człowiekowi jest
1: tak
0: lepiej.
1: Tak to w życiu jest, ojojać, przytulić.
2: A kto ojoi, kto nie ojoi, tak jak mama, no właśnie.
0: Mama. Więc właśnie. I jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, czyli jak wygląda prawdziwe oblicze ubóstwa seniorów. Dlatego, że w statystykach takich GUS-u żyje nam się coraz lepiej, coraz dostatniej, a rzeczywistość jest taka, że to jest bardzo często cierpienie i wstyd przy kasie, na przykład w supermarkecie albo w swoim własnym skromnym mieszkanku.
1: Karolina Rażej od 16. Dziękujemy za dzisiaj. Ula Kaczyńska
2: i Marcin Wojciechowski.
1: Słyszymy się niebawem jutro.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kort.

0: Zdrowid.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT 26.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama. Radio Kierowców.
3: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Duże, choć niepoważne utrudnienia mamy na A1 na granicy województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Na 10 kilometrze A1 zepsuł się samochód ciężarowy. To jest remontowany odcinek A1, a więc w stronę Łodzi nie ma przejazdu. Droga jest zupełnie zablokowana. Centrum Kontroli Ruchu Autostrady A1 podaje, że zalecany objazd to węzłem Pelplin. Zjechać się należy z A1 na wojewódzką 229. 90 jedynką jechać później, dojechać do wojewódzkiej 214, by ponownie wrócić na A1 węzłem Warlubie, tak żeby ominąć tę blokadę właśnie na 10 kilometrze A1 na trasie między Gdańskiem a Grudziądzem, bo to tutaj są te kłopoty z przejazdem. Remontowany odcinek A1 to w okolicach Kopytkowa. S8 i tak ma być jeszcze do godziny 17. S8 na Mazowszu, trasa Mszczonów na Darzyn w pobliżu miejscowości Grzyb na Mazowszu, czyli na odcinku między Warszawą a Wrocławiem. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Tutaj jeden pas jest zajęty w stronę Warszawy. Dość szeroka jest S8 w tym miejscu, a więc nie należy spodziewać się tutaj korka, chociaż są spowolnienia, przed którymi ostrzegamy. Duże natężenie ruchu już w tej chwili na naszych drogach. Bardzo duże na południu kraju. Obwodnica Krakowa zakorkowana od węzła Kraków Południe po bramki w Balicach. Na obu jezdniach należy spodziewać się spowolnień. Podobna sytuacja na Śląsku w okolicach węzła Murckiego. Tutaj na odcinku między Katowicami a Rudą Śląską kierowcy dość mocno zwalniają w stronę Rudy Śląskiej. Podobnie jest na odcinku między Katowicami a Mysłowicami. Tutaj też duże spowolnienia. No i na Mazowszu S8 i S2 też zwalniają obie te obwodnice.
4: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia.
5: Zapraszamy na aktualności jedynki.
4: Marzena Godon
5: i Andrzej Kocjan. Jest wstępna zgoda Amerykanów na produkcję pocisków Patriot w Polsce.
4: W Wielkopolsce trwa podnoszenie pociągu, który zderzył się wczoraj z ciężarówką.
5: Moc życzeń dla wszystkich mam. Mają dzisiaj swoje święto.
6: Życzę.

0: Na początek o zapowiedziach Amerykanów w sprawie produkcji rakiet do systemów Patriot w polskim przemyśle zbrojeniowym.
1: Mówił o tym wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który jest z wizytą w Kanadzie.
2: Mamy bardzo dobre informacje. Otwiera się drzwi dla możliwości przenoszenia produkcji na przykład rakiet PAC-3 do Patriot, czy pocisków rakietowych do HIMARS-u, innych rodzajów broni do Europy i Polska jest jednym z najbardziej poważnie rozpatrywanych kierunków.
0: Tymczasem na przełomie czerwca i lipca możliwe są już pierwsze projekty z Kanadą w ramach unijnego mechanizmu SAFE.
1: Zapowiedział to wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota, który jest w Kanadzie, gdzie jutro rozpoczną się targi obronne.
3: Kanada reorientuje swoją politykę i swoje partnerstwa. Jesteśmy dla nich bardzo kluczowym partnerem, jeżeli chodzi o Europę. Mamy technologię, którą możemy się nawzajem bardzo mocno zainteresować.
0: Kanadyjskie siły zbrojne wstępnie wyraziły zainteresowanie.

0: zainteresowanie systemami bezzałogowymi.
1: Teraz Wielkopolska, gdzie od kilku godzin trwa operacja podnoszenia wykolejonego pociągu.
0: Wczoraj po południu zderzył się on z ciężarówką na niestrzeżonym przejeździe w Garbatce koło Rogoźna. Na miejscu zginął kierowca samochodu.
1: Na miejscu, gdzie służby usuwają wykolejony pociąg z trasy, jest reporter Radia Poznań Grzegorz Ługawiak.
2: Wydaje się, że najtrudniejsza część operacji zakończyła się sukcesem. Pierwszy segment pociągu po odłączeniu od dwóch pozostałych został przeniesiony przez ogromny dźwig na pobliskie pole, niczym dziecięca zabawka. To trwało może godzinę. Drugi człon leżący prawie całkowicie na boku wymagał znacznie więcej pracy. Kilkadziesiąt minut temu byłem świadkiem mrożących krew w żyłach scen, gdy ekipa kilka razy rzucała się biegiem do ucieczki. Na szczęście wagon się nie przewrócił. Uniesiony na linach obrócił się wokół własnej osi i teraz stoi, a właściwie wisi pionowo, czyli dachem w górę. Zanosi się na to, że akcja trwa jeszcze kilka godzin. Do swojej części pracy przygotowują się ekipy naprawiające torowisko i zerwaną trakcję.
0: A utrudnienia po tym wypadku mogą potrwać jeszcze dwa dni.
1: Bo naprawa uszkodzonych elementów rozpocznie się dopiero po usunięciu pociągu z miejsca wypadku, mówi Radosław Śledziński z PKP PLK.
3: Myślę tutaj przede wszystkim o naprawie około 200-metrowego odcinka toru, który również został uszkodzony. Wszystko wskazuje na to, że ani dziś, ani jutro nie uda się wznowić ruchu pociągów zgodnie z rozkładem jazdy.
0: Na miejscu wypadku pracują wciąż specjaliści z Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.
1: Tymczasem w północno-wschodniej części Belgii także wypadek na przejeździe kolejowym.
0: Zginęły w nim 4 osoby, w tym 2 uczniów.
1: Pociąg uderzył bowiem w autobus szkolny.
4: To jeden z najpoważniejszych wypadków na przejeździe kolejowym w historii Belgii. To tragiczne. Minister do spraw mobilności Jean-Luc Kruk poinformował, że przejazd kolejowy był zamknięty. Autobus z nieznanych przyczyn przejechał przez opuszczone szlabany. W tym momencie nadjeżdżał pociąg. Wypadek był nieunikniony. Dwójka uczniów, która zginęła, była w wieku 12 i 15 lat. Wśród zabitych jest też 27-letni opiekun i 49-letni kierowca. Piątka uczniów, która przeżyła wypadek z obrażeniami, została przewieziona do szpitala. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: To są aktualności jedynki.
0: Pożar zakładu mięsnego w Kaliszu w Wielkopolsce.
1: Ogień objął poddasze.
0: Na razie nie wiadomo, gdzie powstało zarzewie i co było przyczyną, mówi rzecznik kaliskich strażaków Jakub Pietrzak.
6: 7 zastępów Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej prowadzi działania ratowniczo-gaśnicze związane z pożarem poddasza. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
1: Na miejscu jest też policja, która wyjaśnia przyczynę i okoliczności pożaru.
0: Mama, mamusia, mamunia.
1: To one znają każdego z nas najdłużej i są pierwszymi wzorcami, przy których poznaje się świat.
0: W Polsce obchodzimy dzisiaj Dzień Matki.
1: To okazja do podziękowania za trud włożony w wychowanie i za miłość.
7: Macierzyństwo potrafi przynieść wiele radości, przekonują mamy, które niedawno poznały jej smak.
8: To, że daje szczęście?
9: Oj, chyba to jak dzieci się między sobą bawią, jak się kochają.
7: Choć nie brakuje też i gorszych stron.
10: No bo jednak jesteśmy cały czas on, jak karetka pogotowia.
7: Dzieci, jako doskonali obserwatorzy, widzą, że bycie mamą nie zawsze jest łatwe.
11: Bo tylko mamy sprzątanie, gotowanie, prasowanie. Mycie dzieci.
7: Polska należy do krajów o najniższej dzietności w Europie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: A to są wiadomości sportowe. Dzień dobry Państwu, Andrzej Grabowski. Po 2 dniach na plus, dziś w Paryżu dzień na minus. W wielkim tenisowym French Open pierwsza polska porażka. W pierwszej rundzie odpadł bowiem Kamil Majchrzak. Na kortach imienia Rolanda Garrosa niezmiennie Cezary Gurjew. Słuchamy.
13: Dzień dobry, witam Państwa. Jestem na korcie Filipa Chatrier, Coco Gauff, Italo Tausend. Dwie Amerykanki, Coco Gauff prowadzi 5-3. A wracając do Kamila Majchrzaka. Wiemy, że miał kontuzję od kilku tygodni, kontuzja kolana, opuścił większą część tego sezonu na ceglanej mączce i przegrał z Alejandro Tabilo 1-6, 3-6, 4-6 i ton odpada z rywalizacji, ale miejmy nadzieję, że po tej kontuzji wróci mocniejszy.
14: Na pewno nie miałem aż tak dużo czasu, żeby się i ograć na ziemi i przygotować. Na korcie jeszcze nie spędziłem aż tak dużo czasu, zresztą w ogóle cały ten sezon jest taki trochę mocno szarpany, więc wierzę, że jak teraz już postawię

0: problemy zdrowotne za mną, a wygląda na to, że są za mną, no to, że zdołem się ponownie przygotować, żeby no też prezentować lepszy poziom.
1: Lepszy poziom na pewno będą starały się jutro zaprezentować trzy nasze panie. Swoje mecze rozegrają Iga Świątek, Magdalineta, Magdalena Frank. Także będzie walczyć, a pojutrze do boju ruszą ponownie Maja Kwalińska i Hubert Hurkacz.
2: Z Paryża do kraju, bo znamy powołania do piłkarskiej reprezentacji Polski na najbliższe mecze. W kadrze pięciu debiutantów na czele ze skutecznymi napastnikami. Karolem Czubakiem z Motoru Lublin i Mateuszem Żukowskim z Magdeburga, czyli z drugiej ligi niemieckiej. Poza tym są trzej debiutujący obrońcy. Kacper Potulski z Mainz, Oskar Wójcik z Krakowi czy Norbert Wojtuszek z Jagiellonii. Po kontuzji wraca bramkarz Bułka, nie ma za to Skorupskiego, Piątka czy Buksy. Przypominamy, przed Polakami dwa mecze towarzyskie. W niedzielę we Wrocławiu z Ukraińcami, a trzy dni później w Warszawie z Nigeryjczykami. Polacy towarzysko, ale wiele drużyn szykuje się do mundialu. W tym Szkoci, którzy na mistrzostwa wracają po 28 latach. Dla uczczenia tego powrotu Bank of Scotland wyemitował limitowaną edycję banknotu o nominale 20 funtów, który przedstawia strzał przewrotką Scotta McTominaya w kwalifikacyjnym meczu z Duńczykami. Wydrukowano jedynie 100 takich banknotów, z których do zdobycia jest jedynie 50. I to na aukcjach kolekcjonerskich. Mundial, dodajemy, rusza 11 czerwca. Sport wraca po 18.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda.
5: Dużo słońca dzisiaj, na ogół zachmurzenie małe, więcej chmur tylko na Pomorzu oraz na Suwalszczyźnie. Na termometrach od 17 stopni na Pomorzu, przez 25 na przeważającym obszarze kraju, do 29-30 stopni w wielu miejscach na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1008 hektopaskali.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Skoczysz do Carrefoura?
12: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
17: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
11: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
18: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
11: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
18: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
11: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
18: No.
19: Dzień mamy w Media Expert.

0: setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Reklama. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
2: Trzynaście minut po godzinie 16 na zegarach. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Zaczynamy popołudniówkę.
0: Ekspres Jedynki.
2: I dziś w roli głównej mamy mamy.
3: Mama to mama, nie przyjaciółka, ale trzeba balansować między tymi dwiema rolami.
2: No, a tych ról jest zresztą znacznie więcej. To, co mamy robią każdego dnia, ma tak naprawdę też realną wartość, liczoną w kilku albo kilkunastu nawet tysiącach złotych. Mało tego, kosztowne są też wybory.
4: Kobiety dokonują często tego wyboru, że podejmują się pracę, która jest mniej płatna, która daje większą elastyczność. Też z powodu obowiązków opiekuńczych wolniej awansują, a wiadomo, że wraz z awansem pojawiają się wyższe wynagrodzenia.
2: A w Ekspresie Jedynki dzisiaj także niepokojące, a może nawet przerażające wyniki najnowszego raportu, z którego wynika, że liczba materiałów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, które przedstawiają seksualne wykorzystanie dzieci, wzrosła w ubiegłym roku aż o 300%. To i więcej do godziny 18 w popołudniówce, a zagramy na początek Taylor Swift, Fate of Ophelia.

0: Moja mama zawsze była i jest moją najlepszą przyjaciółką, tak o swojej mamie Andrei, mówi Taylor Swift. To Ekspres Jedynki, 18 minut po godzinie 16. No i Dzień Matki dzisiaj oczywiście, mam nadzieję, że nikomu nie muszę o tym przypominać. Postanowiliśmy zapytać, co sprawia, że jest się dobrą mamą.
1: Przede wszystkim no taka równowaga, prawda? No bo jednak mama to mama, nie przyjaciółka, ale trzeba balansować między tymi dwiema rolami. Być na topie, czyli po prostu ten otaczający świat tak szybko się zmienia, więc te wszystkie media, prawda, gdzieś tam się dokształcać, doczytać. No ale przede wszystkim taka czułość, zaufanie, no i wsparcie dla dziecka. Nie krytykowanie, tylko stanie zawsze obok. Niech ono wie, że taka mama jest i pomoże, wesprze.
2: Jaka cecha sprawia, że jest się dobrą matką?
3: Na pewno wyrozumiałość i no cierpliwość do tych dzieci. Dzieci mają różne humory, a jednak nie rozumieją tego, są małe i musimy w jakiś sposób im wytłumaczyć to.
4: Trzeba być cierpliwym, przede wszystkim kochać dzieci i nie pozwalać na wszystko. To, co dziecko chce, a jest w zasięgu, no to się nie daje, bo dzieci potrafią, wie pan, skakać, piszczeć, płakać, kopać. Wychowałam dwóch synów, trochę w rygorze i dzisiaj jestem bardzo zadowolona.
5: Ja mam dwoje małych dzieci i gdybym nie była cierpliwa, pewnie byłaby w domu niemiła atmosfera, kłótnie. No niestety, cierpliwość musi być.
2: Co by pani chciała życzyć mamom w ich święto?
3: Dużo cierpliwości, dużo miłości do samych siebie również, bo no poświęcamy się dla nich i czego każda mama sobie by zapragnęła.
6: Na pewno wszystkiego najlepszego i jak najlepszego zdrowia, ponieważ jest ono w życiu najpotrzebniejsze. I nawet jak już się odchowa dzieci, to jednak zdrowie zostanie z nami.
1: Żeby miało też większe wsparcie od instytucji, bo na przykład ja jako mama też nastoletnich dzieci czułam się taka osamotniona, na przykład, prawda, jeżeli chodzi o te media, o ten telefon. Czułabym większe wsparcie, mając kogoś mądrego na szczycie, kto by, powiedzmy, mądre rzeczy zarządził, a nie ja musiałabym o to sama walczyć.
7: Też, że miały dużo siły i też zorganizowania troszeczkę może, tak żeby łatwo było się pozbierać trochę, tak, no, żeby się chciało tak bardziej niż się nie chce.
5: Wytrwałości, cierpliwości i siły.
8: Cierpliwości i dzień wolny od pracy.
0: No to czego sobie życzycie, drogie mamy? 22 139 2202 to jest telefon do popołudniówki, a my właśnie teraz o tej pracy.
9: Ekspres gospodarczy.
0: Pytanie, czy pracy widzialnej, czy niewidzialnej? Błażej Prośniewski jest w studiu.
10: Dzień dobry,
0: Błażeju. No raczej niewidzialnej, bo najczęściej w takim kontekście mówi się o tych wszystkich obowiązkach wykonywanych przez matki, kobiety.
10: No dokładnie tak. Mówi się o tym, że matki często pracują w domu na drugi etat. I to też potwierdzają dane, bo według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego z ubiegłego roku Polki tygodniowo na pracę w domu poświęcają 37 godzin, to jest wymiar tak zwanej niewidzialnej pracy. Pracy niewidzialnej i jednocześnie oczywiście pracy, która nie jest w żaden sposób płatna, choć nie znaczy to oczywiście, że nie można oszacować jej wartości. Według badań praca kobiet w domu jest warta średnio ponad 4700 zł miesięcznie. Jednocześnie, jak mówi Karolina Andrian z Fundacji Share the Care, na tę niewidzialną pracę kobiet trzeba spojrzeć szerzej niż tylko przez pryzmat pieniędzy.
11: Na niewidzialną pracę kobiet składają się dwa czynniki. Po pierwsze, ta praca taka związana z obowiązkami domowymi, opieką nad dziećmi, za które nie ma wynagrodzenia, ale też jest taka praca emocjonalna kobiet, czyli związana po pierwsze z planowaniem, czyli takim trochę zarządzaniem całą, że tak powiem, organizacją domową, ale też odpowiadaniem za nastrój i kondycję członków rodziny, tak? Czy dzieci są zadowolone, czy partner jest zadowolony, czegoś im nie trzeba. To wszystko powoduje, że kobiety są przeciążone tymi obowiązkami.
10: Przeciążone, dodajmy oczywiście, zarówno

0: fizycznie, jak i psychicznie, a to też sprawia, że trudniej im się skupić na innych rzeczach, chociażby na własnym dobrostanie czy na rozwoju własnej kariery.
1: O tym pisze też nasza słuchaczka. Każda mama wykonuje niezliczoną ilość zawodów dla swojego dziecka. Fryzjer, kierowca, stylistka, animator zabaw, pielęgniarka, krawcowa, cukiernik i można by tak długo wymieniać. Ale to jest część tylko tego zjawiska, tej niewidzialnej pracy, bo to są także koszty, które są ponoszone ze względu na wybory konieczne w wielu przypadkach.
0: Dokładnie tak. W kontekście mam mówi się nawet o takim zjawisku jak child penalty, czyli kary za dziecko. O czym jest to zjawisko, mówi Małgorzata Gliwińska z Fundacji Fin Marie.
2: I opisuje się je jako trwały spadek dochodów rodziców, w praktyce wyłącznie matek, w porównaniu z osobami bezdzietnymi o podobnym profilu. W Polsce zmierzył je ekonomista Marcin Pałka w pracy dla Ministerstwa Finansów. 10 lat po narodzinach pierwszego dziecka dochody kobiet, które urodziły dzieci, są niższe średnio o 28%, podczas gdy u mężczyzn praktycznie efekt ten nie występuje.
0: A dlaczego? No dlatego, że mężczyźni co do zasady nie muszą wybierać dom czy pracę i mogą swobodnie rozwijać swoje kariery. Do tego dochodzi jeszcze kwestia wielomiesięcznych luk w pracy, które są związane z urodzeniem dziecka.
2: Łączna przerwa zawodowa kobiet często osiąga około 14 miesięcy. W tym czasie pozostali pracownicy zwykle awansują, podnoszą kompetencje, a szczególnie w branżach o szybkich zmianach technologicznych, gdzie nieprzerwana praktyka pozwala nadążyć za dynamiką otoczenia rynkowego. Po powrocie pojawia się druga warstwa kosztu – ograniczona dyspozycyjność, bo dziecko bywa chore, pojawiają się sytuacje losowe, a profesjonalna opieka kosztuje.
1: No i mało tego, same wybory też stricte zawodowe, no to jest wybór takiej pracy, która bardziej pozwala na pogodzenie z obowiązkami domowymi.
0: Dokładnie tak. Kobiety przez to, że ten ciężar opieki nad dziećmi ciąży głównie na nich, jeszcze dodajmy, to właśnie szukają takiej pracy, która jest bardziej elastyczna i daje im większą swobodę w łączeniu obowiązków zawodowych z prywatnymi.
3: Kobiety dokonują często tego wyboru, że podejmują się pracy, która jest mniej płatna, która daje większą elastyczność. Też z powodu obowiązków opiekuńczych wolniej awansują, te awanse są dłużej rozłożone w czasie, a wiadomo, że wraz z awansem pojawiają się wyższe wynagrodzenia, wyższe składki emerytalne, co się w dłuższej perspektywie wtedy przekłada na emeryturę.
0: Obecnie ta sytuacja emerytalna kobiet jest mocno niekorzystna. Średnio ich świadczenia są o 30% niższe niż w przypadku mężczyzn. Co więcej, 80% osób, które otrzymują najniższe świadczenia, to kobiety właśnie. Jednocześnie Karolina Andrian nie chce mówić o macierzyństwie jako poświęceniu. Jak dodaje, posiadanie dziecka to najczęściej konsekwencja świadomie podjętej decyzji. Problem jest jednak taki, że te konsekwencje bardziej obciążają kobiety niż mężczyzn.
3: Myślę, że moment przed pojawieniem się dziecka jest bardzo ważny, żeby w parze nastąpiła właśnie taka dyskusja na temat tego, w jaki sposób będziemy się dzielić tymi obowiązkami opiekuńczymi i takim pierwszym etapem, takim wstępem do tego ustawienia tej dynamiki podziału tych wszystkich obowiązków opiekuńczych i domowych jest podział urlopu rodzicielskiego, czyli po prostu decyzja, że mężczyzna bierze część urlopu rodzicielskiego i to w dużej mierze zmienia potem tą dynamikę, jaka następuje w podziale obowiązków.
0: I tu szczęśliwie widać światełko w tunelu, bowiem rośnie zaangażowanie ojców w opiekę nad nowonarodzonym dzieckiem. A takim momentem przełomowym było wdrożenie dyrektywy Work-Life Balance. Przed jej wejściem w życie tylko 1% ojców brał urlop rodzicielski. W ubiegłym roku było to już 24%. To jest oczywiście duża zmiana, choć nie wszystko jest jeszcze idealne, bo średnia długość tego urlopu w przypadku mężczyzny to 43 dni, jeśli o kobiety jest to o 100 dni więcej.
1: No ale rzeczywiście to się zmienia i to widać właściwie gołym okiem. Błażej Prośniewski i z tego co wiem, córka już wybrała prezent.
0: Prezent jest wybrany, ale ściśle cały czas jest to jeszcze niespodzianka.
1: No i super. Błażej Prośniewski, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
4: Jedynka. To jest radio.
1: I wtorkowa popołudniówka. Przypominam, numer telefonu do nas 22 139 2202 z pytaniem, czego sobie życzą mamy, które nas słuchają. Bardzo jestem ciekawa. No a przed nami w Ekspresie Jedynki jeszcze popołudniowa rozmowa dnia. Polityczna oczywiście.

0: To Human League w radiowej jedynce. Na zegarach mamy 16:30.
1: Skrót aktualności, Andrzej Kocjan. Amerykanie nie wykluczają produkcji rakiet do systemów Patriot przez polski przemysł zbrojeniowy. Mówi o tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Polska jest jednym z najbardziej poważnie rozpatrykowanych kierunków.
1: Tragiczny wypadek w północno-wschodniej części Belgii. Pociąg uderzył w autobus szkolny. Zginęły 4 osoby, w tym 2 uczniów.
3: Autobus z nieznanych przyczyn przejechał przez opuszczone szlabany. W tym momencie nadjeżdżał pociąg. Wypadek był nieunikniony.
1: Pożar jednego z budynków zakładu mięsnego w Kaliszu w Wielkopolsce. Ogień objął poddasze.
4: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
1: PKP ogłosiły przetarg na projekt i remont zabytkowego dworca kolejowego w Ciechocinku. Dworzec od kilkunastu lat nie pełni swojej funkcji. Pod koniec zeszłego roku, po 14 latach przerwy, wznowiono kursowanie pociągów do tego kurortu. Dzień Matki – doskonała okazja do podziękowania mamom za miłość, opiekę i trud włożony w wychowanie.
5: Gotowanie, prasowanie, mycie dzieci.
1: Wymieniać można by jeszcze długo. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 17:00.
0: No, ta długa lista, o której mówił Andrzej, wyceniona przez ekspertów, przypomnijmy, na 4700 zł miesięcznie. W tej sprawie zadzwonił słuchacz.
6: Bardzo wiele zależy, jeśli chodzi o tą pracę.

0: od organizacji i tego, żeby druga połówka chciała pomóc, bo to nie jest aż takie trudne. Moja żona pokazała mi, jak gotować rosół, jak założyć pranie, prasowanie to akurat mama mi pokazała, jak wysprzątać. Co to jest za problem, żeby facet odkurzył, facet pozmywał naczynia?
1: Oczywiście, wszystko zależy, jak tam sobie dana para poukłada podział obowiązków. Niemniej ja akurat uważam, że to są podstawowe umiejętności każdego dorosłego człowieka. I to wcale nie jest tak, że pani prasuje lepiej niż pan. Agata Kondzińska w studiu. Dzień dobry, Agato.
2: Dzień dobry. Nie pytaj o umiejętność prasowania. Proszę.
1: Ja chyba mam, ale nie testuję. Od dawna kupuję ubrania, które nie wymagają prasowania, szczerze mówiąc. Kto będzie twoim gościem już za chwilę i o co będziesz pytała?
2: Za chwilę wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś.
1: I pewnie Kraków w roli
2: głównej
1: cały czas.
2: No, bo to jest polityk z Krakowa, to jak o to nie zapytać?
1: Zapraszamy za 3 minuty.

0: To popołudniówka radiowej Jedynki za 24 minuty, godzina 17, czyli już teraz w Ekspresie Agata Kondzińska i jej gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A w studiu jest...

0: Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Polityk z Krakowa. I co się wydarzyło?
1: Poseł z Krakowa od 21 lat.
0: I startuje pan teraz może na prezydenta, nie? Bo jest wakat.
1: Prezydenta. No fotel jest pusty rzeczywiście i to będzie wymagało...
0: Jaki to jest sygnał? I dla kogo?
1: Wie pani co, ja się zadumałem absolutnie. Wiedziałem, że miasto jest poruszone, bo to nie przecież nie jest zaskoczenie. Była inicjatywa zbierania podpisów. Widać było, że te podpisy dość łatwo się zebrały. To już było poruszenie. Potem było takie uśpienie i na końcu czekaliśmy na werdykt. I tu nie było wielkiej polityki. Nie było polityków z pierwszych gazet z jednej czy z drugiej strony, którzy jakoś prowadzili kampanię na bądź przeciw.
0: Ale może dlatego, że bali się, że wtedy ta porażka będzie miała wielki gorzki smak.
1: I na końcu, ale ci, którzy się dzisiaj cieszą, też nie byli. I to ta cisza powoduje też dla mnie pewną refleksję, że mieszkańcy podjęli decyzję w ciszy, że chcą zmianę. Zmiany, no i wyrazili, że im ten styl nie odpowiada. I chcą, żeby się zabrać na poważnie za to, według mnie bardzo ważne z punktu widzenia też rozpoznawalności Polski miasto. I takiej poważnej dyskusji na temat, co w Krakowie, jak w Krakowie prowadzić to miasto, należy się spodziewać w najbliższych tygodniach, zanim poznamy nazwiska, już poznajemy nazwiska. Proszę zwrócić uwagę, że nikt nawet nie podjął starania, żeby się zastanowić nad tym, co mieli mieszkańcy do powiedzenia, a już wystawiają swoich kandydatów. Ja do takich nie należę, więc na razie analizuję, przetrawiam to trochę.
0: Czy to jest opowieść tylko o Krakowie, czy też to jest opowieść, jak mówi Prawo i Sprawiedliwość, o fali, która płynie już, że będą kolejne i że to jest czerwona kartka dla koalicji?
1: Nie, to jest taktyka, którą stosuje dzisiaj największa partia opozycyjna. Oni by chcieli taką narrację przyłożyć. Natomiast proszę mi uwierzyć, staram się być obiektywny. Patrzyłem z bliska na to, ale też ponieważ pracuję w ministerstwie w Warszawie, więc rzadziej byłem w Krakowie. I ja jestem poruszony tą sytuacją i wiem, że mieszkańcy Krakowa, trochę inni niż ci z Warszawy i z innych miejsc, mający swoje DNA od lat nieprzerwane i takie patrzenie trochę inaczej, z pewnym dystansem, nauczyli czegoś nas, polityków. Jeżeli ktoś z tej lekcji powie tak, to ja teraz na tym pojadę. Nie, raczej proszę nie jechać na tym, bo ci mieszkańcy Krakowa się wkurzą i jeszcze raz komuś udowodnią, że nie ma racji.
0: Czyli jest to lekcja do odrobienia tylko lokalnie, czy też jeszcze krajowo?
1: Uważam, że to jest lekcja w Krakowie. Kraków chce iść inną drogą, na pewno. Natomiast to, że politycy będą chcieli to wykorzystywać do przekazów ogólnopolskich, no tak, no bo to jest wydarzenie, jednak wydarzenie. Natomiast to jest lekcja dla wszystkich, według mnie, stron debaty publicznej i z tego trzeba wyciągnąć wnioski.
0: Panie ministrze, mamy też takie wydarzenia jak alarmy, zgłoszenia o fałszywych zagrożeniach. Ostatni dotyczył mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Prawo i Sprawiedliwość już zapowiada wniosek o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, bo nie panuje nad służbami, a Polacy nie czują się bezpiecznie.
1: Upraszczając, w komunikatach tych bardzo szczegółowych nie widziałem złamania procedury. Raczej widziałem realizację procedury.
0: Po stronie służb, pan mówi, rozumiem.
1: Więc służby działały z troską o życie i zdrowie obywatela, czy jakkolwiek ten obywatel się nazywa. Padło to na mieszkanie pana prezydenta, czy tam jest współwłaścicielem najprawdopodobniej, albo spadkobiercą, to już nie wchodzimy w to. I być może to powoduje, że dzisiaj wszyscy chcą zmieniać procedury. Ja jako polityk nie wiem, czy dziś de facto powinniśmy zmieniać te procedury, czy nie?
0: To znaczy, w którą stronę je zmienić? Znaczy co?
1: Pani redaktor.
0: Nie reagować, a sprawdzać, czy to mieszkanie?
1: Tak, od ściany do ściany, tak? Czy zawiodły tutaj procedury? Nie sądzę.
0: Było zagrożenie życia.

0: ktoś sobie z tego zrobił żart najprawdopodobniej. No tak antycypuję, ponieważ nie było tam zagrożenia życia.
1: I nie jest to pierwszy żart.
0: I nie jest to pierwszy żart. Jest to jakaś akcja dezinformacji, która ma być może nas skłócić wewnętrznie, zrobić z tego politykę, dokuczyć prezydentowi być może tylko i wyłącznie jego mamie, że jakiś awanturnik, który nie lubi pana prezydenta, chciał...
1: No nie, ale dokuczyć... były służby na trawniku Jarosława Kaczyńskiego, były służby w mieszkaniu Sakiewicza. Wszystko no, to po tych zgłoszeniach.
0: No
1: też.
0: Tak, więc ktoś robi taką narrację, żeby skłócić, żeby zdenerwować. Można z tego wyciągnąć wnioski do tego, żeby dyskutować o tym nadmiernie, no ale kto wygrywa na tym?
1: Kto?
0: No ten, kto jest na końcu tego połączenia, czyli ten, który inicjuje tę akcję. I teraz trzeba zdefiniować. Ja bym bardziej niż o odwołaniu Marcina Kierwińskiego myślał o tym, że oczekuję, żeby służby pokazały, kto to był. I to będzie kluczowe i według mnie to będzie skuteczność państwa, żeby złapać tą osobę, która doprowadza do tego, i wtedy poznamy poprzez profil tej osoby prawdziwe intencje.
1: I kto za tym stoi? No ale, tak. Ale politycy z otoczenia prezydenta Nawrockiego już odliczają zegar wręcz, ile godzin minęło od wejścia służb do mieszkania matki Karola Nawrockiego i do dziś, kiedy jeszcze nie wiemy, kto za tym stoi, co ma sugerować, że służby są nieudolne.
0: No tak, ale jeżeli to robią służby wschodnie, to oczywiście zrobiły to na tyle profesjonalnie, żeby pewne rzeczy stały się tylko hipotezą pewną, ale myślę, że polskie służby gdzieś zakomunikują, jakie jest badanie tej sprawy i jaki jest według nich zdanie, kto za tym stoi.
1: Panie ministrze, od 5 dni weszło w życie unijne rozporządzenie o gromadzeniu i udostępnianiu danych dotyczących usług krótkoterminowego najmu lokali mieszkalnych. No, Polska wciąż nie zdążyła. Czy rząd zaspał?
0: Nie, wie pani co, gdyby to było takie
1: proste...
0: Ale
1: nie zdążyła Polska, tak? Czy zdążyła?
0: Wie pani co, nie zdążyliśmy w tym terminie, ale już wiedzieliśmy kilka miesięcy temu, że nie zdążymy, bo w toku konsultacji, a było ich 150, bo tylu jest interesariuszy tutaj i też wielokrotnie dyskutowaliśmy z nimi. Tu nie można się pomylić. Regulujemy coś, co dotyka wielu aspektów życia i Polaków, i przedsiębiorców, i gospodarki polskiej, że trzeba do tego podejść naprawdę na serio. My mieliśmy tą regulację przygotowaną mniej więcej tak, jak ona dzisiaj wychodzi z rządu na czysto kilka tygodni temu. Ale wiadomo, i też w koalicji pojawiały się, jak pani wie, głosy odrębne, więc to wszystko spowalniało pewne rzeczy.
1: A czy jest
0: natomiast
1: już zgoda?
0: Jeżeli chodzi o Europę, to tylko Hiszpania, zdaje się, na czas zdążyła. Na tym etapie, na którym my jesteśmy, jest dziś Italia. Inne kraje też są poniżej naszego terminu. Myśmy ustalili, żeby nie zakłócać procesu pewnego wdrożenia tego rejestru i tych przepisów, które dają więcej praw wspólnotom zgodnie z konstytucją, przede wszystkim samorządom, o które samorządy walczyły, te prawa do tego, żeby nie tylko rejestrować, ale kontrolować na swoim terenie ten najem krótkoterminowy i inne aspekty, bo to są też kary, to trzeba było wszystko ustalić.
1: Ale czy jest zgoda w koalicji? Bo jest projekt Polski 2050.
0: W związku z tym myśmy to spięli właśnie, patrząc z 8 stron na ten sam problem. Jeśli chodzi o dwa przepisy. Jest jakby zdanie odrębne pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz, które zostało wyrażone, które dotyczy dwóch kwestii. Pierwsza kwestia to jest ta, że pani ministra chciałaby, żeby o najmie, o mieszkaniu, czy ma być wynajmowane na usługę hotelarską, czy nie, decydowała wspólnota czy spółdzielnia. No tutaj doszlibyśmy do, według mnie, nie ładu, tylko jeszcze większego bezładu, który powodowałby wiele protestów sądowych, zalewu konfliktów, czyli nie uporządkowalibyśmy tego, tylko byśmy to rozwalili. Po drugie, druga kwestia to jest, żeby weszły pewne przepisy regulujące nadmierne STR, czyli najem

0: krótkoterminowy w danych miejscach od zaraz. Ja uważam nie. My nie możemy z przedsiębiorcami w ten sposób postępować, ani z właścicielami, którzy być może są na kredycie.
1: Zaciągnęli, dłuższa vacatio legis, weszli.
0: Tak, musi być vacatio legis według nas 3-letnie, żeby się to wszystko uleżało. Tym bardziej, że nie wiemy, jak ten rejestr się wypełni ostatecznie. Czy ktoś zrezygnuje z tego najmu hotelarskiego, czy nie. Usługi.
1: Ale czy wiemy, czy będzie większość dla tego projektu?
0: No będzie, no według mnie. Zresztą debata nad projektem poselskim pani Pełczyńskiej Nałęcz pokazywała, że nawet opozycja nie popiera rozwiązań, które proponuje nasz koalicjant.
1: Dziękuję bardzo. Gościem był Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego.
0: Dziękuję bardzo.
2: A z naszym gościem rozmawiała Agata Kondzińska. Agato, dzięki. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro w popołudniówce, a teraz za 12 minut 17.

0: To jest popołudniówka radiowej jedynki. Oczywiście świętujemy Dzień Mamy, ale bywa też tak.
1: Nie ma nikogo. Córka się nie pokazała już 25 lat. Wychodzi 1580 z groszami na miesiąc.
0: GUS mówi, że żyje nam się coraz lepiej i coraz dostatniej. Tymczasem starość dla wielu to jest codzienność pełna wyrzeczeń. Na przykład wykupić receptę, czy może kupić chleb. O prawdziwym obliczu ubóstwa polskich seniorów będę rozmawiać po godzinie 17 w Ekspresie Jedynki.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
2: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
1: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
2: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
1: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
2: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
3: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77 przez 85 w Warszawie.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
2: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Dużo utrudnień, dużo też korków. Obwodnica Krakowa zakorkowana od węzła Kraków Południe po bramki w Balicach i to na obu jezdniach. Zarówno w stronę Rzeszowa, jak i w kierunku Katowic należy spodziewać się dużego korka. Podobna sytuacja na obwodnicy Warszawy i to na dwóch, czyli na S8 i na S2. Tutaj standardowa S8 korkuje się w stronę Wrocławia i w kierunku Białegostoku, a także południowa obwodnica Warszawy to między węzłami Warszawa Południe, węzeł Opacz, też na obu jezdniach należy spodziewać się spowolnień. Przy wyjeździe z Warszawy w stronę Łodzi też będziemy zwalniać w okolicach Pruszkowa, to już oczywiście na A2. Węzeł Konotopa wygląda przyzwoicie, ale później wjeżdżamy w ten korek na wysokości Pruszkowa w stronę Łodzi się utworzył. Kolejki też na granicach na zachodzie kraju. Te utrzymują się dziś przez cały dzień. Nieco się zmniejszyły, ale należy spodziewać się, że płynnego ruchu tutaj brak. Chodzi głównie o Jędrzychowice i Świecko. W Świecku kolejka jest największa, najdłuższa i ma około 8 km. To i tak lepiej, bo w ciągu dnia w kulminacyjnym momencie miała nawet kilometrów 15. Kłopoty z przejazdem, te mamy na S8, na Dolnym Śląsku, przy zjeździe z obwodnicy Wrocławia A8 na S8, węzeł Łozina, węzeł Oleśnica Zachód. Na wysokości Oleśnicy na 45 km trwa akcja strażaków. Doszło do pożaru samochodu osobowego i w związku z tym jest zwężenie na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi i tutaj napotkamy niewielki zator właśnie w kierunku Łodzi. Krajowa 20, tu tragiczne zdarzenie. Malbork-Swarożyn, droga wciąż jest zablokowana na wysokości miejscowości Gnojewo. Motocyklista wypadł z jezdni, no i niestety zmarł.
3: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia.
4: Zapraszamy na aktualności jedynki.
3: Marzena Godon
4: i Andrzej Kocjan. Rząd chce usprawnić działanie Krajowej Sieci Onkologicznej. Premier zapowiada zmiany.
5: Chodzi o taki opiekuńczy nadzór nad pacjentem, który zakończył leczenie onkologiczne.
3: Apel Łatwoganga do rządu i prezydenta w sprawie dzieci z dystrofią mięśniową Duchenna.
6: Możemy razem uratować te dzieciaki.
4: M-szyfr dla Polaków. Będziemy mieli własny komunikator internetowy.
7: Trwają ostatnie prace.
3: Będą zmiany w funkcjonowaniu Krajowej Sieci Onkologicznej.
4: Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy w tej sprawie.
3: Przepisy weszły w życie 3 lata temu.
4: Premier Donald Tusk zapowiedział, że trzeba poprawić ustawę z 2023 roku.
5: Ważna informacja dla pacjentów onkologicznych. Chodzi o kontynuowanie opieki, taką pełną koordynację, taki opiekuńczy nadzór nad pacjentem, który zakończył leczenie onkologiczne i który będzie miał dzięki tej ustawie 100% pewność i jasność, że będzie podlegał dalszej opiece.
3: Nowe prawo ma ułatwić placówkom medycznym też wejście do Krajowej Sieci Onkologicznej i zdobycie odpowiednich uprawnień.
4: Tymczasem youtuber Łatwogang apeluje do rządu i prezydenta o pomoc dzieciom chorym na dystrofię mięśniową Duchenna.
3: Łatwogang podsumował zbiórkę na leczenie chorych na to 8-letniego Maxa i 4-letniego Adasia.
4: Podkreślił, że mimo ogromnego zaangażowania społeczeństwo nie jest w stanie samodzielnie zebrać tak dużych pieniędzy na leczenie i potrzebna jest pomoc państwa.
6: Odbyłem pewne rozmowy, które dają mi poczucie, że jest możliwość, że prezydent wraz z rządem mogliby uratować te dzieciaki. Może jest możliwość, żeby prezydent wraz z rządem razem w jakiś sposób połączyli siły. Wierzę właśnie w bardzo dobre intencje rządu, wierzę w bardzo intencje dobre prezydenta. Wiem, że możemy razem uratować te dzieciaki.
3: W Polsce na dystrofię mięśniową Duchenna choruje około 400 dzieci.
4: Kanada jest coraz bliżej Europy, przyłącza się do mechanizmu SAFE.
3: Mówił w Ottawie minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Jak podkreślił, jego rozmowy za oceanem dotyczą inwestycji tamtejszego przemysłu obronnego w Polsce oraz polskiego w Kanadzie.
8: Będziemy brać udział w największych targach przemysłu obronnego w Kanadzie. Jesteśmy głównymi gośćmi zaproszonymi przez stronę kanadyjską. Będą dobre decyzje, dobre umowy dotyczące polskiego przemysłu obronnego. To pokazuje, że Kanada jest bliżej Europy niż kiedykolwiek.
3: Na przełomie czerwca i lipca możliwe są pierwsze projekty z Kanadą w ramach unijnego mechanizmu SAFE.
4: Kanada jest zainteresowana polskimi dronami, ale to nie koniec.

0: zakupów w naszym przemyśle zbrojeniowym, mówiła w Ottawie pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak.
1: Teraz to od nas inne kraje będą kupować. Temu pomaga mechanizm SAFE i temu też służy nasza wizyta w Kanadzie. Mamy bardzo konkretne deklaracje ze strony kanadyjskiej.
2: Kanada to jedyny kraj spoza Unii Europejskiej, który chce włączyć się w mechanizm SAFE i razem z Polską zgłaszać się do projektów militarnych.
0: Ukraińskie władze w podzięce za pomoc przyznały Gdańskowi honorowe miano miasta ratownika.
2: Odznaczenie odebrała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicza, a wręczył je w Kijowie ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.
0: Przypomniał, że za miesiąc w Gdańsku odbędzie się konferencja o odbudowie Ukrainy.
3: Odznaczenie to nagroda za humanizm i pomoc obywatelom Ukrainy, a także wspieranie Ukrainy w obronie jej niepodległości. Wołodymyr Zełenski podczas przemówienia podkreślił, że już niedługo w Gdańsku odbędzie się bardzo ważna dla Ukrainy konferencja. Jestem wdzięczny Gdańskowi i Polsce za przygotowanie na czerwiec konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy. Ważne jest, aby spotkania w Gdańsku przyniosły realne rezultaty dla odbudowy tutaj na Ukrainie oraz dla zaangażowania europejskiego biznesu we współpracę z Ukrainą i ukraińskim biznesem. Największe na świecie forum poświęcone odbudowie Ukrainy odbędzie się w Gdańsku 25 i 26 czerwca. Oprócz ukraińskich i polskich władz obecni tam będą także szefowie krajów Unii Europejskiej. Paweł Buszko, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
2: Aplikacja M-Szyfr ma w tym roku jeszcze trafić do wszystkich Polaków.
0: Narodowy komunikator ma docelowo zastąpić zagraniczne programy w urzędach.
2: Obecnie trwają testy oprogramowania.
0: A szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreśla, że aplikacja zbiera świetne recenzje.
5: Najważniejszym elementem aplikacji jest to, że jest pod pełną kontrolą Polski i te testy, które się odbywają, mają potwierdzić, że żadne podatności nie występują. Coraz więcej otrzymujemy pozytywnych informacji od testujących, że aplikacja spełnia swoje wymagania. Trwają ostatnie prace.
2: Po zakończeniu testów bezpieczny komunikator zostanie bezpłatnie udostępniony w sklepach z aplikacjami.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Więcej chmur tylko na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim oraz na Suwalszczyźnie. Na pozostałym obszarze pogodnie i słonecznie. Na termometrach od 17 stopni na Pomorzu, około 25-26 na przeważającym obszarze kraju, do 29 w wielu miejscach na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1007 hektopaskali.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
10: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
9: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
10: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
9: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
10: No.
11: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
12: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
13: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
14: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
16: Ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalnia?

0: zmieniało ich trawienie, ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Zaczęło się od tajemniczego zniknięcia dwóch dziennikarzy w radiowej windzie. Czym się skończy? Jeszcze nie wiemy. Wiadomo natomiast, że radio powieść Pociąg do Jedynki trzyma w napięciu niczym rasowy thriller. Autorami kolejnych odcinków są nasi słuchacze, którzy nawiązują do stuletniej historii polskiego radia, jednocześnie wplatając wątki współczesne. Porwania, pościgi, truskawki, gołębie, tajemnicze nagrania ze szpiega z Polką Dziadek w tle. Ostatni rozdział tej historii w najbliższy piątek. To ty zdecydujesz, jaki będzie finał. Czekają atrakcyjne nagrody.
4: Pociąg do Jedynki. Od 26 do 29 maja w Sygnałach Dnia.
3: Szczegóły na jedynkapolskiradio.pl.
5: Jedynka. To jest radio.
6: Sponsorem nagród jest InkBook, polski producent czytników e-booków z ekranem czytelnym w pełnym słońcu. Sprawdź inkbook.pl. Auto.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Dziesięć minut po godzinie 17 na zegarach. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu ponownie w radiowej jedynce. Mamy gorące popołudnie, przede wszystkim na zachodzie Polski, bo 29 stopni pokazują teraz termometry w Legnicy na przykład, ale w ogóle gorące popołudnie na zachodzie Europy, na Wyspach Brytyjskich. Znowu pobity został rekord temperatury dla maja i rzeczywiście 34 stopnie teraz w Londynie. Francja, Hiszpania i Włochy teraz 35 stopni.
0: Ekspres Jedynki.
1: Ale bardzo gorące, jeśli nie gorętsze, są też życzenia, które płyną do wszystkich mam. Jedna z naszych słuchaczek, pani Bożena, przepięknie napisała: z całego serca życzę dziś wszystkim mamom spokoju, wdzięczności, czułości i poczucia, że są ważne nie tylko za to, co robią dla innych, ale po prostu za to, kim są. Niech życie odda wam całe dobro, które dałyście światu. Prawda, że ładne? W popołudniówce, już za chwilę.
2: No mam 2050 emerytury, skromne życie. 1/3 emerytury to wydaje na leki.
1: Takich historii jak pani Teresy są tysiące. Z badań wynika, że co czwarty senior z powodów finansowych ogranicza jedzenie albo całkowicie rezygnuje z posiłku. I o tym już za chwilę będę rozmawiała z gościem popołudniówki, w której do godziny 18 jeszcze o tym, jak wykorzystuje się sztuczną inteligencję do krzywdzenia dzieci.
3: Mogą prezentować prawdziwe dziecko, które jest włożone w taki kontekst seksualny. Są to treści bardzo drastyczne.
4: Trzeba to powiedzieć wprost, że dzieci zostają często zmuszane na podstawie szantażu na tle seksualnym do produkowania takich materiałów.
1: Czyli porażające wnioski z najnowszego raportu Dyżurnetu. Zapraszam do 18:00.

0: wracać. Kwadrans po godzinie 17, to jest wtorkowy Ekspres Jedynki i teraz w popołudniówce o tym, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami tysięcy polskich domów, skromnych domów, trzeba powiedzieć, w których mieszkają seniorzy, a to jest bardzo często cicha walka o przetrwanie, życie z dnia na dzień i liczenie każdej złotówki. Naszym gościem jest Magdalena Masiak, koordynator kampanii krajowych Caritas Polska. Dzień dobry pani Magdaleno.
1: Witam serdecznie.
0: Aż się prosi, żeby zapytać, skoro jest tak dobrze, bo to dobrze wynika z danych GUS-u na przykład, to czemu jest tak źle?
1: No rzeczywiście, te dane się zmieniają, bo kiedy spojrzymy sobie na 2015 rok, to pewien taki wskaźnik deprywacji materialnej i społecznej wynosił 7,8.
0: Czyli ubóstwa, można powiedzieć, tak?
1: Dokładnie. Teraz jesteśmy w okolicach 2% i nieznacznie co roku to się podnosi, ale tak naprawdę jak zajrzymy głębiej, które grupy są dotknięte tym wykluczeniem właśnie społecznym, z jakich powodów to się dzieje, też spojrzymy no, na takie otoczenie, te rosnące ceny, szybkość życia, też takie nasze zabieganie, to, że bliscy gdzieś od tych osób starszych mieszkają, pracują często w innych miastach, albo bardzo często też te osoby pozostają już samotne, bo tracą swojego męża, partnera. To rzeczywiście się okaże, że już te budżety się nie dodają w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Pewne rzeczy dla jednej osoby się nie opłacają z wiekiem, a ten wiek nam się wydłuża, potęgują się choroby, nasza trochę niedołężność i seniorzy są właśnie tą grupą chyba najbardziej taką dotkniętą, gdzie w czasie, kiedy paradoksalnie mają więcej czasu i mogliby właśnie czy wreszcie troszkę odpocząć, czy zacząć realizować swoje marzenia, czy właśnie spokojnie żyć, to muszą wiązać ten przysłowiowy koniec z końcem, myśleć bardzo mocno o budżetach, gdzie prawie 1/3 potrafią zjadać leki, odmawiać sobie jedzenia albo właśnie rezygnować, czy z wędliny, czy z owoców jakiegoś lepszego posiłku, a właśnie wtedy to odżywianie też u nich powinno być lepsze. Więc
0: bardzo
1: mimo,
0: często
1: że wskaźniki
0: to są też
1: tak się zmieniają,
0: seniorów,
1: to nie jest tak za wesoło.
0: Którzy opiekują się na przykład swoimi dorosłymi, niepełnosprawnymi dziećmi i tutaj też te emerytury bardzo często malutkie, no, są poświęcane nie tylko na własne leki, ale także na opiekę nad tym dorosłym niepełnosprawnym.
1: Dokładnie, przygotowując tutaj różne materiały i w ogóle działając w naszych programach, z takimi osobami się spotykamy. Pamiętam no, taką przesympatyczną właśnie panią Basię, osobę, u której niedawno byliśmy odwiedzić, zobaczyć jak to wygląda, bo już taka kolejna edycja programu pomocowego się rozpoczęła. No od 41 lat się opiekuje swoim niepełnosprawnym synem. No
0: Irkiem.
1: Teraz już tak, Irkiem. Oni już we dwoje z mężem są tymi osobami starszymi, które już by wymagały większej opieki, a cały czas jeszcze tutaj poświęcają ten czas, uwagę i zdrowie dla syna. No i chcieliby, żeby też czasem mógł sobie z tej półki czy w sklepie wybrać no coś takiego specjalnie dla siebie, a muszą tutaj jeszcze te pieniążki przeznaczyć na drożające koszty takie pielęgnacyjne, mają specjalne
0: też
1: łóżko, leki też dla tego syna, już nie mówiąc o samych sobie.
0: Dodajmy, że to nie są jakieś bardzo kosztowne zachcianki, tylko na przykład pani Basia mówi o tym, że może że to chodzi o soki na przykład owocowe.
1: Dokładnie, soki, które akurat syn bardzo lubi, ale też o jakieś takie czy słodycze na święta. No mamy tutaj taki stały kontakt, więc my tych naszych beneficjentów znamy. No też taka przyurocza pani Tereska, u której byliśmy odwiedzić, ma 2000 emerytury.

0: jedną trzecią wydaje na leki. I takie prozaiczne, dzisiaj mówimy, jest Dzień Matki, a ona mówi, że przychodzą wnuki, chciałaby tam czasem jakiegoś batonika, czy coś słodkiego, czy coś do kieszonki wsunąć temu swojemu wnuczkowi. No tak jak każda babcia, a tak naprawdę no, musi ten grosz liczyć. No i też by chciało się tak patrząc i obcując na co dzień, chciałoby się, żeby też taki lepszy czas te osoby miały, żeby tam znalazło się trochę więcej serca, czasu tych osób bliskich, ale właśnie też takiego poczucia bezpieczeństwa. I właśnie to poczucie bezpieczeństwa udaje nam się dawać, uruchamiając różne programy pomocowe. Między innymi takim właśnie programem, którego teraz 9. edycję rozpoczynamy. Jest właśnie okazja, żeby właśnie o tej grupie powiedzieć. To jest program, który realizujemy razem z Fundacją Biedronki, która co roku ponad 26 milionów przeznacza na takie karty przedpłacone do sklepów. I tam za 2300 rocznie, to jest taka wartość tej karty, mogą sobie ci seniorzy właśnie wybrać co chcą. I to jest bardzo takie godnościowe podejście, bo nie wskazujemy, nie dajemy konkretnej paczki.
1: Nie ale trzeba oni, się też z tego rozliczać,
0: dokładnie,
1: prawda?
0: Tak. Oni też co miesiąc sobie mogą wybrać. Raz to są słodycze, raz właśnie soki, owoce, raz trochę lepsza wędlinka. Ja wielokrotnie robiąc zakupy widzę takie sytuacje, kiedy ktoś odlicza dokładnie 3 plasterki szyneczki albo wybiera inny serek, bo ten jest droższy. No my młodzi albo w sile wieku pracujący chyba nie zawsze patrzymy na przykład na cenę i wybieramy tą śmietanę czy jakiś inny jogurt, który jest o te 10 groszy tańszy, a są osoby, które po prostu idą z dokładną listą i ten grosz przeliczają.
1: To zresztą bardzo często widać na taśmach sklepowych, gdy się spojrzy, nie wiem, na swoje zakupy, a potem starszej pani za sobą, że to są dwie parówki, jedna kajzerka i jeden najtańszy jogurt bardzo często.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. I to może by się wydawać, że te 230 zł miesięcznie to nie jest bardzo dużo, ale dla takiej osoby to jest olbrzymia kwota. To jest to, że właśnie ma takie bezpieczeństwo żywnościowe, że może trochę lepiej się odżywiać, a to w tym wieku jest strasznie ważne. Może przekierować trochę swoje fundusze właśnie na leki, na jakieś takie właśnie potrzeby domowe. To nie są bardzo wyszukane rzeczy. Ja myślę, że my trochę też sprawdzamy co roku, jak ta pomoc nasza jest celowana, jak te programy budujemy, czy jakoś powinniśmy reagować na w jakiejś zmianie, czy kwotowo, czy rodzajowo. I między innymi, żeśmy sobie w tych badaniach, które robiliśmy z Ipsosem, wyróżnili takie 3 grupy i mówimy tam właśnie o takich sługach schorowanego ciała, czyli te osoby, które często nieraz w tych budynkach właśnie bez windy na 3., 4. piętrze, odcięte od możliwości wyjścia jakiejś samodzielności.
1: Piętra, tak.
0: Dokładnie. Ale są też tacy cisi marzyciele, którzy by może chcieli właśnie przeznaczyć to na jakąś taką prozaiczną rozrywkę, wyjście gdzieś, czy nawet żeby usiąść na taką kawę z ciasteczkiem. Często spotyka się seniorów, kiedy zaczyna być pierwsza właśnie wypłata, to wtedy ich stać na taką kawkę z przyjaciółką, potem im bliżej końca miesiąca, to w portfelu jest jak gdyby coraz bardziej pusto. Ale też są właśnie takie osoby, które naprawdę są schorowane i te środki, które mają, przeznaczają głównie na takie rzeczy higieniczne i na leki.
1: Ja tylko przypomnę to, co wynika właśnie z tych badań Ipsos, o których pani wspomniała. 24% pośród tych seniorów w ciągu jednego miesiąca musiał z powodów finansowych ograniczyć jedzenie albo całkowicie zrezygnować z posiłku. Najstarsze osoby najczęściej odmawiają sobie zakupu świeżych owoców, masła, wędlin, mięsa i ryb.
0: Dokładnie. I te osoby nie mogą liczyć naprawdę na pomoc osób bliskich. Tam prawie 1/3 w ogóle nie posiada żadnej takiej bliskiej osoby z rodziny, że gdzieś to jakoś zapewni sobie tutaj, albo ktoś pomoże, czy właśnie zainteresuje się. Nie mówimy też o takich jakichś kryzysowych sytuacjach, że trzeba coś wymienić, że coś się popsuło, że jest jakaś naprawa, tylko właśnie o takim życiu codziennym. Ale w ogóle 70% z tych osób to są takie jednoosobowe gospodarstwa domowe, gdzie bardzo często w cudzysłowie nie opłaca się gotować czegoś ciepłego, więc zje się kanapkę. Z tą kanapką też bywa różnie, więc czasem przeleży cały dzień i się też jej nie do końca zje, albo nie z takim smakiem. Więc to ten problem odżywiania, zadbania o siebie zaczyna być bardzo ważny, bo on jest spowodowany i brakiem finansów, ale też brakiem takiej opieki, samotnością.
1: Ale też poczuciem sensu w życiu.
0: Też dokładnie tak i takiego czasu, który przyszedł i zamiast powinien być taką właśnie jesienią życia, bardziej, nie wiem, radosną.
1: Kolorową, złotą,
0: dokładnie, to jest takim właśnie bardzo trudnym okresem, a tych osób starszych będzie przybywało i też w tym takim
1: i
0: naszym
1: każdy
0: pędzie
1: z nas taką
0: i
1: starszą
0: czasie,
1: osobą będzie.
0: Tak, no też tego czasu będzie nam coraz bardziej brakowało. Każdy z nas, wiadomo, mamy rodzinę, więc część tych seniorów również nie chce jak gdyby obciążać swoją osobą, ale też sednem tego programu programu jest nie tylko sama karta, ale też sposób, w jaki ją rozdajemy, ponieważ my dosyć

0: Tak, szczegółowo selekcjonujemy, wybieramy te osoby, staramy się wybrać te, które najbardziej potrzebują, bo to jest ponad 11 tysięcy w każdej edycji osób, żeby to były rzeczywiście te osoby, do których ta pomoc jest najważniejsza, ale te karty przynoszą wolontariusze i te osoby przede wszystkim znają sytuację, one nominują jak gdyby do tych programów, zatwierdzają tutaj, że to ta osoba właśnie w tym roku otrzyma takie wsparcie. Czasem kontynuujemy to przez kilka lat i te osoby potem utrzymują kontakt, pomagają w zakupach, odwiedzają i to jest właśnie tak jak pani wspomniała, że to jest takie poczucie, budowanie poczucia sensu, że jestem dla kogoś ważny, że ktoś w ogóle o mnie pamięta.
1: Chce ze mną porozmawiać, spędzić chwilę czasu.
0: Dokładnie, wypić herbatkę, poplotkować. Czasem wtedy się okazuje, że te osoby właśnie są wykluczone społecznie albo transportowo, albo właśnie chociażby z powodu braku tej windy, albo najzwyczajniej w świecie nie miały pomysłu, gdzie mogłyby pójść, więc to są różnego rodzaju czy parafialne koła, czy jakieś wspólnoty, czy w ogóle możliwość zajrzenia do sąsiadki i tylko jakiejś pomocy czy w wyjściu na spacer. Więc bardzo często wtedy jest szansa, że zaopiekowujemy także wszystkie inne potrzeby i nagle się okazuje, że ta pomoc może być wielokierunkowa i ten wolontariusz poza tym, że jest takim właśnie oknem na świat, to jest taką osobą, która rozpoznaje jakieś inne potrzeby i jesteśmy w stanie chociażby też zadziałać tutaj jakimiś programami, jakąś siłownią pamięci, polepszając umysł, czy utrzymując też te osoby bliżej takiej cały czas w swojej samodzielności, co jest strasznie ważne. Więc tutaj bardzo dużo wątków może się dzięki temu udać jakoś załatwić i pomóc.
1: Bo równie ważne obok nakarmienia żołądka jest również nakarmienie duszy. Pozwolę sobie na takim może górnolotną puentę, ale bardzo dziękuję za tę rozmowę. Magdalena Masiak, koordynator kampanii krajowych Caritas Polska. Wszystkie szczegóły na caritas.pl. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję ślicznie.

To Ekspres Jedynki i przed nami kolejny bardzo poważny i bardzo ważny temat, czyli wspominane już przeze mnie porażające naprawdę wnioski z najnowszego raportu dyżurnet.pl. To jest taki specjalny zespół w ramach NASK-u, który przyjmuje i analizuje zgłoszenia związane z nielegalnymi treściami. No i w ubiegłym roku okazuje się, aż

0: 300% wzrosła liczba materiałów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję i to są materiały, które przedstawiają seksualne wykorzystanie dzieci. Temu raportowi przyjrzała się Anna Zakrzewska.
1: W 2025 roku zespół dyżur.net.pl odnotował ponad 17 tysięcy zgłoszeń dotyczących potencjalnie nielegalnych treści. Ponad połowa z nich dotyczyła materiałów przedstawiających seksualne wykorzystanie dzieci. Niepokojące jest to, że wiele z nich zostało wygenerowanych przez sztuczną inteligencję.
2: Niepokojące, ponieważ te treści powstały na podstawie treści prezentujących dziecko, prawdziwych obrazów dziecka.
1: Mówi Martyna Różycka, kierowniczka działu reagowania na nielegalne treści w internecie z dyżur.net.pl.
2: Mogą prezentować prawdziwe dziecko, które jest włożone w taki kontekst seksualny. Są to treści bardzo drastyczne.
1: W dystrybucji nielegalnych treści dużą rolę odgrywa Telegram. Co więcej, co piąte takie zdjęcie czy film tworzą same dzieci. Jak podkreśla jednak Arkadiusz Michałowski, kierownik jednego z zespołów dyżur.net.pl, samodzielnie nie znaczy dobrowolnie.
3: To jest materiał rzeczywiście wyprodukowany przez dziecko, natomiast jest to pokłosie bardzo wyrafinowanej manipulacji emocjonalnej ze strony sprawcy, który dąży do tego, żeby złapać kontakt z dzieckiem i zmusić go do wyprodukowania takiego materiału po to, żeby móc na przykład na tym zarobić. Trzeba to powiedzieć wprost, że dzieci zostają często zmuszane na podstawie szantażu na tle seksualnym do produkowania takich materiałów.
1: Eksperci zwracają także uwagę na wykorzystywanie AI do skutecznego uwodzenia i manipulowania dziećmi w sieci. Sprawcy używają do tego specjalnych chatbotów stymulujących relacje emocjonalne i romantyczne z dziećmi, mówi kierowniczka innego zespołu dyżur.net.pl Katarzyna Nyczka.
4: Przestępcy doskonale wiedzą, jak takie dziecko podejść, jak z nim rozmawiać, jak zdobyć jego zaufanie, żeby takie zdjęcie chociaż jedno uzyskać. I to jedno zdjęcie będzie podstawą szantażu do uzyskania następnych zdjęć. No i tak nam się niestety rodzą tego typu materiały w internecie.
1: Pojawia się zatem pytanie, czy w dobie tak zaawansowanych technologii i powszechnej obecności dzieci w mediach społecznościowych da się w ogóle ochronić młode osoby przed tego rodzaju wykorzystaniem. Zdaniem Martyny Różyckiej, rodzice powinni zastanowić się, czy publikowanie wizerunku swoich dzieci w internecie to zawsze dobry pomysł.
2: Inna rzecz jest to, czy narzędzia, z których korzysta dziecko, czyli telefon, tablet, laptop, są przygotowane do korzystania przez dziecko, czyli czy mają filtry kontroli rodzicielskiej, czy mają odpowiednie ustawienia prywatności, czy dzieci nie korzystają z serwisów, które są dla nich nieprzeznaczone. No i bardzo ważna sprawa, w momencie, kiedy mamy do czynienia z nadużyciem, reagujmy w sposób właściwy. Przede wszystkim nie obwiniajmy dziecka, zrozummy sytuację. Jeżeli nie wiemy, co zrobić, zwracajmy się do zespołów wyspecjalizowanych, takich jakich jest dyżurny po to, aby jak najszybciej ograniczyć skutki niebezpiecznych zachowań.
1: W prosty sposób można to zrobić za pomocą formularza, który znajduje się na stronie dyżur.net.pl lub w aplikacji mObywatel w zakładce Bezpiecznie w sieci.
0: I co ważne, jeśli chodzi o formularz na stronie dyżur.net.pl, to takie zgłoszenie jest anonimowe. To Radiowa Jedynka, 17.31 na zegarach.
5: Skrót aktualności, Andrzej Kocjan. Będą zmiany w funkcjonowaniu Krajowej Sieci Onkologicznej. Premier Tusk mówi, że rząd pracuje nad nowelizacją ustawy.
6: Chodzi o taki opiekuńczy nadzór nad pacjentem, który zakończył leczenie onkologiczne.
5: YouTuber Łatwogang apeluje do rządu i prezydenta, by zjednoczyli siły i załatwili pieniądze dla dzieci chorych na dystrofię mięśniową Duchenna. W czasie swojej akcji zebrał miliony na leczenie Maxa i Adasia.
7: Wierzę właśnie w bardzo dobre intencje rządu, wierzę w bardzo intencje dobre prezydenta.
5: Gdańsk odznaczony przez Ukrainę odznaką miasta ratownik.
8: Odznaczenie to nagroda za humanizm i pomoc obywatelom Ukrainy, a także wspieranie Ukrainy w obronie jej niepodległości.
5: Prezydent Wołodymyr Zełenski przypomniał, że za miesiąc w Gdańsku odbędzie się konferencja o odbudowie Ukrainy. Aplikacja mSzyfr ma w tym roku trafić do wszystkich Polaków. Narodowy komunikator ma docelowo zastąpić zagraniczne programy w urzędach. Obecnie trwają testy.
9: Coraz więcej otrzymujemy pozytywnych informacji od testujących, że aplikacja spełnia swoje wymagania.
5: Tunel średnicowy w Łodzi będzie gotowy dopiero na początku lat 30. przekazują PKP PLK. Prace wyhamowały prawie 2 lata temu po zawaleniu się części jednej z kamienic. Około 200 łodzian mieszka przez to w hotelach i w wynajmowanych lokalach.
10: Nikt z nas nie zasłużył na ten los, który nam zgotowano.
5: Pełne wydanie aktualności o 18.

0: Daj.
1: I jeszcze a propos Łatwoganga i jego apelu, to ja jeszcze ponowię jeden apel, bo choć Łatwogangowi udało się zebrać całą kwotę na leczenia i Maxa, i Adasia, którzy cierpią na dystrofię mięśni i Duchenna, to cały czas trwa zbiórka na Wojtusia. Potrzeba ponad 15 milionów złotych. Tę zbiórkę można znaleźć na stronie zrzutka.pl. Wystarczy wpisać Łatwogang. Zbiórka Wojtek Martysz.

0: To Ekspres Jedynki, 26 maja w kalendarzu. Dzień, w którym szczególnie pamięta się o mamach, których już nie ma.
1: Moja mama nie żyje już ponad 30 lat. Do dzisiaj za nią tęsknię. Była wspaniałą kobietą i w związku z dzisiejszym dniem dnia mam dla wszystkich mam w Polsce i na całym świecie życzę wszystkiego najlepszego, żeby były dobrymi mamami, tak jak moja. Pozdrawiam, Jacek Kłodzki.
0: Dzięki panie Jacku za ten telefon. Pan Andrzej z kolei napisał w SMS-ie, że w wielu krajach Dzień Matki zawsze wypada w niedzielę. Zawsze. I wtedy rzeczywiście cała rodzina może się spotkać i świętować cały dzień mamy. To jest prawdziwe uczczenie i świętowanie. Wniosek? Zmieńmy to w Polsce. Tak postuluje nasz słuchacz, pan Andrzej na 71-151. Bardzo jestem ciekawa państwa zdania. Można zadzwonić, można napisać jeszcze do godziny 18. A w popołudniówce teraz o tragicznym zdarzeniu w szpitalu w Jarosławiu. 55-letni mężczyzna nie przeżył po kontakcie z niebezpieczną substancją.

0: Wczoraj wieczorem trafił na SOR, no i pacjenci i personel zostali ewakuowani.
1: Wczoraj wieczorem do naszego szpitala został przyjęty pacjent z podejrzeniem zatrucia środkiem do deratyzacji.
2: Piotr Pochopień, dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.
1: Okazało się, że jest to substancja, która potencjalnie stanowi niebezpieczeństwo dla otoczenia.
2: Co to było za substancja?
1: To był środek, który jest używany do walki ze szczurami. W związku z czym wdrożono odpowiednie procedury bezpieczeństwa i czasowo zamknęliśmy szpitalny oddział ratunkowy. Pacjenci zostali ewakuowani z SOR-u, zostali przemieszczeni do bezpiecznych stref. Tak samo personel medyczny został zabezpieczony. Zostały wezwane służby ratunkowe, straż pożarna.
3: Starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
4: O pomoc na jarosławskim SOR-ze zostaliśmy poproszeni wczoraj przed godziną 20. Zachodziło podejrzenie, że substancja jest toksyczna, dlatego zostaliśmy poproszeni o pomoc. Na miejsce zadysponowano zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Jarosławia, ale także specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Leżańska. Strażacy w pełnym zabezpieczeniu weszli do pomieszczeń budynku, sprawdzili ciało mężczyzny, wykryli śladowe ilości toksycznej substancji. Ciało zostało zabezpieczone i przekazane prokuraturze. SOR został przez strażaków dekontaminowany i na miejscu działało 12 zastępów Państwowej Straży Pożarnej.
1: Te prace trwały przez całą noc i we wczesnych godzinach porannych SOR został ponownie uruchomiony.
2: Skąd już było wiadomo, że to jest taki środek niebezpieczny? Czy wyczuwalny był jakiś zapach?
1: No wiem, że był przekaz informacji ze środowiska, w którym ten pacjent przebywał, co to mogła być za substancja. Przez osoby, które były tam na miejscu, co mogło być prawdopodobnym powodem zatrucia pacjenta.
5: Michał Pakla, Podkarpackie Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Środki do dezynfekcji pomieszczeń, tak zwane fumiganty, stosowane są w pomieszczeniach zamkniętych do dezynfekcji pomieszczeń i silosów, w których przechowujemy ziarno. Fumiganty to też w zależności od formy, jaką mamy, możemy zastosować specjalne urządzenia do zagazowywania pomieszczeń, natomiast najczęściej przyjmują one formę stałą i pod wpływem wilgoci następuje połączenie preparatu i wydziela się gaz.
2: Jakie środki ostrożności trzeba zastosować?
5: W przypadku fumigantów podchodzimy do sprawy bardzo rygorystycznie. Trzeba tutaj nadmienić, że jedna i druga forma potrzebują odpowiednich dokumentów do stosowania. Pozwoleń. Do stosowania fumigantów musimy mieć ukończone szkolenie z zakresu fumigacji i przy stosowaniu trzeba doposażyć swoje wyposażenie osobiste w maskę gazową bądź też aparat tlenowy i rękawice, gogle, kombinezon ochronny.
0: Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Jarosławiu, a reportersko tą sprawą zajęła się Olga Hałabut. Natomiast co bardzo ważne, jeśli podejrzewa się kontakt z taką niebezpieczną substancją, należy natychmiast zadzwonić pod 112 i wezwać pomoc. No i szczególnie trzeba uważać na dzieci. W lutym tego roku 2 sześciolatków zatruło się taką trutką na szczury w przedszkolu.

0: To popołudniówka radiowej jedynki za 16 minut, godzina 18, cały czas bardzo gorąco, 30 stopni pokazują teraz termometry w Słubicach. Rzeczywiście zachód Polski jest najgorętszy, ale w całej Polsce jest ciepło. Kto lubi to ciepło, niech korzysta, bo przed nami kilkudniowe ochłodzenie, będzie 19-21 stopni, tak mniej więcej. Natomiast tak czy inaczej warto pamiętać o nawodnieniu, gdy jest tak ciepło, ale nie tylko. No i pytanie, lepsza kranówka czy butelkowana? To zresztą pytanie wraca od jakiegoś czasu, natomiast system kaucyjny sprawił, że wiele osób no właśnie z niechęcią już patrzy na wodę w plastiku i szuka alternatyw.
1: W Olsztynie kranówka jest lepsza niż to, co można kupić w sklepach. Takie informacje w mieście przekazywane są od lat, a mimo to wiele osób wybiera inną opcję.
2: Butelkową. No uważam, że jest lepsza od naszej kranowej.
1: W smaku czy jakościowo?
2: Jakościowo.
1: Ale są i tacy, którzy są przekonani co do jakości tego, co w kranach.
3: Z kranu piję i z banka piję.
1: A dlaczego tak? Dlaczego taki wybór?
3: Bo mówią, że dobra jest u nas woda i dlatego piję z kranu.
1: Ma pani zaufanie?
3: No do kogoś trzeba mieć.
4: Dzieciom, wnukom też już dajemy kranową wodę, tak. Z kranu. Tak. Tylko filtrowano, ale jak ja to piję normalnie z baterii.
1: Pracownicy olsztyńskich wodociągów przekonują, że bez obaw można prosto z kranu.
5: Nasza woda jest znakomitej jakości.
1: Anita Chudzińska z olsztyńskich wodociągów.
5: Nie ma tutaj żadnej chemii, nic takiego specjalnego nie dodajemy tej wody, a warto pić ze względów i ekologicznych, i ekonomicznych, ponieważ wiadomo, plastik wszechobecny w tych butelkach. No, wytwarzamy niepotrzebne śmieci, natomiast ekonomia, czyli cena wody. Cena wody kranowej to jest niespełna grosik za litr, no a ile kosztuje woda w plastiku, to każdy wie.
1: Pytanie tylko, czy to, co ostatecznie trafia do szklanki po przepłynięciu przez cały system wodociągowy, też jest tak samo dobre, no bo przecież nierzadko słyszymy o awariach wodociągów i wodzie niezdatnej do picia.
6: Jakość instalacji wewnętrznej też ma znaczenie.
1: Przyznaje Piotr Szepułkowski z olsztyńskich wodociągów.
6: Ale to też jest pod kontrolą, także trzeba zwracać uwagę, mamy jakiś zarządców administratorów budynku. Jeżeli mam jakieś uwagi co do jakości instalacji wewnętrznej, to na pewno trzeba mieć to w planach na przyszłość, tak żeby to poprawić i móc korzystać z naszej wody kranowej. Niektórzy też mają obawy i na przykład piją tylko wodę przygotowaną. W Olsztynie nie ma takiej potrzeby, bo ona jest bez chorobliwych bakterii, bez żadnych mikrobów szkodliwych dla ludzi, więc potrzeby gotowania nie ma. A jest taki minus przy gotowaniu, że wytrącamy w postaci kamienia, tego osadu, który nam się wytwarza, potrzebne i korzystne minerały, czyli wapń i magnez. Tak? A później chcemy kupić wodę mineralną, żeby uzupełnić ten niedobór i właśnie na etykietce będzie napisane bogata w wapń i magnez.
1: Każdego dnia w kilkudziesięciu punktach w mieście pobierane są próby do badań laboratoryjnych. To dzięki temu mamy pewność, że nie ma w wodzie substancji chorobotwórczych. Sam proces uzdatniania wody też nie psuje jej jakości, zapewnia Anita Chudzińska.
5: On jest bardzo prościutki, ponieważ Olsztyn czerpie wodę ze źródeł głębinowych z głębokości nawet 300 metrów. Ta woda według szacunków ma 20 tysięcy lat. Wymaga naprawdę niewielkich procesów i to nie chemicznych, tylko fizycznych. Czyli napowietrzamy tą wodę i usuwamy nadmiar żelaza i manganu, który w wodach głębinowych jest naturalny. I później trafia do mieszkańców Olsztyna.
1: I jeszcze jeden argument. Badania wykazały, że woda butelkowana może zawierać setki tysięcy maleńkich kawałków plastiku. A mikroplastik to jest coś, czego z pewnością powinniśmy unikać.
0: Dodaje Aleksandra Skrago, a ja dodam, że jeśli ktoś porzuca plastik, no to teoretycznie może bardziej kranówce zaufać. Od 5 dni obowiązują nowe przepisy dotyczące jakości wody w naszych kranach. Ruszyły także kontrole.

Kopalnie Natalia Schroeder w Radiowej Jedynce na koniec popołudniówki. Bardzo dziękuję za spotkanie dziś. Słyszymy się jutro po 16 tradycyjnie, a jeszcze dziś po 18 muzyczna jedynka, Ania Wil, goście i oczywiście dobra muzyka.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa. A tam Iga Świątek, czterokrotna triumfatorka.
2: Iga już serwuje na backhand rywalki, wyrzuciła! Iga Świątek podskakuje! Znowu królową Paryża! Jak nie kochać tej dziewczyny!
1: Jak będzie w tym roku? Może wygrana, a może porażka? Na pewno będą ogromne emocje na ceglanej mączce. Wielkie gwiazdy i barwne opowieści. Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach.

0: Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
0: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
2: Reklama. Radio Kierowców.
6: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A4, autostradowa obwodnica Krakowa. Korek jest od węzła Kraków Południe po Wisłę dla jadących w stronę Katowic oraz korek od Balic po Wisłę dla jadących w stronę Tarnowa i Rzeszowa. Droga ekspresowa S8, odcinek węzeł Łozina, węzeł Oleśnica Zachód. W pobliżu Oleśnicy na 45. kilometrze zapaliło się auto osobowe. Pożar, akcja gaśnicza, teraz sprzątanie pogorzeliska sprawiło, że zablokowany jest jeden z pasów jezdni w kierunku Warszawy. S8, odcinek stołeczny trasy, korek dla jadących w stronę Białegostoku. Od Mor przez Bemowo, koło aż po Marymont. Dla jadących S8-ką w stronę węzła Konotopa, także Łodzi oraz Poznania, korek jest od Żerania po Marymont. Droga krajowa nr 9, odcinek Ostrowiec Świętokrzyski Radom, w pobliżu Lubieni na 48 km autodostawcze wypadło z drogi, obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Droga krajowa nr 22, odcinek Malbork-Swarożyn w pobliżu Gnojewa na 350 km. Motocyklista nie opanował swojego pojazdu, wypadł z trasy, jest ranny, a trasa nr 22 jest drogą zablokowaną. Koniec kłopotów na S8 na odcinku Mszczonów-Nadarzyn w pobliżu miejscowości Grzymek na 423 km, gdzie po kolizji dwóch autosobowych zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Teraz S8 przez jej 423 km jedzie się bez kłopotów.
7: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia.
8: Zapraszamy na aktualności jedynki.
7: Marzena Godon
8: i Andrzej Kocjan. Pociski do systemów Patriot mogą być produkowane w Polsce. Szef MON-u o rozmowach z Amerykanami.
9: Polska to jest ten obszar, który dzisiaj jest najbardziej poważnie rozpatrywany.
7: Zdecydowana reakcja Polski i Unii Europejskiej po rosyjskich groźbach pod adresem Zachodu. Dyplomaci z Rosji zostali wezwani na dywanik.
8: Tydzień czytania dzieciom rusza ogólnopolska akcja.
10: Ja jestem zdania, że czytanie trzeba wpajać od bardzo młodego wieku.
7: Amerykanie są gotowi do rozmów z Polską na temat ewentualnej produkcji pocisków do wyrzutni Patriot.
8: Uzbrojenie to stanowi kluczowy element polskiego programu Wisła, czyli obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu.
7: Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który jest z wizytą w Kanadzie, potwierdził, że rozmowy na temat produkcji pocisków do wyrzutni właśnie się rozpoczynają.
9: Ja nie chcę zapeszać, bo zawsze wolę powiedzieć wtedy, kiedy jest już coś pewnego, ale te wszystkie słowa, które padły w tej sprawie i tu, i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych, są prawdziwe. Polska to jest ten obszar, który dzisiaj jest najbardziej poważnie rozpatrywany. Nie powiem więcej w sprawie Stanów Zjednoczonych. Ogłoszę, jak będzie już finalna decyzja, ale drzwi zostały otwarte.
8: Amerykanie z produkcją elementów do systemu Patriot są już obecni w Polsce.
7: W ramach realizacji drugiej fazy programu Wisła w Hucie Stalowa Wola są produkowane wyrzutnie, na których są montowane systemy Patriot.
8: Obronność, nowe technologie, cyberbezpieczeństwo oraz współpraca władz, biznesu i nauki.
7: W Rzeszowie zakończył się drugi kongres Bezpieczeństwo Polski.
8: Ważnym tematem był tam rozwój i modernizacja polskich sił zbrojnych, w tym obrony wybrzeża oraz polskiej floty.
7: Dowódca Centrum Operacji Morskich, wiceadmirał Krzysztof Jaworski, mówił, że Bałtyk nie jest już słabym punktem Polski.

0: Środki obrony, a nasze możliwości do działań na morzu rosną.
1: To inwestowywanie, które w tej chwili się odbywa, jak wiemy doskonale, pozyskujemy nowe okręty, fregaty, które nas tak bardzo potrzebne, okręty podwodne. To jest to, co nam daje tutaj możliwości obrony i zapewnienia bezpieczeństwa państwa od strony Bałtyku.
2: Jednym z ważniejszych tematów podczas kongresu było cyberbezpieczeństwo.
0: Polska jest obecnie najczęściej atakowanym cybernetycznie krajem w Europie, mówił dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki Radosław Maćkiewicz.
2: I dodał, że choć liczba takich ataków rośnie, to polskie systemy obrony są bardzo skuteczne.
3: My odpowiadamy za rejestry państwowe, usługi publiczne, które są w formie cyfrowej i tutaj gwarantujemy, że architektura tych rozwiązań jest zbudowana w taki sposób, że nie ma szans, aby integralność danych czy bezpieczeństwo danych obywateli było nadszarpnięte.
0: W Kongresie Bezpieczeństwo Polski udział wzięli politycy, samorządowcy, wojskowi, przedsiębiorcy oraz eksperci z zakresu obronności i bezpieczeństwa.
2: A patronem medialnym wydarzenia było Polskie Radio.
0: Ambasador Rosji w Polsce wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
2: Usłyszał zdecydowane wezwanie do zaprzestania bezprawnej agresji oraz przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych.
0: Tak jak inne kraje, wezwaliśmy w naszym przypadku ambasadora Rosji i przekazaliśmy mu nasze stanowisko wobec tych gróźb czy ostrzeżeń, jakie Federacja Rosyjska nazywa, przekazał rzecznik resortu Maciej Wewiór.
2: Także Unia Europejska wezwała chargé d'affaires Rosji na dywanik.
0: Powodem są groźby kierowane pod adresem Zachodu.
2: Rosyjski MSZ wezwał dyplomatów w Kijowie do opuszczenia ukraińskiej stolicy w związku z planowanymi atakami.
0: Komisja Europejska zapowiedziała, że nie zamierza wycofywać swojej misji dyplomatycznej.
4: Rosja sieje panikę, grozi, chce wywołać strach oraz izolację Ukrainy. Mamy jasny komunikat, to nie zadziała. Unia utrzyma swoją obecność i działalność w Kijowie. Podkreśliła rzeczniczka komisji Anita Hipper i ostrzegła Rosję. Wszelkie celowe ataki na ludność cywilną i cele, które nie są wojskowe, to zbrodnie wojenne. Wszyscy odpowiedzialni za nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Komisja podkreśla, że nieustające ataki Rosji potwierdzają, że nie chce ona wstrzymać działań wojennych i nie jest zainteresowana rozmowami pokojowymi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: To są aktualności jedynki.
2: Czytanie, mądrość, siła. To hasło 25 już Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.
0: Rozpoczyna się on właśnie dziś.
2: Pedagodzy i rodzice z Białegostoku są zgodni, że czytanie to najlepsza metoda wspierania rozwoju najmłodszych.
6: Nasze dziecko bardzo lubi czytać, mamy mnóstwo książek i codziennie czytamy. Dziecko osłuchuje się i z nowymi wyrazami i wzbogaca sobie zasób słów.
7: Myślę, że czytanie bajek dzieciom rozwija wyobraźnię, ale też te relacje buduje z rodzicami.
8: Ja jestem zdania, że czytanie trzeba wpajać od bardzo młodego wieku.
9: Najczęściej teraz czytamy
10: bajeczki. Wyobrażam sobie tą całą historię.
0: Szczegóły akcji na stronie całapolskaczytadzieciom.pl.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: A to są wiadomości sportowe. Andrzej Grabowski, zapraszam. I Kamil Majchrzak już pożegnał się z Paryżem. W słynnym tenisowym French Open przegrał w pierwszej rundzie z Chilijczykiem Tabilo 1-6, 3-6 i 4-6. To pierwsza w tym roku polska porażka w tym turnieju, a jutro w drugiej rundzie mecze Świątek, Linet i French. Dziś też między innymi wygrane Białorusinki Sabalenki czy Amerykanki Goff. Odpadł Rosjanin Miedwiediew. W kraju przygotowania do towarzyskich meczów piłkarskiej reprezentacji Polski. Dziś selekcjoner Jan Urban ogłosił powołanie. Wśród tych powołanych pięciu debiutantów to przede wszystkim dwaj napastnicy, Czubak z Motoru i Żukowski z Magdeburga. W drużynie też trzej debiutujący obrońcy, Potulski z Mainz, Wójcik z Krakowi i Wojtuszek z Jagiellonii. Brakuje Skorupskiego, Piątka czy Buksy, a selekcjoner Jan Urban mówi tak.
12: Nowe twarze, natomiast niezbyt wiele. Nie chcemy robić nie wiadomo jakiego przeglądu. Ci zawodnicy, którzy grali mniej na przykład w eliminacjach do Mistrzostw Świata, też chcą mieć swoją szansę. Zbyt wielka rewolucja, mam na myśli próbowanie zbyt wielu zawodników. To wszystko powoduje, że nie ma płynności gry, że nie ma zrozumienia i tak dalej.
11: Polacy w niedzielę zagrają z Ukraińcami, trzy dni później z Nigeryjczykami. Z kraju na południe, bo w kolarskim Giro d'Italia 16 etap prowadzący po górach w Szwajcarii. Wygrał z dużą przewagą lider Duńczyk Jonas Vingegaard i w klasyfikacji generalnej nad drugim Austriakiem Galem ma ponad 4 minuty przewagi. Giro potrwa do niedzieli. Na koniec raz jeszcze o piłce, bo przy

0: Przypominamy, 11 czerwca ruszają Mistrzostwa Świata. Szwedzi, którzy z Polakami wygrali w finale barażów, jedno ze spotkań rozegrają 26 czerwca w Dallas z Japończykami. W trakcie tego meczu na stadionie opuszczone zostaną żaluzje przeciwsłoneczne. Głównie wszystko związane jest z tym, że na szklanej ścianie stadionu za jedną z bramek ostre promienie słońca mogą oślepiać zawodników, a ten mecz odbędzie się właśnie późnym popołudniem. Konstrukcja tego stadionu jest na tyle specyficzna, że futboliści amerykańscy Dallas Cowboys nieraz na nią narzekali, a że Szwedzi zrobili pewien rekonesans i już wiedzieli, że słońce może zawodników oślepiać. Wystąpili o specjalną zgodę do FIFA, by ten mecz właśnie rozegrać z opuszczonymi żaluzjami i taką stosowną zgodę dostali. Sport wraca po 20.
1: Pogoda. Na ogół pogodnie i słonecznie, więcej chmur tylko na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim oraz Kujawach. A na termometrach na przeważającym obszarze kraju około 26 stopni, chłodniej na Pomorzu 17, najcieplej, bo do 30 stopni w Lubuskiem, ciśnienie w Warszawie to teraz 1007 hektopaskali.
2: Klimat.
1: 54% prądu pochodzi w tej chwili z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca. Umiarkowana jest aktualnie jakość powietrza miejscami w województwach małopolskim i podkarpackim oraz w Gdańsku, Grudziądzu, Trzebnicy i Sulęcinie. W pozostałej części kraju jest dobra. Lokalnie w województwach mazowieckim, lubelskim i kujawsko-pomorskim bardzo wysokie zagrożenie pożarowe w lasach.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
15: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
16: Muzyczna jedynka.

Purple Disco Machine na początek muzycznej jedynki w programie pierwszym Polskiego Radia Kwadrans po godzinie 18. Anna Wil przed mikrofonem. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś nie będę sama. Za kilkanaście minut nasze studio wypełni się gośćmi. Będą to Karolina Lizer i Sargis, oboje z nowymi piosenkami. Oczywiście nie tylko oni właśnie wypuścili w świat muzyczne nowości. W miniony piątek uczynił to także Rubens. Na bogato, bowiem wydał swoją trzecią studyjną płytę Piękne mam sny. To materiał wyjątkowy także pod względem procesu powstawania. W ciągu zaledwie 2,5 miesiąca artysta napisał i nagrał 9 całkowicie nowych piosenek, które ostatecznie złożyły się na najnowszy krążek. To płyta o tym, co dzieje się pomiędzy ciszą a hałasem codzienności, o ucieczkach we własną głowę, o nocnych myślach, o relacjach, tęsknocie i momentach, które zostają z człowiekiem na całe życie. Oto tytułowa piosenka z tego albumu.

0: Płyta tygodnia.
1: A ta płyta tygodnia to Zresztek, czyli najnowszy album Pauli Romy, artystki, która od lat konsekwentnie buduje swój własny, bardzo wyrazisty język muzyczny i balansuje gdzieś między alternatywnym popem, emocjonalną szczerością i literacką wrażliwością. Premierowy materiał to jest poruszająca, wielowarstwowa opowieść o składaniu siebie od nowa. Pod numerem SMS-owym 71 151 czeka na Państwa egzemplarz tego wydawnictwa, a mnie z tego albumu szczególnie przypadł do gustu duet Pauli z Sarsą. Róż.

0: To był Charlie Puth. Państwo słuchają programu Pierwszego Polskiego Radia w Studium Muzycznej Jedynki Sargis. Witam cię bardzo serdecznie.
1: Cześć, bardzo mi miło, dziękuję.
0: Cieszę się, że spotykamy się w szczególnym dla ciebie momencie, bo i ukończenie studiów na Akademii Muzycznej, prawda?
1: Już blisko. Tak. 24 czerwca mam dyplom magisterski.
0: Trzymamy kciuki. I wydanie, które zbliża się wielkimi krokami twojej debiutanckiej płyty. Dokładnie. I wyjazd do Opola i udział w konkursie Premier.
1: Intensywny czerwiec, co?
0: Bardzo.
1: Dokładnie.
0: Ale tego Opola chyba się nie boisz, bo to jest bardzo dla ciebie łaskawa scena.

0: Tak, można tak powiedzieć, bo byłem tam 7 lat temu, w 2019 roku w konkursie debiutów. Nie boję się, jestem bardzo podekscytowany i naprawdę bardzo wdzięczny za tą możliwość, bo zawsze myślałem sobie po tych debiutach w Opolu, że chciałbym tam wrócić, prawdopodobnie właśnie na konkurs premier i chciałbym tam wrócić z taką piosenką, która pokaże już mnie w tej nowej wersji, mam na myśli w takiej dojrzalszej, bo byłem tam w debiutach, debiutowałem, więc byłem młodym artystą, wtedy miałem 19 lat, z pierwszą piosenką, jaką kiedykolwiek napisałem. A teraz, tak jak już powiedziałeś, wydaję za chwilę płytę i chciałem się mieć tą szansę pokazać się właśnie z tym nowym materiałem i po tym takim zrozumieniu, kim jestem muzycznie. Tak, i jestem wdzięczny za to, że moja intuicja mnie nie zawiodła, bo było parę propozycji wysłania piosenek, bo jak za chwilę pewnie państwo usłyszą w radiu, jest nietypową piosenką, taką... Tak.
1: Niełatwą. Za chwilę porozmawiamy dokładniej o tej piosence, piosence zatytułowanej Ziemia, ale ja mam do ciebie jeszcze pytanie a propos tego Opola 7 lat temu. Czy zwycięstwo w konkursie debiutów miało jakieś przełożenie na rozwój twojej kariery?
0: Myślę, że tak. Wiadomo, że to nie jest już taki czas, w którym te wygranie debiutów w Opolu daje jakąś taką, jest jakąś taką bardzo dużą trampoliną. Ale z drugiej strony się zastanawiam, czy cokolwiek, jeżeli nie będzie takie, jak powinno, czyli jeżeli się nie złoży wiele składowych na to wszystko, to czy cokolwiek dane takie z nieba będzie tym takim zapalnikiem ostatecznym. W moim przypadku na pewno była to bardzo duża pomoc, takie też potwierdzenie u mnie, bo to była pierwsza jakaś taka bardzo duża rzecz w moim życiu. I myślę, że ja wtedy jako nastolatek potrzebowałem takiego potwierdzenia z zewnątrz, że rzeczywiście to, co robię, ma sens, podoba się w pewnym sensie. I ta Karolinka była tym potwierdzeniem i dała mi taką przez długi czas bardzo duże taki wiatr w skrzydła i taką determinację i do walki z tym wszystkim i do podjęcia rękawicy. Wiadomo, parę koncertów i różnych takich rzeczy, ale przede wszystkim no to też był taki zapalnik do pisania autorskiej piosenki, bo tam zacząłem. Tam to była pierwsza piosenka i potem jak zobaczyłem, kurczę, no coś się udało z tym i zacząłem pisać bardzo, bardzo dużo po tym.
1: I Ziemia jest właśnie autorską piosenką, ale też tak, piosenką niezwykle osobistą. Piszesz w opisie tego utworu, że to jest piosenka, która zdradza tak naprawdę, kim ty jesteś, więc ja się muszę dopytać dokładnie, kim jest Sargis teraz?
0: Kim jest Sargis teraz? No, Sargis jest artystą, który ma w sercu dwie ojczyzny i to też słychać w tym utworze. Jestem dzieckiem rodziny, która przez bardzo trudną sytuację materialną, no taką bytową wtedy w Armenii w latach 90., początek 2000, kiedy naprawdę było źle w Armenii. Korupcja i różne tego typu sytuacje. Zmuszona, jak większość klasy średniej wtedy w Armenii, wyjechać i znaleźć dom gdzie indziej. I znalazła ten dom w kraju nad Wisłą. I tutaj się wychowywałem. Tutaj przesiąkałem polską kulturą, polską literaturą. Przecież chodziłem od przedszkola do teraz kończę studia. Kształciłem się w Polsce i przesiąknąłem tą polskością i zawsze byłem zasymilowany z polską kulturą i z tym wszystkim, więc ona też się we mnie bardzo zakorzeniła. Z drugiej strony żyłem też w domu bardzo patriotycznym, ormiańskim, więc i język, i muzyka, i wszystko przetrwało we mnie. Jestem za to bardzo wdzięczny swoim rodzicom. Jestem teraz w sytuacji, w której piszę swoje autorskie piosenki, które zamkną się już niedługo, bo w czerwcu tego roku, nie mogę podać jeszcze dokładnej daty, ale pierwszym debiutanckim albumem, z którego jestem bardzo dumny, bo nie ma na tym albumie ani jednej zapchaj dziury, tak zwanej, często się mówi piosenki takie albumowe, nie singlowe. I to są piosenki naprawdę opisujące bardzo moją historię i różne rzeczy, które mnie bardzo wzruszają i jest tak się wyczuliłem na niektóre tematy i o nich napisałem. No, tak to jest.
1: W piosence Ziemia słychać, jak śpiewasz, że jesteś bezdomny i bardzo mnie to zaciekawiło i zaniepokoiło, bo to wskazuje na to, że być może masz jakiś kłopot z taką tożsamością narodową, a słuchałam kiedyś piosenki z kolei, którą nagrała Maja Sikorowska i ona śpiewa, że ma dwa serca, ma dwie dusze i jakoś sobie

0: z tym nadmiarem radzić muszę.
1: Tak.
0: Więc ty odczuwasz raczej brak czy nadmiar w tym takim rozejściu?
1: Odczuwam ogromne błogosławieństwo i taką wdzięczność za to, że mam ten nadmiar. To słowo bezdomny nie padło przypadkowo w tej piosence. Urodziło się po prostu z historii takiej, że pamiętam, że oglądałem wywiad w takiej ormiańskiej telewizji, gdzie kłóciły się takie dwa spolaryzowane środowiska i o tym, jak ma wyglądać dalsza rozbudowa miasta. I odezwał się mężczyzna, który zaproponował jakąś swoją wizję i ci drudzy powiedzieli: a ty się zamknij, ty mieszkałeś całe życie w Francji, wróciłeś 3 lata temu do Armenii, to nie jest twój kraj. Tak mnie to wtedy uderzyło, bo pomyślałem sobie, że pamiętam, jak pomimo tego wszystkiego, o czym opowiedziałem, przywiązania do kultury, tym, że ja naprawdę żyję jakby Polską i tym wszystkim, co się tutaj dzieje i czuję, że to jest mój dom, ktoś potrafił jednym zdaniem sprawić, że czułem się obco. I tam pierwszy raz, wtedy jak obejrzałem ten wywiad, to uświadomiłem sobie, że kurczę, tam też w pewnym sensie ktoś może sprawić, że poczuje się obco. Oczywiście to jest jakby ojczyzna i to, czy czujemy się w domu, to jest nasze. Ja absolutnie czuję się w domu i tu i kocham oba kraje. I tylko chodzi o taką, jakąś taka, jest taka pustka delikatna, że jesteś rozdarty, kochasz i to, reprezentujesz i ten kraj, żyjesz i tym krajem, a są momenty, w których właśnie ktoś jednym zdaniem sprawi, że czujesz się jak obcy. A i to jest takie jakieś, nie wiem, smutek jest straszny w tym. I o tym jest też piosenka i jest to pytanie, czy jestem już wystarczająco wasz. I wcale nie jest tylko skierowane do Polaków, tylko właśnie do obu narodowości. I myślę, że te emocje, które są w tej piosence, zrozumie na pewno Polonia nasza, która od lat mieszka, każdy, kto mieszka poza granicami swojego kraju, każdy, kto mieszka w Polsce, ma jakieś inne pochodzenie albo przyjechał, bo to jednak poczucie przynależności i poczucie tego, że należy gdzieś, no jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. I jak ten fundament jest czasami zachwiany z jakiegoś powodu albo przez kogoś, no to potrafi zaboleć.
0: To życzę ci tego, żeby ten twój opolski występ zbudował solidny fundament tego, o czym mówisz. Ale jeszcze wracając do tej kompozycji, to jest dosyć odważna propozycja, bo wiesz, mnie się wydaje, że to nie jest taka typowo teraz festiwalowa piosenka. Ona jest dość szeroka, nie jest łatwa w odbiorze, wymaga koncentracji.
1: Tak.
0: To jest wyraz, tak jak już powiedziałam, pewnej twojej odwagi scenicznej.
1: Tak, ale no dlaczego nie, tak? Jeżeli większość jest jakaś, niezależnie od tego jaka, to miałem taką intuicję, że jeżeli mam wystąpić w Opolu, bo ja próbowałem wcześniej oczywiście do premier z różnymi innymi piosenkami bardziej popowymi, bardziej właśnie takimi, które się wpisują powiedzmy w standard takich piosenek, które mniej więcej wychodzą teraz. No, ale poczułem, że gdzie indziej zaśpiewać tę piosenkę z płyty, w której wspominam o Osieckiej, o Młynarskim, o Szymborskiej, o Jandzie, gdzie wspominam o polskich takich symbolach kulturowych i ormiańskich i gdzie jest taki, a nie inny tekst, gdzie to zaśpiewać jak nie w Opolu. Dla mnie to też było zdziwienie, jak się dostaliśmy. Znaczy zdziwienie, byłem bardzo wdzięczny, ale przez chwilę pomyślałem sobie, wow, że udało się, że ktoś w to uwierzył i to jest niesamowite i bardzo, bardzo, bardzo za to dziękuję. I też namawiam słuchaczy, że jeżeli macie ochotę i czas, to zapraszam oczywiście do oglądania festiwalu w Opolu. Ja wystąpię 5 czerwca w konkursie premier. Są dwie nagrody, oczywiście nagroda jury poprzez głosowanie jury, ale jest też oczywiście nagroda publiczności, gdzie liczą się SMS-y. I tutaj, jeżeli państwu się spodoba, to na pewno będę wdzięczny za każdego SMS-a. No i tak będzie to. To się stanie już w przyszły piątek.
0: A teraz wystąpisz w muzycznej jedynce, dobrze?
1: Bardzo, bardzo się cieszę i dziękuję.
0: Dziękuję. Sargis był moim gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję.

To był Sargis za 19 minut, godzina 19. Słuchają Państwo muzycznej jedynki w programie pierwszym Polskiego Radia. Proszę Państwa, Fryderyki rozdane, a tym samym Polskie Radio wczoraj odnotowało swój dyskograficzny sukces. Oto nagrodę Fryderyk 2026 w kategorii Muzyka Korzeni zdobyło warszawskie Kombo Taneczne, kierowane oczywiście przez Jana Emila Młynarskiego za album Pamiętam Twoje Oczy. Płyta została nagrana w studiu Chrust w Sulejówku, a wydana nakładem Polskiego Radia właśnie. Bardzo się z tego powodu cieszymy i rzecz jasna składamy gratulacje grupie warszawskiej Kombo Taneczne, które teraz pojawi się na naszej antenie, a jutro po godzinie 23 Iza Żukowska zaprezentuje obszerne fragmenty zwycięskiego wydawnictwa.

0: Program pierwszy Polskiego Radia, Studio Muzycznej Jedynki, a w Studiu Muzycznej Jedynki Karolina Lizer. Witam cię bardzo serdecznie.
1: Witam serdecznie, bardzo się cieszę, że tutaj się pojawiłam.
0: Mnie też jest bardzo miło, bo bardzo jestem ciekawa tej twojej najnowszej muzycznej propozycji, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. I dodam jedno moje wrażenie, że wysłuchałam sobie przed tą naszą rozmową tak na bieżąco Czystej Wody, żeby przypomnieć sobie ten twój specyficzny, piękny muzyczny klimat i odnoszę wrażenie, że utwór Ta Dziewczyna jest swego rodzaju kontynuacją tej historii.
1: No to bardzo dobrze, bo ja teraz trochę szukam swojego miejsca też w popie, ale jednocześnie nie chcę odchodzić od tego, co było, więc cieszy mnie to, że nie czuć jakiejś takiej mocnej odskoczni, bo jednak chcę, żeby to było wszystko spójne, co tworzę, ale jednak chcę dodać do tego trochę tej nowoczesności i taki też był plan z tą piosenką. Znaczy, jeśli chodzi o samą kompozycję, to nie było planu, bo kompozycja powstała zupełnym przypadkiem, ale już w kwestii właśnie aranżacji, jak produkowałam tą piosenkę z kolegą, z Mikołajem, no to właśnie miałam w głowie, że bardzo chcę, żeby to pasowało do tej mojej płyty poprzedniej Onyx, ale jednocześnie właśnie, żeby był jakiś taki krok w stronę nowoczesności.
0: A skąd wynika teraz ten twój apetyt na muzykę popularną?
1: To jest kwestia po prostu tego, że ja zawsze miałam jakoś takie poczucie, że mam starą duszę i zaczęło mi to trochę doskwierać. I nabrałam chęci na to, no nie wiem, może dlatego, że się starzeję, to żeby się odmłodzić, ale no nie w takim sensie, żeby udawać kogoś, kim nie jestem, bo nie, żeby się odmłodzić, być 20-latką, tylko po prostu, żeby eksperymentować, żeby szukać nowych wrażeń, nowych środków wyrazu.
0: Ta zmiana muzycznie jest zauważalna, ale jednocześnie ona jest dość subtelna. I to wydaje mi się jest zaleta takich muzycznych eksperymentów, bo dzięki temu nadal utrzymasz to grono wiernych słuchaczy.
1: Właśnie dlatego powiedziałam na samym początku, że się cieszę, że takie są twoje odczucia, żeby nie zawieść tych, którzy już ze mną są, a jednocześnie no, nowi ludzie, którzy dojdą, no to już jakby jest inna sprawa, bo oni dopiero mnie poznają, ale no nie chciałabym zawieść tych, którzy od lat już ze mną są, a raczej ich pozytywnie zaskoczyć.
0: To na pewno się uda. Ta piosenka zatytułowana, przypomnę, Ta Dziewczyna, to nie jest rodzaj takiej spadającej gwiazdy, która zabłysła i zniknie, tylko to jest część pewnego większego muzycznego pomysłu.
1: Tak, tak. Teraz udało mi się stworzyć kilka utworów, które są już nagrane, które systematycznie będą wydawane w tym roku, no i które chcę właśnie złożyć na taką kolejną epkę, czyli kolejny taki większy twór związany z moją twórczością.

0: Zbliża się okres wakacyjny, to jest bardzo dobry okres dla koncertów plenerowych. Jakieś masz w planie?
1: Mam w planie. Najbliższy będzie 2 czerwca na Połczyńskiej 56, więc zapraszam. Tam jest wstęp wolny. No kolejne w lipcu, sierpniu, już we wrześniu, w październiku też są zaplanowane, więc tutaj po prostu odsyłam do moich social mediów wszystkich, którzy są zainteresowani, żeby posłuchać mnie na żywo.
0: Karolino, jeszcze zanim posłuchamy tej piosenki, to poopowiadajmy o niej co nieco. Podobno warstwa tekstowa została zainspirowana twoją postacią.
1: Tak, bo ta piosenka jest stworzona z tekstu mojej koleżanki Violi i mojej muzyki. I Viola to w ogóle jest ciekawa postać w moim życiu, bo to była koleżanka mojej siostry, która jak słuchała jakiejś opowieści mojej siostry na mój temat, to zaczęła patrzeć, co ja tam robię i stała się w pewnym sensie moją fanką. I kiedyś powiedziała mojej siostrze, że jej jakimś tam marzeniem jest, żebym zaśpiewała jej teksty. Podzieliła się z moją siostrą tekstami, ona mi je przekazała, no i spodobały mi się, jej teksty są już na mojej pierwszej płycie. Na drugiej płycie akurat żaden Violi tekst nie trafił, ale teraz na tej epce będą 2 jej teksty. Ja jestem wielką jej fanką też, bardzo mi się podobają jej wrażliwość, która się ukazuje w tych tekstach. No i właśnie opowiadała mi, że ten tekst pisała właśnie z myślą o mnie. Któregoś dnia, jak się spotkałyśmy, przyniosła go na kartce. On sobie leżał na fortepianie i tak naprawdę czekał. No i doczekał się właśnie muzyki, nagrania i wydania.
0: To teraz, drodzy słuchacze programu Pierwszego Polskiego Radia, zamykamy oczy i wyobrażamy sobie, że ta dziewczyna to Karolina Lizer. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

Rosalia to urodzona w 1993 roku katalońska wokalistka, autorka tekstów i producentka muzyczna. Przełomem w jej karierze okazało się nowoczesne połączenie tradycyjnego flamenco z muzyką miejską, reggaetonem i popem. Piosenka, którą za chwilę usłyszymy w muzycznej jedynce La Perla, brzmi niewinnie, a tak naprawdę to jest cicha lista słusznych oskarżeń skierowanych do kogoś, kto kiedyś zabawił się sercem podmiotu lirycznego. Pani Anna Zdarłowa otrzymuje egzemplarz naszej płyty tygodnia Rosalia na koniec muzycznej jedynki. Dobrego popołudnia Państwu życzę. Do usłyszenia. Anna Will.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Znaleziony portfel. Co z nim zrobić? Zatrzymać? Czy to kradzież? Oddać? Ale gdzie? Czy można liczyć na znaleźne? W czterech porach roku o nowych przepisach dotyczących rzeczy znalezionych. Poza tym także chemia wokół nas, czyli plastik w przedmiotach codziennego użytku i mikroplastik w naszych organizmach.
2: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Nastał program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon, premier o zabezpieczeniu artystów, zostaną włączeni do systemu społecznego. Delegacja Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego z wizytą w Polsce skupi się na obronności i bezpieczeństwie granic. Podcast Polskiego Radia Heweliusz Historia Prawdziwa autorstwa Romana Czejarka powalczy o radiowego Oscara, czyli Pri Italia. Zawodowi artyści zostaną włączeni do systemu zabezpieczenia społecznego. Rząd zajmuje się projektem ustawy w tej sprawie. Na te zmiany czeka kilkadziesiąt tysięcy osób, a dzięki nim artyści nie będą musieli stawać przed takimi wyborami jak rezygnacja z pracy albo macierzyństwo, podkreśla premier Donald Tusk.
1: Nie mogą niektóre z artystek korzystać choćby właśnie z urlopu macierzyńskiego, czy uzyskać zasiłek chorobowy. To nie są kokosy, ja sobie zdaję sprawę, że to jest tylko podanie ręki tym, którzy są w sytuacji najtrudniejszej. Ale wiem, że całe środowisko solidarnie czekało na taką pomoc dla tych najbardziej potrzebujących.
0: Prawo do dopłaty do składek ZUS będzie przysługiwać artystom, którzy mają status artysty zawodowego i spełniają warunki dochodowe. Prawo i Sprawiedliwość podzielone w ocenie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Prezydent Karol Nawrocki wskazał na to stanowisko sędziego Zbigniewa Kapińskiego. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński za wyrok dotyczący Lecha Wałęsy krytykuje pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
2: Ten 26 lat temu orzekł, że były prezydent nie współpracował z PRL-owskimi służbami. Rzecznik PiSu Rafał Bochenek mówi, że wobec tamtego wyroku nie można przejść obojętnie.
3: Pseudoproces lustracyjny stanowił pewną oś i fundament kształtowania późniejszych elit politycznych w Polsce.
2: Decyzji prezydenta bronią jednak ludzie Mateusza Morawieckiego.
4: Pan sędzia Kapiński dowiódł, że właśnie ten przymiot niezawisłości sędziowskiej jest mu bardzo bliski.
2: Mówi poseł PiSu Marcin Horała. Zbigniew Kapiński mówi, że nigdy nie był związany z żadną opcją polityczną i zapowiada, że będzie bronił Sądu Najwyższego przed politycznymi wpływami. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Delegacja Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego rozpoczęła wizytę w Polsce. Eurodeputowani odwiedzą Warszawę i Rzeszów. Uwaga europarlamentarzystów będzie skupiać się na stanie obronności i bezpieczeństwie granic, mówi przewodniczący delegacji europoseł Janusz Lewandowski.
5: Jesteśmy krajem przyfrontowym, jesteśmy na flance wschodniej NATO i Unii Europejskiej. Zbliżymy się do granicy gorącej, odwiedzając kilka projektów w okolicach Rzeszowa, ale również Jasionkę, która jest tym głównym punktem przerzutowym i medycznym. Jesteśmy też niedaleko, bo w linii prostej 150 km od granicy z Białorusią.
0: A o unijnym budżecie rozmawiają w Brukseli ministrowie do spraw europejskich państw członkowskich. 16 państw, wśród których znalazła się Polska, opublikowało deklarację, w której domagają się m.in. zwiększenia środków na rozwój regionów i na rolnictwo. Polska jednym z kandydatów do produkcji rakiet używanych w systemie Patriot. Nasz kraj miał otrzymać na to wstępną zgodę ze strony Departamentu Stanu USA. To ogromny przełom, ocenia Michał Stella z Defense 24. Jak podkreślał w TVP Info, Polska posiada zdolności, by produkować tego typu uzbrojenie.
6: Dzisiaj Amerykanie nie są w stanie wyprodukować tych rakiet. My ich potrzebujemy i co istotne, właśnie mamy sprzęt, bo to nie jest tak, że my w tym momencie będziemy wszystko stawiać od zera. Grudziądz, Zielonka, zakłady w Mesku, Dęblin. Część zdolności już mamy, a na drugą część zdolności pieniądze już poszły. Jeżeli szukają Amerykanie kogoś, kto w praktyce jest im w stanie pomóc, to Polska jest na bardzo krótkiej liście.
0: Polska jest jednym z najpoważniejszych kandydatów rozpatrywanych przez USA do produkcji rakiet używanych do systemów Patriot. Mówił dziś w Ottawie w Kanadzie wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapowiedział też, że we wrześniu w Polsce uruchomione zostanie centrum serwisowe dla całej Europy śmigłowców Apache czy Black Hawk.
7: To są aktualności jedynki.
0: Podcast Polskiego Radia Heweliusz Historia Prawdziwa powalczy o radiowego Oscara. Podcast autorstwa naszego dziennikarza radiowej jedynki Romana Czejarka weźmie udział w międzynarodowym konkursie Pri Italia 2026. Konkurs jest organizowany przez włoskiego nadawcę publicznego RAI. Jestem zaskoczony, szczęśliwy i przejęty z powodu nominacji, mówi Roman Czejarek.
8: Teraz dopiero poczułem brzemię odpowiedzialności. Bo wyobraźcie sobie sytuację, że nagle dostajecie maila z informacją, że twoja praca, twój podcast będzie reprezentował Polskę na najważniejszym europejskim, światowym konkursie mediów elektronicznych. No trzymajcie.

0: kciuki. Może się uda.
1: A do konkursu Pre Italia nominowano również z Polskiego Radia Katowice słuchowisko Himalaje w reżyserii Roberta Talarczyka i autorstwa Dariusza Korytki. Natomiast Ewa Szkurłat z Polskiego Radia Kraków, autorka audycji Chwost, będzie reprezentantką w kategorii Audycja o muzyce. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy na północnym wschodzie kraju możliwy przelotny deszcz, a burze w pasie od Kujaw przez Mazowsze po Lubelszczyznę. Bez opadów jedynie w rejonie Wybrzeża oraz na krańcach południowych. Temperatura w nocy od 12 stopni na północy do 17 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany. Na Wybrzeżu dość silny. W północnej połowie kraju porywisty.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie 28-31 maja, PGE Narodowy. Gość honorowy Szarża. Autorzy i wydawcy z kraju i ze świata. Panele, debaty, spotkania autorskie. Znakomici goście, m.in. Bialacki, McCardy, Masterton, Grebe, Auer, Montero oraz Belowa, a także Mróz, Bonda, Chmielarz, Machulski, Żulczyk, Sewerski, Siembieda, Krajewski, Tochman, Domosławski czy Zychowicz. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
13: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
14: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
13: Będą Ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
14: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
13: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
14: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
15: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia, Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
2: Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
16: Kościół poznaje pierwszą encyklikę Leona XIV. To drogowskaz na lata, mówią pierwsi czytelnicy. Papież stanowczo wypowiedział się na temat polityki rodzinnej w Europie. Watykańskie wydawnictwo przyjeżdża do Polski na Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu.

0: Jak w każdy wtorek Leon XIV odpoczywa w Castel Gandolfo. Choć w jego kalendarzu nie ma dziś oficjalnych spotkań i przemówień, wierni na całym świecie z uwagą wczytują się w jego słowa, zapisane na kartach encykliki Magnifica Humanitas. Dokument zaprezentowany wczoraj w Watykanie doczekał się już pierwszych komentarzy. W rozmowie z mediami watykańskimi omawia go tuż po lekturze m.in. sekretarz dykasterii do spraw kultury i edukacji arcybiskup Carlo Maria Polvani, który podkreśla ważny wkład encykliki w aktualizację społecznej nauki Kościoła opartej na solidnych i nieprzemijających fundamentach.
1: Myślę, że Leon XIV jest pierwszym papieżem, który rozpoczyna swój pontyfikat od encykliki społecznej. Nie przypominam sobie precedensu, mówi arcybiskup Polvani, dodając, że Magnifica Humanitas to dokument będący owocem refleksji całego Kościoła i samych papieży nad rewolucją cyfrową ostatnich lat. Już Benedykt XVI, a potem papież Franciszek, który mówił o tym na szczycie G7 w 2024 roku we Włoszech, wskazywali wagę tego zjawiska. W czasie ostatnich pontyfikatów odpowiedź Kościoła na te zjawiska stawała się coraz wyraźniejsza, powiedział arcybiskup, dodając, że opublikowana wczoraj encyklika jest nawet drogowskazem na nadchodzące lata dla Kościoła i świata.
0: Nie milkną echa wczorajszego spotkania Ojca Świętego z europosłami, którzy w Parlamencie Europejskim należą do zespołu zajmującego się demografią. Dziękując za ich zaangażowanie, papież podkreślił, że współczesne wyzwania demograficzne Europy stanowią kluczowy moment dla przyszłości całego kontynentu.
1: Mówienie o przyszłości oznacza troskę o integralny, zrównoważony rozwój, niemożliwy bez solidarności między pokoleniami. Niestety w Europie dziś zdecydowanie brakuje takiej równowagi pokoleniowej. W ostatnich dziesięcioleciach obserwujemy również, że odejście od chrześcijańskiej inspiracji ojców założycieli europejskich instytucji doprowadziło do okresu bolesnej bezpłodności. Nie tylko dlatego, że zbyt wielu odebrano prawo do narodzin, lecz także dlatego, że nie zdołano przekazać młodym ludziom narzędzi materialnych i kulturowych potrzebnych im do budowania przyszłości. W rezultacie niejednokrotnie stajemy wobec wewnętrznie sprzecznych deklaracji o rzekomym wspieraniu rodzin, które jednocześnie dyskryminują macierzyństwo, wynoszą aborcję do rangi prawa i podkopują korzenie samego pragnienia założenia rodziny.
0: Watykańskie wydawnictwo Libreria Editrice Vaticana będzie jednym z wystawców obecnych podczas międzynarodowych targów książki w Warszawie. W rozmowie z Radiem Watykańskim mówi o tym jego dyrektor Lorenzo Fazzini.
1: Chcielibyśmy przede wszystkim nawiązać nowe kontakty i pogłębić naszą obecność w Polsce, ponieważ jest to kraj o wyjątkowo silnej, żywej i bogatej tradycji katolickiej. W ciągu ostatnich 20 lat obdarzył Kościół świętym papieżem, a jednocześnie może poszczycić się niezwykle szerokim dorobkiem katolickiej myśli, refleksją teologiczną, eseistyką, poezją i sztuką teatralną. Dlatego zależy nam, aby jak najszerzej współpracować z polskimi wydawnictwami, by przybliżyć im naszą działalność, publikacje, książki Ojca Świętego Stolicy Apostolskiej oraz dzieła naszych autorów.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl. Polskie Radio. Jedynka.

0: Prawie 14 minut po 19.
1: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
0: Dobry wieczór, witam Państwa. Anna Stępniak. Czy wiedzą Państwo, jaka publikacja otrzymała tytuł Mądrej Książki Roku 2025? Podpowiem. Powieść pod tytułem Coś tu śmierdzi. Adama Mirka. Dlaczego? Dowiemy się w dalszej części audycji. Teraz przeniesiemy się do studia Radia Katowice, Polskiego Radia Katowice, w której są dwaj panowie. Pan profesor Jan Kozak. Dobry wieczór, panie profesorze.
2: Dobry wieczór.
0: Dyrektor Instytutu Łukasiewicz AI i pan Jan Mucha, Muzeum Historii Kolei w Częstochowie. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu.
0: Zaczniemy od pana profesora. Zapytam pana profesora, czym jest Centrum Kompetencyjne Sztucznej Inteligencji otwarte cały tydzień temu w Katowicach?
2: No, my mówimy, że ono zostało otwarte tydzień temu, dlatego że rzeczywiście wtedy zrobiliśmy takie szerszą informację.

0: informacji na ten temat, ale to centrum kompetencyjne działa już od jakiegoś czasu, od kilku tygodni, kilkunastu tygodni. To centrum kompetencyjne jest połączeniem pomiędzy tym, co robimy w Instytucie, czyli projektami związanymi ze sztuczną inteligencją i bazującymi na badawczych aspektach. Natomiast poza tym to jest wyjście do szerszego świata. To jest wyjście do firm, to jest wyjście do przedsiębiorstw, to jest wyjście do administracji publicznej. Chcieliśmy pokazać, wtedy pokazaliśmy, że nasze rozwiązania są praktyczne i przydatne. To nie są projekty, które gdzieś tam nie są obecnie realne. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, pokazać, że sieć badawcza Łukasiewicz, bo mój instytut jest w sieci badawczej Łukasiewicz, to są 22 instytuty o różnych profilach. Akurat ten związany z cyfryzacją i ze sztuczną inteligencją jest jeden, to jest ten nasz katowicki. Natomiast jesteśmy w połączeniu z pozostałymi instytutami, które mają przeróżną tematykę, w stanie zrobić więcej, bo mamy po prostu więcej kompetencji.
1: Czyli to jest taki swoisty hub, tak?
0: Dokładnie tak. To jest taki hub, który łączy te kompetencje związane z AI, ale połączone z innymi dziedzinami nauki w sieci badawczej Łukasiewicz. I wychodzi na zewnątrz do przedsiębiorstw, firm, administracji.
1: Panie profesorze, przepraszam, zadam takie pytanie, które być może naszym słuchaczom wyda się bardzo naiwne, ale dzisiaj mnie zapytano, czym różni się sztuczna inteligencja od bardzo nawet szybkiego komputera?
0: Szybki komputer to tylko maszyna, na której możemy wykonywać algorytmy, czyli na której możemy wykonywać programy, które zostały przez kogoś przygotowane. Natomiast sztuczna inteligencja to jest właśnie taki program. Program to jest taki algorytm. To są algorytmy wynalezione 10 lat temu, które przy zastosowaniu przeważnie statystycznych, wiem, że dużo osób się na mnie teraz denerwuje, a prawda jest taka, że jednak cały czas i sieci neuronowe i pozostałe algorytmy bazują na statystycznych analizach. Przy pomocy statystycznej analizy związanej z danymi, no i mocy obliczeniowej, którą nam dają te komputery, pozwalają na zbudowanie takich modeli, nazywamy to modele, czyli takich właśnie już partii automatów, które możemy używać i które wykonują dla nas jakieś zadanie nazywane przez nas sztuczną inteligencją.
1: Sztuczna inteligencja, czyli jednak inteligencja, czyli powiedzmy, że nie musi ten człowiek, który wymyśla program, cały czas dawać baczenie na to, co się dzieje.
0: Znaczy, ta sztuczna inteligencja to jest taka nazwa mocno przyjęta, bo to są dalej tylko algorytmy, bo ja muszę to podkreślać, bo często spotykam się z takim pytaniem, to nie ma świadomości, to nie myśli
1: no, nie
0: i ten
1: ma,
0: czat
1: tak.
0: Czy cokolwiek innego po prostu jest wykonaniem kolejnych poleceń.
1: Czyli to, co włożymy, to uzyskamy, prawda?
0: Tak, to jest właśnie to, o co pani przed chwilką zapytała, a ja wybiegłem o tą definicję. Sztuczna inteligencja jest przeróżna, natomiast ta obecnie najczęściej używana, ta, która jest popularna, to jest bazująca na uczeniu maszynowym. A uczenie maszynowe to jest takie bezpośrednie połączenie właśnie danych z nauką przez algorytm, analizując te dane w sposób przeróżny, tak jak wspomniałem, gdzieś tam dookoła statystyczne. I teraz jak najbardziej ten algorytm będzie działał tak, jak te dane, którymi został nakarmiony. Jeżeli dane będą w jakiś sposób tendencyjne, algorytm też będzie działał tendencyjnie. To jest dosyć naturalne.
1: Od razu mi się przypomina pewna polska komedia, ale to zostawmy. Pytania są tendencyjne. Centra badawcze instytutów wykorzystują innowacyjne technologie oparte właśnie na sztucznej inteligencji, o której rozmawialiśmy przed chwilą. To dajmy kilka przykładów. Wirtualny asystent lekarza na przykład.
0: Tak, ja rozumiem. Obecnie realizujemy kilkadziesiąt projektów opartych na sztucznej inteligencji, natomiast jeśli chodzi o to, co faktycznie przedstawialiśmy, nawet podczas naszego otwarcia Centrum Kompetencyjnego, to jest projekt robiony we współpracy ze Śląskim Centrum Leczenia Oparzeń, takim sławnym dosyć centrum w Polsce, w którym wykonujemy asystenta, to tak brzmi już dosyć oklepanie, natomiast można to tak nazwać asystenta lekarza, czyli maszynę, która, algorytm, program, który będzie mógł przejąć od lekarza te aspekty powtarzalne związane z przygotowaniem dokumentacji medycznej. To wcale nie znaczy, że on będzie robił wypis tego pacjenta, czy opisywał chorobę tego pacjenta w żadnym wypadku. Natomiast te aspekty, które są związane z pracą administracyjną, w pełni przejmie, plus będzie pozwalał na sugerowanie pewnych rozwiązań. Do tego, jako że to jest szpital, w którym przeprowadzane są operacje, będzie również możliwość robienia opisów związanych z przeprowadzoną operacją, czy też w chwili, kiedy lekarze wychodzą do pacjentów, po przejściu lekarzy wśród różnych pacjentów i rozmową z nimi, również zostanie zrobiona taka komplementarna

0: analiza i opis, który lekarz będzie mógł następnie zaakceptować. Ale to jest jeden z przykładów.
1: No właśnie, bo to jest najważniejsze, panie profesorze, mówimy o tej akceptacji, bo rozumiem, że to ten asystent będzie pomagał lekarzowi w tworzeniu dokumentacji, bo to jest rzeczywiście praca. Dokumentacja lekarska to jest praca zajmująca dużo czasu, ale niezwykle też istotna, bo ona idzie za pacjentem, jeśli mogę tak powiedzieć. Czyli nie może tam być żadnych błędów, więc ten asystent to spisze, ale lekarz musi to zaakceptować.
0: Znaczy, ja bym powiedział tak, lekarz spisze przy pomocy tego asystenta,
1: no tak, no
0: bo
1: właśnie,
0: pamiętajmy, my uosabiamy na każdym kroku,
1: no tak,
0: prawda?
1: Robimy,
0: ten algorytm tego nie zrobi, bo on tego nie umie, bo nie myśli. Zrobi to ten lekarz. No i jako, że zrobi to ten lekarz, bo jeżeli my tak to od razu zdefiniujemy, że lekarz przy pomocy asystenta przygotuje tą dokumentację medyczną, to my wprost narzucamy na tego lekarza nawet w taki sposób podprogowy to, że on odpowiada za to, co tam jest napisane i że to musi być odpowiedniej jakości i nie będzie mógł powiedzieć, bo tak zrobił algorytm. Nie, algorytm tylko coś sugeruje, tylko coś podpowiada, natomiast
1: pomaga.
0: Ty masz, dokładnie, pomaga, natomiast ty masz to odpowiednio zweryfikować i poprawić. I w każdym innym algorytmie, w każdym innym rozwiązaniu, którym używamy sztucznej inteligencji, musimy pamiętać o tym, że na końcu tą decyzyjność ma człowiek, nawet jeżeli chcemy robić autonomiczne rozwiązania.
1: Polski język migowy, czyli taki automatyczny też tłumacz polskiego języka migowego, to też jest fantastyczna sprawa.
0: Tak, to jest świetna sprawa, ponieważ ja tak bardzo szybko wprowadzę. Polski język migowy jest PJM, jest językiem obcym w stosunku do języka polskiego. Tam jest inna gramatyka i to jest po prostu język obcy. I tak jak mamy obecnie wiele automatycznych tłumaczy z języka polskiego na angielski czy na dowolny inny język, chociaż tam przeważnie i tak przechodzi przez angielski, ale to mniejsza z tym. Nie mamy takiego tłumaczenia na polski język migowy i osoby w Polsce, które mogą nie umieć języka polskiego, bo od urodzenia są głuche, więc od urodzenia umieją polski język migowy, no nie mają dostępu do nie tylko informacji, bo jak najbardziej informacji rządowych, ale wyobraźmy sobie, gdziekolwiek jest ciężko wyjść i porozmawiać. Zrobienie takiego automatycznego tłumaczenia jest dosyć trudne. Dlaczego trudne? Bo potrzebujemy danych, o których już rozmawialiśmy, a tutaj tych danych nie ma. I my realizując projekt, budując już algorytm, który wstępnie pozwala na tłumaczenie tego języka, choć nie jest jeszcze to na takim poziomie, na którym byśmy to zaakceptowali, musieliśmy przygotować sobie dane i dlatego tu pojawił się taki projekt Dostępna Książka, gdzie przetłumaczyliśmy książki z języka polskiego na polski język migowy. One są za darmo udostępnione na YouTubie, a dla twórców algorytmów za darmo są udostępnione też bardziej szczegółowe pliki, bo być może komuś też się to przyda.
1: Czyli rozumiem, że za jakiś czas, jeszcze nie wiemy za jaki, będziemy mieć w telefonie, tak jak teraz mamy, tłumaczenia z różnych języków, prawda, takich mniej znanych, będziemy mieli takiego tłumacza z polskiego języka migowego i odwrotnie.
0: Zdecydowanie, nie mam wątpliwości co do tego.
1: Mhm. A jeszcze jakie programy, które są ważne dla nas, bo nas interesuje i technologia, ale nas interesuje też medycyna, bo to jest takie najbliższe człowiekowi.
0: Tak, znaczy o medycynie już powiedzieliśmy sobie kilka słów, choć tych projektów mamy więcej, bo jak już mówiłem, analiza danych, więc pomagamy tutaj również w leczeniu białaczki limfocytowej. I tych projektów jest kilka, natomiast pamiętajmy, że naszym zadaniem jest myśleć o całości gospodarki tak naprawdę, jako instytut badawczy. Więc my musimy robić takie projekty, które też pobudzą gospodarkę, małe i średnie przedsiębiorstwa, ale też jednostki samorządu terytorialnego i JST. To jest też nasza duża część działania i tam robimy różnego rodzaju mniejsze, ale też bardzo złożone projekty, jak na przykład cyfrowe bliźniaki. Mamy cyfrowy bliźniak pieca. Cyfrowy bliźniak to jest taka próba skopiowania czegoś, co jest rzeczywistym rozwiązaniem. No, tu mówimy o piecu, ale to może być skopiowanie czegokolwiek na możliwie dokładny opis cyfrowy i wtedy możemy na tej podstawie, tu pojawia się już sztuczna inteligencja, próbować symulować różne rozwiązania.
1: Mm-hmm. A co, znaczy mówimy o stanie obecnym, trochę wybiegamy w przyszłość, bo mamy różne projekty, a takie marzenie, pańskie marzenie, panie dyrektorze?
0: No, ja ostatnio doszedłem do wniosku, że ja nie mam marzeń. Generalnie jakby ja nie widzę granic, nie? To jest ta rzecz. Znaczy ja widzę granice. Nie będzie na pewno w jakimś dającym się przewidzieć czasu ogólnej sztucznej inteligencji, czyli Artificial General Intelligence, czyli to jest to, co widzimy w filmach, gdzie nagle sztuczna inteligencja zaczyna sama myśleć i przejmuje świat i tak dalej. Tego nie będzie. Tutaj nie mam co do tego żadnych wątpliwości.
1: Czyli nie bójmy się.
0: Przejmować nie musimy. Nie ma się czego bać. Znaczy oczywiście sztuczną inteligencję jako narzędzie może ktoś użyć źle, to jest rzecz naturalna, jak każde inne narzędzie. Natomiast nie ma tutaj możliwości wymknięcia się tej sztucznej inteligencji w możliwie bliskim czasie, czy przewidalnym czasie w taki sposób, żeby to było dla nas zagrożeniem. I tego się nie obawiam.

0: Natomiast zastosowanie tego w każdym aspekcie, gdzie jesteśmy znaleźć dane w stanie, w jakimś czasie przewidywalnym jesteśmy w stanie tą sztuczną inteligencję zastosować.
1: Pan profesor Jan Kozak, dyrektor Instytutu Łukasiewicz AI, był gościem magazynu, audycji popularno-naukowej Eureka. Za chwilę przeniesiemy się trochę w czasie, bo będziemy mówić o zabytkowych tablicach informacyjnych na stacji kolejowej, ale to po piosence.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: No a w jedynce o tej porze, jak zwykle od poniedziałku do piątku, audycja popularno-naukowa Eureka. Zostajemy w Katowicach, chociaż nasz gość, pan Jan Mucha, pracuje w Muzeum Historii Kolei w Częstochowie. To jest to samo województwo, więc wszystko się zgadza. I będziemy mówić o włoskich tablicach klapkowych z rozbieranego dworca właśnie w Częstochowie, które to tablice przekazano do dwóch muzeów kolejnictwa. Jeszcze raz dobry wieczór, panie Janie.
2: Ponownie dobry wieczór.
1: Tablice klapkowe. Nie wiem, czy państwo pamiętają, jak kiedyś byliśmy na dworcu kolejowym, to tam w takich wielkich gablotach tak klap, klap, klap, klap robiło i pokazywała się godzina i nazwa stacji, do której pociąg zmierza. Teraz już mamy takie elektroniczne tablice, ale to jest przecież pamięć naszej historii, nie?
2: Tak, to prawda. Mnie nieodłącznie zawsze z wizytą na dworcu, tym bardziej, że z tego dworca w Częstochowie

0: stwórca głównego, bardzo często zdarzyło mi się podróżować i rozpoczynać tam podróż, więc ten dźwięk klapek tak zwanych, formalnie nazywa się to tablicami paletowymi. Bardzo dużo osób na to mówi wyświetlacze klapkowe, no bo one wiadomo klapią i faktycznie te klapki mają, bo każda praktycznie litera w przypadku tych częstochowskich tablic to jest osobna klapka. Natomiast przyjęło się też takie potoczne określenie pragotrony od jednego z producentów właśnie tego sprzętu, który pochodził z Czechosłowacji.
1: Z Czechosłowacji, a jednak pomysł był, zdaje się, włoski, z tego co kojarzy.
0: Generalnie było kilka systemów, aha, natomiast ten włoski przyjął się jako taki, powiedzmy, bazowy i no jest to akurat w Polsce unikat, no bo jednak tych sprzętów czechosłowackich, a także polskich, bo te wyświetlacze, te tablice paletowe produkowały też kolejowe zakłady łączności w Bydgoszczy. No jednak te włoskie to jest unikat, bo znajdowały się raptem na kilku stacjach w Polsce. Między innymi, jeżeli ktoś z Państwa jest z okolic Wielkopolski, to tablice, które były na stacji Poznań Główny, te takie białe, to również był wytwór włoskiej firmy Solari di Udine.
1: Tablice klapkowe, zabytek techniczny. I jeszcze dodajmy, że są to unikatowe tablice. Na przykład nowojorska MoMA ma też takie tablice, czyli to już ranga się podnosi. A proszę mi powiedzieć, jak to jest z tą miłością do kolei? Bo to rozumiem, że jeśli ktoś z taką emfazą mówi o tych tablicach klapkowych jak pan, to musi po prostu kochać dworce kolejowe i pociągi i wszystko to, co jest z tym związane. Ale tak mówmy szczerze, to jest po prostu kawał historii Polski.
0: Zgadza się. No, pierwsza linia kolejowa w Polsce to linia z Wrocławia do Oławy. Pierwsza linia w Królestwie Polskim to kolej warszawsko-wiedeńska, której 180-lecie przynajmniej dotarcia do Częstochowy i otwarcie jej w pełni obchodzimy w tym roku. To jest też rok, w którym stulecie obchodzą polskie koleje państwowe, więc ta historia się przenika, przeplata, a miłośnictwo kolei może mieć naprawdę różne oblicza, między innymi właśnie obcowanie z zabytkami.
1: Czy może się poszczycić, bo skoro jesteśmy w Muzeum Historii Kolei w Częstochowie, to zachęćmy słuchaczy, żeby tam pojechali i obejrzeli to, czym państwo dysponują. Tablice klapkowe, ale co jeszcze?
0: Tablice klapkowe montują się jeszcze na naszych ścianach.
1: No ale zanim słuchacze dojadą, to akurat tak, będą zamontowane.
0: Tak. Szanowni Państwo, mamy bardzo bogatą kolekcję lamp kolejowych. Kiedyś te lampy były wykorzystywane w różnych miejscach, zresztą dalej tak jest, natomiast one są już w tym momencie przede wszystkim zasilane elektrycznie, czy też bateryjnie, natomiast na przestrzeni lat były to lampy gazowe, naftowe, olejowe, także już potem bateryjne, używane czy to do podawania sygnału wolnej drogi, czy właśnie jako typowe latarki, jakbyśmy je dzisiaj nazwali. Więc tych lamp mamy naprawdę bardzo dużo. Mamy między innymi szafę biletową jeszcze z tymi kartonikowymi biletami.
1: Pamiętam z dzieciństwa, fantastyczne, takie szare, prawda, z takiego szarego papieru. Znaczy to były właściwie takie kartoniki.
0: Zgadza się, tak. To był taki karton kilkumilimetrowy. One znajdowały się w takich szafach, były już wcześniej wydrukowane, jeśli chodzi o relacje z danej stacji, więc można było taki bilet praktycznie gotowy kupić. Na nim trzeba było jeszcze nabić datę za pomocą datownika właśnie biletowego, zwanego komposterem. Takie datowniki też u nas są, ale oczywiście jesteśmy dumni ze wszystkich naszych eksponatów, natomiast jeszcze warto wymienić ponad już stuletni, bo z 1925 roku zegar trzytarczowy, który jest, są mi znane dwa w Polsce, które działają, jeden jest u nas.
1: A co to znaczy, że on jest trzytarczowy?
0: To jest takie specyficzne urządzenie, gdzie mechanizm jest podobny, a w zasadzie tożsamy z takim zegarem wahadłowym, jak nieraz stały czy też wisiały w domach. Natomiast tam jest zrobiona do niego taka przekładnia. Oczywiście jest to oryginalny wytwór producenta. Jest taka przekładnia, która w cudzysłowie, tak kolokwialnie mówiąc, przechodzi przez ścianę i wskazuje ten zegar jeszcze na dwóch tarczach, ten sam czas, który wskazuje w tej, nazwijmy to, tej skrzynce zegarkowej. Bo w ogóle właśnie to był taki protoplasta tradycyjnych zegarów kolejowych, które na stacjach dzielą się właśnie na zegary matki, które podają czas.
1: Właśnie o to chciałam zapytać, czy tak, to jest taki zegar matka, czyli wszystkie

0: zegary na tej stacji, a w zasadzie powinny na wszystkich stacjach, podawać ten sam czas.
1: Generalnie tak jest, że jeden z zegarów, teraz już to jest raczej scentralizowane, natomiast do niedawna w wielu miejscach jeszcze tak jest, że zawsze na stacji znajduje się jeden zegar, tak zwana matka, który podaje czas dla reszty zegarów, tak zwanych zegarów wtórnych. I w przypadku tego zegara trzytarczowego on łączy tak naprawdę dwa w jednym, bo ta skrzynka, w której się go nakręca, w której jest ciężar, w której jest wahadło, ono jest tym zegarem matką, a pozostałe dwie tarcze to są zegary tak zwane wtórne.
0: Pan Jan Mucha, Muzeum Historii Kolei w Częstochowie. Moglibyśmy jeszcze bardzo długo rozmawiać. Przypominam państwu, że tablice klapkowe już niedługo będą w tym muzeum. Taka wyprawa w przeszłość jest po prostu czymś fantastycznym. Bardzo panu dziękuję za to, że był pan dzisiaj z nami.
1: Bardzo dziękuję i zapraszam do nas do muzeum.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Audycja popularno-naukowa Eureka. I będziemy dzisiaj rozmawiać właśnie z panem doktorem Adamem Mirkiem, doktorem inżynierem zresztą, na temat popularyzacji nauki, ponieważ pan Adam Mirek został nagrodzony po raz trzeci zresztą. Właściwie to teraz się zastanawiam, czy pan, dobry wieczór przede wszystkim,
2: dobry
1: czy
2: wieczór,
1: książka, bo może książka została uhonorowana tytułem Mądrej Książki Roku 2025.
2: Tak, tak, tak. No, ja te książki napisałem, więc
1: no właśnie, to razem.
2: Przyjmuję też tę nagrodę na
1: razem
2: siebie.
1: Razem dostaliście.
2: Chociaż faktycznie książkę, nagrodę dostaje również ilustrator, który przy tworzeniu książki brał udział, jak również wydawnictwo, które książkę wydało.
1: W pana książkach, bo jest pan też autorem i bebechów, i glutologii, a dostał pan tę nagrodę za książkę Coś tu śmierdzi. Uwielbiam te tytuły, bo teraz wydał pan książkę Ktoś tu kręci. To są

0: takie przygody pewnego detektywa i profesora też, Florka, detektywistyczne, jak powiedziałam, bo jak detektyw to detektywistyczne, które odkrywają przed nami tajemnice świata, tak byśmy powiedzieli.
1: Tak jest. Szczególnie to wybrzmiewa w książkach tych dwóch ostatnich, Coś tu śmierdzi i Ktoś tu kręci. Tam faktycznie jest postać Florka, on jest zapalonym naukowcem. Do jego ekipy dołączają...
0: Zapalony też ma znaczenie.
1: Tak. Dołączają dzieciaki. W tej ekipie jest też super inteligentna kura i razem całą grupą...
0: Kokoriko.
1: Tak. Rozwiązują zagadki naukowe. W książce Coś tu śmierdzi jest to zagadka pod upadającego Luna Parku i pewnej kradzieży. No, natomiast w książce Ktoś tu kręci, robi się już poważny i mamy do czynienia z porwaniem.
0: I to właśnie Kokoriko zostaje.
1: I to właśnie ukochanej Kokoriko, którą trzeba uratować. Porywacz zostawia wskazówki chemiczno-naukowe. No i przy okazji rozwiązywania tych wskazówek ci bohaterowie, ale przy okazji czytelnicy uczą się różnych zagadnień związanych z naturą, z chemią. Też ja stawiam bardzo na krytyczne myślenie, zadawanie pytań. Taka ciekawość świata jest w nich na pewno rozbudzona.
0: A skąd to się u pana wzięło? Tak zapytam, takie skomplikowane to będzie pytanie.
1: Wydaje mi się, że to jest już od lat naprawdę dziecięcych, że ja
0: zaglądał
1: już jako
0: pan
1: dziecko
0: tam, gdzie tam...
1: zaglądałem wszędzie, zadawałem mnóstwo pytań, chciałem robić bardzo dużo rzeczy. Miałem to szczęście, że rodzice mnie w tym nie hamowali. Jeżeli ja sobie wymyśliłem, że chcę się uczyć grać na gitarze, to mogłem się uczyć grać na gitarze. I nie byłem zbytnio ganiony za to, jeżeli po miesiącu albo dwóch mi się to znudziło, bo po prostu był to jakiś proces poznawania siebie, odkrywania nowych zainteresowań. Ale jednak ta nauka zawsze była najbliżej mnie. W szkole podstawowej przyroda, to był mój ulubiony przedmiot. Potem w szkole średniej chemia, biologia, matematyka.
0: No ale to z przyrodą bardzo związane.
1: Bardzo związane z przyrodą.
0: Ścisłe nauki.
1: Ścisłe nauki były zawsze blisko mnie. Co zaowocowało potem studiami na Politechnice Warszawskiej z inżynierii chemicznej i procesowej. Potem skończyło się to doktoratem z inżynierii biomedycznej. Więc ta nauka gdzieś tam zawsze przy mnie była blisko, ale ja mam w sobie taką ciekawość świata. I
0: musi
1: to,
0: pan wiedzieć?
1: Nie muszę wiedzieć, znaczy to jest tak, chcę wiedzieć, lubię wiedzieć, lubię poznawać, lubię odkrywać. Ja też nie stawiam się nigdy jako popularyzator teraz nauki w roli osoby, która wie wszystko, tylko bardziej jako takiego tłumacza może rzeczywistości z naukowego na nasze, można powiedzieć. Więc ja absolutnie nie wiem wszystkiego, nie boję się też mówić, że czegoś nie wiem, dlatego, że uważam, że jak powiemy, że czegoś nie wiemy, no to jest początek wielkiej przygody, żeby w końcu się czegoś dowiedzieć, żeby rozwikłać te zagadki, żeby wzbudzić w sobie tę ciekawość. No a często nam się wydaje, że takie słowa nie wiem, no to jest koniec tak naprawdę dyskusji, bo to jest takie bardzo zamykające.
0: No
1: bo często...
0: ale dlaczego nie w takim razie, dlaczego, przepraszam, że przerwałam, dlaczego nie... To by było złe słowo, chciałam powiedzieć, cofamy się do Sokratesa, ale przecież to jest w zasadzie podstawa umysłu człowieka.
1: To jest podstawa.
0: Myślenia. Wiem,
1: tak jest.
0: Że nic nie wiem.
1: Otóż to, my mamy te słowa, my znamy te słowa, tylko że przez cały tok naszej edukacji my za niewiedzę jesteśmy karani. To znaczy my za złe odpowiedzi na sprawdzianach, czy na odpowiedziach ustnych, dostajemy złe oceny. Więc nam ta niewiedza i to, że my mamy jakieś, w cudzysłowie, oczywiście braki, to ma negatywne skutki. Więc przez lata jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że odpowiedź nie wiem na pytanie, to jest zła odpowiedź. A jednak, jako osoba, która promuje tę naukę, ciekawość świata, no uważam, że nie wiem, to jest właśnie bardzo dobra odpowiedź. Jeżeli za tą odpowiedzią jeszcze stoi dalsza część, ale chce się dowiedzieć, no to już w ogóle jest super.
0: Był pan, czy jest pan naukowcem? Bo ma pan doktorat, studiował pan i mógł pan pójść w naukę zupełnie, czyli wymyślać, stwarzać i tak dalej. A zajmuje pan się popularyzacją nauki. To jest ciekawsze?
1: Na ten moment mojego życia to jest ciekawsze. Przez wiele, wiele lat faktycznie zajmowałem się taką nauką, jak można ją rozumieć, praca w laboratorium, pisanie artykułów naukowych, czytanie, kwerenda, research, wszystko tego typu.
0: No to bardzo się przydaje do
1: tych
0: książek.
1: Bardzo przydaje. Te umiejętności, które ja wyniosłem ze swojej pracy, takiej stricte naukowej, to są umiejętności, których ja korzystam teraz jako popularyzator nauki. Faktycznie jest tak, że ta popularyzacja, ona używa zupełnie innych zasobów, które ja mam. Ona w tym

0: momencie jest dla mnie bardziej ekscytująca. Ona też jest w tym momencie bardziej opłacalna finansowo, nie da się tego ukryć, ale taka cząstka naukowca we mnie jest i ja zawsze powtarzam, że ta popularyzacja to jest jakaś taka przerwa w mojej pracy naukowca z laboratorium, że ja do tego laboratorium kiedyś wrócę, bo trochę mi tego laboratorium brakuje.
1: No ale trochę pan jest w tym laboratorium, w swoich książkach.
0: Ale trochę jestem w książkach, też dużo eksperymentuję, prowadzę warsztaty, prowadzę zajęcia, pokazy naukowe. Tam dużo tego laboratorium się pojawia.
1: A te pytania właśnie na warsztatach, one są czasem zaskakujące?
0: Pytania są zaskakujące. Właśnie niedawno miałem takie spotkanie związane właśnie z premierą książki Ktoś tu kręci, gdzie pod koniec spotkania autorskiego oczywiście była otwarta dyskusja. Na widowni byli ludzie w różnym wieku.
1: No właśnie, bo to niby są książki dla młodych, prawda?
0: Tak.
1: Ale tak, umówmy się, to jest po prostu fascynująca lektura i warto sobie zajrzeć, bo nawet jak chodziliśmy do szkoły i byliśmy w tej szkole dosyć pilni, to świat się zmienia.
0: Świat się zmienia, szczególnie nauka się zmienia, bo cały czas mamy nowe dokonania naukowe, nowe wnioski wyciągnięte z różnych procesów naukowych. I faktycznie, szczególnie ta książka najnowsza, Ktoś tu kręci, ona dotyka takich elementów chemii czy nauki, których właściwie nawet nie ma w szkole, bo mówię o jakichś ciekawych substancjach, o tym, gdzie ta chemia jest w kosmetykach, w żywności, w ogrodzie botanicznym. No dużo, dużo różnych
1: wszędzie
0: tematów poruszam.
1: Jest,
0: wszędzie jest. Wszędzie
1: my jesteśmy
0: jest.
1: Chemią.
0: My jesteśmy. Oczywiście, że tak. I faktycznie na tych spotkaniach przekrój wiekowy uczestników jest ogromny. Najczęściej po prostu są to spotkania familijne. Całe rodziny przychodzą. Łącze pokolenia, można powiedzieć.
1: Mówił pan, że coś pana zaskoczyło.
0: Tak, tak. Właśnie te pytania, które potem się pojawiają na koniec takiego spotkania, no to są pytania, które potrafią zaskoczyć. Na przykład na tym spotkaniu ostatnio pojawiło się pytanie, czy można jeść stojąc na głowie? Pytanie, które wydaje się bardzo, bardzo zaskakujące i faktycznie takie, że być może można by je zbyć i powiedzieć, nie zadawaj głupich pytań, ale nie, absolutnie nie. Ja do takich pytań zawsze podchodzę z otwartością i to pytanie ma w sobie pewien sens, naprawdę. Bo jeżeli tak się zastanowimy, czy my stojąc na głowie możemy coś przełknąć, to wydawałoby się nam, że nie, bo przełykamy być może i ta siła grawitacji nam pomaga w tym, żeby jedzenie trafiło do żołądka.
1: Ale nawet na leżąco jest trudno.
0: Ale nawet na leżąco jest trudno. No właśnie. Chociaż nauka i doświadczenia dotyczące anatomii ludzkiego ciała sugerują, że da się przełknąć coś stojąc na głowie.
1: To są jednak mięśnie.
0: Bo to są mięśnie przełyku. To nie grawitacja przesuwa pokarm, tylko mięśnie. Więc faktycznie pytanie na początku może zbić z tropu, ale tak idąc dalej, odpowiedź można znaleźć całkiem ciekawą i znowu odkrywającą pewną część świata, która jest fascynująca.
1: Mówiliśmy o tym, że chemia jest wszędzie, że my jesteśmy chemią, bo gdyby nie chemia w nas, to po prostu byśmy nie żyli.
0: No, procesów biochemicznych w nas przebiega naprawdę dużo.
1: I co chwila w zasadzie odkrywamy coś nowego. Ja pamiętam, jak wiele lat temu była popularna tak zwana chemia miłości. I tutaj opadło wszystko.
0: O, tak.
1: Zero romantyzmu.
0: No
1: tylko
0: jeżeli...
1: procesy chemiczne. I człowiek załamany. Gdzieś potem zapomnieliśmy i wydaje się, że wiemy, że bez chemii to nie ma nic, a może warto myśleć zupełnie inaczej. Jak to jest właśnie w głowie naukowca, w głowie popularyzatora nauki? Nie ma pytań, na które nie warto szukać odpowiedzi?
0: No mówi się, że nie ma głupich pytań, są to... tylko głupie odpowiedzi. Natomiast no, ja nie podpiszę się do końca pod tym zdaniem, bo czasem zdarzają się pytania, które są zadane tylko po to, żeby coś sprowokować albo żeby rozśmieszyć tłum, które to pytanie usłyszy. Warto te pytania zadawać. No, to jest podstawa pracy naukowej, to jest podstawa krytycznego myślenia, zadawanie pytań, szukanie odpowiedzi na te pytania. Różnymi sposobami w różnych miejscach tych odpowiedzi możemy szukać. Jeżeli coś tylko nas jakkolwiek zainteresuje, to warto sięgnąć głębiej, dowiedzieć się, dlaczego coś się dzieje.
1: Dlaczego coś śmierdzi na
0: Dlaczego
1: przykład.
0: Coś śmierdzi, dlaczego coś wybucha, dlaczego coś się świeci, no, dlaczego coś działa w ogóle. No to są pytania, podstawowe. Warto też, ja taką postawę też promuję w swoich działaniach, warto zrozumieć, jak działa nauka, jak działa proces naukowy. To nie jest tak, że my mamy odpowiedzi na jakieś pytania i te odpowiedzi są ostateczne. Bardzo możliwe, że te odpowiedzi zmienią się za lat 20, 30 czy 100, tak jak teraz my mamy zupełnie inny stan wiedzy niż jeszcze ludzie 50 czy 100 lat temu.
1: Ja pamiętam, jak się uczyliśmy kiedyś tam w szkole, nie mówię, że ja, ale uczyliśmy się w szkole, jak jest zbudowany

0: atom.
1: Tak, tak. I było mówione, że już tych protonów, neutronów nie da się podzielić na mniejsze części, a jednak naukowcy teraz sugerują istnienie jakichś kwarków, które to składają się na te cząstki elementarne. Więc być może jeszcze te kwarki się uda kiedyś podzielić. Faktycznie nauka też taka nowoczesna lubi albo bardzo małe rzeczy, albo bardzo duże rzeczy, bo te, które widzimy gołym okiem, w większości wydaje mi się, że zostały już poznane bardzo dobrze, ale jednak zaglądanie w głąb tej materii, czy gdzieś w głąb kosmosu, to jest właśnie to, czym naukowcy teraz lubią się zajmować. Książki ewidentnie są powieściami przygodowymi, detektywistycznymi, ale jednak główną bohaterką tych książek jest nauka. I to wokół tej nauki kręcą się wszystkie przygody bohaterów, których osadzam w pewnych rolach, ale osadzam ich w tych rolach nieprzypadkowo, właśnie po to, żeby oni mogli zadać odpowiednie pytania, żeby mogli coś pokazać, żeby mogli przedstawić różne sposoby podejścia do tej nauki. Korzystam bardzo, bardzo dużo z tej formy takiego opowiadania, snucia opowieści, właśnie po to, żeby tą nauką zainteresować i w tę naukę wciągnąć.
0: Doktor inżynier Adam Mirek, zdobywca tytułu Mądra Książka Roku 2025 za książkę Coś tu śmierdzi, a teraz ukazuje się naprawdę, no, opowieść, która może mrozić krew w żyłach. I to pytanie, czy rzeczywiście krew może być zmrożona w żyłach, to już muszą Państwo znaleźć odpowiedź na to sami. Ktoś tu kręci. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Adam Mirek, jak zwykle niezwykle interesujący. To dzisiaj w Eurece wszystko. Jutro spotka się z Państwem Katarzyna Jankowska. Dziś po 20:00 Marcin Kusy. Dużo dobrej muzyki. Audycję realizował Eldar Pedorenko. Dobrego wieczoru Państwu życzę. Bądźmy przede wszystkim spokojni i optymistyczni.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Od początku działania punktów konsultacyjno-diagnostycznych, bo one działają od 2003 roku, mamy ponad 100 tysięcy osób, które do nas przyszło. Rocznie około w obydwu punktach jest 6-7 tysięcy osób, które korzystają z testowania tego stacjonarnego.
2: Magdalena Ankierstein-Bartczak, prezes Zarządu Fundacji Edukacji Społecznej.
1: W mobilnym serwisie redukcji szkód mamy miesięcznie około 100 osób, które korzystają ze wsparcia. Są to osoby, które są często w kryzysie bezdomności, użytkujące substancji psychoaktywnych. Jeżeli chodzi o testowanie samodzielne, to udało nam się stworzyć profesjonalną stronę, gdzie można zamówić te testy. No i już ponad 16 tysięcy testów łącznie zostało wysyłanych, ponieważ staramy się w miarę możliwości pozyskiwanych środków te testy kupować i je realizować.
2: Fundacja Edukacji Społecznej zajmuje się kompleksową profilaktyką HIV oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową, oferując powszechne, bezpłatne i anonimowe testowanie. Prowadzi także szerokie wsparcie psychologiczne, prawne i socjalne dla osób żyjących z HIV.
1: Przez te 20 lat wykryliśmy ponad 10 tysięcy osób, które są zakażone i wszystkie te osoby też są bezpośrednio kierowane do poradni HIV i dzięki właśnie Akademii Pozytywnego Życia mają też możliwość uzyskania od razu bezpośredniego wsparcia i dlatego też to poradnictwo jest takie ważne, że każda osoba, która przychodzi na test, ma od razu na miejscu doradcę, który mówi, co taki wynik oznacza, oswaja z tym wynikiem, odpowiada na wszystkie nurtujące pytania, ale również Akademia Pozytywnego Życia daje przestrzeń osobom bliskim osób zakażonych, czyli partnerom, rodzicom, rodzeństwu, przyjaciołom, żeby móc w bezpiecznych warunkach spytać się o wszystko, co jest związane z zakażeniem HIV, więc te działania są wspólne, połączone i kompatybilne, bo one się nawzajem uzupełniają.
2: Fundacja Edukacji Społecznej jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu

0: rocznym. Więcej o organizacji na stronie www.fes.edu.pl.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
0: Znaleziony portfel. Co z nim zrobić? Zatrzymać? Czy to kradzież? Oddać? Ale gdzie? Czy można liczyć na znaleźne? W czterech porach roku o nowych przepisach dotyczących rzeczy znalezionych. Poza tym także chemia wokół nas, czyli plastik w przedmiotach codziennego użytku i mikroplastik w naszych organizmach.
2: Cztery pory roku w Jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: A, B, C,
8: D, E, F,
9: G, H, I,
10: J, K.
11: K jak kolorowy dzień dziecka.
12: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
13: Godzina 12. Polskim Radiu Dzieciom.
12: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w

0: Kolizja trzech ciężarówek. Zablokowany jest jeden z pasów jezdni w kierunku Łodzi. Droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Żmigród, węzeł Krościna. W pobliżu 126 km ciężarówka wjechała do rowu. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Zgorzelca. Trwają już prace wydobycia tego auta, tego zestawu z rowu. Droga ekspresowa S8, odcinek węzeł Łozina, węzeł Leśnica Zachód. W pobliżu 45 km zapaliło się auto osobowe. Akcja gaśnicza, a także sprzątanie pogorzeliska sprawiło, że zablokowany jest jeden z pasów jezdni w kierunku Warszawy. Raz jeszcze S8, odcinek węzeł Mszczonów, węzeł Radziejowice. W pobliżu Kuranowa na 416 km doszło do kolizji ciężarówki z autem osobowym. Mamy zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Koniec kłopotów na Krajowej 9, na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski Radom w pobliżu Lubieni na 48 km. Nie ma już także utrudnień na Krajowej 15, na odcinku Trzebnica-Milicz w pobliżu miejscowości Kuźniczysko na 14 km. I skończyły się utrudnienia na Krajowej 15.
1: Minęła 20. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Olaf Ważyński, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Rosyjski ambasador wezwany do polskiego MSZ-u w sprawie ataków na Kijów usłyszał ostre słowa.
2: Wezwanie Rosji do natychmiastowego zaprzestania agresji.
1: Polska chce sprzedawać broń Kanadzie i oczekuje wzajemności. W Ottawie dwustronne rozmowy przy okazji targów obronnych.
3: Kanada jest coraz bliżej Europy, przyłączyła się do mechanizmu SAFE.
1: Był tak pijany, że usnął przed badaniem alkomatem. Kierowca zatrzymany na S8. Rosyjski ambasador w Krakowie wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To po zapowiedzi Moskwy dotyczących intensywnych ataków na Kijów. Rosyjskie MSZ wezwało cudzoziemców, w tym dyplomatów, do opuszczenia stolicy Ukrainy.
4: Spotkanie z rosyjskim ambasadorem Georgijem Michno przy Alei Szucha było krótkie i konkretne. Dyplomata usłyszał dwie wiadomości, powiedział Polskiemu Radiu Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
2: Po pierwsze, wezwanie Rosji do natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji oraz do przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych.
4: W tym samym czasie rosyjscy dyplomaci byli wzywani przez rządy innych państw. Polska i jej partnerzy traktują poważnie groźby czy ostrzeżenia dotyczące ataków na placówki dyplomatyczne. Weekendowy rosyjski ostrzał Kijowa doprowadził do uszkodzenia 300 budynków, w tym polskich placówek kulturalnych. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Na przełomie czerwca i lipca możliwe pierwsze projekty z Kanadą w ramach unijnego mechanizmu SAFE. Sygnalizują to przedstawiciele naszych władz, którzy rozmawiają z Kanadyjczykami w Ottawie. Chodzi o inwestycje wzajemne, tłumaczy minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Rozmawiamy o inwestycjach przemysłu kanadyjskiego w Polsce, o zakupach w polskim sektorze obronnym i o relacji solidarności. W drugą stronę również promujemy tą możliwość, żeby polscy inwestorzy, polscy przedsiębiorcy inwestowali w Kanadzie.
1: Polska jest głównym gościem targów przemysłu obronnego w Ottawie. Nasz kraj chce eksportować m.in. nowe bojowe wozy piechoty Borsuk i lekkie wyrzutnie przeciwrakietowe Piorun. Kanada jest też zainteresowana polskimi dronami. To jedyny kraj spoza Unii Europejskiej, który chce się włączyć w mechanizm SAFE. Policja i prokuratura prowadzą śledztwa, a rząd mówi o zorganizowanej akcji i próbie destabilizacji sytuacji w kraju. Sprawa fałszywych alarmów w ostatnich dniach wciąż gorącym tematem. Jedno z tych zgłoszeń dotyczyło mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Rząd zapowiada, że użyje wszystkich dostępnych metod do wykrycia sprawców.
6: Rzecznik rządu Adam Szłapka mówił, że tego typu prowokacje to próba destabilizacji sytuacji w kraju. Podkreślał, że służby zadziałały prawidłowo, a prokuratura w Gdańsku wszczęła postępowanie w tej sprawie.
7: Wszyscy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że sprawa jest ważna i poważna i na pewno tutaj wszystkie organy państwa w tej sprawie będą w pełni skoncentrowane i zaangażowane.
6: O kwestię fałszywych alarmów był też pytany na konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
8: Tego typu proceder, te fałszywe alarmy, to najczęściej jest zorganizowana akcja. w tym sensie, że wiele osób za nią stoi, więc też dla dobra śledztwa

0: nie wszystkie rzeczy, nawet wtedy, gdy będziemy informować o tym, co się dzieje w śledztwie, będziemy mogli powiedzieć od razu.
1: W tym tygodniu poznamy informacje o wynikach śledztwa prokuratury i policji w sprawie fałszywych alarmów. Niewykluczone, że informacje te zostaną przekazane na posiedzeniu Sejmu, jeśli posłowie złożą taki wniosek.
2: No, o tym wszystkim mówiła Sylwia Białek, a tymczasem Prawo i Sprawiedliwość zapowiada inny wniosek o wotum nieufności dla szefa MSWiA.
3: To są aktualności jedynki.
2: Szczątki Polaków zamordowanych przez Niemców w podwarszawskich Palmirach odnaleźli je eksperci Instytutu Pamięci Narodowej. To rezultat kolejnych prac poszukiwawczych, mówi rzecznik IPN-u Rafał Kościański.
4: Natrafiono na częściowo zachowaną warstwę pierwotnego grobu, gdzie już wcześniej były prowadzone prace ekshumacyjne. Udało się wydobyć kolejne szczątki ludzkie. Zabezpieczono przedmioty osobiste należące do ofiar oraz łuski i pociski.
2: W grudniu 1939 roku w lasach Puszczy Kampinoskiej niedaleko wsi Palmiry Niemcy rozpoczęli masowe egzekucje Polaków. W sumie zamordowali tam ponad 1700 osób. O włos od tragedii na ekspresowej S8 pod Białymstokiem. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej zatrzymali kompletnie pijanego kierowcę. Kierowca Hyundai'a jechał wężykiem. Na pobliskiej stacji paliw oddano go w ręce policjantów, mówi rzecznik Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej Maciej Czarnecki.
5: Badanie alkomatem wykazało, że mieszkaniec powiatu białostockiego miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. O skali jego upojenia niech świadczy fakt, że w oczekiwaniu na badanie kierowca zasnął.
2: Za jazdę po pijanemu grozi utrata prawa jazdy na co najmniej 3 lata i do 3 lat więzienia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Dobry wieczór. Kamil Majchrzak zakończył na pierwszej rundzie występ w tenisowym turnieju French Open w Paryżu. Polak przegrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo w 3 setach do 1, do 3 i do 4.
7: Trzeba było bardziej uważniej pilnować serwisu swojego, żeby może nie tracić przełamań na początku setu, gdzie rywal faktycznie ma jeszcze większy komfort psychiczny, tylko spróbować, nieważne w jakich bólach, ale wyciągnąć to po 3, po 4, po 5. Cały czas szukałem momentum, szukałem sposobu jakiegokolwiek, żeby móc odwrócić tą grę, natomiast finalnie nie znalazłem. Wygląda na to, że z ziemi już więcej nie wycisnę.
6: W drugiej rundzie singla zagra więc 5 Polaków: Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalinet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz. Nie brakuje nowych nazwisk w piłkarskiej reprezentacji Polski powołanej przez selekcjonera Jana Urbana. To napastnicy Karol Czubak i Mateusz Żukowski oraz obrońcy Kacper Potulski, Norbert Wojtuszek i Oskar Wójcik. W gronie 26 piłkarzy znalazł się Robert Lewandowski, który z końcem czerwca opuści Barcelonę. W kadrze zabrakło m.in. triumfatora Ligi Europy Matthew Casha zastąpili. Po dłuższej przerwie do kadry wraca bramkarz Marcin Bułka, który praktycznie cały sezon stracił z powodu kontuzji. Brakuje za to innego rekonwalescenta na tej pozycji, Łukasza Skorupskiego. Reprezentacja Polski w czwartek rozpocznie zgrupowanie we Wrocławiu, gdzie 3 dni później zagra towarzysko z Ukrainą. 3 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie Polska podejmie Nigerię i to spotkanie będziemy dla Państwa transmitować w programie Pierwszym Polskiego Radia. Więcej w kronice sportowej, zapraszam o 22.40.
3: Pogoda.
2: W nocy słaby przelotny deszcz na północnym wschodzie kraju. W pasie od Kujaw przez Mazowsze po Lubelszczyznę możliwe burze. Temperatura minimalna od 11 stopni na północy, około 14 w centrum do 17 na Podkarpaciu. Teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni. Ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Bałtyk pomiędzy niżem z nad zachodniej Rosji, a wyżem z nad Szkocji. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyk Południowo-Wschodni. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy, Zatokę Pomorską, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 6, w porywach 7. Stan morza 3 do 4. Temperatura powietrza około 13 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej. Okresami przelotny deszcz i burza. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 5 do 6, w porywach 7, początkowo do 8. Stan morza 4 do 5, temperatura powietrza około 12 stopni. Widzialność dobra, możliwy przelotny deszcz. Zatoka Pomorska. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 5, w porywach 6, miejscami do 7. Stan morza 3, widzialność dobra do umiarkowanej.

0: Okresami przelotny deszcz i burza. Wybrzeże środkowe. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 5 do 6, później w porywach 7. Stan morza 3 do 4, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 6, na północy początkowo w porywach 7. Stan morza 3 do 4, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 6 do 5, na wschodzie w porywach 7. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 4 do 6.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo,
3: ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz? Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
7: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama. Autopromocja.
12: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa. A tam Iga Świątek, czterokrotna triumfatorka.
13: Iga już serwuje na backhand rywalki, wyrzuciła! Iga Świątek podskakuje! Znowu królową Paryża! Jak nie kochać tej dziewczyny!
12: Jak będzie w tym roku? Może wygrana, a może porażka? Na pewno będą ogromne emocje na ceglanej mączce. Wielkie gwiazdy i barwne opowieści. Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tu jest muzyka.

Can't Get You Off My Mind to Lenny Kravitz w roku 1964. Dokładnie 26 maja przychodzi na świat Lenny Kravitz na Manhattanie w Nowym Jorku. Na 89 roku debiutuje muzycznie płytą Let Love Rule i od tamtego czasu właściwie nieprzerwanie jest jednym z najpoważniejszych graczy na popowo-rockowej scenie. Tak rozpoczynamy, to jest muzyka, program pierwszy Polskiego Radia. Marcin Kusy, kłaniam się, razem będziemy w jedynce do 21. Dzisiaj sporo zapowiedzi festiwalowych, proszę Państwa, jazzowych i nie tylko jazzowych, takich, które także program pierwszy Polskiego Radia objął swoim patronatem. A zaczynam od Opola, właśnie naszego jedynkowego patronatu. Sporo oczywiście jak zwykle interesujących historii festiwalowych Państwu opowiemy. Będziemy tam na miejscu z Anią Wil, z Marią Szabowską, ale też będziemy śledzili to, co będzie się działo w amfiteatrze. Przede wszystkim te wyjątkowe koncerty. Będą i debiuty, i super jedynki. Będą i premiery, i koncert hip-hopowy. Będą jubileusze, m.in. Justyny Staczkowskiej, a także Lady Punk. I będą koncerty monograficzne. Jeden poświęcony Bogdanowi Olewiczowi, znakomitemu poecie piosenki, a drugi Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. I to będzie już niedzielny koncert i finał całego festiwalu. Będziemy tam z Państwem od czwartku do niedzieli, tak jak trwa ten festiwal. Mogą spodziewać się Państwo relacji, wywiadów, muzycznych spotkań właśnie wprost z Opola. Tylko miłość. Magda Umer teraz w jedynce.

Mine Grita, Devendra Banhart, jeden z najbardziej tajemniczych i takich ekscentrycznych twórców współczesnej muzyki. To Devendra będzie gościem Malta Festiwalu. To już od 21 czerwca, proszę Państwa, ale te główne koncerty to 25, 26, 27 i 28 czerwca. Wszystko odbywa się w Poznaniu. Po raz kolejny także program Pierwszy Polskiego Radia sprawuje patronat nad całą imprezą i będziemy tam z Państwem. I rzeczywiście tych atrakcji muzycznych, przede wszystkim muzycznych, ale nie tylko, bo i teatr przecież, a nawet opera, uliczna sztuka i wszystko, co wiąże się z rozmaitymi działaniami, które sprzyjają, by chłonąć kulturę i sztukę. Tak będzie na Malcie w Poznaniu. Proszę Państwa, spoglądam dokładnie, to będzie 27 czerwca, czyli w sobotę, na scenie zamelduje się Bejrut.

Bejrut, czyli przedsięwzięcie Zaka Condona, kompozytora, wokalisty, multiinstrumentalisty. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale to było 20 lat temu. Gulag Orchestar, 2006 rok i ta międzynarodowa niemalże od razu sława i rozpoznawalność i te bałkańskie inspiracje, trochę nostalgii, piękne orkiestrowe brzmienia, no wszystkiego tego dotykał Zak przez te ostatnie lata. Bejrut powraca zresztą na scenę festiwalu, artysta wystąpił tam właśnie tuż po tym swoim debiucie, czyli w 2007 roku. Proszę Państwa, ale niedziela także bardzo interesująca, już spoglądam na rozpiskę King No One, Kacperczyk, czyli nasi bracia, bardzo utalentowani. No, a zakończą to wszystko Irlandczycy z zespołu Two Door Cinema Club.

To jeszcze jedno zaproszenie. Benjamin Clementine, ten znakomity, wspaniały wokalista, ale też pianista, będzie z nami 25 czerwca. Przypomnę, Malta Festival. Wszystko zacznie się również tym uroczystym, wspaniałym koncertem otwarcia. Za miłość dyrektorką artystyczną jest Natalia Kukulska. Tam między innymi na scenie Anna Maria Jopek, ale także Grzegorz Turnau, Ralf Kamiński i Zalian. A później i muzyka na ulicach, i opera na chwilę, i sporo teatru, i filmu, i spotkań, to wszystko także w radiowej jedynce. Polecam Państwu bardzo serdecznie. Tak jak ten festiwal jest kolorowy i złożony z wielu kultur, taka jest płyta, po którą sięgam z przyjemnością. Voices of Human Consciousness, Todor

Dorota Piotrowska and Sound Circle i spotkanie absolutnie ponadkulturowe i międzykulturowe, bo z jednej strony norweskie fiordy, arabskie rytmy, polska liryka i tradycja amerykańskiego jazzu i specjalny udział takich muzyków jak Greg Osby albo Leszek Możdżer, który jednocześnie jest wydawcą tego materiału. Zresztą to z jednej strony wydawcą jest Leszek, a z drugiej strony Inner Circle Music, czyli właśnie wytwórnia założona przez saksofonistę Grega Osbiego. Niesamowity nastrój ma ta płyta. Muszę Państwu powiedzieć, że ten konglomerat osobowości, a z jednej strony kultur, dał niebywały efekt i trzyma nas w napięciu od pierwszego do ostatniego utworu. Dorota Piotrowska and Sound Circle ze specjalnym udziałem Leszka Możdżera, a także Grega Osbiego. Ja wybieram ten utwór otwarcie. On dużo już mówi o całej płycie. Cambria.

Cambria i Dorota Piotrowska i Sound Circle. Polecam Państwu tę płytę Voices of Human Consciousness. Naprawdę ten nastrój, atmosfera tej płyty jest niesamowita i przenikanie się tych gatunków, przenikanie się wpływów, no tu jest aż nadto słyszalne i robi kapitalne wrażenie. Polecam Państwu serdecznie. Proszę Państwa, jeszcze jedno zaproszenie, skoro Leszek Możdżer, to tym razem jeszcze raz, ale w roli dyrektora artystycznego. 16. Enter Enea Festiwal Poznań Jezioro Strzeszyńskie. To wszystko rozpoczyna się 31 maja i potrwa do 3 czerwca wśród znakomitych artystów i z premierowym materiałem Young Power New Edition, Maciej Sikała, ale także będzie Sullivan Fortner Solo, Kinga Gwyk, Kacper Smoliński, będzie sam Leszek Możdżer, ale też będzie legenda gitary basowej Stanley Clark. I już teraz jedno z nagrań tego wybitnego basisty, przypomnę, Enter Enea Festiwal Poznań Jezioro Strzeszyńskie, 31 maja aż do 3 czerwca. Wyborne, jazzowe, wspaniałe granie. A wybiera tych artystów Leszek Możdżer. To u nas Stanley Clark.

Stanley Clark, jego wspaniała płyta School Days, przypomnę, gwiazda Enter Enea Festiwalu w Poznaniu. Proszę Państwa, na koniec jeszcze Mod The Hoople, czyli grupa, która w 72 roku miała się właściwie rozpaść, ale pomocną dłoń dokładnie 26 maja wyciąga David Bowie, który pozwala, by zarejestrowali dwa jego nagrania, Suffragette City, a potem All The Young Dudes. Okazuje się, że ten drugi stał się największym hitem w historii zespołu Mott The Hoople, który dzięki temu przedłużył swój okres nadawania i działania. Tak się pożegnamy tym słynnym szlagierem. Marcin Kusy, pięknie Państwu dziękuję i do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Znaleziony portfel. Co z nim zrobić? Zatrzymać? Czy to kradzież? Oddać? Ale gdzie? Czy można liczyć na znaleźne? W czterech porach roku o nowych przepisach dotyczących rzeczy znalezionych. Poza tym także chemia wokół nas, czyli plastik w przedmiotach codziennego użytku i mikroplastik w naszych organizmach.
2: Cztery pory roku w Jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
5: Mariusz

Dąbrowski, zapraszam. Skończyły się kłopoty na autostradzie A1 między węzłem Kowal a węzłem Kutno Północ w pobliżu Antoniewa na 231 km.

0: Polska i świat.
1: W jedynce czas na nasz magazyn i podsumowanie wydarzeń dnia. Przy mikrofonie Marcin Kowalski
2: i Magdalena Skajewska. Dobry wieczór.
1: Polityczna awantura i wielopoziomowy konflikt na linii Nowogrodzka i Pałac Prezydencki. Powodem konflikt o powołanie Zbigniewa Kępińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
2: Władimir Putin ostrzega, będą kolejne potężne ataki na Kijów. Władze ukraińskie deklarują, że nie dadzą się zastraszyć.
1: Polka zaginęła w Libii, była w ekipie globalnego konwoju lądowego Sumut. W sprawę zaangażowane jest polskie MSZ.
2: I o tym wszystkim w magazynie Polska i świat już za chwilę, ale najpierw informacje w skrócie. Zaprasza Olaf Warzyński.
3: Policja zatrzymała dwie osoby podejrzewane o wywołanie fałszywych alarmów w sprawie Jarosława Kaczyńskiego i siedziby telewizji Republika. O sprawie poinformowała telewizja TVN24. Jedna osoba została tymczasowo aresztowana. Wniosek aresztowy w sprawie drugiej osoby jest rozpatrywany. Ambasador Rosji wezwany do MSZ-u w Warszawie usłyszał zdecydowane wezwanie do zaprzestania bezprawnej agresji na Ukrainę. Ta rozmowa to reakcja na zapowiadane przez Moskwę intensywne ataki na Kijów. Moskwa wezwała m.in. dyplomatów do opuszczenia ukraińskiej stolicy. Rozpoczynają się rozmowy polskiego MON-u z Amerykanami na temat produkcji pocisków do wyrzutni Patriot w naszym kraju. Uzbrojenie to stanowi kluczowy element polskiego programu Wisła. W Hucie Stalowa Wola już teraz są produkowane wyrzutnie, na których są montowane systemy Patriot. Stanisław Kracik do września przejmuje władzę w Krakowie. Zastępca odwołanego prezydenta miasta decyzją premiera będzie komisarzem do czasu przeprowadzenia przyspieszonych wyborów. I już zadeklarował, że sam nie zamierza kandydować. Łatwogang apeluje do rządu i prezydenta o pomoc dzieciom chorym na dystrofię mięśniową Duchenna. YouTuber od piątku do niedzieli zebrał prawie 20 milionów złotych na leczenie 3 chłopców. W Polsce na dystrofię mięśniową Duchenna choruje około 400 dzieci.

0: A w magazynie Polska i Świat zaczynamy od tematu dotyczącego zmiany warty w Sądzie Najwyższym. Od jutra obowiązki prezesa przejmuje Zbigniew Kapiński, którego na to stanowisko powołał prezydent Karol Nawrocki. Dotychczasowa prezes Małgorzata Manowska pożegnała się z pracownikami Sądu Najwyższego. Zbigniew Kapiński był jednym z pięciu kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.
1: I jak się okazuje, wybór prezesa nie wszystkim się podoba. Szczegóły zna Małgorzata Naukowicz.
2: Decyzję prezydenta skrytykował w mediach społecznościowych prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Jak napisał na portalu X, nie wyobraża sobie, aby sędzia biorący udział w lustracji Lecha Wałęsy został pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. W 2000 roku sąd ze Zbigniewem Kapińskim w składzie orzekł, że Lech Wałęsa złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne, iż nie był agentem służb specjalnych PRL. Prezydenta krytykował też były szef BBN-u. Karolu Nawrocki, popełniłeś straszny błąd i nawet to, kto i w jaki sposób cię do tego namówił, nie tłumaczy czy tego błędu, napisał na portalu X Sławomir Cęckiewicz.
3: Nie można mówić, że to jest sprawa historyczna, która nie miała wpływu na polskie życie publiczne, bo miała, bo przecież de facto swoiste, można powiedzieć, kłamstwo lustracyjne, pseudoproces lustracyjny stanowił pewną oś i fundament kształtowania późniejszych elit politycznych w Polsce.
2: Mówi rzecznik PiS-u Rafał Bochenek. Decyzji prezydenta broni jeden ze stronników Mateusza Morawieckiego, poseł Marcin Horała.
4: To jest wyrok sprzed wielu, wielu lat. Pan sędzia też już się do niego odniósł. No i tyle, ale zresztą też no, sędziowie mają to do siebie, że są niezawiśli, że wyrokują. No, z definicji pewnie nie każdy wyrok nam będzie się podobał. Też oceniam negatywnie ten akurat wyrok, ale nie zmienia to faktu, że no, pan sędzia Kapiński dowiódł, że właśnie ten przymiot niezawisłości sędziowskiej jest mu bardzo bliski.
2: To policzek wymierzony prezesowi PiS-u i nadepnięcie na odcisk. Ocenia decyzję prezydenta Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej.
5: Myślę, że Jarosław Kaczyński jest trochę zadziwiony, dlatego że wcześniejszy prezydent Andrzej Duda jednak słuchał i tej srogiej miny Jarosława Kaczyńskiego nie chciał doświadczać. Dla Karola Nawrockiego jest to dosyć obojętne, myślę, więc po prostu jak chciał zdecydować, tak zdecydował i tym Nawrocki pokazał siłę i równocześnie obnażył słabość Jarosława Kaczyńskiego.
2: A szef klubu KO Zbigniew Konwiński mówi, że prezesem Sądu Najwyższego powinna być osoba, co do której nie ma żadnych wątpliwości.
6: Na pewno nie neosędzia, taka osoba, której w ogóle dorobek zawodowy, naukowy nie budzi żadnych zastrzeżeń. No to jest kandydat, który z jednej strony wzbudził takie wzmożenie w PiS-ie. Mojego entuzjazmu nie budzi, delikatnie mówiąc. Po czynach oczywiście będziemy oceniać. Nie dał się poznać jako ktoś, kto by stał na, rzeczywiście na gruncie

0: trójpodziału władzy, no ale takiego kandydata wybrał pan Nawrocki, to jest jego decyzja i jego odpowiedzialność.
1: To jest decyzja pana prezydenta i rzeczywiście to pokazuje, że są napięcia i w obozie pana prezydenta, i w obozie Zjednoczonej Prawicy, która obecnie jest w opozycji, i widać, że następują pewne, nawet można mówić, takie spięcia na ten temat. Należy patrzeć na to z zastanowieniem, natomiast taka jest decyzja pana prezydenta, on dokonał analizy.
2: Dodaje Mirosław Orliński z PSL-u. Sam Zbigniew Kapiński zapowiedział, że będzie kierował Sądem Najwyższym w taki sposób, aby polityka nie miała tam żadnego wejścia.
3: A w magazynie Polska i Świat gościem jest teraz pan Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej. Panie redaktorze, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór państwu.
3: Zanim porozmawiamy o zmianie w Sądzie Najwyższym, ale także o konflikcie pomiędzy Nowogrodzką a Pałacem, bo na taką sytuację to wygląda, chciałem pana poprosić o komentarz w najnowszej informacji, bo jak podaje TVN24, są wnioski o areszt w sprawie fałszywych alarmów. Te fałszywe alarmy miały dotyczyć Jarosława Kaczyńskiego oraz telewizji Republika, ale też dziennikarze podają, że policja ma najprawdopodobniej ustalone dwie osoby, które miały stać za alarmami dotyczącymi mieszkania rodziny pana prezydenta Karola Nawrockiego. Czy tak można uznać, że to jest szybkie działanie służb? Takiego efektu się spodziewaliśmy?
4: Znaczy, na pewno samo to, że doszło do tych alarmów, że to trochę jednak trwało, no nie jest czymś, co budzi zaufanie do państwa. Obywatele zadają sobie tutaj pytanie, co się właściwie dzieje. Czy ktoś urządza jakąś prowokację, czy państwo nie radzi sobie, nie wiem, z dowcipnisiami, którzy robią głupie żarty, czy nie radzi sobie jednak z jakąś operacją dywersyjną prowadzoną przez osoby prowadzone przez jakieś wrogie ośrodki. Więc no, bardzo dobrze, że ta decyzja się pojawia. No im szybciej, tym lepiej. Miejmy nadzieję, że też nie tylko będzie aresztowanie, ale że też po prostu opinia publiczna otrzyma szybko satysfakcjonujące wyjaśnienie, o co tu właściwie chodziło, z czym mieliśmy do czynienia.
3: Tak, i kim są te osoby faktycznie? I co nimi motywowało?
4: Znaczy, to myślę, że ich personalia, czy to się ktoś nazywa Zenon Nowak, czy jakoś inaczej, no to nie jest aż takie ważne. No ważne jest, czy to są właściwie osoby, które robiły sobie głupie żarty, czy to jest coś tak więcej.
3: Panie redaktorze, wróćmy do tematu związanego ze zmianą na stanowisku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Prezydent Karol Nawrocki powołał Zbigniewa Kapińskiego. Zanim o samym sądzie pomówimy i ewentualnie także o KRS-ie, to chciałbym pana zapytać o to, czy mamy tutaj do czynienia z pęknięciem pomiędzy Nowogrodzką a Pałacem.
4: No, bez wątpienia mamy do czynienia z konfliktem. Widać wyraźnie, że prezydent Nawrocki dokonał tego wyboru wbrew bardzo jasnemu wskazaniu Jarosława Kaczyńskiemu i to wskazaniu, które zostało wydane publicznie, bo na profilu prezesa Kaczyńskiego. Prawdopodobnie on go sam nie prowadzi, ale on przekazuje jego myśli, że się na tym profilu prezesa na portalu X pojawiła się taka sugestia, czy taka taki wprost komunikat, że prezes Kaczyński nie wyobraża sobie, by ktoś, kto uczestniczył w wydaniu wyroku lustracyjnego oczyszczającego Lecha Wałęsę z zarzutów współpracy z SB, mógł być prezesem Sądu Najwyższego. Nie wymienił nazwiska, ale wiadomo było, o kogo chodzi. Prezydent się tym wskazaniem nie przejął. Nie przejął się też apelem swojego byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza i dokonał takiej, a nie innej nominacji. Wskazał właśnie sędziego Kapińskiego, co wywołało pewną awanturę i pewien konflikt na prawicy. Widać wyraźnie, że z tej decyzji niepocieszony bardzo jest pan Cenckiewicz. Forum byłemu szefowi BBN udzieliła telewizja Republika, która na chwilę po tej decyzji prezydenta no, stała się medium niemalże najbardziej opozycyjnym wobec Karola Nawrockiego, a paski tej stacji no, atakowały go w sposób, jaki najczęściej atakują polityków obecnego obozu rządzącego. No a z drugiej strony także z samego PiS-u płynęły głosy, które uspokajały, które bagatelizowały tę sytuację, czy wręcz no, popierały decyzję prezydenta, tak jak tutaj przetoczony przed chwilą przez państwa głos pana posła Horały.
3: A co pana zdaniem zdecydowało, co miało wpływ na decyzję prezydenta, żeby właśnie powołać Zbigniewa Kapińskiego? Przypomnijmy, że ta decyzja dotycząca Lecha Wałęsy była wiele lat temu, bodajże 26 lat temu.

0: Wtedy jeszcze nie wszystkie dokumenty były znane. Potem pojawiło się szereg dokumentów dotyczących Lecha Wałęsy, które znalazły się u generała Kiszczaka w domu. I to mogło mieć wpływ na wówczas na decyzję, ale przecież ta decyzja zapadła znacznie wcześniej.
1: Tak, no tutaj to jest właśnie też uzasadnienie, które przedstawia Kancelaria Prezydenta i Rzecznik Prezydenta i z tym bardzo mocno nie zgadza się Sławomir Cenckiewicz, który w zeszłym tygodniu opublikował tekst na łamach portalu niezależna.pl. Nie wiem, on się mógł też ukazać w którejś z gazet polskich, ale ja go czytałem właśnie tam, gdzie twierdzi, że no, już w 2000 roku, kiedy zapadał ten wyrok, sąd dysponował lub mógł dysponować, gdyby wykonał swoją pracę, wszystkimi dokumentami koniecznymi do tego, że Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem SB o pseudonimie Bolek. Więc tutaj o to też się rozchodzi spór. Ale mi się wydaje, że spór tak naprawdę toczy się o co innego, o to, czy to dzisiaj ma znaczenie. No widać wyraźnie było choćby w tej przytaczanej wypowiedzi posła Horały, ale też w głosie innych osób, które popierają w tym sporze prezydenta, że dla części obozu PiS, to co było ćwierć wieku temu, spór, który tak naprawdę sięga wojny na Górze i początków lat 90., a więc też tego okresu no, bardzo ważnego cały czas dla Jarosława Kaczyńskiego, no, nie jest sporem, który by obchodził jakoś szczególnie to młodsze pokolenie PiS-u, a przynajmniej jego większość, które reprezentuje prezydent. I wydaje mi się, że po prostu prezydent uznał, że pan sędzia Kapiński, jako ten sędzia, który wydał na przykład wyrok w sprawie prokuratora Barskiego, twierdzący, że on jednak jest tym prokuratorem, czy ze względu na swoją krytykę postępowania rządu w innych kwestiach, no, będzie po prostu użyteczny dla niego jako prezes pierwszego Sądu Najwyższego, a to jak orzekał w sprawie Wałęsy ćwierć wieku temu, to naprawdę nie ma w tej chwili żadnego znaczenia. I tak też mówią popierający decyzję prezydenta prawicowi publicyści, na przykład Rafał Ziemkiewicz coś takiego napisał na portalu X. No a z drugiej strony, no jednak widzimy, że dla Jarosława Kaczyńskiego, czy dla Sławomira Cenckiewicza, ze względów biograficznych zapewne w dużej mierze, no to ciągle ma istotne znaczenie.
0: A może też za tym wszystkim stoi to, jak będzie działał Zbigniew Kapiński jako pierwszy prezes Sądu Najwyższego? I tu pojawia się pytanie, no właśnie, jakie będą te jego pierwsze decyzje? Wiemy, że będzie zwoływał pierwsze posiedzenie KRS-u. Czy pana zdaniem Zbigniew Kapiński może być taką osobą, która no pomoże w naprawie systemu sprawiedliwości? Czy jednak nie spodziewa się pan takiego scenariusza?
1: No jest z nim ten problem, że on jest też neosędzią tak zwanym. Też tak. Jego powołanie budzi tutaj wątpliwości.
0: Zwracają na to uwagę sędziowie, tak.
1: To jest pewna niewiadoma. Z jednej strony rzeczywiście no jego ostatnia linia orzecznicza, status neosędziego no sprawiają, że można go postrzegać jako sędziego, no, który by sympatyzował z tymi zmianami w wymiarze sprawiedliwości, które też przez dużą część środowiska prawniczego są uznawane jako postrzegane jako po prostu destrukcja praworządności. Z drugiej strony też pojawiały się takie w mediach głosy, że on z tych wszystkich neosędziów obecnych w Sądzie Najwyższym jest być może najmniejszym złem. On faktycznie ma dosyć długą karierę orzeczniczą, sięgnącą się ponad ćwierć wieku, bo on zaczynał pracę trochę wcześniej, zanim wydał ten wyrok w ramach sądu lustracyjnego. Ma jakieś rzeczywiste doświadczenie procesowe, pewną rutynę, pewną kulturę z tym związaną, więc no, uchodził on za mniejszego jastrzębia niż jego kontrkandydaci do tego stanowiska, więc zobaczymy.
0: Panie redaktorze, bardzo dziękuję. Jeszcze tylko dodam, że Zbigniew Kapiński jako pierwszy prezes Sądu Najwyższego obiecuje, że będzie trzymał się z dala od polityki, ale zdaje się, że polityka nie będzie chciała przez jakiś czas przynajmniej odczepić się od niego samego. Konflikt pomiędzy Nowogrodzką a Pałacem z pewnością będziemy jeszcze w tym temacie obserwować. Bardzo dziękuję. Jakub Majmurek, Krytyka Polityczna. Do usłyszenia.
2: Polskie Radio. Jedynka.
3: A tymczasem Stanisław Kracik będzie pełnił funkcję komisarza w Krakowie do czasu wyboru nowego prezydenta. Taką decyzję podjął premier Donald Tusk. Stanisław Kracik to dotychczasowy wiceprezydent miasta.
0: Przypomnijmy, że w niedzielnym referendum mieszkańcy Krakowa zdecydowali o odwołaniu dotychczasowego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. W ciągu 3 miesięcy muszą się odbyć przedterminowe wybory.
4: Stanisław Kracik to były wojewoda Małopolski, od 2 lat wiceprezydent Krakowa. To on przez najbliższe tygodnie będzie pełnił funkcję komisarza.

0: Taką informację przekazał premier Donald Tusk.
1: Późnym latem odbędą się wybory na nowego prezydenta. Do tego czasu rolę komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik.
0: Premier podziękował jednocześnie Aleksandrowi Miszalskiemu, któremu mieszkańcy miasta pokazali w referendum czerwoną kartkę. Taka jest demokracja, tłumaczył szef rządu.
1: Czasami podejmuje się decyzje nietrafione, czasami się podejmuje decyzje niepopularne. Na tym polega urok i oczywiście ryzyko związane z zasadą bezpośredniego wyboru prezydenta, wójta i burmistrza. Takie jest życie.
0: Stanisław Kracik powiedział, że ma wiele zadań do wykonania. Zapewniał, że nie będzie kandydował w wyborach na prezydenta miasta i skupi się na bieżącej pracy.
2: Chodzi po prostu o to, żeby niezależnie od wyników referendum miasto funkcjonowało nie gorzej i żebyśmy po prostu tego kwartału nie stracili na tak zwane trwanie.
0: Aleksander Miszalski podziękował wszystkim mieszkańcom za ostatnie 2 lata. Podkreślał, że szanuje i z pokorą przyjmuje werdykt krakowian. Taka jest demokracja, powtórzył za premierem.
3: Jestem dumny z tego, że rozpoczęliśmy realnie budowę metra, że ruszyły kolejne przetargi. Jestem dumny z tego, że udało się wygospodarować 500 000 000 zł na pakt krakowskich osiedli. Jestem dumny z wielu rzeczy, ale to chyba nie jest ten moment. Mieszkańcy mają prawo mieć inne spojrzenie i mieć inny pogląd na sprawę i mogą mieć pretensje.
0: Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński uważa, że Koalicja Obywatelska ma do odrobienia lekcję po odwołaniu prezydenta Krakowa. Zaznaczył, że partia nie ma jeszcze kandydata w przyspieszonych wyborach.
4: Myślę, że jest to naturalne, że Koalicja Obywatelska będzie walczyć o to, aby to kandydat Koalicji Obywatelskiej albo wspierany przez Koalicję Obywatelską był prezydentem Krakowa. Natomiast wszystko jest w rękach wyborców. Ja jestem przekonany, że to też jest dla nas lekcja. Lekcję, którą przerobimy, odrobimy i będziemy za te kilka miesięcy, 3 miesiące walczyć o zwycięstwo. Czy jest kandydat? Nie, nie ma jeszcze kandydata. To będzie decyzja pana przewodniczącego, pana premiera Donalda Tuska i zarządu krajowego.
0: Kandydata ma już za to Konfederacja, to Bartosz Bochańczak i partia Razem, która stawia na Aleksandrę Owce. Chęć startu w wyborach zgłosił były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Nowa Lewica zapowiedziała, że wystawi własnego kandydata lub kandydatkę. Polskie Stronnictwo Ludowe jest za tym, by rządząca koalicja wystawiła wspólnego kandydata, tak mówił poseł Mirosław Orliński.
5: Będą na pewno prowadzone rozmowy. Musimy szukać porozumienia.
0: Łukasz Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości powiedział z kolei, że w jego partii jest wielu dobrych kandydatów, którzy mogliby ubiegać się o prezydenturę w Krakowie.
6: Łukasz Kmita zdobył bardzo duże poparcie, więc tacy kandydaci są. A kto to powinien być? Czy ktoś z nich, czy ktoś zupełnie inny? To są decyzje, które powinny być z mieszkańcami Krakowa skonsultowane i tak na pewno będzie.
0: Wyznaczony przez premiera komisarz będzie rządził Krakowem do czasu przedterminowych wyborów, które muszą się odbyć w ciągu 90 dni.
7: Materiał przygotowała Sylwia Białek.

0: W magazynie Polska i Świat przenosimy się za granicę. MSZ sprawdza doniesienia o porwaniu Polki Laury Kwoczały Al-Subaich, uczestniczącej w globalnym konwoju lądowym Sumud w Libii.
1: Aktywiści zmierzali z pomocą do Strefy Gazy, która w wyniku wojen Izraela z Hamasem, a zwłaszcza tej ostatniej trwającej ponad 2 lata, zmaga się z katastrofą humanitarną. Konwój chciał m.in. przez Algierię i właśnie Libię dostać się do palestyńskiej enklawy. Przypomnijmy, w Libii od obalenia Muammara Kaddafiego w 2011 roku trwa wojna domowa między armią rządu w Trypolisie, a wojskami generała Khalify Haftara, który kontroluje wschodnią część kraju. I to właśnie po dotarciu w te rejony, jak twierdzą organizatorzy akcji, utracono kontakt z częścią uczestników konwoju, wśród których była Polka. Mamy teraz połączenie z panią Zofią Heft z Global Sumud Polska. Dobry wieczór, witam.
2: Dobry wieczór.
1: Proszę powiedzieć w takim razie, kiedy po raz ostatni rozmawiali państwo z panią Laurą i czy udało się zdobyć jakiekolwiek informacje na temat tego, gdzie może być i jak się czuje?
2: Tak, no więc to co wiemy, to jest to, że w niedzielę Laura pojechała wraz z 9 innymi osobami tutaj z tego konwoju w celu negocjacji z władzami Libii Wschodniej. Oni pojechali tam karetką. Ostatnie nagrania to są właśnie jak ta karetka tam dojeżdża z nimi. No i od tego czasu nie było z nią kontaktu ani z żadną z innych osób, które zostały tam zatrzymane podczas tego, jak pojechali na te negocjacje. Tak, no i nie mamy z nimi kontaktu. Wiemy to, że oni zostali zatrzymani właśnie z

0: od tych przez siły Libii Wschodniej i to
1: Wschodniej.
0: oni podali tą informację, tak.
1: Przypomnijmy, że jest to rząd, czy też wojska rządu nieuznawanego na arenie międzynarodowej, ale służby dyplomatyczne tego rządu dzisiaj przedstawiły takie oświadczenie, że wszystkie osoby związane z globalnym konwojem lądowym Sumut otrzymują niezbędną opiekę oraz wsparcie. I przekazano jednocześnie w tym komunikacie, że osoby powiązane z konwojem wkroczyły na terytorium Libii bez dopełnienia procedur prawnych, uzyskania wymaganych zezwoleń niezbędnych do wjazdu i przemieszczania się przez oficjalne, zatwierdzone libijskie przejścia graniczne i trasy. Czy to prawda?
0: Znaczy tak, no osoby zostały jakby przepuszczone przez właśnie rząd Libii Zachodniej. Jak rozumiem, nie jestem tutaj ekspertką na temat sytuacji w Libii, ale jak z tego co rozumiem, to jakby ta sytuacja jest bardzo napięta pomiędzy Libią Wschodnią a Zachodnią. Także oni byli na checkpoincie, oni byli przy miejscu, gdzie właśnie mieli wejść do tej Libii Wschodniej. Także trudno tutaj mówić o niedopełnieniu tych obowiązków czy formalności, kiedy oni jeszcze nie byli na terenie Libii Wschodniej i byli tam przyjechali, jakby nie ukrywali się, nie próbowali, prawda, tam próbowali po prostu oficjalnie przejść przez Libię Wschodnią.
1: A proszę powiedzieć w takim razie, dlaczego wybrano akurat taką trasę? Bo tak jak wcześniej mówił rzecznik tego polskiego oddziału Global Summit, właśnie rozpoczęto tę trasę z Algierii, później na trasie była Libia. No tymczasem znowu pani mówi o najpiętnych relacjach. No wiemy, że tam jest wojna domowa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski, ale sądzę, że także placówki w innych krajach, z których pochodzili uczestnicy tego konwoju, bo tam przecież są i Włosi, i Hiszpanie, Argentyńczycy, Amerykanie, prawda, wśród tych 10 osób, które zostały zatrzymane. Polski MSZ mówi jasno, odradzamy wszelkie podróże do Libii właśnie ze względu na nieprzewidywalną sytuację bezpieczeństwa, możliwości jej destabilizacji. Wszyscy obywatele, którzy przebywają w tym kraju, obywatele polscy w tym przypadku, powinni go niezwłocznie opuścić. Skąd więc akurat taka trasa?
0: Tak, znaczy ta trasa to wyszła z inicjatywy właśnie osób mieszkających w regionie, w którym oni są obecnie. Osoby, które przyjechały tam z krajów zachodnich, przyjechały właśnie też między innymi po to, żeby w ramach takiej solidarności, można powiedzieć, też z poczucia odpowiedzialności, że to nasze rządy wspierają ludobójczy rząd Izraela. Były świadome ryzyka, to na pewno. To nie jest tak, że ktoś tam oczekiwał, że będzie kolorowo, ale no, uważały, podjęły taką decyzję te osoby, że jednak warto próbować i biorą na siebie to ryzyko, ponieważ tak im sumienie podpowiada.
1: A proszę w takim razie powiedzieć, co było jakby na pokładzie tego konwoju, bo rozumiem, że to jakieś ciężarówki w tym konwoju biorą udział. Mówimy o konwoju lądowym, czyli takim, który jest jakby odpowiednikiem lądowym tej flotylli Global Summit, która została także zatrzymana tym razem przez władze izraelskie na morzu w drodze do Strefy Gazy.
0: Tak, no oni tam wieźli właśnie pomoc humanitarną, prawda, czyli jedzenie, jakieś produkty medyczne dla dzieci, jakieś, prawda, mleko w proszku i tego typu rzeczy. Też jest tak, że oni nie, właśnie jadąc na te negocjacje, tutaj podejście było takie, nigdy nie było w planach jakiejś siłowej przełamania tej blokady w Libii Wschodniej przy właśnie takim definitywnym nie. Plan był taki, żeby negocjować o to, żeby przekazać tą pomoc humanitarną jakimś zaufanym organizacjom, aby to one mogły ją dostarczyć do Gazy.
1: Aha, czyli nie chodziło o to, że ten konwój miałby dotrzeć do Strefy Gazy, tylko ta pomoc miałaby być przekazywana na różnych etapach innym organizacjom, tak?
0: Znaczy, nadzieja była taka, że uda się im dotrzeć do Gazy, tak, i też przełamać blokadę, pokazać, że jest to możliwe, ale na tym etapie teraz w ostatnich dniach właśnie te negocjacje również obejmowały taką możliwość, żeby przekazać chociażby tą pomoc humanitarną. Także tutaj tym bardziej jeszcze odnosząc się do tego, co pani pytała wcześniej, czy oni jakoś nielegalnie coś chcieli zrobić, no to absolutnie, absolutnie nie i też byliśmy tutaj skłonni pójść na jakieś ustępstwa.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mamy oczywiście nadzieję, że pani Laura odnajdzie się cała i zdrowa, podobnie jak 9 jej współtowarzyszy, którzy także byli w tej grupie, która zaginęła, ale przypomnijmy, że cały konwój to jest około 200 osób. Pani Zofia Hecht z Globat Sumut Polska, bardzo dziękuję.

0: dziękuję za rozmowę.
1: Więcej świata.
2: Rosja straszy Ukraińców zmasowanymi atakami na Kijów. Mają one być metodycznie powtarzane. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow zalecił cudzoziemcom jak najszybsze opuszczenie ukraińskiej stolicy.
0: Władze w Kijowie deklarują zaś, że nie dadzą się zastraszyć. Zdaniem ekspertów groźby Rosji to m.in. wynik braku jej sukcesów na froncie. O szczegółach Paweł Buszko.
3: Rosyjskie groźby budzą niepokój, ale z perspektywy Ukraińców nie są niczym nowym. Rosjanie masowo atakują Kijów co jakiś czas już od ponad 4 lat. Ostatnio z soboty na niedzielę użyli dronów i rakiet, zniszczyli bądź uszkodzili szereg obiektów, zabili 3 i ranili ponad 80 cywilów. Odłamki pocisków spadały na centrum Kijowa. Na zapowiedzi kolejnych rosyjskich ataków i ich eskalacji odpowiedział szef ukraińskiego MSZ Andrii Sybicha. Nie powinniśmy się poddawać rosyjskiemu szantażowi. Już żeśmy to wielokrotnie przechodzili. Wiemy, kiedy Kreml będzie zaostrzał swoją retorykę, aby wpłynąć na Zachód. Rosyjskie groźby i zaostrzenie retoryki również zdaniem ukraińskich ekspertów nie są tak naprawdę skierowane na wywołanie reakcji wśród Ukraińców, ale na państwach Zachodu, a przede wszystkim na USA. Wskazuje na to fakt, że groźby formułował szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow i przekazał je amerykańskiemu sekretarzowi stanu Marco Rubio. Według kijowskiego politologa Wołodymyra Fesenki Rosja w ten sposób chce wymóc powrót do tzw. rozmów pokojowych na korzystnych dla siebie warunkach.
4: Szlachom demonstracji eskalacji wojny.
3: Poprzez zapowiedź eskalacji wojny Rosjanie chcą przywrócić Amerykanów nie tylko do rozmów pokojowych, ale do pozycji, którą nazywają duchem porozumień z Anchorage. To znaczy założenia, że Ukraina ma wyprowadzić swoje wojska z Donbasu, a USA mają do tego Ukraińców zmusić. Groźby Rosjan zdaniem ukraińskich ekspertów to także wynik ich bezsilności na froncie. Mimo potężnych strat perspektywa zdobycia Donbasu jest bardzo odległa, a wojna dzięki użyciu dronów przyjęła charakter pozycyjny. Czy zatem zapowiedzi Rosjan to blef? Zdaniem Wołodymyra Fesenki istnieje bardzo dobry wskaźnik, aby to sprawdzić.
4: Pokazowa będzie reakcja posolstwa Kitaju.
3: Najbardziej znacząca będzie reakcja ambasady Chin, to znaczy czy chiński ambasador opuści Kijów, czy pozostanie. Tymczasem przedstawiciele państw europejskich nie tylko nie opuszczają ukraińskiej stolicy, ale dziś i wczoraj delegacje europejskich rządów przybyły do Kijowa na międzynarodową konferencję poświęconą rozwojowi miast i regionów. Polskę reprezentowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
5: Polska delegacja została, niemiecka delegacja została, francuska delegacja została. Nie będą nas Rosjanie straszyć w taki sposób. Nie będziemy działać pod dyktando takiego straszenia.
3: Konferencja z udziałem europejskich przedstawicieli już się zakończyła. Delegacje wyjeżdżają z Kijowa, dlatego wśród mieszkańców ukraińskiej stolicy istnieją obawy, że Rosjanie mogą uderzyć ponownie, tak jak już kilka razy w tym miesiącu.
1: Polska i świat.
2: A teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Donald Trump, najstarszy w historii USA prezydent wybrany na urząd, już wkrótce będzie obchodził 80. urodziny. Coraz częściej pojawiają się głosy kwestionujące jego zdolność do sprawowania urzędu właśnie z powodu stanu zdrowia.
0: A dziś polityk przeszedł coroczne rutynowe badania lekarskie i kontrolę dentystyczną w wojskowym szpitalu w Waszyngtonie. W Waszyngtonie właśnie jest nasz korespondent Marek Wałkowski. Witaj, Marku.
6: Witam serdecznie.
0: No i po tym badaniu opublikował wpis, w którym stwierdził, że wszystko wyszło idealnie. Powiedz, co wiemy o tym badaniu?
6: O badaniu na razie nie wiemy wiele. Wiemy, że byli to lekarze pierwszego kontaktu, byli to specjaliści. Miał przy okazji badanie stomatologiczne. No przy okazji tego typu, jak Biały Dom twierdzi, rutynowych badań, no to oczywiście badane jest ciśnienie, badania krwi. Wszystko to, co mężczyzna w wieku 80 lat powinien wykonać. Natomiast nie mamy jeszcze oficjalnego raportu, dlatego że po tego rodzaju badaniach publikuje się oficjalny raport. Lekarz prezydenta podaje, jakie są ustalenia, jakie są wyniki badań. Ujawniane jest trochę informacji z tych badań.
0: A właśnie ile informacji jest ujawnianych? Czy to jest cały raport upubliczniany, czy dowiemy się tylko o tym, o czym prezydent chce, żebyśmy się dowiedzieli?
6: Dowiemy się tylko o tym, o czym Trump zechce, żebyśmy się dowiedzieli. Nie ma żadnej standardowej formułki, która mówi, trzeba ujawnić to, to, to, to i to. To zależy od każdego prezydenta. Biden bardzo obszerny raport ze swojego zdrowia, na temat stanu swojego zdrowia zawsze publikował. U Trumpa jest on dużo krótszy. No i zawsze jest tam pochwała jego lekarza, że jest w świetnym stanie zdrowia. On nawet podczas publicznych wystąpień powołuje się na swoich lekarzy, którzy jego zdaniem twierdzą, że w ogóle jest najzdrowszym prezydentem w historii, że jest zdrowszy od Obamy, od wszystkich innych, więc tego możemy się spodziewać. No ale te informacje, które zostaną opublikowane, no już jakieś tam wskazówki nam dadzą, bo sprawa zdrowia prezydenta jest oczywiście kluczowa, jeśli chodzi o amerykańską prezydenturę, a tym bardziej w przypadku prezydenta, który ma 80 lat. Dowiemy się, jak wyglądają także zdiagnozowane wcześniej przypadłości, czyli przede wszystkim opuchlizna nóg, zasinienia dłoni, czy to jest rzeczywiście związane z przewlekłą niewydolnością żylną, którą zdiagnozowano u niego już wcześniej. To jest to, co niepokoi także zwolenników Trumpa, którzy patrzą na niego, nie tylko na opuchnięte łydki, ale także na jego ręce, które są zasinione, które co chwila przykrywa pudrem. Już nie tylko jedna ręka, bo kiedyś twierdził, że to jest tylko od uścisków dłoni, ale te zasinienia pojawiły się także na drugiej, co sugeruje, że jakieś kroplówki dostaje. Natomiast ja bym raczej nie spodziewał się, że Donald Trump będzie chciał te informacje opublikować, dlatego że dla niego siła, wizerunek silnego, zdecydowanego przywódcy jest bardzo ważny, a kwestie zdrowia są właśnie elementem tego wizerunku. Dlatego tak uparcie ten wizerunek buduje. Poza tymi elementami, o których wspomniałem, tymi niepokojami związanymi z rękami prezydenta, łydkami, jest jeszcze jedna rzecz, która zwraca uwagę. Otóż użyłaś określenia doroczne i rzeczywiście takiego określenia Biały Dom używa, ale to są trzecie badania w ciągu 13 miesięcy, czyli wychodzą nam takie co 4-5-miesięczne badania. Sam Trump nazwał je co półrocznymi, więc to jest też pytanie, dlaczego niedoroczne, a częstsze. No i jest jeszcze jeden element w tej całej układance i tu odpowiedzi oczywiście nie dostaniemy, dlatego że jeśli ktoś choruje na, nie wiem, na serce, czy ma problemy z chodzeniem, no to krzywda światu się od tego nie stanie. To znaczy nie wypowie z powodu chorej łydki III wojny światowej. Natomiast jeżeli ktoś ma problemy osobowościowe, psychiczne, no to może podejmować tutaj właśnie takie pochopne, nieodpowiedzialne decyzje.
0: A co problem do tego są wątpliwości, prawda? Chociażby ostatnio był taki list 30 neurologów, psychiatrów i innych lekarzy, którzy stwierdzili, no, że stan prezydenta, stan psychiczny jest coraz gorszy.
6: No i na to pytanie odpowiedzi nie dostaniemy, dlatego że te badania nie obejmują badań psychiatrycznych, w każdym razie ani psychologicznych, w każdym razie Biały Dom takowych badań nie zapowiadał, w związku z tym będziemy wiedzieli, że ma wszystkie zęby w porządku albo jaki ma ciśnienie, ale nie będziemy wiedzieli, co dzieje się w jego mózgu.
0: Marek Wałkowski. Marku, bardzo dziękujemy.
6: Dziękuję bardzo.
1: Polska i świat.
2: A teraz w magazynie przenosimy się do Francji, która przyspiesza elektryfikację swojej gospodarki. Prezydent Emmanuel Macron ogłosił dziś w Pałacu Elizejskim serię projektów, które mają przyspieszyć transformację energetyczną Francji i ograniczyć jej zależność od paliw kopalnych.
0: To reakcja Paryża na kryzys energetyczny związany z wojną na Bliskim Wschodzie i blokadą ciśniny Ormus. To wszystko spowodowało gwałtowny wzrost cen surowców, także nad Sekwaną. O szczegółach Stefan Folcer.
7: Francuska drużyna elektryfikacji. Pod taką nazwą Pałac Elizejski zgromadził około 200 przedsiębiorców i przedstawicieli koncernów energetycznych, aby opracować plan transformacji energetycznej kraju. Choć drużyna działa dopiero od kilku tygodni, prezydent Emmanuel Macron przekonywał dziś, że pierwsze efekty są już widoczne. W Pałacu Elizejskim przedstawił serię projektów, które mają pomóc Francji uniezależnić się od paliw kopalnych i ograniczyć skutki kryzysu energetycznego. Głównym filarem planu ma być elektryfikacja transportu. To właśnie tego sektora dotyczyły najważniejsze dzisiejsze zapowiedzi.
8: Stellantis a Mulhouse.
7: Koncern Stellantis zainwestuje w Miluzie kolejny miliard euro w produkcję samochodów elektrycznych nowej generacji od 2029 roku. To zobowiązanie naszego wielkiego producenta do wytwarzania elektrycznych pojazdów i rozwijania nowych modeli we Francji. Podkreślał Emmanuel Macron. Drugim ważnym elementem planu jest rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Operatorzy stacji ładowania odegrają tu kluczową rolę. Zadeklarowali budowę 240 tysięcy punktów ładowania, w tym 60 tysięcy szybkich i ultraszybkich stacji, ogłosił francuski prezydent. Istotną częścią strategii ma być także zachęcanie Francuzów do wymiany systemów ogrzewania. Władze chcą promować przede wszystkim pompy ciepła, które mają zastąpić piece gazowe i olejowe. Celem francuskich władz jest ograniczenie w ciągu dekady udziału paliw kopalnych w zużyciu energii z 60 do 30%. Trzeba sprawić, by przejście na energię elektryczną było dla Francuzów naturalne i pożądane. To dobre dla siły nabywczej, konkurencyjności i niezależności kraju, podkreślał Emmanuel Macron. Problem w tym, że jak dotąd wielu Francuzów postrzegało zmiany nie jako naturalne i pożądane, ale raczej jako narzucane i kosztowne. Trzeba iść w kierunku transformacji energetycznej tak, by rozwiązania były dostępne dla konsumenta. Nie może to być pretekstem do nakładania nowych podatków. Ostrzegł w rozmowie z telewizją BFM Michel-Edouard Leclerc, jeden z członków francuskiej drużyny elektryfikacji i właściciel dużej sieci supermarketów i stacji paliw. Francuscy politycy dobrze pamiętają, że to właśnie podwyżki podatków na paliwo wprowadzone w imię ekologii doprowadziły do wybuchu protestów ruchu żółtych kamizelek na początku prezydentury Emmanuela Macrona. Plan elektryfikacji budzi również wątpliwości natury politycznej. Do końca kadencji Emmanuela Macrona pozostał niespełna rok, podczas gdy elektryfikacja gospodarki wymaga inwestycji rozłożonych na wiele lat. Dodatkowo większość zapowiadanych projektów ma zostać sfinansowana przez prywatne firmy, a nie państwo, które zmaga się z rekordowym zadłużeniem. Dlatego część francuskich komentatorów zastanawia się, ile tak naprawdę warte są plany Pałacu Elizejskiego.
0: I na koniec o święcie, przyznam, jednym z moich ulubionych, o którym dzisiaj będziemy mówić i które obchodzimy właśnie dzisiaj, czyli o Dniu Matki. To wyjątkowy dzień dla wszystkich mam, które doskonale wiedzą, co to nieprzespane noce, zamartwianie się o katar, kaszel i gorączkę pociech, ale także dla tych mam, które wiedzą, czym jest ogromna, bezgraniczna miłość.
2: Z mamami i dziećmi rozmawiała Martyna Szymczakowska. Posłuchajmy, co mamy mówią o byciu rodzicem, a co najmłodsi widzą w swoich mamach.
9: Co ja uwielbiam z moją mamą robić, no to przychodzić na jakąś salę zabaw i jeszcze nawet lubię pomagać, kiedy ona robi naleśniki.
10: Uwielbiam z moją mamą robić ciastka, piec torty i malować.
11: Myślę, że to jest taki bardzo bliski kontakt z drugim człowiekiem, który jest niemożliwy w żadnej innej relacji, bo w żadnej innej relacji nie znamy człowieka tak bardzo od podszewki jak własne dziecko. Też odpowiedzialność tego zaufania, które dziecko w nas pokłada, myślę, że jest takim bardzo, bardzo wynagradzającym aspektem tej całej relacji, bo no nie możemy zawieść po prostu, nie?
12: Druga strona, no bo nie zawsze jest pięknie, kolorowo, uroczo. Co jest najtrudniejszego?
13: Chyba ograniczenia, takie codzienne. Chociażby właśnie takie ruchowe, że nie można pójść, gdzie się chce tak naprawdę.
12: Czy według ciebie łatwo jest być mamą?
14: Według mnie nie, dlatego że moja mama ma tyle obowiązków, bo Adam zgubił aparat i teraz co noc szukamy go.
12: Twój brat, tak?
14: Tak, bo mój brat ma też ryby, ale nimi się nie opiekuje, więc moja mama też musi to robić.
15: Kocham moją mamę za to, że często ze mną rysuje i się bawi.
12: Łatwo jest być według ciebie mamą, czy trudno? Jak
16: tak.
12: Łatwo jest być mamą. Dlaczego?
16: Bo tylko mamy sprzątanie, gotowanie, mycie ubran, pralce, mycie dzieci, no i wychodzić z nimi.
12: Łatwizna.
16: Dokładnie.
0: I tym tematem bardzo przyjemnym kończymy magazyn Polska i Świat. Jeszcze tylko krótko o tym, co czeka nas jutro w pogodzie. Jutro w większości kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie także burze. Temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza na wybrzeżu, około 20 stopni w centrum, do 26 aż na Podkarpaciu.
2: Zapraszamy także do jutrzejszych sygnałów dnia. Gośćmi będą o 7.15 Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, a kwadrans po 8.00 Tomasz Trela, poseł Lewicy.
0: My się już powoli żegnamy. Magdalena Skajewska
2: i Marcin Kowalski. Mówimy Państwu do usłyszenia.
17: Jedynka. Polskie Radio.
2: A w jedynce już za chwilę kronika sportowa. W studiu jest już Filip Jastrzębski. Dobry wieczór, Filipie. Powiedz,
18: dobry wieczór.
2: Co w sporcie?
18: Co w sporcie? Przede wszystkim French Open i nasi wspaniali tenisiści, którzy przyzwyczaili nas do tego, że grają w tym roku pięknie na ceglanej mączce w stolicy Francji, ale ten dzień niestety nie był dla nas szczęśliwy. Będziemy także mówić o powołaniach do reprezentacji Polski, która mimo, że nie zagra na Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych i Meksyku i Kanadzie, to jednak musi rozgrywać mecze towarzyskie i budować kadrę trenera Jana Urbana. Zbliża się 22:40.
19: Woli strzela i prędzej strzela! Jest!
20: Kronika sportowa.
18: Tylko jeden z polskich singlistów zaprezentował się dziś na kortach Rolanda Garrosa. Kamil Majchrzak odpadł w pierwszej rundzie French Open. O szczegółach Cezary Guriew.
21: Kamil Majchrzak, który w ostatnich tygodniach leczył kontuzję kolana, dziś przegrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo 1-6, 3-6 i 4-6.
22: Trzeba było bardziej uważnie pilnować serwisu swojego, żeby może nie tracić przełamań na początku setu, gdzie rywal faktycznie ma jeszcze większy komfort psychiczny, tylko spróbować, nieważne w jakich bólach, ale wyciągnąć to po 3, po 4, po 5. Wtedy nie wiadomo, czy prezentowałbym się w dalszym ciągu tak samo w momentach, w którym cały czas był z przodu, tak? Więc on cały czas miał ten zapas. Ja go nie miałem, natomiast no, w trzecim secie miałem dwa breakpointy, żaden return nie wrócił. Myślę, że jakbym tam przełamał, może coś można by było powoli myśleć o odrabianiu. Tak to raczej nie, raczej cały czas szukałem momentum, szukałem sposobu jakiegokolwiek, żeby móc odwrócić tą grę, natomiast finalnie nie znalazłem. Wygląda na to, że z ziemi już więcej nie wycisnę. Teraz przeniosę się na trawę, już w drugim tygodniu Roland Garrosa jest challenger na trawie w Birmingham, gdzie będę chciał rozegrać. Potem trochę zależy, jak się będą listy układały, ale chcę zagrać w 250 albo w Stuttgarcie, albo w Hertogenbosch. Potem 500 w Queens albo w Halle. Potem 250 w Eastbourne lub na Majorce, no i Wimbledon. Mam nadzieję, że w którymś z tych turniejów zagram więcej niż dwa mecze, to wtedy może jeden z tych turniejów będę musiał odpuścić, które wymieniłem wcześniej, ale na razie plan jest taki, żeby zacząć od Birmingham.
21: Jutro Iga Świątek ponownie zagra na głównej arenie, a więc na korcie Filipa Chatier. Jej rywalką będzie Czeszka Sara Bejlek. Czterokrotna zwycięzczyni paryskiej imprezy nie narzeka na upały.
23: Szczerze mówiąc, nie przeszkadza mi to. Jakby grałam turniej, gdzie było o wiele gorzej, typu Chiny albo w Cincinnati rok temu. O Jezu, to nigdy takiej pogody nie doświadczyłam, więc w ogóle mi to nie przeszkadza. No wiadomo, że będzie może człowiek trochę miał podwyższone tętno albo bardziej się pocił, ale dobrze mi się grało, piłka fajnie skakała i dobrze ją czułam, bo już miałam okazję kilka dni pograć w tej temperaturze, ale faktycznie pierwsze treningi po tym, jak tutaj było 16 stopni, no były wymagające, więc to wymaga dostosowania się.
21: Upały też nie są straszne Magdalenie Fręch, która w drugiej rundzie zagra ze Szwajcarką Jill Teichmann.
24: Takie upały, to bardzo dobrze się czuję, staram się oszczędzać energię przed, staram się też za dużo nie jeść w te dni, żeby właśnie nie było żadnych problemów z brzuchem, bo wiadomo, w tych temperaturach no jednak organizm szybko się odwadnia, pilnuje jakby przyjmowania odżywek. Organizm jest przyzwyczajony do tego typu upałów i też wyjątkowo dobrze to zniosłam, z czego bardzo się cieszę.
21: Walcząca z kontuzjami kolana Magda Linet zmierzy się z złotyszką Jeleną Ostapenko.
25: To jest coś, co mam od dłuższego czasu. Wiadomo, na mączce jest troszkę ciężej, ponieważ jest to dużo bardziej fizyczna nawierzchnia, więc te rzeczy trochę wychodzą, a też grałam bardzo dużo na początku sezonu i widziałam, że niektóre rzeczy gdzieś tam znowu zaczynają wracać, dlatego też nie grałam w Strasburgu. Zrobimy wszystko, żeby była gotowa na kolejny mecz.
18: A ja jeszcze dodam, że mieliśmy dziś niespodziankę na French Open, ponieważ już w pierwszej rundzie z turnieju odpadła Jessica Pegula, rozstawiona z numerem 5. Amerykańska tenisistka przegrała z 83. w rankingu Australijką Kimberly Biller 6-1, 3-6, 3-6. Pegula jest jedyną zawodniczką z czołowej dziesiątki, która nie przebrnęła pierwszej rundy. Nie brakuje nowych nazwisk w piłkarskiej reprezentacji Polski powołanej przez selekcjonera Jana Urbana na najbliższe towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. To napastnicy Karol Czubak i Mateusz Żukowski oraz obrońcy Kasper Potulski, Norbert Wojtuszek i Oskar Wójcik. W gronie 26 piłkarzy znalazł się Robert Lewandowski, który z końcem czerwca opuści Barcelonę. Zabrakło m.in. triumfatora Ligi Europy Mefiu Kasza, zastąpili. Po dłuższej przerwie do kadry wraca bramkarz Marcin Bułka, który praktycznie cały sezon stracił z powodu kontuzji, a brakuje innego rekonwalescenta na tej pozycji, czyli Łukasza Skorupskiego. Na wczorajszej gali piłkarskiej Ekstraklasy z trenerem naszej reprezentacji Janem Urbanem rozmawiał Tomasz Kowalczyk.
1: Rozpoczynamy niebawem kolejne zgrupowanie reprezentacji, ale zanim zgrupowanie, to nagrody dla najważniejszych piłkarzy w naszym kraju. Jak panu te nagrody się podobają? Dużo Polaków.
3: No właśnie, to trzeba podkreślić, że dosyć dużo Polaków, też Polaków młodych. No cieszy, na pewno cieszy, bo jeśli oglądamy polską ekstraklasę, to często naprawdę się zdarza, że w tych spotkaniach naszych rodaków no nie jest zbyt wielu, to tym bardziej cieszy, że...

0: że jeśli jest ich niewielu, to jednak mimo wszystko są wyróżniającymi się postaciami w naszej lidze.
1: Jakie to będą te najbliższe mecze, te towarzyskie, co pan będzie chciał sprawdzić?
0: Nowe twarze, natomiast niezbyt wiele. Nie chcemy robić nie wiadomo jakiego przeglądu. Ci zawodnicy, którzy grali mniej na przykład w eliminacjach do Mistrzostw Świata, też chcą mieć swoją szansę. Zbyt wielka rewolucja, mam na myśli próbowanie zbyt wielu zawodników, to wszystko powoduje, że nie ma płynności gry, że nie ma zrozumienia i tak dalej, a my chcielibyśmy jednak zgrywać tą drużynę, robić taką atmosferę, która pozwoli nam na jak najlepsze przygotowanie się do meczów najpierw Ligi Narodów na jesień, a później eliminacji do Mistrzostw Europy.
1: Kiedyś trener mówił, że piłkarz młody powinien marzyć, mieć te swoje marzenia, później je spełniać. Pan teraz właśnie myśli, marzy o tym, co może się zdarzyć w Lidze Narodów, czy jeszcze czasami wraca to wspomnienie meczu ze Szwecją?
0: No wraca to wspomnienie meczu ze Szwecją i będzie wracało. Tym bardziej jak zacznie się mundial, będziemy rozpamiętywali, że mogliśmy tam być, bo uważam, że nie byliśmy gorsi od Szwedów. Troszeczkę jednak mimo wszystko na własne życzenie odpadliśmy. Taka jest piłka i teraz będziemy chcieli zrobić wszystko, aby jak najlepiej przygotować się, owszem, do Ligi Narodów, ale przede wszystkim do eliminacji do Mistrzostw Europy.
1: To jeszcze pytanie o te eliminacje, bo różne pomysły są, jak mają zostać przeprowadzone. Pana to troszeczkę dziwi, że będą jakieś nowe pomysły, nowe systemy? Czy pan jest przyzwyczajony do tych tradycyjnych grupek 9 i tam drużyny wychodzą? Czy te kombinacje to jest dobry pomysł?
0: Wydaje mi się, że to normalna rzecz, że federacje, w tym przypadku FIFA czy UEFA, oni chcą zmieniać format eliminacji, żeby one były bardziej atrakcyjne, żeby były bardziej ciekawe. Mamy tutaj przykład Ligi Mistrzów rozgrywana w grupach, a teraz jako liga. Wydaje mi się, że też jest bardzo interesująca, rozgrywana w takiej formie i te eliminacje późniejsze już reprezentacji będą rozgrywane w podobny sposób. Tak jak w życiu, coś się musi zmieniać, trzeba próbować nowych rzeczy, aby to wszystko sprawiało, że zainteresowanie piłką nożną było jak największe.
2: Reprezentacja Polski w czwartek rozpocznie zgrupowanie we Wrocławiu. 3 dni później zagra towarzysko z Ukrainą, a 3 czerwca w Warszawie podejmie Nigerię i to spotkanie będziemy dla Państwa transmitować. Przypomnę, że na wczorajszej gali do galerii legend ekstraklasy został włączony nasz wieloletni sprawozdawca Andrzej Janisz. Nagrodzono także oczywiście piłkarzy i trenerów. Za najlepszego zawodnika sezonu został uznany pomocnik GKS-u Katowice Bartosz Nowak, którego zabrakło wśród powołanych.
3: To jest sezon, w którym zebrałem mnóstwo gratulacji i dużo uznania i to, że dzisiaj tutaj stoję i odbieram te 2 nagrody, to jest największa nobilitacja, jaką dostałem w piłce i też bardzo dziękuję wszystkim głosującym, wybierającym i wszystkim ludziom, którzy są z nami, byli z nami przez cały sezon i dziękuję bardzo.
2: 2 nagrody, bo Nowak był zarówno piłkarzem sezonu, jak i pomocnikiem sezonu, a wśród powołanych jest Karol Czubak z Motoru Lublin, uznany za najlepszego napastnika ekstraklasy.
4: Jeśli mam być szczery, to się nie spodziewałem, ale na pewno fajnie. Cieszy to, że ktoś docenił moją ciężką pracę, bo naprawdę dużo pracy włożyłem w tym sezonie i jestem dumny, że mogłem dzisiaj stanąć na scenie i odebrać tą nagrodę. Ja wiedziałem, że sobie tutaj poradzę w ekstraklasie, bo strzelałem już wcześniej regularnie, więc tylko mnie to utwierdziło w tym, że idę dobrą drogą. Na pewno nie zatrzymam się na 18 bramkach w ekstraklasie i będzie ich więcej. No wiadomo, że też będę chciał w pewnym momencie spróbować swoich sił z powrotem za granicą, bo to też jest marzenie każdego chłopaka, żeby zagrać w lidze top 5 czy w dobrym europejskim klubie, więc ja będę do tego dążył.
2: Jan Urban nie znalazł miejsca w kadrze dla Wojciecha Mońki. Utalentowany 19-latek z Lecha Poznań został wczoraj uznany za najlepszego obrońcę naszej ligi.
5: No nie chcę też zabrzmieć na jakiegoś gościa, który ma jego w kosmosie, ale no przyznam szczerze, że liczyłem mocno na tę nagrodę i czułem, że ona trafi w moje ręce. Czy było to takie oczywiste, to bym nie powiedział, bo na pewno nominacje pozostałe również były bardzo mocne i nie byłoby zaskoczeniem, gdyby ta nagroda trafiła również w ręce kogoś innego.
2: Bramkarzem sezonu został Ksawier Dziekoński z Korony Kielce, a trenerem Nils Frederiksen, czyli szkoleniowiec poznańskiego Lecha. Kolejusz to 3. zespół w XXI wieku, który obronił tytuł mistrza Polski.
6: Kronika sportowa.
2: Rozpoczęła się już rywalizacja o finał.

0: Mistrzostw Polski koszykarzy. W pierwszym półfinałowym spotkaniu zwycięstwo odniósł Zastal Zielona Góra, o czym informuje Paweł Kątnik.
1: Orlen Zastal Zielona Góra dzisiaj zdecydowanie lepszy od AMW Arki Gdynia w pierwszym meczu półfinału Orlen Basket Ligi. Goście przyjechali tutaj po swoje, prowadzili od samego początku i do samego końca. W zasadzie tylko w trzeciej kwarcie, którą także zaczęli z dużym impetem, gospodarze wrócili na moment do gry, kiedy to odrobili część strat, ale nadal przegrywali 15 punktami. Dzisiaj wielka niemoc w zespole AMW Arki, fatalna skuteczność za 3 punkty. W pewnym momencie to było tylko 9% przy jednej trafionej trójce na 11 prób. Skończyło się zaś z 17% skutecznością i 4 rzuconymi trójkami. Goście natomiast grali zespołowo, rozdali 21 asyst. Świetnie spisywał się były zawodnik Arki, a dzisiaj jeden z najzdolniejszych zawodników młodego pokolenia, Jakub Szumert, który zdobył 20 punktów. Conley Garrison 21 dołożył, a to wszystko pilnował także kapitan zespołu Andrzej Mazurczak z 9 punktami, 7 asystami. Orlen Zastal Zielona Góra dzisiaj zdecydowanie lepszy, prowadził od początku do końca i wygrywa 90-64. Najbardziej doświadczony na boisku, podkoszowy Arki i zdobywca 4 punktów Adam Chrycaniuk tak podsumował to spotkanie.
2: No tak, znaczy my tu dzisiaj, że tak powiem, byliśmy wszędzie spóźnieni o pół kroku, o czasami nawet jeden krok, także i ta reakcja na zbiórce, reakcja w obronie, podejmowanie decyzji do rzutu, to wszystko było spóźnione.
1: A bohater meczu, zdobywca 20 punktów, Jakub Szumert, widział ten mecz tak.
3: Szczególnie poniosła nas pierwsza połowa, gdzie napędziliśmy się, zbudowaliśmy przewagę, no i po prostu trzymaliśmy tą przewagę. Były małe przestoje, ale kontrolowaliśmy to mecz.
0: Jutro pierwszy mecz w drugiej parze, czyli derby Warszawy. Dziki kontra Legia. Jonas Vingegaard wygrał po samotnej ucieczce 16 etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Duńczyk umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął Austriak Felix Gall, a trzeci był Australijczyk Jay Hindley. W klasyfikacji łącznej Vingegaard wyprzedza Galla, a trzecie miejsce zajmuje Holender Tymen Arensman. Choć trasę tegorocznego kolarskiego Tour de Pologne właściwie poznaliśmy już wcześniej, to dziś zaprezentowano ją oficjalnie. O tym, co przyniesie kolarskie lato, Andrzej Grabowski.
4: Zaczynamy 3 sierpnia w Gdyni, choć dzień wcześniej, jeszcze przy skwerze Kościuszki, na słynnym ORP Błyskawica prezentacja drużyn. Pierwszy etap do Koszalina, drugi z Międzyzdrojów do Szczecina, trzeci z Zielonej Góry do Gorzowa Wielkopolskiego. Te 3 dni dla sprinterów i na terenach dawno w trakcie turu nieodwiedzanych. Potem zabawa w górach, najpierw z Żagania w Karkonosze do Karpacza, potem z Opola w Beskidy z metą na Kocierzy i wreszcie Bukowina Tatrzańska.
5: Karpat znamy i wiemy, że to też jest taki etap, gdzie ten peleton się rwie i to może pojechać porwany ten peleton.
4: Mówi dyrektor wyścigu Czesław Lang.
5: Kocierz jest zaskoczeniem, bo w samej końcówce jest wąska ścianka taka, wąska droga, sztywna ścianka. Tam kolarze, przecież nawet zawodowcy schodzili z roweru, bo nie dali rady podjechać i gdzieś sobie byli z tyłu. Czyli na pewno będzie to takie też duże zaskoczenie. No i taki królewski etap, myślę, będzie Bukowina, resort Bukowina.
4: A na finał 12-kilometrowa czasówka w Wieliczce. Dzień przed wyścigiem mężczyzn, 4 Tour de Pologne Women. Panie znów pościgają się na Lubelszczyźnie.
5: Lubelska 3-dniówka, ale bardzo ciekawa też. Też dołożyliśmy trochę gór, trochę nowych etapów. Zaczynamy z Tomaszowa Lubelskiego, startujemy do Zamościa. Całe piękne roztocze, pokażemy wszystko co najpiękniejsze. Później z Włodawy i etap będzie w Lubartowie. Też bardzo piękny etap, piękna meta. To jest miasto mojego kolegi Janusza Pożaka, z którym jechaliśmy wiele razy, wiele wyścigów i on tam promuje bardzo mocno kolarstwo. No i następnie z Janowca do Lublina. W Lublinie będzie zakończenie.
4: Wyścig od 24 do 26 lipca. Tour de Pologne męskie i żeńskie. Oczywiście z dumnym patronatem Polskiego Radia.
0: 2 kółka zamieniamy na 4 i oddajemy głos Sylwii Urban.
6: Terenowy rajd Desafio Ruta 40 nosi nazwę od legendarnej argentyńskiej drogi numer 40. To jedno z największych wyzwań dla kierowców z całego świata, stąd nazwa Desafio – wyzwanie. Trasa biegnie wzdłuż Andów i granicy z Chile. W rajdzie też pojawiła się cała światowa czołówka, to 3. runda Mistrzostw Świata. Dziś 2. etap, krótki, ale męczący. Polskich fajerwerków już nie było. Wygrał Lis Pustyni, Katarczyk Nasser Alatia w Daci Sunriders, a wczorajsi liderzy Eryk Goczał z Szymonem Gospodarczykiem w Toyocie Hilux zajęli dopiero 23. miejsce. Zapłacili za otwieranie trasy.
7: Przerąbany odcinek. Na 12. kilometrze walnęliśmy 2 kapcie. więc musieliśmy troszeczkę uważać, troszeczkę zwolnić. Mieliśmy dobre tempo, po czym gdzieś w środku odcinka straciłem czwarty bieg, rozleciała się skrzynia, więc mieliśmy dzisiaj tylko trzy biegi, nie mogliśmy za szybko jechać, ale i tak dobrze, że wytrzymała skrzynia do samego końca, nie mamy dużej straty, będziemy mieli dobrą pozycję jutro, bo jest odcinek kamienny z tyłu, żeby przeatakować po troszeczkę rozgonionych śladach, więc myślę, że nie jest tak źle. Zobaczymy, co z tego będzie. Dobrze, że ta skrzynia wytrzymała, ale szkoda, że trochę czasu straciliśmy.
6: Dużo lepiej od Eryka i Szymona spisali się Marek Goczał i Maciej Marton, którzy skończyli etap na siódmej pozycji.
8: Dzisiaj był taki mega ciekawy odcinek, jeszcze czegoś takiego nie jechałem. Na początku bardzo ciasny, ledwie auto się mieściło między drzewami, krzakami, ale taki mocno feszfeszowy, z twardym. Nie wiem, nigdy czegoś takiego nie jechałem, a ostatnia sekcja była taka, powiedziałbym, troszkę na odwagę, ale już jest na pewno dużo lepiej, jak było wczoraj, także ja jestem mega zadowolony, bo wygląda na to, że tempo mamy dobre, cały czas rośnie, także cały czas do przodu.
6: Liderem jest Portugalczyk João Ferreiro w Toyocie. Eryk Goczał i Szymon Gospodarczyk są na 9. miejscu, a Marek Goczał i Maciej Marton na 13. Jutro trzeci etap, najdłuższy, 409 km odcinka specjalnego ze startem i metą w San Rafael.
0: I w ten sposób dobiegła końca kronika. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
9: Kronika sportowa.
10: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
11: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
12: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
11: No kto, no wiadomo.
12: Ci panowie z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama. Radio Kierowców.
18: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga ekspresowa S2, odcinek węzeł Warszawa Lotnisko, węzeł Wilanów. W pobliżu węzła Puławska na 470 km cały czas są jeszcze konsekwencje kolizji ciężarówki z autem osobowym, bo zablokowany pozostaje jeden z pasów jezdni w kierunku Telespola. Droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Żmigród, węzeł Krościna. W pobliżu 126 km ciężarówka wjechała do rowu. Trwa akcja wyciągania tego pojazdu, no i zablokowana jest jezdnia w kierunku Zgorzelca. Droga ekspresowa S8, odcinek węzeł Mszczonów, węzeł Radziejowice. W pobliżu miejscowości Kuranów na 416 km doszło do kolizji ciężarówki z autem osobowym. Zablokowany był jeden z pasów w kierunku Warszawy, ale jezdnia została zablokowana całkowicie i wytyczono objazd drogą krajową numer 50. Droga krajowa numer 92, Poznań-Kostrzyn, w pobliżu Swarzędza na 193 km doszło do kolizji dwóch aut osobowych. Zablokowany jest jeden z pasów jezdni w kierunku Warszawy. I nasza drogowa mapa pogody. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane od północnego zachodu przez centrum po południowy wschód, przejściowo wzrastające do dużego i miejscami przelotnie popada deszcz, a w Wielkopolsce, na Kujawach, Lubelszczyźnie i Mazowszu możliwe są burze i tam spadnie od 10 do 15 mm wody. Bez deszczu jedynie w rejonie wybrzeża.

0: Poinformowała o nich telewizja TVN24. Według niej policja zatrzymała dwie osoby podejrzewane o wywołanie fałszywych alarmów dotyczących Jarosława Kaczyńskiego i telewizji Republika. Prokuratura domaga się aresztu tymczasowego. Sąd rejonowy dla Warszawy, Pragi Północ przychylił się do jednego wniosku. Wniosek aresztowy w sprawie drugiej osoby jest rozpatrywany. Policja prawdopodobnie ustaliła również autorów fałszywego zgłoszenia dotyczącego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Jak dotąd służby nie potwierdziły, że w sprawę zamieszane są rosyjskie służby. Jesteśmy gotowi na każdy atak, zapewnia minister spraw wewnętrznych Ukrainy. To oświadczenie, to reakcja na groźby, które Moskwa od kilku dni kieruje pod adresem Kijowa.
1: Kreml wezwał dyplomatów i cudzoziemców do natychmiastowego opuszczenia miasta, a Ukraińcom zalecono unikanie obiektów wojskowych i rządowych, które mają być celem ataku. Szef MSW Ukrainy Ihor Kumenko oświadczył, że służby są na to gotowe. Niezależnie od tego, co się wydarzy, będziemy w stanie właściwie rozdzielić siły i środki, których w Kijowie jest wystarczająco dużo. Jesteśmy gotowi na wszelkie ataki i akty terrorystyczne. Chargé d'affaires Polski w Ukrainie Piotr Łukasiewicz uważa, że Putinowi brakuje kart, więc zwraca się ku terrorowi.
2: Zarówno Rosjanie, jak i eksperci rosyjscy zdają sobie sprawę, że ta wojna jest nie do wygrania.
1: Piotr Łukasiewicz dodał, że polska placówka pracuje normalnie, a wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Rząd zapowiada w najbliższym czasie duży polsko-kanadyjski projekt militarny. Przedstawiciele naszych władz rozmawiają o tym w Ottawie przy okazji targów obronnych KANSEK. Według szefa MONU Władysława Kosiniaka-Kamysza jest pole do współpracy przemysłów obu państw i rząd do tego będzie dążył. Tym bardziej, że Kanada to jedyne państwo spoza Unii dopuszczone do udziału w SAFE. Podkreśla pełnomocniczka rządu do spraw tego programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: To Polska była tym krajem członkowskim, który namawiał pozostałych partnerów, namawiał Brukselę do tego, żeby to właśnie Kanada z puli krajów pozaunijnych dołączyła do tego mechanizmu.
0: Pierwsza duża umowa polsko-kanadyjska, między innymi w dziedzinie łączności, może zostać zawarta na przełomie czerwca i lipca. Wiadomo już, kto będzie sprawował władzę w Krakowie do czasu wybrania nowego prezydenta miasta. Na komisarza premier wskazał Stanisława Kracika. Wybory w Krakowie muszą się odbyć w ciągu 90 dni.
4: Stanisław Kracik to były wojewoda małopolski, od 2 lat wiceprezydent Krakowa i to on przez najbliższe tygodnie będzie pełnił funkcję komisarza. Taką informację przekazał premier Donald Tusk. Podziękował jednocześnie Aleksandrowi Miszalskiemu, któremu mieszkańcy miasta pokazali w referendum czerwoną kartkę. Taka jest demokracja, tłumaczył szef rządu.
5: Na tym polega urok i oczywiście ryzyko związane z zasadą bezpośredniego wyboru prezydenta, wójta i burmistrza. Takie jest życie.
4: Premier zaznaczył, że wybory w Krakowie odbędą się późnym latem. Sylwia Biała, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: Sprawa gangu trucicieli wraca do pierwszej instancji. Sąd apelacyjny w Warszawie uchylił większość punktów wyroku Sądu Okręgowego. Akt oskarżenia dotyczył 5 zabójstw i 6 usiłowań zabójstwa. Oskarżeni podawali swoim ofiarom skażony alkohol, aby przejąć ich nieruchomości. Sędzia Maria Turek wskazała, że sąd uwzględnił zarzuty podniesione w apelacji przez prokuraturę.
7: Sąd pierwszej instancji dopuścił się obrazy przepisów postępowania mającej wpływ na treść orzeczenia poprzez dokonanie wybiórczej, naruszającej zasady logicznego rozumowania i doświadczenia życiowego oceny zgromadzonych dowodów, co skutkowało uniewinnieniem oskarżonych.
0: Chodzi o 2 osoby. Pozostałe 3 zostały skazane na wyroki od 8 do 15 lat więzienia. Ministerstwa Zdrowia, Aktywów Państwowych i Infrastruktury jednoczą siły w zakresie edukacji zdrowotnej. Jest porozumienie w tej sprawie. Wszystko po to, by przekonać Polaków do badań profilaktycznych, bo jak mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, wciąż zbyt mało osób z nich korzysta.
8: 33% profilaktyka raka piersi, 12% rak szyjki macicy i 15% rak jelita grubego.
0: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak dodaje, że wspólne akcje profilaktyczne będą korzystać z infrastruktury oraz kanałów informacyjnych.
9: Typu Polskie Linie Lotnicze LOT, PKP Intercity, porty lotnicze, dworce.
0: Rząd zapewnia, że kampanie informacyjne nie będą się wiązać z dodatkowymi wielkimi budżetami. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: W nocy słaby przelotny deszcz na północnym wschodzie kraju. Burze możliwe w pasie od Kujaw przez Mazowsze po Lubelszczyznę. Temperatura

0: Temperatura minimalna od 11 stopni na północy, około 14 w centrum do 17 na Podkarpaciu.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
9: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa. A tam Iga Świątek, czterokrotna triumfatorka.
10: Iga już serwuje na backhand rywalki, wyrzuciła! Iga Świątek podskakuje! Znowu królową Paryża! Jak nie kochać tej dziewczyny!
9: Jak będzie w tym roku? Może wygrana, a może porażka? Na pewno będą ogromne emocje na ceglanej mączce. Wielkie gwiazdy i barwne opowieści. Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
11: Jest dokładnie 8 minut po godzinie 23.
1: Wieczór z reportażem.
11: Wojciech Błoński, Antoni Rokicki, Jakub Tarka, witamy Państwa bardzo serdecznie. 71-151 to numer naszego SMS-owego komunikatora. W każdej sprawie mogą Państwo do nas napisać 71-151. Dziś, proszę Państwa, Dzień Matki i nieprzypadkowo w wieczorze z reportażem poruszymy temat porodówek. W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. To jest znany fakt, z którym mierzymy się już od lat. Ale czy odpowiedzią na kryzys demograficzny powinno być zamykanie szpitalnych oddziałów? Dane Narodowego Funduszu Zdrowia są bezwzględne. Od 2020 roku, czyli w ostatnich 6 latach, w naszym kraju zlikwidowano aż 88 oddziałów położniczych. No za tymi liczbami kryją się puste korytarze, ale przede wszystkim przerażone pacjentki i dramat położnych, które tracą miejsce pracy. Dziś w reportażu My Położne, taki nosi tytuł, przeniesiemy się do Buzka Zdroju, żeby poznać historię Anny Dalach i Magdaleny Sobczyk. Panie są położnymi, przez lata zdobywały wiedzę, kończyły studia i kolejne kursy. Dziś ich oddział już nie istnieje. Czego w związku z tym doświadczyły, co z ich pasją, co z ich doświadczeniem, o tym Państwo usłyszą w reportażu. A tuż po reportażu porozmawiamy o tym, czy zamykanie porodówek to nieuchronny proces, czy może systemowy błąd, za który zapłacimy niebawem wszyscy. 71-151 do Państwa dyspozycji, przypominam, a już teraz reportaż Alicji Głów ze studia reportażu zatytułowany My Położne.
12: Miałam taką sytuację w punkcie pobrań, gdzie przychodzi na pobranie krwi młoda dziewczyna, czyta moją plakietkę, magister położnictwa, na głos. I pyta się mnie, co ja tu robię, że dlaczego położna musi pracować w punkcie pobrań, dlaczego nie na oddziale. Ja mówię, że mój oddział został zamknięty i jest to moja jedyna praca.
8: Poznajcie Magdę, która zaraz po maturze postanowiła

0: że zostanie położną.
1: Każda z nas położnych, żeby przystąpić do obrony pracy licencjackiej, musi uczestniczyć lub też przyjąć 60 porodów naturalnych. Ja tutaj mam rozpisane w swoim dzienniczku praktyk zawodowych wszystkie porody ze wszystkimi danymi, danymi pacjentek, danymi noworodka, przy których uczestniczyłam.
2: Pierwsza na liście jest dziewczynka. 29 kwietnia 2014 rok. Naprawdę tego jest 60 aż?
1: Dokładnie 64.
0: Aby zarobić na dalsze studia, wraz ze swoim przyszłym mężem wyjechała do pracy do Holandii.
1: Najpierw pracowaliśmy na serach. Później w sortowni owoców jako kontroler jakości. I tak wytrzymaliśmy 3 lata. Potem wróciliśmy. Ja zaczęłam studia magisterskie i jednocześnie zaczęłam szukać pracy.
2: Zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu
1: położnej. To najważniejszy dokument, jaki ma położna. Dodatkowo mam jeszcze kursy. Kurs szczepień dla położnych.
0: Jesienią 2018 roku rozpoczęła pracę jako położna w szpitalu w Busku-Zdroju. Kilka lat wcześniej na tym samym oddziale zatrudniona została położna Ania, która studia rozpoczęła dzięki swojej mamie i siostrze. Podczas zimowej sesji odebrała telefon.
3: Obcy numer dzwoni. Dzień dobry, z tej strony naczelna z Busku-Zdroju. Chciałam panią poinformować, że przyjęliśmy panią, że została pani dzisiaj przyjęta do pracy. A ja, proszę panią, ja jestem w Rzeszowie. Ja aktualnie uczę się do egzaminu z psychologii, bo studiuję, magistra robię, tak? Więc nie przyjadę jutro. A to pani sobie żarty robi. Ja do pani dzwonię z ofertą pracy, a pani mówi, że nie przyjedzie. Po prostu świat mi przeleciał przed oczami, co ja mam robić. Rzuciłam tą książkę z tej psychologii, ręce mi się trzęsły i tak łamiącym się głosem mówię, wie pani co, ja jutro nie przyjadę, ale przyjadę pojutrze. Może być? Będzie jeszcze ta praca pojutrze, czy już nie? I pamiętam jak dzisiaj, 17 czy 18 styczeń, to był mój pierwszy dzień pracy. Dzwonię do mamy i mówię, mamo, powiedz tacie, jutro musi po mnie przyjechać, bo ja zaczynam pracę w wózku.
0: Spotykamy się przy kawie w przestrzeni komfortowej dla Ani i Magdy. Same wybrały to miejsce. Opowiadają mi o swoim zawodzie.
1: W zawodzie położnej jest dużo pięknych rzeczy. Sam poród już jest wzruszający. Ja za każdym razem, jak widziałam poród, za każdym razem się wzruszałam. I to jest piękne.
4: Tak, jak się rodzi dziecko i jak się kładzie je na piersi u matki, to pierwsze spojrzenie matki i dziecka, pierwsze ucałowanie matki swojego dziecka, jeszcze jak ojciec jest przy tym porodzie. To jest po prostu moment nie do opisania. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że my byłyśmy tą pierwszą osobą, która brała to dziecko na ręce. Ja z perspektywy mamy, dla mnie najpiękniejszym momentem było to, jak przynieśli mi syna. I właśnie jak go zobaczyłam i spojrzałam mu w oczy i że pierwszy raz mogłam powiedzieć do niego po imieniu takie, jakie wybraliśmy, nie wiem, świat się po prostu zmienił. Od tego momentu, jak zostałam matką też, to zupełnie stałam się też inną położną, bo wszystko to, co teraz ja tłumaczę kobietom, to ja im tłumaczę na swoim przykładzie.
0: Od pierwszych dni pracy na oddziale ginekologiczno-położniczym minęło wiele lat i tak wiele się wydarzyło nie tylko w życiu Magdy i Ani. Obie zostały mamami. Urodziły dzieci na swoim oddziale w Busku-Zdroju. Po jednym z dyżurów Anię znowu zaskoczył telefon.
4: 8:30 dzwoni oddziałowa i tak po prostu ni z gruszki.

0: Nie z pietruszki. Ania, bo za dwa dni miałam mieć dniówkę właśnie i mówi, Ania, nie przychodź już do pracy. A ja mówię, ale dlaczego? Co ty mówisz? A ona mówi, no dzisiaj właśnie, że zawieszony oddział, że oddziału już nie będzie, to był twój ostatni dyżur. Po prostu myślałam, że zemdleję wtedy, bo wiadomo, miałyśmy tego świadomość, że to się może kiedyś wydarzyć, ale nie tak po prostu z dnia na dzień, gdzie na oddziale były pacjentki, gdzie na noworodkach były po prostu dzieci. To było jak grom z jasnego nieba. Ja po prostu, świat mi się wtedy zawalił. Pamiętam, że mąż wrócił z pracy, wyjęłam wszystkie swoje dyplomy, kursy, licencjat, magister, z 20 po prostu tych wszystkich kursów, bo jeszcze specjalizacja i do tego trzeba było. I siadłam sobie tak i po prostu łza poleciała, bo mówię, na co mi to?
1: W głowie mnożyły się pytania, co będzie dalej, co z pracą, czy nic się nie da zrobić?
0: Myślę, że zostałyśmy pozostawione tak same sobie. Jedyne, co mogłyśmy zrobić, to tak porozmawiać sobie po prostu między sobą, ale no nie było z tej sytuacji w ogóle wyjścia. Jeszcze kontakty z koleżankami ze Staszowa, no bo one bardziej walczyły, robiły te pikiety, no miały gdzieś tam bardziej poparcie wojewody, bo wojewoda akurat świętokrzyski z tamtych okolic jest, więc łapałyśmy się już naprawdę wszystkiego i mimo to niestety zdegradowano nas po prostu do poziomu pomocy pielęgniarskich. Takie nam warunki przedstawiono, po prostu albo bierzecie, albo do widzenia. Najgorsze było to, że zostały nam od razu z dnia na dzień przydzielone oddziały, na których mamy pracować jako te pomoce pielęgniarskie, bez nocy, bez świąt, tylko na dyżurach dziennych. Dobrze, to było do przeżycia, no bo każdy chciał pracować, tak? Więc poszłyśmy. Te dyżury wyglądały tak, że koleżanki, z którymi bynajmniej ja pracowałam, pielęgniarki, znałam, tak, ze szpitala 13 lat, bo tyle w tym szpitalu przepracowałam, zaczęły nas traktować jak trendowate. Ale to nie była ich wina, to była wina po prostu wyżej, że oddziałowe dostały taki nakaz, że nam nie wolno nic robić, nie wolno nam dochodzić do pacjenta. My nic nie potrafimy, my nic nie umiemy, bo nie mamy prawa wykonywaniu pielęgniarki. Nie możemy odłączyć kroplówki, nie możemy rozłożyć leków, nie możemy zrobić zastrzyka, nie możemy nawet cukru, glukozy pobrać, gdzie każdy normalny człowiek robi sobie to w domu.
2: To co pani robi?
0: Co mogłyśmy robić? Karmić pacjentów, zmieniać pampersy, po prostu wy to jesteście tylko od pampersów. Chodzić z badaniami, latać non-stop w tej z powrotem, zaprowadzić pacjenta z izby na oddział, po prostu przynieś, wynieś, pozamiataj.
1: To było trudne do zrozumienia, tym bardziej, że nie tak dawno w czasie pandemii położne mogły więcej.
0: Właśnie w COVID-zie, jak był COVID, wszystko to mogłyśmy robić. Nikt się nie pytał, czy jesteśmy położnymi, czy umiemy pracować z mężczyznami. Nie, wtedy po prostu wchodziłyśmy na oddział, były zawały, udary, zgony, pacjenci kardiologiczni, każdy wariant COVID-a żeśmy przeszły. Potem zrobili COVID pediatryczny. My byłyśmy jako położne na tym cięższym, na biegunkach. Nikt się nie pytał, czy my mamy doświadczenie, żeby, nie wiem, roczniakowi czy dwulatkowi pobrać krew. Wtedy się nikt nie pytał, że to umią tylko pielęgniarki po prostu z pediatrii, tak? Tylko razem z nimi, ramię w ramię pracowałyśmy. Praktycznie była pielęgniarka, była położna i równorzędnie wszystko żeśmy robiły. I nikt wtedy nie pytał, czy jestem pielęgniarką, czy jestem położną, tylko po prostu liczyło się to, czy potrafię pomóc temu człowiekowi.
1: Mimo niepewności i obaw o przyszłość, Ania szybko poczuła, że musi coś zmienić.
0: Może po miesiącu, po dwóch, po prostu podjęłam wewnętrzną decyzję jako jedna z dwóch koleżanek. Druga koleżanka w wieku emerytalnym stwierdziła, że nie podpisze tego porozumienia i ja również podjęłam taką decyzję, że nie podpisuję tego porozumienia, odchodzę na własnych zasadach.
1: Magda także nie pracuje już w szpitalu w Busku-Zdroju, choć nie ona o tym zadecydowała.
3: Do momentu covidowego szpitala popracowałam rok, no a później zostałam mamą. I gdy zostałam mamą i skończył się urlop wychowawczy, gdy chciałam wrócić do pracy, oddział

0: już de facto nie istniał, mimo że jest jeszcze ginekologia jednego dnia i poradniaka. Myślałam, że wrócę tak jak moje koleżanki, jako pomoc medyczna na innym oddziale. Byłam przekonana, że tą pracę będę miała. Nawet prosiłam panią dyrektor o tą pracę. Wtedy usłyszałam właśnie od pani dyrektor, że jestem niepotrzebną osobą i nie ma dla mnie pracy. I zostałam zwolniona. Dostałam karę za bycie matką. Bez możliwości pracy. Nikt się nawet nie zapytał, czy mam za co opłacić rachunki, czy mam z czego żyć.
1: Wysłałam mail do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju z kilkoma pytaniami dotyczącymi likwidacji oddziału ginekologiczno-położniczego. W jaki sposób informacja o zamknięciu została przekazana położnym i ile z nich utraciło pracę? W odpowiedzi czytam, że informacje o zawieszeniu i zamknięciu oddziałów były przekazane pracownikom, w tym położnym, na spotkaniach. W sumie 9 osób straciło pracę. Pytam też o to, jakie rozwiązania i wsparcie zostały w tej sytuacji zaproponowane położnym. Cytuję fragment odpowiedzi. Te położne, które oprócz prawa wykonywania zawodu położnej posiadały prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, dostały możliwość zmiany stanowiska i pracy w innych oddziałach. Pozostałym położnym zaproponowano podział etatu, część jako pomoc medyczna i część jako położna. Było to możliwe dzięki otwarciu oddziału ginekologii jednego dnia oraz posiadaniu w strukturze szpitala poradni ginekologiczno-położniczej. Kontaktuję się telefonicznie z Anią, by dopytać, czy mogła pracować jako położna.
2: No, nie. Wtedy jako położna nie, ponieważ było tylko możliwe pracowanie jako pomoc po prostu pielęgniarska, tak? Mhm. Ja mówię, jak było wtedy na chwilę obecną,
3: tak? Tak, oczywiście.
2: Wtedy na chwilę obecną, a ja odeszłam, więc w sierpniu, no to od sierpnia później, szczerze powiedziawszy, no to się zmieniło coś tam, tak? No.
1: Oddział ginekologiczno-położniczy w Busku-Zdroju jest jednym z trzech oddziałów, które zostały zawieszone i ostatecznie zamknięte w województwie świętokrzyskim w ciągu ostatnich 2 lat. A w Polsce według danych Narodowego Funduszu Zdrowia od 2020 roku zostało zamkniętych 88 oddziałów położniczych i ginekologiczno-położniczych. Obecnie 3 są zawieszone. Wśród przyczyn wymieniane są zmniejszająca się liczba urodzeń, nierentowność czy braki kadrowe wśród obsady lekarskiej. Czy Ania i Magda szukały pracy w swoim zawodzie?
0: Byłam w każdym szpitalu w Kielcach, na każdym oddziale prosiłam się o pracę. Na prostej leżą 3 opasłe segregatory z naszymi CV i żadna z położnych, która tam złożyła CV, nie ma szansy na tą pracę.
3: Żadna się nie dostała z naszych tutaj położnych, które odeszły, znaczy które po zamknięciu oddziału, żadna.
0: Przypominałyśmy się praktycznie co miesiąc i nic to nie da.
3: No, ja
0: praca
3: też
0: jest w większych miastach, w Warszawie, w Krakowie, w Szczecinie, w Gdańsku, w Wrocławiu, ale nie na prowincji. Ja jestem skłonna nawet tak pracować i myślę o takiej pracy właśnie w Krakowie, ale ja mam za małe dziecko, żeby zostawić ją na 24 godziny.
3: Bo tylko takie dyżury i kontrakt
0: tylko takie
3: wchodzi w grę.
0: Godziny miałyby sens. Ja mam za małe dziecko, żeby ją zostawić w domu i jak jej wytłumaczyć, że mamy nie ma cały dzień i całą noc. To jest ciężkie.
3: No właśnie, dlatego trzeba wybierać, tak? I tutaj rodzina czy praca.
0: Tak, i czekam, aż pójdzie do podstawówki i być może wtedy uda mi się znaleźć pracę w zawodzie. Mam nadzieję, że jeszcze nasz zawód będzie istniał. Cały czas po prostu kłody pod nogi. No. Dokładnie, bo jak zamknęli nam oddział, potem zwolnili mnie z pracy, to ja już myślałam, że nic gorszego mnie już w mojej karierze położniczej nie spotka. Aż właśnie do tego piątku, kiedy dowiedziałam się, że wyszedł pomysł ustawy o likwidacji zawodu położnej. To jest cios w moje położnicze serce.
3: Jak sobie człowiek tak zdał sprawę, opadły te emocje, że nie ma tej pracy, to przeszłam za

0: łamanie nerwowe. Do tego stopnia, że zemdlałam i straciłam przytomność. Dobrze, że mąż wrócił z pracy i mnie znalazł, bo tak to by mnie dzieci znalazły, a już poszły wtedy spać. I doznałam takiego po prostu załamania, że jestem... To, mogę to porównać po prostu do utraty bliskiej osoby.
1: Co jest w tym, nazwę to jednym słowem, doświadczeniu najtrudniejsze?
0: Najtrudniejsze? Podźwignąć się. Dla mnie
2: to, że się poświęciło tyle lat nauki, doświadczenia i zostaje się z niczym.
0: I podźwignięcia się z tego dna, tak jakby, z tego dołka. I po prostu chyba jeszcze pytania dzieci moich, bo jednak są już w takim wieku, że rozumieją. Widzą, ile mnie to wyrzeczeń kosztuje. Kolejna szkoła, kolejne kursy. Zawożenia do babci, bo mama jedzie do szkoły, bo mama ma nockę, akurat wypadł tacie na przykład nocka wypadła, to chłopaki musicie jechać do babci, no bo sami nie zostaniecie, tak? Więc widzieli, że z pracy mama przychodzi padnięta, padnięta po nocy, siedzieli jak trusie. Nawet bajki nie włączyli, żeby po prostu mogła się godzinę czy dwie przespać, jak na przykład chorzy byli. No i po tej nocy musiałam z nimi na przykład cały dzień być w domu, bo mąż był na dniówce, tak? I teraz nagle przyszłam z tej nocki i powiedziałam im, że już no, mama nie ma pracy, że to był mój ostatni dyżur, że teraz już będę codziennie w domu, no bo nie mam pracy i w okolicy też nie ma pracy, tak? Więc no, w pierwszej chwili się ucieszyli, że tak, super, mama będzie w domu, nie będzie już mama chodzić na noćki, jak to mówił młodszy syn, bo on zawsze się pytał codziennie po południu, mama, to kto dzisiaj idzie na nockę? Później, jak już minął miesiąc, drugi miesiąc, oni widzieli, że ja sobie nie radzę z tą sytuacją, że nerwowa, zła, zaczęłam krzyczeć też na nich, zaczęło się to przekładać też na relacje z mężem, no z rodziną, non stop wybuchy, wyrzuty i mi się nic nie chciało. Ja po prostu jedyne, na co miałam ochotę, to położyć się, przykryć się kocem i nie wychodzić z domu, żeby nikt do mnie nie przyjeżdżał, nikt. Wszystko mnie denerwowało. I jak te dzieci zaczęły się właśnie pytać, że nie mam tej pracy, że mama, to ty już w ogóle nie będziesz pracować, to już tak będzie, że ty będziesz w domu, no to mnie tak najbardziej tutaj zabolało, bo ja chciałam właśnie, żeby oni mieli mnie za wzór, że rodzice pracują, a wtedy nagle się wszystko zawaliło i po prostu ja się poczułam bezwartościowo. Poczułam się całkowicie bezwartościowo i przykro mi było, że no co ja mam tym moim dzieciom powiedzieć.
3: Magda podczas naszego spotkania nie o wszystkim jest w stanie mówić. Kilka dni później dzwoni do mnie i opowiada, że czuła się upokorzona tym, że musiała przyjść do pracy w poradni przyszpitalnej na jeden dzień, by mogli ją zwolnić. Mówi, że nie mogła przestać płakać, a od swojej 4-letniej córki słyszała, że mama płacze, bo jest smutna, że straciła pracę. Mówi, każda z nas to tak przeżyła. W Busku miałam się spotkać jeszcze z innymi położnymi, które pracowały z Anią i Magdą. Niestety nie pojawiły się. Dlatego musiałam zadać to pytanie.
1: Dlaczego panie zdecydowałyście się porozmawiać w tej sprawie?
2: Ja myślę, że nagromadziło się już tak dużo żalu i tak dużo tych emocji, że w końcu trzeba dać upust temu wszystkiemu i o tym otwarcie porozmawiać. O tym, co nas spotkało.
0: Ja też uważam, że trzeba powiedzieć o tym głośno, bo ludzie nie wiedzą, jak to naprawdę wyglądało od kuchni, co nas spotkało, co przeżyłyśmy. No nie wiem, do czego to porównać, że zmiana, nie wiem, szkoły, czy nie wiem, zmiana oddziału z ortopedii na chirurgię, tylko to jest naprawdę utrata...
2: Utrata naszej tożsamości.
0: Tak, tak. I... Każdy ma swoje problemy, ale nam to jeszcze bardziej, że tak powiem, dokopało to życie, bo jednak czego człowiek chce w życiu, tak? Chce mieć dom, chce mieć rodzinę,
2: stabilną pracę.
0: Tak.
3: Ania i Magda studiują.

0: studiują zaocznie pielęgniarstwo. Są na czwartym semestrze, więc przed nimi jeszcze trzy kolejne, co daje łącznie 3,5 roku nauki.
1: A jak mnie brakuje pracy przy łóżku pacjentki, tych rozmów, tego naprawdę zupełnie inna praca, mimo że dyżury były nieraz ciężkie, jak na przykład zagrożenie życia było, reanimacja noworodka, zgon noworodka, przeżyłam jeden raz, którego reanimowałam, którego musiałam ochrzcić pierwszy raz z wody, konfrontacja z rodziną, wizyty w prokuraturze, oczywiście to jest po prostu nie do opisania, tak? Ale no po to też robię między innymi to pielęgniarstwo, żeby dojść z powrotem do łóżka pacjenta. Praca przy łóżku to jest, myślę, moja taka misja, droga. To jest, myślę, że moje powołanie, tak?
2: Tak, myślę, że każda z nas, jak już zaznała tej pracy na oddziale i później ją utraciła, to na pewno tęskni.
0: Magda dziś pracuje w punkcie pobrań. Ma nadzieję, że będzie jeszcze pracować jako położna. Jeśli w ciągu ponad 4 lat nie znajdzie pracy, może utracić prawo wykonywania zawodu. A Ania pracuje jako położna środowiskowa w 2 miejscach.
1: Ten oddział tutaj w Busku był potrzebny, jest potrzebny, ja to wiem, bo ja jeżdżę po okolicy. Mam naprawdę bardzo duży teren, bo ja teraz pracuję, no dojeżdżam 30 km do pracy, ale praktycznie tam pod most Szczuciński, plus tutaj okolice Solca Zdroju. I mój mąż to po prostu już nieraz nie daje rady, bo telefon na przykład o 24 od pacjentki: pani Aniu, odchodzą mi wody, co ja mam robić, gdzie ja mam jechać? Jest 37 tygodni, mąż jest jeszcze w delegacji, jeszcze nie wrócił, ja jestem sama, co ja mam robić? Nie chciałabym po prostu doświadczać tego stresu, jakim jest ta myśl, że nie dojadę. Mąż jest ratownikiem medycznym, pracuje w karetce. Sama musiałam go przeszkolić z odbierania porodu. Kilka razy już odbierał poród w karetce. Ja mu współczuję.
2: Poród może się diametralnie zmienić z fizjologii w patologię. Trzeba być uważnym. Ja sama teraz bałabym się być w drugiej ciąży, widząc, co teraz się dzieje. Bałabym się, że nie dojadę do szpitala.

0: Był to reportaż Alicji Głów, My Położne. Gdyby Państwo chcieli włączyć się do dyskusji na ten temat, to przypominam Państwu numer SMS-owy 71-151. Ten numer jest do Państwa dyspozycji. A w studiu goście Izabela Dębińska, położna, specjalistka opieki okołoporodowej i psycholożka. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Joanna Pietrusiewicz, prezeska Fundacji Rodzić po Ludzku. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: I profesor Małgorzata Sikorska, socjolożka z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Powiedzmy może na początek, jak panie to widzą, jak to z pani doświadczenia wynika. Co jest w ogóle powodem zamykania porodówek? Na początku powiedziałem, na początku tej audycji, że w ciągu 6 lat zamknięto 88 takich oddziałów. Czy to jest nieuchronny skutek demografii? Czy to jest błąd w zarządzaniu ochroną zdrowia, błąd w myśleniu o ochronie zdrowia? Czy to jest może taki ogólnoświatowy trend i tak musi być? Pani Izabelo.
1: Myślę, że wszystkie te czynniki mają wpływ. Na pewno kwestia demografii ma bardzo duży wpływ. Faktycznie nasze państwo powinno interesować się nie tym, ile zarabia na porodach, tylko ile obywateli przychodzi na świat w praktyce działalności sal porodowych. Ale też no, musimy mieć to na uwadze, że przede wszystkim ta ilość porodów no, musi być po części rentowna dla szpitala. Musi być w takiej ilości, żeby zespół, który tam pracuje, mógł praktykować swój zawód. Tak? Czyli nie może być to sytuacja, że w danym szpitalu my mamy 2 czy 3 porody w miesiącu, no bo jakby będzie to wpływało też na bezpieczeństwo praktyki położniczej.
0: No właśnie, mamy takie kryterium, 400 porodów rocznie. Z pani perspektywy, zgadza się pani z takim argumentem, że w tych małych porodówkach, gdzie no właśnie odbywa się jeden poród dziennie, to personel traci te kompetencje do radzenia sobie z trudnymi przypadkami?

0: Jak najbardziej, dlatego że no, zawód medyczny jest zobowiązany do ciągłej praktyki i wystarczy rok czasu niebycia przy pacjencie praktycznie i już pewne umiejętności zaczynają po prostu nam zanikać, więc jeżeli mówimy jeszcze o szpitalach, gdzie jest to jedyny szpital w miejscowości, gdzie mogą się również pojawiać ciąże podwyższonego ryzyka i porody patologiczne, porody przedwczesne, porody obarczone dziećmi z powikłaniami, no to tutaj absolutnie jakby utrzymywanie takiego działu nie do końca będzie się wpisywało w rację bytu i bezpieczeństwa, aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że to, że spada dzietność i że zamykamy sale porodowe, oddziały położnicze, nie powinno być tożsame z zamykaniem oddziałów ginekologicznych, które są potrzebne kobietom w każdym wieku i gdzie też pracują położne.
1: W reportażu słyszeliśmy o likwidacji porodówki w Busku Zdroju. Co zamknięcie takiego lokalnego oddziału oznacza w praktyce dla praw pacjentki? Pani Joanno.
2: No to na pewno zaburza i wpływa na poczucie bezpieczeństwa, szczególnie jeśli ten oddział był już tam od dawna i wymaga uruchomienia nowych ścieżek, zarówno transportu do innego miejsca, ale też jakby ścieżek takich związanych z tym, gdzie są nasze położne, gdzie ja teraz będę mogła skorzystać z opieki. Często te położne, no one mają swoją jakąś pozycję w środowisku. To są osoby, które przyjmowały kolejne pokolenia w rodzinie.
1: Czyli mamy naszą położną.
2: Mamy naszą położną, więc jakby tracimy jakiś ważny aspekt naszego życia. No i te porody odbywają się dalej od domu. To jest jakby jeden wątek związany z kobietami, ale drugi wątek to jest ten wątek dotyczący po prostu ludzi w szpitalu. Ponieważ my jako Fundacja Rodzić po Ludzku obserwujemy od wielu lat tą sytuację zamykania szpitali, oddziałów i widzimy, w jaki sposób się to dzieje. Bardzo często to się dzieje z dnia na dzień. W związku z tym, no, gdzie jest ten szacunek do ludzi, którzy tam pracowali. My też musimy pamiętać, że ostatnie 30 lat to jest czas wielkich przemian na salach porodowych i to te osoby często robiły ogromnym wysiłkiem, budowały nowe sale porodowe, wprowadzały nowe praktyki. Te porody z takich wieloosobowych sal porodowych na bardziej intymne warunki, na kontakt bliżej kobiecie. I to one swój czas, często prywatny, poświęcały na to, żeby porodówki wyglądały inaczej. I czasami jest tak, że teraz dostają taką bolesną lekcję, że ich wysiłek, ich jakby walka o kobiety, no niestety nie przekłada się na szacunek do nich. Więc myślę, że to też dla wielu osób jest takie rozczarowanie, że poniosły porażkę. Bo ja myślę, że w wielu momentach też my ponieśliśmy porażkę jako państwo. Dlatego, że ten trend związany z sytuacją demograficzną to jest trend od wielu, wielu lat i tym nikt nie zarządzał. Teraz doszliśmy do sytuacji kryzysowej, gdzie po prostu sytuacja ekonomiczna zmusza szpitale do tego, żeby ten milionowy, wielomilionowy dług, bo często dyrektorzy mówią, że to jest dług, który rocznie po sale porodowe generuje na wysokości 7-8 milionów złotych, to dla małego powiatu jest nie do pokrycia. Ale my to widzieliśmy od wielu, wielu lat i nic przez te wiele lat nie wymyśliliśmy i teraz mam wrażenie, że wszyscy zamykają oczy i myślą, jakoś to będzie, jakoś się poukłada. No i układa właśnie się tak, że zamykane są oddziały nagle. Na przykład szpital w Myszkowie, oddział został zawieszony. To był jeden z najlepszych szpitali położniczych w Polsce w ostatnich latach. Malutki, kameralny szpital. I oddział został zawieszony, po czym no, nam kobiety przesyłają zdjęcia, że na tych salach po prostu jest remont. Wprowadzana jest kardiologia, która jest bardzo dobrze wycenianą procedurą. Ten oddział nigdy nie wróci, pomimo że to była jedna z najlepszych porodówek w Polsce.
1: Pani jest prezeską Fundacji Rodzić po Ludzku. Czy dostrzega pani wzrost liczby skarg od kobiet z tych właśnie regionów, gdzie zamknięto porodówki? O czym one piszą, jeśli piszą i na co się skarżą, czego
2: kobiety
1: się obawiają?
2: Kobiety się niepokoją i zazwyczaj pytają się, dopytują się o szczegóły, dlatego że słyszą od decydentów różne, czasami sprzeczne informacje. Na przykład

0: kryterium 400, kryterium 700 ostatnio pan minister mówił, więc jeśli weźmiemy to na serio, no to okazuje się, że w bardzo wielu województwach zostaną szpitale tylko i wyłącznie w większych miejscowościach. Mamy przecież ostatni pomysł ministerstwa, czyli porodów, które odbywają się w ramach oddziałów ratunkowych, więc kobiety się pytają, to jak to jest? To znaczy mam jechać na ten oddział, na izbę przyjęć? Nie ma takiej informacji, nie ma zaopiekowania tym tematem, bo więc my musimy tłumaczyć naszych decydentów, że taki jest pomysł, ale życie nam pokazuje to, że żaden szpital dziś, na dziś nie podpisał umowy z NFZ-em, bo nikt nie chce takiego rozwiązania. W związku z tym kobiety są zagubione i jakby szukają informacji na własną rękę, tak? I jakby muszą sobie radzić. Zresztą kobiety zawsze sobie radziły. Tylko jeśli my chcemy zmienić sytuację demograficzną, to nie jest to, to nie tędy droga.
1: I tak sobie myślę, że w ten sposób dzielimy, pani profesor, Polskę na tę Polskę A i Polskę B. No.
2: Trochę tak, ale...
1: Następuje taki niebezpieczny podział, prawda, społeczny na kobiety z dużych miast, które mają dostęp do szpitali, w zasadzie mogą wybierać, gdzie chcą rodzić, no i takie, które są tej opieki pozbawione albo muszą uprawiać turystykę.
2: No zdecydowanie tak. Nie jest to zresztą jedyny taki wymiar tego podziału na Polskę A i Polskę B. Także jest to, powiedziałam, taka kolejna cegiełka, która się do tego dokłada.
1: W reportażu mamy pokazaną przede wszystkim perspektywę położnych. I tak słuchając tej audycji zastanawiałem się, czy praca położnej w Polsce nie staje się zawodem głównie dla pasjonatek, które godzą się na pracę w ciągłej niepewności. Czy ten oddział będzie, czy go nie będzie, czy trzeba będzie się przekwalifikować, czy nie. I tak się zastanawiam też, kto za parę lat w ogóle będzie chciał się uczyć tego zawodu. Może to jest też spory problem. Jak pani to widzi, pani Izabela?
3: Ja bym chciała zdementować wszelkie plotki i szczególnie argumenty Ministerstwa Zdrowia o tym, że przez demografię położne nie mają pracy, bo faktycznie no, ta demografia jest w mniejszym stopniu. Natomiast
1: to się wydaje takie proste, prosta zależność,
3: tak,
1: prawda? Nie rodzą się dzieci, nie ma przyjęć na ten oddział, no więc oddział zamykamy, a położne...
3: A położne są specjalistkami od kobiet na każdym etapie życia i ustawa o zawodzie pielęgniarki położnej, która jest wspólną ustawą, daje nam naprawdę szeroki zakres kompetencji, tylko te kompetencje nie są wykorzystywane i realizowane przez Ministerstwo Zdrowia, no bo właśnie zostałyśmy sprowadzone do sali porodowej i pracy w szpitalu. Myślę, że kolejnym elementem, już abstrahując jakby od całości długości życia kobiety w etapie dojrzewania, w etapie prokreacyjnym czy okołomenopauzalnym, senioralnym, musimy wiedzieć, że no, personel medyczny w szpitalach, jeżeli przynajmniej chodzi o położnictwo, o położne, jest zatrudniany po minimalnej ilości. Więc to już nam pokazuje, że tak naprawdę w każdym z tych szpitali mogłaby pracować większa ilość położnych niż tylko po minimalnej ilości, która ma po prostu zgadzać się w dokumentacji, a niekoniecznie wpływać na bezpieczeństwo kobiet rodzących i dzieci.
1: Tak sobie myślę, że kiedy zamyka się te mniejsze szpitale, no to pacjentki przenoszą się do dużych ośrodków i w takich przepełnionych placówkach, czy to w ogóle da się realnie przestrzegać standardów opieki okołoporodowej, czy jest z tym trudno?
3: No na pewno poród potrzebuje czasu, więc jeżeli mamy dużą ilość kobiet rodzących w danym podmiocie, no to trzeba się liczyć z tym, że jednak odsetek medykalizacji może mieć miejsce. Poza tym pamiętajmy o tym, że my w Polsce mamy tak zwaną trójstopniową opiekę medyczną, jeżeli chodzi o okres okołoporodowy, położnictwo, czyli mamy w szpitale pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia referencyjności. I szpitale najwyższego stopnia referencyjności są głównie dedykowane dla kobiet, które rodzą przedwcześnie, są obciążone chorobami, powikłaniami u siebie bądź u dzieci w życiu płodowym i te dzieci się mogą urodzić z jakimś pewnym ryzykiem poporodowym. I powinny być to miejsca dedykowane przede wszystkim dla kobiet, które są w ciążach wysokiego ryzyka. Oczywiście w takim szpitalu trzeciego stopnia referencyjności może urodzić kobieta w zdrowej ciąży,

0: logicznej, donoszonej, ale powinny być to miejsca jednak dedykowane dla tych kobiet, które je potrzebują, a nie powinniśmy robić takiego spędu z całego województwa kobiet do jednej kliniki, która powinna być dedykowana właśnie dla ciąż podwyższonego ryzyka i wysokiego.
1: Położne z reportażu, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, mówią o tym, że jak straciły pracę, to jest mocny fragment tej audycji, to stały się pomocami pielęgniarek, między innymi zmieniały pampersy. Zastanawiam się nad tym, co ja bym zrobił w takiej sytuacji. Pewnie niejedna z położnych zastanawia się nad emigracją albo nad tym, czy nie odejść z medycyny. Co państwo może systemowo zrobić, żeby tego potencjału, tego doświadczenia nie marnować i kapitału wiedzy?
2: Połowa naszego kraju to są kobiety. Zatem zgadzam się z tym, co powiedziała Iza, że pracy dla położnej jest całkiem dużo. Dodatkowo...
1: To dlaczego te panie z reportażu mają problem, żeby znaleźć pracę w swoim zawodzie?
2: To jest jakby jeden wątek. Ja myślę, że tutaj jest to, co powiedziałam wcześniej. Przegapiliśmy pewne momenty, o których już wiedzieliśmy, że się wydarzą, żeby spróbować wykorzystywać kompetencje położnych na innych oddziałach. Sytuacje, kiedy oddział się zamknął w bardzo szybkim trybie, to rzeczywiście ludzie zostali bez pracy. I nikt nie myśli o położnych, tak jak myśli się o górnictwie, prawda? Położne potraktowane zostały zupełnie inaczej. Nikt by nawet nie myślał o tym, żeby w taki sposób potraktować górników. Bo położne nie wyjdą, nie będą palić opon pod Sejmem czy pod KPRM-em, tylko będą albo znajdą sobie pracę w innym miejscu, albo będą w cichości rzeczywiście jakoś rozpaczać nad swoim losem, ale to są systemowe zaniedbania. Położne no mogą znaleźć
1: pracę. Wiemy, te zaniedbania są, więc jak panie widzą możliwość
2: rozwiązania? Ja bym powiedziała tak, że to jest chwilowy kryzys. Znaczna część położnych jest w wieku emerytalnym, a w 2030 roku będzie 60% położnych w wieku emerytalnym, więc my będziemy mieli zaraz kryzys w postaci nie ma położnych na ginekologii, nie ma położnych na położnictwie. Natomiast ja oczekiwałabym, będąc położną, że w takiej sytuacji będzie mnie bronił samorząd. Od tego jest samorząd, żeby próbować negocjować, znajdować pracę, walczyć w ministerstwie. Takie rozmowy były toczone i dotyczyły wizyty położnych w okresie menopauzalnym. I to jest zadanie samorządu, żeby w takim momencie jakby pomóc kobietom. Dlatego, że myślę, że prywatny system ochrony zdrowia, a także różne kraje za granicą, gdzie jest deficyt zawodu położnych, na pewno takie osoby przyjmie. Więc myślę, że jeśli my czegoś nie wymyślimy i nie zadbamy o te położne, to zaraz tak się może stać, że one po prostu będą emigrowały i szukały tej pracy gdzie indziej, a my ich potrzebujemy tutaj, bo widzimy, bo demografia położnych mówi nam jedno, za chwilę one pójdą na emeryturę, a po drugie kobiety potrzebują położnych, bo one muszą nam towarzyszyć na tych wszystkich etapach życia. Nie ma wizyt, które będą wspierały kobiety w dojrzewaniu. Dlaczego kobieta ma iść na pierwszą wizytę do ginekologa? Jaki jest tego powód? Dojrzewanie jest naturalnym okresem w naszym życiu. Nie ma potrzeby, żeby kobiety były kierowane do osób, które zajmują się leczeniem. To samo dotyczy menopauzy. Ten zawód powinien być rozwijany. Oczywiście to się dzisiaj nie przełoży na historię tych pań, bo one jakby zostały bardzo źle potraktowane i mam nadzieję, że tej lokalnej izby im po prostu pomogą, żeby znaleźć pracę w innym obszarze, na przykład na ginekologii.
1: A mamy jakieś doświadczenia poza granicami Polski, jak te problemy są rozwiązywane, jak pracują położne? Na przykład w krajach skandynawskich.
0: Tak, no w krajach skandynawskich też jest dużo większa samodzielność położnych. Tam jakby położna jest dedykowana do fizjologii, czyli jeżeli kobieta zachodzi w ciążę, to pierwsze, o kim myśli, to nie jest lekarz ginekolog, tylko jest to położna. Położne prowadzą ciążę, jest to bardzo dobrze rozwinięte. U nas teoretycznie według prawa i według standardu opieki i ustawy o zawodzie położnej też taka możliwość jest, tylko no jest to nierealizowane w praktyce.

0: szczególnie jeżeli chodzi o sektor NFZ-owski i finansowanie z NFZ-u. I jakby cała fizjologia jest oddana w ręce położnych, a położne kierują do lekarzy wtedy, kiedy odkrywają to, że ciąża na podstawie prowadzenia ciąży odbiega od tej fizjologii.
1: Również i polski system...
0: rozwinięta jest sektor porodów domowych i to nie jest samowolka, tak jak się to może wydawać, tylko jest to zawsze ustalone ze szpitalem. Dany szpital jest poinformowany, że odbywa się poród domowy. Dodatkowo jest zorganizowany transfer. U nas w Polsce kobieta też według prawa może rodzić w domu i położna może przyjmować ten poród domowy legalnie, ale jest to systemowo kompletnie niezorganizowane, no i też finansowo.
1: Pani zdaniem polski system jest gotowy na taką pełną samodzielność zawodową położnych?
0: Myślę, że polskie położne są gotowe. To tak, to powiem. No a system powinien troszkę jednak tutaj posłuchać przede wszystkim głosu środowiska, a nie tworzyć jakieś dziwne projekty ustaw, które w ostatnim czasie mocno wybrzmiewają.
1: No właśnie, czytam, proszę Państwa, że Ministerstwo Zdrowia pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej i położne miałyby najpierw kończyć studia pielęgniarskie, a potem półtoraroczne położnicze. Tak krótko powiedzmy, jak panie się na to zapatrują. To dobry pomysł, bo to dość kontrowersyjne.
0: W większości w naszym środowisku położnych i mam nadzieję, że tu mogę się wypowiadać w imieniu, no bo też jakby działamy przynajmniej w przestrzeni medialnej jako grupa położnych, nie ma zgody na to i ostatni weekend w przestrzeni mediów to mocno pokazał i zdania położnych. Zwłaszcza, że o ile jesteśmy dobrze poinformowane, nasze środowisko nie brało udziału w tych konsultacjach tego projektu. I no nie ma w nas na to zgody, nie tylko z poziomu tożsamości zawodowej, bo jesteśmy dwoma oddzielnymi zawodami, to tak jakby teraz połączyć lekarzy, stomatologów z kierunkiem lekarskim po prostu. I mam nadzieję, że do skutku nie dojdzie ten projekt w takiej formie, jakiej jest. Zresztą przed nami kolejne posiedzenie w Sejmie, będzie w najbliższy piątek w tym temacie. Do tej pory nie znamy nazwisk osób czy organizacji, które brały udział w tworzeniu tego projektu. W myśl zasady nic o nas, bez nas.
2: Ja myślę, że ten projekt jest jakby takim kolejnym przykładem właśnie takiego nietraktowania z należytym szacunkiem tego zawodu, tak, prawda? Bo jakby no właśnie wchodzi takie przekonanie, że medykalizacja jest bardzo istotna. Jak medykalizacja, no to są lekarze, ginekolodzy, tak? Częściej właśnie może nawet lekarze niż lekarki, chociaż jak mówiłyśmy wcześniej, więcej jest lekarek obecnie. Także wydaje mi się, że za tym wszystkim stoi znacznie jakby więcej, tak? Jest tutaj kwestia postrzegania samego zawodu, który nie jest doceniany, ale też jest właśnie kwestia postrzegania kobiet i ich potrzeb, tak? Które jednak no, wydają się być raczej lekceważone, prawda? Bo jeżeli mamy zawód i osoby, które mogłyby zajmować się kobietami od naprawdę takich początkowych okresów życia aż do starości, a jakby nie daje się położnym możliwości no, wykonywania tej pracy, no to jednocześnie tak jakbyśmy lekceważyli trochę kobiety, prawda? I ich potrzeby.
0: No to też pokazuje oświadczenie, raczej może post informacyjny Ministerstwa Zdrowia na ich social mediach, że oni oczywiście ten projekt argumentują dobrą intencją, bo spada dzietność, więc to też jakby pokazuje, że nawet tam u góry ludzie nie mają pojęcia, kim jest położna i czym się ta położna zajmuje, że my liczymy w tym kraju porody, a nie kobiety, które opieki potrzebują. Jeżeli te kobiety mają za kilka lat, kilkanaście znów zacząć chcieć rodzić dzieci, to potrzebują położnych.
1: No właśnie, tak zastanawiam się, czy to zamykanie porodówek pod hasłem rodzi się mniej dzieci nie działa jak taka samospełniająca się przepowiednia. Czy ten lęk przed brakiem takiej stabilnej opieki medycznej nie sprawi, że Polki jeszcze rzadziej będą decydować się na macierzyństwo?
2: Ja myślę, że może też to oczywiście w ten sposób zadziałać, bo gdy zadaje się pytanie o to, dlaczego jest coraz mniej dzieci się rodzi, no to oczywiście odpowiedzi jest bardzo wiele, bo to jest bardzo złożona sprawa, ale wydaje mi się, że czymś, co by łączyło te odpowiedzi, jest właśnie taki brak poczucia bezpieczeństwa. I on może wynikać z bardzo różnych kwestii, no chociażby z tego, co się dzieje obecnie na świecie, z różnego rodzaju takich kryzysów globalnych, ale także właśnie z poczucia bezpieczeństwa, jeśli chodzi o no już o te takie, czy jak zajdę w ciążę, jak będę chciał urodzić dziecko, czy znajdę warunki.
1: I z tą myślą ważną kończymy naszą audycję. Bardzo paniom dziękuję za udział w audycji.

0: a Państwa zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.
1: Jedynka. Polskie Radio. Lektury jedynki.
2: Chicagowski detektyw Radek Rudy Kowalski został wezwany do rozszerzonego samobójstwa. Ofiary widział wcześniej w swoim śnie. Posłuchajmy drugiego fragmentu kryminału Grzegorza Dziedzica pod tytułem Ostatni koniec świata. Czyta Marcin Stec.
3: Sypialnia młodego to typowy pokój amerykańskiego nastolatka. Zaschnięte talerze z całego tygodnia i bateria szklanek nie doczekały się zmywarki. Ubrania porozrzucane po podłodze. Na ścianach jakieś japońskie cudaki. Chyba anime to się nazywa. Konsola do gier. Na oparciu krzesła wisi strój do lacrosse. W rogu pojedyncze łóżko. Materac i pościel wyglądają, jakby ktoś wylał na nie wiadro bordowej farby. Drzwi otwierają się i wchodzą przez nie stara, znaczy kapitan Angela Rodriguez, i powiatowy koroner, ryży facet o energii gościa z reklamy mrożonych steków. Ryży w kąciku ust ma drewnianą wykałaczkę i pewnie wydaje mu się, że jest twardy jak kobra, co podkreślają dodatkowo lustrzane pilotki. Witają się ze mną, po czym koroner kiwa na paramedyków, a ci ładują ciała na nosze i pakują do karetek.
4: Co myślisz, Rudy?
3: Szefowa trzyma fason jak zawsze.
4: Komuś puściły nerwy,
3: odpowiadam. Zdarza się. Żyjemy w takich czasach, ludzie nie wytrzymują gonitwy, niektórzy się odpalają. Po co mnie tutaj wezwałaś w wolny dzień? Będziesz płacić za nadgodziny. Jesteśmy na ty, oprócz sytuacji wysoce służbowych.
4: Chciałam, żebyś zobaczył ten pierdolnik na własne oczy. To polski dom, ofiary to Polacy, nazwisko Karas.
3: Chyba Karaś. Poprawiam ją w myślach. Dopiero teraz dostrzegam szczegóły wystroju, te oczywiste, domowe świadectwa etnicznej i narodowej przynależności. Kilka polskich książek na półce, jakieś albumy z malarstwem i fotografią, trochę kryminałów, jednego nawet słuchałem. Na komodzie stoją zdjęcia w ramkach. Do lodówki z podwójnymi drzwiami magnesem przypięty jest kalendarz z polskiej szkoły oraz laurka z nabazgranym kwiatkiem i koślawym napisem Kuba kocha mamusię. Kropki łączą mi się w wyraźny obraz. Przecież ja ich znam. Mieszkali u mnie na osiedlu, dwa bloki dalej. Wyprowadzili się ze 3 lata temu. Ten młody chodził z Gabi do gimnazjum. Razem grali w szkolnej orkiestrze. Gabi na klarnecie, a chłopak na puzonie. Gabi to moja córka.
2: Marcin Stec przeczytał drugi fragment kryminału Grzegorza Dziedzica Ostatni koniec świata. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Agora. Jutro ciąg dalszy.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. 4 pory roku.
5: Znaleziony portfel. Co z nim zrobić? Zatrzymać? Czy to kradzież? Oddać? Ale gdzie? Czy można liczyć na znaleźne? W 4 porach roku o nowych przepisach dotyczących rzeczy znalezionych. Poza tym także chemia wokół nas, czyli plastik w przedmiotach codziennego użytku i mikroplastik w naszych organizmach.
6: 4 pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.